0: Wrocław 96 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: Dobrze, udaj się daleko podróż gdzieś.
3: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Nocne powtórki wnet.
1: A my zaczynamy do sobie wyborczo. Jesteśmy na ulicy Karmelskiej 9, na naszych łączach Zarek Mys, ale zanim pan redaktor, to my posłuchajmy rozmowy pana posła Kalety z majorem, który dowodzi akcją przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.
2: Ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Interwencję poselską, kontrolę poselską w tym budynku. Jest to budynek będący w dyspozycji instytucji publicznej, jaką jest Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Pan w mundurze służby więziennej poinformował mnie, że nie otworzy mi tej bramy z tego powodu, że taką dyspozycję wydał mu pan Sławomir Cudek. I w związku z powyższym, że niezależnie od statusu pana Cudaka, żaden funkcjonariusz publiczny, nawet rektor tejże uczelni, gdyby nim był, nie ma prawa uniemożliwić posłowi wejścia na teren tego budynku. W związku z powyższym chciałbym poprosić pana, żeby analogicznie, jak wykonując czynności wobec mediów rano, państwo umożliwili, wezwali do zachowania zgodnego z prawem osoby, które dysponują wejściem tego budynku. Jeśli państwo nie macie takiego kontaktu, to chciałbym złożyć zawiadomienie na pana ręce o pozbawieniu wolności osób znajdujących się w tym budynku, ponieważ no, jeśli budynek jest zamknięty, są tam osoby postronne, chociażby tak jak poseł Maria Kurowska, i bezpieczeństwo jest zagrożone tym, że policja nie ma dostępu do tego budynku.
3: To jest bardzo niebezpieczne. Osoby mogą opuścić budynek.
2: Ale chciałbym...
3: Pani poseł może opuścić budynek w każdej chwili.
2: Skąd pan to wie?
3: Nikt nie jest przetrzymywany w budynku.
2: Skąd pan to wie? To w takim razie, skoro pan wie, że można wyjść z budynku, to proszę, żeby pan się skontaktował z osobami, które gwarantują panu to, że można opuszczać budynek, żeby zagwarantował możliwość wejścia do budynku po sobie na sejm.
3: A to decyduje o tym służba więzienna. Rozmawia pan z prorektorem i on decyduje ale o tym. On odpowiada za budynek. Ja my zapewniamy bezpieczeństwo na zewnątrz.
2: W jaki sposób pan Cudak znalazł się...
3: Wszedł przed główne wejście.
2: Tak? A kto mu umożliwiał wejście do budynku? Policja. Dlaczego? Policja, wykonując swoje przepisy, tak twierdząc, wyzywała konkretne osoby do zachowania zgodnego z prawem. W związku z powyższym, jako poseł na sejm, wzywam pana do tego, żeby pan, wykonując te przepisy, analogicznie jak w stosunku do pana Cudaka, wezwał osoby będące w tym budynku do stosowania prawa polegającego na wykonywaniu ustawy o mandacie posła i senatora.
3: Dobrze, zaraz ustalę.
2: Nie, pan ustaje, proszę pan to zrobić.
3: No zaraz ustalę, nie mam telefonu, żeby pana wpuścić.
2: Ma pan na pewno kontakt do osób tam będących. Bo pan wie, że można pan.
1: Tak to wygląda. Zaraz będziemy wracać do interwencji. Zobaczymy, czy pan poseł dostanie się w ramach swojego mandatu do siedziby. Sytuacja jest tutaj ciekawa, że wokół pana majora nagle pojawiło się kilku funkcjonariuszy. To zrobiło się tak aż nieprzyjemnie, tak jakby tutaj jakaś presja była wywierana na dziennikarzy. A po dziennikarzy w naszych łączach, mam nadzieję, cały czas jest Cezary Gmyz. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Witam państwa.
1: Informacja o tym, że będzie akcja policji w Warszawie, publiczna, stała się po tweecie czy po wpisie pana redaktora. Co planuje i jakie działania podejmie rząd Donalda Tuska? Bo wczoraj pan pisał późnym wieczorem, że jest nadzwyczajna mobilizacja stołecznej policji.
4: No nie tylko stołecznej policji, dlatego że ściągnięto również policję z innych garnizonów, mianowicie ściągnięto oddziały prewencji z Łodzi i z Białegostoku, a w stan gotowości postawiono również garnizony i oddziały prewencji, między innymi z Ostrołęki i innych miast położonych w miarę blisko od Radomia, to jest Ostrołęka, Łódź i Radom. I ci policjanci czekają w odwodach, że mogą być w każdej chwili wprowadzeni do akcji, przewiezieni po prostu do Warszawy. Moi informatorzy mówią, że w nocy policjantom nie powiedziano, o co chodzi. Natomiast plotka, która krążyła, dotyczyła dwóch instytucji, a mianowicie tej, którą w tej chwili oglądamy, czyli Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, wprowadzenia tam uzurpatora w miejsce prawowitego rektora, którym jest dr Sopiński. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to informatorzy spodziewali się, że może dojść do zakłócenia uroczystości 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego, które trwają właśnie przy Alei Szucha. Tam jeszcze nie doszło do wejścia. No i jest oczywiście pytanie, czy w związku z ujawnieniem planów rządzących do tego wejścia dzisiaj dojdzie.
1: Tego nie wiemy. Na razie informacja Radia Wnet jest taka, że przed Trybunałem jest jest spokojnie, uroczystości odbywają się normalnie. Zdaniem części komentatorów być może władza wystraszyła się tego, że na tych uroczystościach jest bardzo wielu gości zagranicznych i to mogłoby źle wyglądać, gdyby przy gościach zagranicznych policja zatrzymywała prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale akcja trwa przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.
4: Zacznijmy od tego, że prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie można zatrzymać. To jest osoba, która jest chroniona immunitetem i próba zatrzymania Bogdana Święczkowskiego czy stosowania wobec niego siły jako prawowitego prezesa Trybunału, no to jest bardzo, bardzo ciężkie przestępstwo. Byłby to zamach na organ konstytucyjny, bo Trybunał Konstytucyjny jest wymieniony, przypomnijmy, w naszej ustawie zasadniczej.
1: Dlaczego Donald Tusk robi takie przyspieszenie? Przypomnę tylko aktualną okładkę tygodnika Newsweek liberalnego, który na pierwszej swojej stronie pisze: Tusk na ostro, zapowiadając jakby te działania i to wzmożenie także siłami policji działania rządu. Polityczny zamiar czy jakieś inne aspekty są tutaj grane, że policja jest w tej chwili tak intensywnie wykorzystywana?
4: No tutaj ja z kilku ust już słyszałem, że Donald Tusk martwi się, że słabnie jego wizerunek w Europie, ponieważ jest wyjątkowo nieudolnym politykiem i tutaj Tuskowi podobno jako wzór pokazuje się Petera Madziara, który dokonuje w tej chwili rozprawy z opozycją, bardzo brutalnej, tylko no jest zasadnicza różnica w tej chwili. Poparcie dla rządzących oscyluje w granicach 30%, natomiast Peter Madziar na Węgrzech ma większość konstytucyjną, więc ma mandat do siostrego działania, którego to Donald Tusk nie ma. No ale jak się wydaje, Donald Tusk uważa, że nad prawem stoi jego wola i no, to jest takie przekonanie znane z systemów totalitarnych.
1: A na ile jest tak, że wczoraj minister Żurek, ale też cały rząd trochę się skompromitował, próbowali wejść, to się nie udało. Pan doktor habilitowany Sławomir Cudak odbił się od drzwi Akademii, przyjechała policja, chyba nie poinformowana odpowiednio i nie poparła pana profesora Cudaka, a dzisiaj widać, że rząd działa inaczej. Są tutaj jednostki policji, no i są te obwody, odwody, o których pan redaktor mówił. Jaką siłę Donald Tusk i minister Kierwiński zmobilizowali na dzisiejszy dzień w Warszawie?
4: No jeżeli to są siły w sumie z odwodami pięciu garnizonów policyjnych, pięciu jednostek oddziałów prewencji policyjnej, no to zważywszy, że takich jednostek na poziomie wojewódzkim jest 16, no to są to zaangażowano prawie 1/3 tych jednostek. No i to jest coś, co też tak naprawdę rodzi pytania o bezpieczeństwo tych miast, które opuściły te oddziały prewencji. One co prawda zajmują się głównie rozproszeniem demonstracji, ale też mogą być używane do służby patrolowej i są używane, więc w tych miastach, w których policja jest w stanie gotowości, ale nie zwalcza przestępczości, no to jest, może się pojawić problem. Ale ja powiem tak, no Donald Tusk jest politykiem na tyle doświadczonym, no i też jest człowiekiem, który w latach PRL-u był członkiem opozycji. Nie może nie pamiętać, że komuna upadła w momencie, w którym nie była najgroźniejsza, a stała się najśmieszniejsza. No i przypomnę, że jednym z takich objawów gnicia komuny była działalność pomarańczowej alternatywy, która ośmieszała władzę. W tej chwili mamy do czynienia ze zjawiskiem samoośmieszania się władzy, bo nie trzeba wyprowadzać na ulicę krasnoludków, tylko no to, cośmy wczoraj obserwowali na ulicy Karmelickiej 9, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, uzurpatora zamkniętego w kiblu, następnie chroniącego się w karetce, no to pokazuje, że mamy do czynienia ze śmiesznością i być może tej śmieszności, jak każdy dyktator, boi się Donald Tusk.
1: Czyli co, dzisiaj, żeby tą wczorajszą śmieszność przykryć, jest pokaz siły, bo oczywiście jestem na miejscu. miejscu, to jeszcze chwilę Państwu opiszę. Ta akademia ma kilka wejść, ja namierzyłem trzy w tej chwili przed każdym z tych wejść, tym frontowym i dwoma tylnymi bocznymi na parking. Tylnym stoi grupa kilkunastu policjantów, bo przy każdym wejściu jest też tak zwana policyjna, przepraszam, słowo suka, gdzie też zdaje się stoją, siedzą funkcjonariusze, więc te siły są duże. Tutaj dookoła jeszcze jest służba więzienna w odwodzie, ulica jest zamknięta, idąc też widziałem jeden odwód policji, więc jest tutaj z 40, może 50 funkcjonariuszy. Pokaz siły, żeby zacząć wczorajszy blamasz, no i oczywiście jest poseł, poseł Kalator, próbuje wejść w ramach, no tutaj jest trzeba być wielkim prawnikiem. Poseł ma prawo wchodzić do wszelkich pomieszczeń, nawet nie tylko do pomieszczeń, tak to jest napisane w ustawie publicznych. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest jak najbardziej publiczna, a mimo to przed drzwiami stoi szpaler policji i trochę jak w Barei, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi, nie wpuścimy pana, mimo że prawo mówi inaczej. W tej chwili trwa ta rozmowa, państwo fragment słyszeli i ona cały czas trwa między panem majorem, który tą akcją zdaje się dowodzić przynajmniej na miejscu, a posłem Kaletą, no i pan major cały czas twierdzi, że jak rozumiem nie wpuści pana posła. Pokaz czy próba pokazu siły, panie redaktorze?
4: No tak, tylko no, mówię, no to jest, skończy się śmiesznością tej władzy. Nawet jeżeli uda się zająć siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, no to ta nie będzie niwelowało tego śmieszenia, z którym mieliśmy do czynienia później. To, że policja jest brutalna, no to nie jest coś, co będzie zwiększało popularność rządzących. No i to jest objaw po prostu gnicia tego układu. Nawet jeżeli ten układ dotrwa do przyszłorocznych wyborów, to będzie się ośmieszał z dnia na dzień coraz bardziej.
1: Donald Tusk podjął tą próbę właśnie patrząc na Madziara. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, to już dzisiaj mówiłem, no instytucja ważna dla kształcenia kadr Służby Więziennej, prawników Wymiaru Sprawiedliwości, ale przecież nie istotna z punktu widzenia państwa, to nie jest Trybunał Konstytucyjny. Mamy taki element przygrywki trochę przed tym, co może zdarzyć się dzisiaj albo jutro z Trybunałem, potem z Sądem Najwyższym.
4: Wątpię, żeby w sobotę chciano interweniować, chociaż mogą wykorzystać ten czas, uznając, że to jest dzień wolny i będzie im łatwiej operować. Natomiast no, to już jest zamach na konstytucyjny organ państwa polskiego i pytanie, jak mieliby to przeprowadzić wbrew obecnemu prezesowi. No tutaj chodzą rozmaite plotki, między innymi, że mają się sędziowie Trybunału prorządowi zebrać w budynku przy Chopina 1 i tam dokonać próby obalenia Święczkowskiego. Mają się zebrać pod przewodnictwem pana Berka, który ma być podobno zaprzysiężony. W cudzysłowie używam oczywiście tego słowa przez Czarzastego. No, mamy do czynienia tak naprawdę z najbardziej ponurym scenariuszem, w którym Czarzasty, chociaż nie jest premierem, tylko jest marszałkiem Sejmu, osobą formalnie drugą w państwie, no, wykonuje to, co wykonywał Wojciech Jaruzelski w latach 80.
1: I tak to teraz trochę wygląda. Jaki może być efekt tych działań czysto taktycznych? To jest tak, rzeczywiście Donald Tusk ma na tyle dużo sił wiernych policji, jak to wygląda w policji, no bo wczoraj ta scena, kiedy przyjeżdżają wezwani, chyba trochę to nie przemyślał pan minister Żurek, pan minister Eichardt, no bo pan Cudak wezwał po prostu policję ówcześnie chyba niepoinformowaną, która przyjechała i odstąpiła od działań. Czy jest tak, że minister Kierwiński może być pewien także wierności policji przy okazji pojawiam wchodzenia do Trybunału Konstytucyjnego?
4: No niestety zawsze się znajdą ludzie, którzy będą mówić potem, ja tylko wykonywałem rozkazy, no ale to nie zwalnia od odpowiedzialności.
1: Jakie są nastroje w policji na rok przed wyborami? Bo to jest, jak rozumiem, transformacja bardzo istotna dla...
4: Dość kunktatorska.
1: Dla rządów, znaczy, Tuska.
4: Oczywiście no, ci, którzy stoją na czele policji, są w pełni posłuszni władzom, natomiast tak jak się rozmawia z policjantami na niższych, no, to tam jest irytacja, że zamiast ścigać przestępców, policja angażuje się w działania stricte polityczne o charakterze zamachu stanu.
1: To jeszcze kilka pytań, pan Rotowi zadam, jeszcze kilka minut zajmę. Chciałem trochę pospekulować, co się może dalej wydarzyć, no bo tu mamy maksymalnie pół setki policjantów, 50 funkcjonariuszy. Na Ajedzie do Warszawy, gdzie jest przygotowanych na przyjazd znacznie, znacznie więcej. Jak rozumiem, władza szykuje sobie możliwości ruchu znacznie szersze niż tylko blokada Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
4: Dokładnie, no bo jeżeli w to działanie zaangażowane są siły 5 garnizonów policyjnych, no to jak mówiłem, to jest prawie 1/3 garnizonów w Polsce, no i to pokazuje po prostu no, pewnego rodzaju śmieszność, no ale tak naprawdę mamy do czynienia z pewnego rodzaju powtórką z historii. Ja przypomnę, że taką przygrywką do wprowadzenia stanu wojennego było zajęcie Szkoły Pożarnictwa w Warszawie, no nie najważniejszej uczelni w Polsce, gdzie po prostu trenowano przeprowadzanie wariantów siłowych. Mam wrażenie, że mamy do czynienia w tej chwili z tym samym.
1: Też o jeden temat zapytam. Podobnoż codziennie rano, w jakichś takich godzinach porannych, Donald Tusk zbiera swoich urzędników i są organizowane odprawy w temacie afery Zonda Krypto. Codziennie Donald Tusk każe się informować, co się wydarzyło, jakie są postępy, jak ta afera, jakie ma znaczenia, jeżeli chodzi o rządy Donalda Tuska i jego plany polityczne.
4: No, ta afera stanowi również duży problem samego Donalda Tuska. Przypomnijmy, że osobisty prawnik Donalda Tuska równocześnie reprezentuje w tej chwili Przemysława Krala. No nie wygląda to dobrze, a jeszcze słuchy, jakie chodzą na temat zarzutów, jakie mają być sformułowane wobec Krala, no one jeżdżą tak naprawdę włos na głowie i to jest coś, co można powiedzieć, co sprawia, że Donald Tusk chodzi krawędzią żyletki. Może w każdej chwili zostać ciężko poraniony.
1: Teraz patrzę na sytuację. Poseł Kaleta nie został wpuszczony do budynku. Musiał odejść także od tylniego wejścia. Cały czas trwa rozmowa i dyskusja z majorem, który tą akcję dowodzi, i drugim funkcjonariuszem, który tutaj był od początku. I się okazuje, że policja twardo nie będzie posła wpuszczać. Jedna pani poseł jest już w środku na 6 piętrze, ale inni posłowie wejść nie mogą. To chyba jeszcze ostrzej niż w przypadku telewizji publicznej, bo tam posłów wpuszczano. Teraz mamy inną decyzję.
4: No to jest eskalacja, jest zrozumiałe, że władza, która się coraz bardziej boi, stosuje coraz ostrzejsze metody, no i łamanie w tej chwili na oczach kamer ustawy o wykonywaniu mandatu posła, no jest czymś, co obserwować trzeba z uwagą, natomiast wbrew pozorom, chociaż ja mówię, że ta władza naraża się na śmieszność, to sprawa śmieszna nie jest, bo mamy do czynienia tak naprawdę z naruszeniem powagi państwa polskiego i z jawnym łamaniem nie tylko ustaw, ale również konstytucji.
1: O co komentował dla nas Cezary Gmyz? Co się dzisiaj wydarzy? Jak pan przewiduje, panie redaktorze?
4: Ja się nie będę bawił w proroka. Sytuacja jest na tyle dynamiczna. No problem polega na tym, że nasze społeczeństwo jest już zmęczone tymi przepchankami, no i mamy do czynienia z pewnego rodzaju biernością. Te rzeczy nie wywołują tutaj dużego poruszenia opinii publicznej, która chciałaby na przykład bronić organów.
1: A to na żywo o policji, bo skończyła się taśma policji, ale ostatnio taśma, o pan ucieknie, jako udało się panu uciec, bo już tu policja odgradza.
5: Ja to tym mieszkałem.
1: A nie wiem, czy wpuszczą. Nie wiem, czy pan wróci.
5: No może i wróci.
6: Panie redaktorze.
1: Może i wróci. Jest bramka. Policja odgrodziła taśmą, ale posłowie i tak weszli. To jest próba. O, przepychanie dziennikarzy, wypychanie za taką taśmę. Nawet poszły w ruch ręce. Czapka spadła panu policjantowi. I tutaj przy bramce funkcjonariusz stoi. Mamy twardy szpaler. Nawet już na parking nie da się wejść. Ale co lepsze, ten parking prowadzi do mieszkań, więc część właśnie mieszkańców Warszawy, zdaje się, została odcięta od swoich mieszkań. Zobaczymy, czy wejdą, czy nie wejdą. Robi się nerwowo. Posłuchajmy pana wtrącza. A co z mieszkańcami, tam mieszkają?
7: Może ulicę, żeby funkcjonariusz zadzwonić.
1: Ale mogą wyjść teraz, czy nie mogą?
8: Nie, panie redaktorze, żartu, bardzo proszę.
7: Sytuacja nie jest śmieszna.
1: Trochę jest.
8: No nie jest.
7: Tak to wygląda? Panie rzeczniku.
6: Po tyle w tym temacie.
7: Siłowo nas...
8: O, tu jakiś pan idzie, niech pan zobaczy. Niech pan zobaczy, policja.
7: No dobrze.
9: Do wykonania telefonu jest wyłączona ulica?
7: Nie. Czyli policja sobie zupełnie nie radzi z dzisiejszą sytuacją. Z jakiego powodu?
6: Radzi sobie policja bardzo dobrze.
7: Z jakiego powodu policja sobie nie radzi?
6: Bardzo proszę, żebyście państwo nie eskalowali. To nie pomaga w rozwiązaniu
7: sytuacji. Bardzo proszę, żeby państwo współpracowali z posłem.
6: Współpracujemy z każdym, kto chce współpracy. Bardzo proszę.
1: Dobrze, ale to możemy tak wejść czy nie? Dlaczego media nie mogą wejść?
6: Dlatego, że jest strefa. Za każdym razem tak to wygląda. Jeśli jest wygrodzona strefa, a mamy do czynienia, jak państwo widzi, bardzo proszę, państwo też nagrywacie. Jest wyznaczona strefa.
1: A dlaczego jest taka strefa wyznaczona? To jest ulica, normalna ulica.
6: Ale w tej chwili jest wyznaczona strefa.
1: A po co?
6: I musimy się kierować tym.
1: Ale dlaczego?
6: Dlatego, że jest wyznaczona strefa.
1: A w jakim co została wyznaczona?
6: Szanowny panie, ja o wszystkim mogę powiedzieć. Jeśli są taka sytuacja i są przesłanki ku temu, aby zapewnić porządek publiczny i bezpieczeństwo, taka strefa też jest wygradzana. Skorzystaliśmy z takich możliwości. Nie jest to pierwszy raz, nie jest to ostatni. Nie ma tu niczego dziwnego. Proszę nie nadawać temu jakiejś wyjątkowej...
1: No jest to wyjątkowe. Jest ustawa o pełnieniu mandatu posła i senatora, a wy ją łamiecie.
6: Ale w czym?
1: Pan poseł nie może wejść, ale nie może wejść do budynku.
6: Może skontaktować się z administratorem budynku i może wejść. Nie ja jestem administratorem, nie policjanci, nie pan major. Nie jesteśmy administratorem budynku.
1: No dobrze, ale policja nie powinna...
6: To jest kwestia interpretacji. Państwo przyjacie pewnej interpretacji. Nie, zupełnie nie rozumiem.
1: No nie, ale interpretacja jest prosta.
6: Ale przecież można skontaktować się z administratorem budynku. Pan poseł może to zrobić. Został,
1: no administratorem jest pan rektor Sopiński.
6: Został poinformowany o tym. Proszę nas nie wciągać w kwestię interpretacyjną.
1: Ale to wy stoicie sprawie. W drzwiach. To policja stoi kordonem i nie wpuszcza posła do...
6: Taka jest decyzja, żebyśmy zadbali o porządek publiczny i bezpieczeństwo.
1: Łamiąc ustawę?
6: Decyzja administratora jest zamknąć budynek i to uczynił. On to posłami, nie policja.
1: Ale co jest wyżej? Ustawa czy decyzja administratora?
6: Kontaktować się z administratorem budynku. Pan nie rozumie, my nie jesteśmy administratorem budynku.
1: My nie jesteście, jesteście od przeszkodzenia prawa.
6: Tak, i właśnie to czynimy.
1: No to administrator może właśnie łamać ustawę?
6: Szanowni państwo.
1: No ustawa mówi
6: wszystko,
1: jasno.
6: Wszystko, co w tym temacie mieliśmy do powiedzenia.
1: Jasno. Poseł może
6: jestem
1: wejść.
6: Jestem tutaj dla państwa od dobrych 3 godzin. Tłumaczę każdorazowo państwa stacji i panu wielokrotnie.
7: Ale skąd ta wybiórczość, że tam są ludzie, którzy są cywilami, a nas nie wpuszczacie? Skąd ta wybiórczość?
6: Nie mam takiej wiedzy. Prawdopodobnie będzie to weryfikowane. Czy są to osoby, uprawnione? Na pewno będziemy to weryfikowali.
7: Dobrze. Jak wszystko.
1: Poseł wejdzie do Sejmu? Czy wejdzie do budynku? Akademii, czy nie?
6: Ja panu jeszcze raz powtórzę, bo albo pan mnie nie słucha.
1: Słucha bardzo uważnie.
6: Decyzja o wejściu na teren tego budynku podejmuje administrator. Obiekt jest administrowany przez... Zarządcą jest służba więzienna. Akademia podlega pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapewne pan posiada telefon komórkowy, telefon kontaktowy do rzecznika, do pani rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszystkie państwa wątpliwości na pewno, a przynajmniej się postara, mniemam, że postara się rozwiać te wątpliwości i informacji państwu udzieli.
1: Czyli ja w tej państwu, policja wykonuje
6: państwu
1: polecenia.
6: Ja udzielam informacji, co robią tu policjanci.
1: A kto dał polecenie,
6: bardzo
1: że policjanci
6: proszę
1: blokują wejście do
6: bardzo
1: gmachu?
6: Proszę, nie.
1: Kto to
6: policja
1: wydał?
6: Nie jest stroną tutaj żadnego konfliktu. Proszę,
1: jest stroną, bo stoicie w wejściu.
6: Nie.
1: To wasz szpaler, wasi funkcjonariusze nie wpuszczają posła do urzędu publicznego.
6: W oparciu o te same przepisy prawa. Proszę nie interpretować tego na potrzeby sytuacji.
1: Ale to kto wydał
6: zachować
1: to?
6: Zdrowy rozsądek.
1: Kto wydał to polecenie?
6: Tu. Jest interwencja. Interwencja wpłynęła drogą telefoniczną do Centrum Powiadania do CPR-u tak naprawdę. Tak jak to
1: minister Żurek zadzwonił, czy kto zadzwonił?
6: Szanuję pańskie poczucie humoru, natomiast sytuacja jest bardziej poważna, to nie jest sytuacja groteskowa. A przynajmniej
1: trochę
6: ja
1: tak
6: nie
1: wygląda.
6: Chcę w tym uczestniczyć, żebyśmy się dobrze zrozumieli.
1: Siłą rzeczy...
6: Jeśli ma pan merytoryczne pytania, bardzo proszę, jeśli to
1: będzie pening,
6: to ja nie jestem właściwą
7: osobą.
6: Czy
7: policja umożliwi posłom wykonywanie swoich mandatów?
6: Tak, policja umożliwia. W oparciu o przepisy prawa pan poseł Kaleta wielokrotnie udowadniał, że potrafi korzystać ze swoich praw jako parlamentarzysta.
7: Co,
6: wierzę,
7: że
6: w tej sytuacji także odpowiedni sposób zadziała.
1: Wycofam, nie wiem, czy jeszcze jest z nami Cezary Gmyz, czy już go nie ma. Halo, panie redaktorze. Cisza, rozłączył się. No dobrze, to my przechodzimy teraz do kolejnej rozmowy w naszym studiu. Jest Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
10: Witam, kłaniam się.
1: Groteska czy poważna interwencja?
10: No bardzo dobra rozmowa z twojej strony, Łukaszu, bo rozjechałeś moim zdaniem pana funkcjonariusza. To było naprawdę merytoryczne, rzetelne pytanie. Kto wydał polecenie tym funkcjonariuszom takiego działania? Tak, i tutaj nagle zapadło jakieś kłopotliwe milczenie. No, jest to, no, jest to jakaś tragifarsa. No. W tej sprawie trzeba jednak powiedzieć, to jest moim zdaniem rzecz pierwotna, że kuriozalne są zarzuty wobec Michała Sopińskiego, doktora Michała Sopińskiego, rektora, komendanta. Te zarzuty, które dały Waldemarowi Żurkowi pretekst do tego usunięcia go z funkcji, czy próby usunięcia go z funkcji jak na razie. No to są zarzuty, które dotyczą wypowiedzi na temat statusu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, czy na przykład działanie Michała Sopińskiego związane z niewłaściwym, dyskusyjnym, kontrowersyjnym statusem prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Beaty Najar, która osiągnąwszy stan spoczynku nie złożyła stosownego wniosku do Krajowej Rady Sądownictwa i po prostu piastuje dalej ten urząd, no, przy drastycznym, rażącym naruszeniu prawa. I Michał Sopiński, pełniąc swój urząd, znaczy, no, jeżeli chodzi o te wypowiedzi w sprawie prokuratora krajowego, to oczywiście to nie pełniąc swój, to były jego wypowiedzi jako prawnika, natomiast na przykład te działanie jego dotyczące uczelni, gdzie po prostu no w jakiś po prostu wiedząc, że pani prezes Najar nie jest właściwie umocowanym sędzią, podjął jakieś działania mające na celu jak gdyby no rozwiązanie tej kwestii i za to go spotykają szykany i represje. No to jest po prostu u zarania tej sprawy tkwi nonsens. No, a w sytuacji, w której...
1: Ale też powód, taki pokaz siły, to trochę jeszcze opowiedzmy naszym radiosłuchaczom, że może teraz włączyli radioodbiorniki. My nadajemy z dwóch miejsc. Oczywiście Jakub Pilarek jest u nas w studio, Krakowskie Przedmieście Warszawa, a ja znajduję się przy ulicy Karmelickiej 9. To jest warszawska Ochota, przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tutaj Akademia została szczelnie otoczona przez kordon policji. Wszystkie wejścia są zablokowane. Posłowie nie mogą wejść do środka w ramach interwencji poselskiej, na co zezwala im ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. A rzecznik tej całej akcji, o tu mamy dalsze akcje, otaczanie taśmą policji, w tej chwili na żywo wejścia. Co jest ciekawe, o 13.30 tutaj w tym gmachu ma się odbyć druga tura wyborów do senatu tej uczelni, bo pierwsza tura już się odbyła. Głosowanie trwa w Kaliszu, bo tam jest jedna z sieci Akademii, a druga jest tutaj w Warszawie. Jak w tej chwili profesura, kanclerze wejdą do otoczonego budynku? Czy policja wpuści? Wiemy, że rano chciał wejść prorektor tej uczelni na jej teren. Nie zostało mu to uniemożliwione przez funkcjonariuszy policji na polecenie pana profesora Sławomira Cudaka, który ma być mianowany przez ministra Żurka na nowego, pełniącego obowiązki komendanta rektora tejże uczelni. Co jest ciekawe, o tyle jest kłopot, że decyzja o odwołaniu jego poprzednika nie została skutecznie doręczona aktualnemu rektorowi Michałowi Sopińskiemu, więc około godziny 13 tutaj będzie dalszy, drugi akt tego spektaklu, bo ile media i posłowie są niewpuszczani, to pytanie, czy do budynku zostaną wpuszczeni profesora, która chce odbyć drugą część wyborów do Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, więc to jest jeszcze ciekawsze. Na razie mamy spontaniczną demonstrację przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na Karolinskiej 9, a policja wszystkie wejścia, nie tylko kordonem policji, ale taką taśmą albo biało-niebieską z napisem policja, albo biało-czerwoną blokuje, nie, cały czas odpychając coraz bardziej i media, i postronnych od samej Akademii, tak żeby chronić zamkniętego w środku pana Sławomira Cudaka. Na miejscu też jest pani poseł Maria Kurowska, która weszła jeszcze zanim pojawił się szczelny kordon policji i rzeczywiście jest na 6. piętrze. Spróbujemy się z panią poseł połączyć. To tyle obrazem, tytułem pewnego szerszego spojrzenia na sprawę i powtórzenia. A w studio Jakub Pilarek. Zadam ci pytanie, dlaczego właściwie jest to tak ważne? Koniecznie minister Żurek chce przejąć w sposób siłowy, bo to widać już wprost, Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, no, instytucję naprawdę nie najważniejszą w państwie polskim.
10: Wiesz, myślę, że chodzi po prostu raz, że o stanowiska dla swoich ludzi, jednak o pewne kwestie wizerunkowe, tak, bo dla jakiegoś elektoratu silnych razem i tak dalej, ta sytuacja, w której no, osoba kojarzona z poprzednią ekipą nadal jest rektorem tej placówki, no po prostu politycznie było to pewnie dosyć kłopotliwe, no i myślę, że to, wiesz, żadnej wielkiej tajemnicy tu nie ma. No. Plus jeszcze oczywiście no, wdrożenie jakichś własnych programów nauczania, tak? Podejrzewam, że jakby nastał tam rzeczywiście nowy rektor, to być może by, nie wiem, trochę bardziej jakieś uśmiechnięte, tęczowe elementy tam wprowadził. Myślę, że tutaj to jest wszystko jasne. Natomiast jeśli mogę, ja chciałbym parę takich gorzkich słów przy tej okazji wypowiedzieć, jeśli chodzi o polską prawicę. Otóż no, ty będąc tam widzisz pewnie stosunkowo mało liczną demonstrację, która no, słychać tam w tle jakieś patriotyczne pieśni, czasami nawet religijne, jak słyszałem.
1: Kilkadziesiąt osób, wynoszenie... może 50 faktycznie, niedużo, a posłów było tylko dwóch. Jest Maria Kurowska w środku i pan poseł Kaleta, który się spóźnił i już nie zdołał wejść do środka, ale pojawił się też pan poseł dwóch jeszcze posłów, więc jest czwórka posłów no PiSu. No nie za dużo.
10: Jest okazja, żeby się polansować, prawda? Zawsze się tam można pokazać w telewizji i może wyborcy twarz zapamiętają i zagłosują. Dla mnie to jest generalnie żenujące. Ja oczekiwałbym od opozycji pewnego systemowego działania, takiego konsekwentnego, stałego, które po prostu pozwoli społeczeństwu zrozumienie, jak ważne są te sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości. Niekoniecznie nawet z akademią, bo tak jak sam zauważyłeś, to jest może jakaś... To nie jest sprawa kluczowa. No, znacznie ważniejszy jest choćby Trybunał Konstytucyjny. Ja chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj jest 40-lecie, jest uroczystość 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Tam na przykład nie ma prezydenta. Uroczystość jest pod patronatem, z tego co wiem, prezydenta. Owszem, wystąpił tam Zbigniew Bogucki, ale pana prezydenta tam nie ma. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Wchodzę na stronę prezydenta, myślę, że może, nie wiem, spotyka się w tym dniu z papieżem, nie wiem, z prezydentem Trumpem, nie, czy z kimkolwiek innym ważnym. Nie. Nic się takiego nie dzieje. I głowa państwa nie jest w tej instytucji. Ja nie przypominam sobie, żeby prezydent chociaż raz korzystał z narzędzia orędzia do narodu w sprawie wymiaru sprawiedliwości, które daje tę podstawową zaletę, że jest w stanie dotrzeć po prostu pod strzechy różnych chałup, tak? Bo telewizja publiczna jest zobligowana przecież transmitować w takim prime time orędzie. Prezydent nigdy z tego nie skorzystał, nie zwrócił się do narodu. Moim zdaniem polska prawica ma ten temat kryzysu wymiaru sprawiedliwości wbrew pozorom, wbrew takim różnym markowanym ruchom w nosie, tak powiem kolokwialnie. To jest mój olbrzymi wyrzut do tych osób, że nie potrafią się tym tematem zająć systematycznie i nadać mu realnej rangi. My wszyscy za to płacimy. Znaczy płacimy, zapłacimy, tak? Bo po prostu no, wobec tego braku zainteresowania, czego świadectwem jest liczebność tej manifestacji, przy której jesteś, nie można wykluczyć, że Waldemarowi Żurkowi uda się.
1: Żeby była też jasność, ta manifestacja rośnie w siłę, ona krzepnie, w sensie tutaj z każdą chwilą przychodzą kolejne osoby. Pamiętajmy, że jest godzina 10:39 w radio. Warto czasami podać godzinę. Jest pan poseł Jan Kantak, dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Liczy pan, że wejdzie do budynku, bo pana kolegom się nie udało.
11: Zobaczymy. Zgodnie z przepisami mamy prawo jako parlamentarzyści mieć możliwość wejścia do instytucji, która jest opłacana z pieniędzy publicznych.
1: Ale funkcjonariusz rzecznik mówił, że tutaj administrator budynku zakazał i oni muszą się tego słuchać.
11: No to jest właśnie ta uśmiechnięta Polska. Miała być wyciągnięta dłoń, a jest zaciśnięta pięść. No to co widzimy, to jest kolejna próba nielegalnego przejmowania instytucji. Każda instytucja, która nie jest podległa Tuskowi bezpośrednio, jest instytucją wrogą. Zresztą chciałbym przypomnieć państwu, że Żurek na kampusie Polska mówił, że właśnie w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na temat rektora Michała Sopińskiego, że jest on osobą niepraworządną, ponieważ jest nie po myśli politycznej Waldemara Żurka. On to powiedział. Warto wrócić do tej wypowiedzi. wypowiedzi, bo ona jest no, druzgocąca dla wizerunku tej władzy, która właśnie tak jak panu redaktorowi wcześniej powiedziałem, mówiła, że będzie miała wyciągniętą dłoń, że będzie uśmiechniętą Polską, a mamy zaciśniętą pięść i po prostu twarz jak po wypiciu soku z cytryny. To jest taka wykrzywiona, obrzydliwa twarz reżimu Donalda Tuska, który na szczęście dobiega do końca, bo już to czuć w powietrzu i myślę, że im bliżej będzie tego końca, tym bardziej będą właśnie tego typu działania podejmowali.
12: Premier Tusk idzie na ostro?
11: No,
12: dlaczego?
11: Przypomnijmy, że od początku Donald Tusk łamie przepisy, jest kolekcjonerem paragrafów z kodeksu karnego. To jest taki no, chorobliwy kolekcjoner, który niezależnie na okoliczności kolekcjonuje kolejne przepisy z kodeksu karnego przestępstwa, które popełnia. No, zaledwie tydzień starczył, żeby od momentu, kiedy został premierem, w nielegalny, bandycki sposób przejął media publiczne. Więc tak jak mówię, to jest kolejna instytucja. Może większość Polaków do tej pory nie wiedziała, że istnieje coś takiego jak Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ale szanowni państwo, tutaj kształcone są kadry, służby mundurowe, służby więzienne. No i może to jest też dla nich egzamin. Może to jest jeden z najważniejszych egzaminów, w jaki sposób służby mundurowe powinny odnosić się do przepisów prawa. Czy powinny pozwalać na bezprawie w państwie polskim. Doszły do mnie słuchy, że dzisiaj miały się tutaj odbywać egzaminy poprawkowe studentów. W następnym tygodniu mają odbywać się obrony. Oczywiście, oczywiście, ale też spójrzmy na dramat, w jakim uczestniczą studenci. Bo Senat to jest co innego, to jest jakby organ władzy szkoły, ale jest sytuacja z egzaminami.
12: To chodźmy, bo coś się dzieje. Zobaczymy, jak to wygląda w tej chwili od parkingu, jeżeli chodzi o Akademię Sprawiedliwości. Właściwie nie zauważyłem, co się dzieje. Też nie wiem, skąd to poruszenie. Chciałem być blisko.
11: Gdzie jest Sebastian Kaleta?
12: Posłowie weszli za tą barierę. Chyba pan poseł może wejść. My nie możemy, bo tu jest strefa wydzielona. I co się dzieje? Czy pan poseł wejdzie, nie wejdzie?
13: No, o bandyto! Banda! Banda!
12: Pan poseł wszedł, jak takie hasło biją posłów, to oczywiście jest element często przy tego typu manifestacjach, czasami jakiejś dezinformacji albo czegoś. Dzisiaj widzimy pan poseł Kaleta, pan poseł Kantak, trwa jakaś rozmowa, zobaczymy, czy wejdą, ale chyba nie. Nie wiem, czy doszło do jakiejś szarpaniny, czy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej posła, czy nie doszło,

0: Pilarek. Wracamy do rozmowy. Trybunał Konstytucyjny, bo wiele osób się spodziewało, że dzisiaj dojdzie do może zatrzymania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że te siły policji, o których rozmawiałem z Cezarym Gmyzem, są po to szykowane. Są szykowane po takie zbrojne, siłowe zajęcie nie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tylko Trybunału Konstytucyjnego.
1: No, byłby to scenariusz ekstremalny, ale moim zdaniem nie można go wykluczyć, bo przypomnijmy, że sama Konstytucja zezwala na zatrzymanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego na gorącym uczynku. A tu ludzie związani z aparatem siły mogliby potraktować sprawę tak, że w danej chwili uniemożliwienie wejścia do Trybunału jako sędziów tym wadliwie wybranym osobom z Krystianem Markiewiczem na czele mogłoby być właśnie takim działaniem na gorącym uczynku, tak? Czyli wy ich nie wpuszczacie, my wchodzimy, żeby was zatrzymać. Wykluczyć tego nie można. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, ja lubię mówić o rzeczach niewygodnych i o faktach, a nie nawijać Państwu taką po prostu propagandową papkę, makaron na uszy. Może nawet nie makaron, takie wyświechtane prawdy. Tutaj ja mam olbrzymi problem z oceną spójności działania prezydenta, bo o ile Bogdan Święczkowski jest w sytuacji takiej, gdzie bez wątpienia nie może dopuścić tych osób do orzekania, bo one po prostu nie złożyły ślubowania wobec prezydenta. I ustawa jest tu zupełnie jednoznaczna. Bogdan Święczkowski robi to, co do niego należy, to do czego go zmusza prawo. Ale jego w tą sytuację niejako trochę wpuścił prezydent, tak? Bo to ta genezą tej sytuacji jest działanie prezydenta. I ja zachodzę w głowę i nie rozumiem, dlaczego pan prezydent nie przyjął ślubowania na przykład od tej pierwszej czwórki, a na przykład przyjął ślubowanie od pana profesora Patyry, czyli tego prawnika, który jest jednym z autorów opinii, na podstawie których w cudzysłowie odwołano prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. To się po prostu absolutnie nie spina, ta historia. No jeżeli na przykład podnoszono do rangi jakiegoś bardzo ciężkiego zarzutu, no i skądinąd słusznie, tak, że Sejm zaniechał takiego płynnego, wynikającego z kalendarza wyboru kolejnych sędziów, tak?
0: O, to nawet przyznał w rozmowie z Radiem Wnet pan marszałek Szymon Hołownia jakiś czas temu w Sejmie, że to był właśnie błąd, że uznano, że nie wybieramy, a potem wybierzemy nagle hurtem i wszystkich wepniemy do Trybunału, więc nawet ważny było, nie było członek tej koalicji rządzącej mówił, że to było niezgodne z prawem, że to był błąd.
1: No, oczywiście, że to był błąd. To być może nawet może i przestępstwo niedopełnienia obowiązków. Natomiast, chociaż pewnie trudne do dowiedzenia tak naprawdę, myślę, że z różnych względów. Natomiast pan profesor Patyra również moim zdaniem jak gdyby zalicza się do tego zbioru, który się wpisuje w tę sytuację jako kandydat. I ja w działaniu prezydenta nie znajduję żadnej jakiejś takiej spójności. No ciężko mi jest po prostu byłoby bronić tego działania. Tym bardziej, że...
0: A do tego jeszcze wrócimy. To przerwę tobie, wrócimy do tej rozmowy, będziemy ją kontynuować także w kontekście prezydenta, ale teraz mamy połączenie z panią poseł Marią Kurowską, która jest w środku gmachu, warszawskiego gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, witam pana i witam państwa serdecznie.
0: To trochę od początku rozmowy zaczynając, jak się udało pani poseł dostać do gmachu, bo pan poseł Kalta nie mógł wejść, kolejni posłowie nie mogli, a pani poseł jest na tym szóstym piętrze gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak to wyglądało?
2: To jest, sprawdziło się w tym wypadku to ludowe porzekadło, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Otóż ja nawet nie rano, ale ja wczoraj przyszłam do tego gmachu i stwierdziłam, że skoro tutaj jestem, to nie będę już zostawiać, ponieważ rozdzieliliśmy się posłami, posłe głosy dzień, posła Ciszewska dzień, ja poszłam na to szóste piętro i tutaj już z panami z telewizji Republika zostałam. Również zostałam przez noc, bo chciałam być, żeby się coś nie wydarzyło złego, żeby to mieć pod kontrolą. I raniutko, 7:28 wkroczyli panowie, no i ja oczywiście byłam w tym gmachu, bo byłam przez całą noc. I w związku z tym dobrze, że się tak stało, już... dobrze, że sobie tak wymyśliłam, tak.
0: Czyli już nie mogli pani poseł wyprowadzić. Właśnie, bo część osób zostało wyprowadzonych. Pani poseł, jednak policja nie usunęła siłowo z gmachu. Jak to wyglądało przed godziną 8?

0: Tak, no nie usunęli mnie, ponieważ nie mogli, ponieważ prawo tego zabrania. Ja jestem posłem, czyli mam nietykalność osobistą. I w związku z tym postanowiłam, że ja tutaj do gabinetu pana rektora, doktora Michała Sopińskiego nie pozwolę, aby wszedł jakiś uzurpator, prawda? I postanowiłam, że będę tutaj twardo bronić wejścia do tego gabinetu. No na tyle skutecznie broniłam, że w końcu pan profesor Cudak, fajnie się nazywa i tak to cudacznie wszystko wychodzi, zszedł na dół, odpuścił już, ponieważ po wielu próbach nawet i zaproszenia mnie na kawę do tego gabinetu, ale żebym tylko mu pozwoliła otworzyć te drzwi, powiedziałam, że nie. A ponieważ nie mógł mnie, że tak powiem, nikt siłą tutaj zmuszać, w związku z tym wykorzystałam ten atut i oczekuję w tej chwili na pana rektora Sopińskiego, który ma posiedzenie Senatu o godzinie 13:30, a więc wtedy będę już spokojna, a ja chcę sprawę doprowadzić do końca, ponieważ to jest coś nieprawdopodobnego moim zdaniem, to jest przekroczenie wszelkich granic, aby w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości zachowywać się z tak łamaniem prawa, tak po prostu bez żadnych podstaw prawnych, bo nawet prosiłam pana uzurpatora, żeby mi pokazał powołanie nawet. No, pokazał mi tylko jakieś pismo w sprawie wykonywania tej funkcji, prawda? Jakiegoś powołania z prawdziwego zdarzenia nie było, bo być chyba nie mogło. Więc to wszystko jest po prostu tak narympał, jak to mówią niektórzy, i tak już bez poszanowania czegokolwiek, że to jest nieprzyzwoite. Natomiast bardzo mi jest żal i tu ubolewam, że pan Adam Borowski, który tutaj dzielnie przez całą noc był ze mną i nie tylko on, bo też i Republika, który został no niestety usunięty stąd, no i trochę się czuję osamotniona, bo jednak razem stanowiliśmy, on ten czynnik społeczny, ja natomiast ten polityczny i razem to była taka, tak fajnie nam się to uzupełniało. Ale tym niemniej w tej chwili jest tutaj bardzo spokojnie, bo panowie wyszli, pan rektor Cudak, przepraszam, pan profesor Cudak zszedł na dół, gdy widział, że nie przekupi mnie, ani mnie nie przekona, żebym jednak pozwoliła mu wejść do tego gabinetu. No i zachował się dobrze, że zszedł na dół. Zresztą jest on człowiekiem też, który jakieś problemy zdrowotne ma, bo po prostu przychodził tu ktoś z lekarstwami innymi do niego. No też bardzo się źle czuł, gdy były te lampy, które miała telewizja Republika, więc też dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, jak można człowieka, który ma jakieś tam problemy zdrowotne, wysyłać na taką walkę i na taką po prostu stresującą sytuację. No ja zawsze dbam o ludzi, uważam, że zdrowie i życie należy chronić ponad wszystko, bo Polska nas potrzebuje i nie powinno się narażać ludzi właśnie na takie niedogodności, tym bardziej jeżeli się wie, że ktoś ma jakieś chwilowe czy dłuższe problemy zdrowotne, a tak to było w tym przypadku. No więc co mogę jeszcze powiedzieć? No może coś pytajcie.
1: Proszę powiedzieć, bo tam też doszło, oczywiście, że będziemy pytać pani poseł, naszym gościem pani poseł Maria Kurowska, tam doszło też jakieś próby takiego wejścia poprzez wersalkę, odsuwania, że to wszystko wyglądało tak, no już tak bardzo technicznie chciałoby się powiedzieć, że tutaj rzeczywiście dochodzi do jakichś takich, do wręcz własną piersią ochronienia gabinetu i próby takiego przepchnięcia się. Jak reagowała tak policja i też jak reagują administracja? Czy ktoś jest w środku, czy tam są studenci, wykładowcy? Wiemy, że prorektor Akademii nie mógł wejść do własnego zakładu pracy, bo szpaler policji mu to uniemożliwił. Jak to dalej będzie wyglądać?
0: Tak, tutaj byli od początku i przewijają się zarówno panowie policjanci, którzy bardzo elegancko się zachowują, bardzo profesjonalnie wszystko wyjaśniają, powołują się, że zadają pytania, ale to wszystko jest robione po prostu w bardzo taki sposób profesjonalny. Również służba więzienna na wysokim poziomie, także tutaj nie mam absolutnie żadnych zarzutów co do tych służb. Natomiast studentów tutaj nie ma, a co jeszcze mogę powiedzieć? No a posłom więcej się nie udało, portierzy na zewnątrz.
1: A jest ktoś z pracowników poza panem, byłym już pracownikiem, panem profesorem?
0: Nie, widziałam nikogo. I rzeczywiście była tu próba w pewnym momencie, no profesor skaczący po wersalkach, to trochę taki śmieszny widok, ale mogliśmy przez moment zaobserwować, że chciał, chyba już miał położoną jedną nogę i próbował tutaj, ale ponieważ ja jestem silna fizycznie, więc się nie dałam, zaczęłam krzyczeć na niego, żeby się nie zbliżał do mnie i tak dalej, no bo dlaczego niby, i po prostu dałam radę.
1: I nie wszedł do gabinetu komendanta rektora akademii.
0: Trzymał klucze w ręku, trzymał klucz do gabinetu i koniecznie chciał ten klucz, żeby tu włożyć, ale ja go trzymałam na dystans za 2 metry od tych drzwi. No i dzięki temu miałam możliwość tego manewru jeszcze, że go nie dopuściłam, zaczęłam krzyczeć, no bo kto widział wpychać się na kobietę. No i tak się udało. Wygrać tą walkę.
1: Bo policjant, który się tytułuje jako rzecznik przy okazji całej tej operacji, mówił, że pani poseł, a nie, przynajmniej był pan major, który dowodzi tą akcją przynajmniej tutaj na miejscu, powiedział, że pani poseł może spokojnie wyjść, że pani poseł nie jest przetrzymywania, że może pani opuścić budynek, no ale nikt inny nie wejdzie. Jak to jest technicznie? Czy ma pani co pić, co jeść? Czy pani poseł obecność tam nie jest w jakiś sposób zagrożona czy utrudniona?
0: Nie, to jest tak, że ja tu jestem z własnej nieprzymuszonej woli, to jest racja, że ja mogę w każdej chwili wyjść, ale ja chcę sprawę doprowadzić do końca. Ja tutaj nie wyjdę, dopóki nie przyjdzie pan rektor Supiński, nie przejmie tego gabinetu i nie zwoła tego posiedzenia Senatu, dlatego że zwołanie Senatu jest o 13:30 i w związku z tym pan rektor, z tego co wiem, to gdzieś indziej jest, a ja tutaj po prostu no nie odpuszczę w tej chwili, no jakże. Po takich emocjach porannych, to ja mam adrenalinę na cały dzień, w związku z tym, chociaż ja codziennie piję kawę, ale nie muszę tej kawy pić, nie muszę też jeść, ponieważ akurat mam dzisiaj dzień postu, ja zawsze środy, piątki poszczę o wodzie i kawie, bo taki mam, bo mam niskie ciśnienie, w związku z tym zawsze sobie kawkę popijam. Także mi to nie przeszkadza, że jest, bo po prostu dzisiaj, że nie mam. Woda jest, także wodę sobie popijam i jest wszystko w jak najlepszym porządku.
1: To pani poseł, będziemy się...
0: Są tutaj, tak? Ale wiedzą o tym, że po prostu no oni nie chcą, żeby się coś wydarzyło. Tak mają w tych swoich procedurach, więc to jest wszystko okej.
1: Będziemy się z panią poseł jeszcze łączyć. Maria Kurowska, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Partia Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Niech się to dobrze skończy, bo chcemy, cała Polska chce, aby się to wszystko zakończyło i zaczęło prawo funkcjonować tak, jak prawo zaczęło to, co prawo znaczy.
1: I będziemy jeszcze oczywiście do pani poseł telefonować. Do zobaczenia, do usłyszenia. Maria Kurowska z 6. piętra gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a my wracamy do naszego studia. Mam nadzieję, że cały czas jeszcze jest przy mikrofonie Jakub Pilarek i wracamy do tej dyskusji prawnej, do tego, co politycy powinni zrobić. Jestem, ale jest pan redaktor, to słuchamy.
2: Jeśli mogę, to bym chciał jeszcze powiedzieć parę słów na inny temat. Ja bym chciał wyrazić swoje uznanie dla doktora Michała Supińskiego, bo jest to młody prawnik, który jest bardzo odważny, konsekwentny. Mówiąc tak potocznie, nie wymięka. Jak widać z tej wczorajszej decyzji o usunięciu dyscyplinarnym pana profesora Cudaka, ma również jakiś po prostu lojalnych wobec niego podwładnych. No, gdyby w prokuraturze krajowej prokurator Barski był podobnie zdeterminowany, a przypomnijmy, że tym się różni od pana doktora Sopińskiego, że nie ma immunitetu przecież, tak? Prokurator ma immunitet, a tutaj Michał Sopiński nie jest chroniony immunitetem. To gdyby podobna determinacja cechowała prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, to myślę, że tak łatwo przejęcie od prokuratury by nie poszło. No, czapki z głów dla tego młodego prawnika za jego postawę godną pochwały.
1: No rzeczywiście, tutaj można nawet powiedzieć, już oceniając to publicystycznie, że i mając się różnych kruczków prawnych, ale rzeczywiście pan doktor ma pewnie dużo racji w swojej wykładni. Rzeczywiście trudno to idzie panu ministrowi Żurkowi, pani wiceminister Eichardt, usunięcie go, bo broni się jak może, wykorzystując prawo w sposób umiejętny i sprytny, czasami byśmy powiedzieli.
2: Sprytny, ale przede wszystkim jest zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, co po prostu zamyka ten temat, tak? I to czyni działania po pomijając cały ten spór o zasadność zarzutów, o to, czy mu tam doręczono, czy nie doręczono tę decyzję, to ta procedura w ogóle nie powinna być prowadzona w chwili obecnej. Więc moim zdaniem prawo jest po stronie doktora Sapińskiego, to nie ulega żadnej wątpliwości.
1: Mówiłeś tutaj, że ta manifestacja może nie jest duża. Ona bardzo intensywnie teraz rośnie. Wiele osób w tej chwili dochodzi tutaj na ulicę Karmelicką 9. Także już można powiedzieć, jak tutaj przychodziłem przed myślą 10, no to była grupka manifestujących. Teraz już można mówić o takiej sporej grupie, może nawet i o pewnym tłumie, bo tam, żeby przejść, dojść pod samo wejście, to już trzeba się przeciskać przez tłum, więc widać, że jeśli chodzi o ten aspekt społeczny, sprzeciwu społecznego przeciwko, no, wydaje się realnemu i bardzo wyraźnemu łamaniu prawa przez obecną władzę na ulicach Warszawy, jest coraz bardziej widoczny i ludzie przychodzą. To tak tylko obrazowo, jeżeli chodzi o sytuację. Za chwilę mamy serwis informacyjny, że trzeba być czujnym, bo być może coś się wydarzy, być może zastawiono kolejne wydarzenie, więc być może będziemy ten serwis w jakiś sposób przerywać lub skracać, ale ty jeszcze poproszę o ten aspekt prezydencki, czy ty jako dziennikarz tak zajmujący się aspektem politycznym, prawnym, oczekiwałbyś jakiejś silniejszej obecności, silniejszego działania ze strony, czy to polityków opozycji, czy to na przykład Pałacu Prezydenckiego?
2: No oczywiście, żebym oczekiwał, bo ja przede wszystkim bym oczekiwał jakiejś takiej po prostu konsekwencji pracy u podstaw. No tu problemem jest to, że społeczeństwo, w ogóle ten problem ma, mówię nie tylko o akademii, tylko w ogóle o kryzysie w wymiarze sprawiedliwości, ma to po prostu w głębokim poważaniu i to jest moim zdaniem skutek takich po prostu wielomiesięcznych, czy wreszcie już wieloletnich zaniechań. Pewnym tematom nie nadano należytej rangi, tak jak wspomniałem, choćby no ta kwestia tego niewykorzystania tego takiego naprawdę mocnego narzędzia, jakim jest orędzie prezydenckie. Kiedy przejęto prokuraturę krajową, to wówczas główna partia opozycyjna, czyli PiS, tak naprawdę się koncentrowała przede wszystkim na temacie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bardzo ważnym, skądinąd jego nie deprecjonuję w żaden sposób, ale nie było na przykład żadnej próby organizacji wielkich manifestacji pod prokuraturą krajową, choć przecież odbyła się bardzo liczna manifestacja właśnie w obronie posłów Kamińskiego i Wąsika. PiS nie poszedł za ciosem wtedy. Nie wiem, z czego to wynikało, czy z jakiejś obawy, że to się nie uda, czy nie wiem, czy z jakichś po prostu wewnętrznych kalkulacji politycznych, no bo ta prokuratura to się kojarzyła ze Zbigniewem Ziobro, nie każdy chciał się w ramach jakichś wewnętrznych sporów takie rzeczy angażować, ale nie wiem, no dla mnie niezależnie od głównych przyczyn takiego zjawiska, no to po prostu fakt, że nie doprowadzono do jakiegoś po prostu wrzenia społecznego, no moim zdaniem był po prostu gorzej niż zbrodnia, to błąd. No i my za to teraz płacimy. I ja nie wierzę, szczerze mówiąc, obym się mylił, ale ja nie wierzę, że teraz nagle tak ad hoc da się po prostu obudzić znowu takie paliwo społeczne. Niech tam nawet przyjdzie w miejscu, gdzie ty jesteś, 5000 osób, tak? Bo nie wiem, kluby Gazety Polskiej przyjadą, to tak naprawdę nie będzie przekrój taki pełny tkanki społecznej, tylko po prostu nadal wąska grupa ludzi związanych z takim aktywnym środowiskiem prawicowym, a taki przeciętny człowiek to może nawet w ogóle o tym nie będzie wiedział. A jeśli będzie wiedział, to będzie na to patrzył jako na taką po prostu awanturę, gdzie z żadną ze stron się szczególnie nie interesuje. Ja tak na to patrzę realistycznie i jestem raczej pesymistą w tym zakresie.
1: Pesymista, a ja w takim wypadku będę optymistą, bo każda władza kiedyś się kończy, jeżeli patrzymy pod tym kątem widzenia, a z drugiej strony widać, że takie działania, które są robione trochę na chybcika, trochę szybko, wczoraj przynajmniej, no, nie przyniosły efektu, a może efekt odwrotny, bo ośmieszyły próbę działania poza prawem przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czas na serwis informacyjny. My z Jakubem Pilarkiem wracamy po serwisie, bo tutaj wydaje się, że dopiero manifestacja i dopiero wydarzenia polityczne są przed nami.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej w studiu Jakub Pilarek, a w naszym telefonie doktor mecenas Krzysztof Wąsowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet z Trybunału Konstytucyjnego, z samego centrum właśnie konferencji i obchodów 40-lecia.
1: Trybunał Konstytucyjny. Tegoż Trybunału. My za chwilę wrócimy przed... Ja jestem cały czas przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, ale poprosiłem pana doktora o trochę opisu, jak to wygląda w Trybunale, bo wiele osób się obawiało dzisiaj w nocy, że te wszystkie siły policji, które są szykowane właśnie na Trybunał Konstytucyjny. Jak to wygląda w Trybunale? Czy uroczystości przebiegają spokojnie?
2: Wszystko spokojnie. Nie ma żadnych ekscesów. Niezwykle podniosła uroczysta atmosfera. Mnóstwo wybitnych prawników. To rzeczywiście rzadko się ostatnio w ostatnich latach zdarza, żeby tylu naprawdę dobrze wykwalifikowanych, profesjonalnych prawników spotkać, więc idzie wszystko świetnie. Znakomite wystąpienie wprowadzające gościa z Hiszpanii, który jest szefem Światowego Stowarzyszenia Prawników, oraz pana profesora Polejowskiego z IPN-u o jakby podstawach Trybunału Konstytucyjnego i genezie jego z nurtu Solidarności, Związku Zawodowego Solidarność. Przeciekawe wystąpienia, naprawdę.
1: Przeciekawe wystąpienia i nie czuć atmosfery, że to jest jakaś cisza przed burzą prawną, burzą polityczną, także burzą taką czysto fizyczną, jaką może być atak czy wejście policji.
2: Nie czuć tutaj jakiegoś fizycznego niebezpieczeństwa, natomiast oczywiście atmosfera jest taka bardzo zdeterminowana, ponieważ stopień łamania praworządności, który w ostatnich dniach i tygodniach następuje, no wszystkim się tutaj udziela, więc wystąpienia i rozmowy idą w tym kierunku, co z tym można dalej zrobić. Jak temu przeciwdziałać?
1: Jakie są wnioski? To już na koniec pytanie, jaka myśl wypływa w tej chwili z Trybunału?
2: Myśl Trybunału jest bardzo taka zasadnicza i bym powiedział aksjologiczna, polegająca na tym, że przede wszystkim godność człowieka powinna stać się źródłem naszych praw, które wszystkie instytucje powinny respektować. Tak samo instytucje publiczne powinny być poddane także prawu. I to wielu gości międzynarodowych z zagranicy tutaj to bardzo jasno podkreślało i podając przykłady w swoich krajach. A poza tym jednak upublicznianie tej dyskusji prawniczej jest bardzo ważne i myślę, że państwa praca mediów jest tutaj niezwykle istotna, żeby te, że tak powiem, zdrowe poglądy prawnicze nie jakby obleczone tą ideologią i tą taką chęcią zemsty politycznej, żeby po prostu publikować, żeby to docierało do jak najszerszego grona odbiorców.
1: I to był raport prosto z siedziby Trybunału Konstytucyjnego, który dla nas przygotował i zrelacjonował doktor mecenas Krzysztof Wąsowski. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. My wracamy do studia. W studio Jakub Pilarek patrzy na te aspekty prawne, ale także ma tą przewagę nade mną, że jest pewnie przed komputerem albo przed komórką i może czytać informacje z zewnątrz, których ja, będąc na miejscu przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, do mnie nie trafiają. Jak to wygląda z pewnej perspektywy politycznej i prawnej, panie redaktorze?
3: Ale mówisz o sytuacji w Trybunale, czy...
1: I tu, o sytuacji w Polsce, panie redaktorze.
3: No, wiesz co, Łukasz, ja nie widzę, żeby... Znaczy, no, ja nie widzę żadnego działania takiego na takim tutaj wysokim poziomie i adekwatnej po prostu odpowiedzi. To jest to, co mówiłem wcześniej. No, ja z panem mecenasem Wąsowskim się o tyle nie zgadzam, że my już od 2,5 roku piszemy, tak? I media piszą o tych sprawach. Są jakieś wywiady, artykuły, analizy. Z tego kompletnie nic nie wynika. No, Waldemar Żurek, wcześniej Adam Bodnar w każdym miesiącu popełniają jakieś kolejne brewerie, wszystko im uchodzi płazem.
1: Przerwę ci, bo przyjechał przed Akademią Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy pana prezesa. To za chwilę trwają jeszcze ustalenia między Jarosławem Kaczyńskim a panem posłem Kalecą, ale Właśnie, nie wiadomo, czy teraz dojdzie do wypowiedzi, czy nie. W tej chwili posłowie wyjaśniają prezesowi partii, jak to wygląda i jak sytuacja ma się... Poczekajmy, zaraz pewnie będzie wywiad i rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim. Jakubie, słuchamy.
3: Aha, słuchamy. No to słuchaj, to powiem tak, że jeżeli ja rozmawiam z wieloma prawnikami, prawnikami o statusie funkcjonariuszy publicznych na OFIE, to oni bardzo często wyrażają głębokie rozczarowanie do tych właśnie polityków PiS-u, że narobili strasznego bałaganu tymi swoimi różnymi reformami, a potem w jakimś sensie się trochę po prostu wycofali tak naprawdę, tak? Jeżeli chodzi o to, o czym mówiłem wcześniej, czyli właśnie nadawaniu właściwej rangi tym tak naprawdę przestępstwom popełnianym przez obecną władzę. To się nie spotyka z adekwatną reakcją. Te reakcje są takie po prostu letnie, przede wszystkim nie są systematyczne, bo na przykład my tu czekamy na wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, on prawdopodobnie będzie na wysokim poziomie retorycznym, pewnie będzie oparte na prawdzie, no i za dzień, dwa nikt już o nim nie będzie pamiętał i znowu zapomnimy na kolejne tygodnie o tym temacie zamachu stanu tak naprawdę w Polsce.
1: To posłuchajmy.
4: Prawie totalna, ale też taka próba z jednej strony, jaka jest reakcja społeczna. Trybunał Konstytucyjny, a z drugiej strony jest to sprawa związana z taką taktyką krok po kroku, czy tam odkrajania po troszku. Ale przede wszystkim sądzę, że wymyślili sobie, że najpierw trzeba sprawdzić, jaka jest reakcja. No, reakcja jest taka, jak widzimy, więc... No.
1: A jakiej reakcji by pan oczekiwał od społeczeństwa w takim razie, w takich przypadkach?
4: Znaczy, ja uważam, że kiedy się podejmuje decyzje tego typu, jak jakie wezwanie, to trzeba jednak mieć pewną wyobraźnię, taką dobrą wyobraźnię. No to rozeznanie po prostu społeczne, ile ludzi tu może być. No, gdyby ta ulica była pełna ludzi, to byłaby zupełnie inna sytuacja w tej chwili, no. I mogłaby zniechęcić. Teraz jest tak, jak jest.
1: A jak by pan skomentował tę napaść, można tak powiedzieć, na posła Sebastiana Kaletę, który próbował dostać się do budynku AWS-u i został wypchnięty przez funkcjonariuszy policji?
4: No to jest złamanie prawa, kolejne złamanie prawa. Całe te rządy od 13 grudnia to jest jeden wielki ciąg łamania, drastycznego łamania prawa, łamania konstytucji. I gdyby przyjąć, że obowiązują jakieś takie normy, które nie są sformułowane, ale które odnoszą się po prostu do demokracji, to można by powiedzieć, że są wszelkie przesłanki do daleko idących reakcji ze strony tych, którzy w tej chwili jeszcze mogą. Ja nie chcę w tej chwili tego precyzować, bo nie chcę tutaj nikomu publicznie doradzać, można powiedzieć.
1: A pana zdaniem to zależy na przejęciu AWS?
4: Proszę?
1: Dlaczego władzy zależy tak bardzo na przejęciu
4: tej uczelni? To nie chodzi według mnie o przejęcie tej uczelni, chociaż taki cel też na pewno jakieś znaczenie ma. No przede wszystkim chodzi o spróbowanie tego, co się będzie działo, jak dojdzie do tego rodzaju operacji. No to jest w moim przekonaniu wyłączny cel tego przedsięwzięcia. Tak naprawdę chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
1: Czyli atak na Trybunał Konstytucyjny jest pana zdaniem?
4: Wie pan, w polityce to jest tak, że posługiwanie się takimi kategorycznymi stwierdzeniami co do przyszłości ryzykowne, ale uważam to za bardzo prawdopodobne.
1: Ale my mówimy o bardzo odległej przyszłości, pana zdaniem? Czy ten atak na Trybunał może...
4: Nie sądzę, żeby to była odległa przyszłość. Jeżeli to będzie to raczej bardzo nieodległe. Ten termin został opisany, sformułowany, tylko bardziej ogólnie, wrzesień.
1: A czy pan, panie prezesie, będzie próbował wejść do sieci?
4: No będziemy próbowali powtórzyć tą sprawę kontroli poselskiej, tylko troszkę w większej grupie, bo to bardzo pięknie zrobił. Tego nie wiem, nie mam pojęcia.
5: Polecenie przekazali.
4: A Ale skąd mógł mi przekazać?
5: Partyjny tutaj, pan Kaleta był w środku chyba.
4: Nie był, został. Nielegalnie nie wpuszczony. Został
6: pod. Czy możemy wam towarzyszyć, panie prezesie?
4: Proszę.
6: Czy my jako media możemy wam towarzyszyć w tej próbie?
4: Oczywiście, że powinni towarzyszyć. My będziemy z tego sporządzali protokół, ale to jest wszystko, co w tej chwili państwo możecie zrobić, a inne działania należą do innych. Ja robię to, co w moim przekonaniu jest moim obowiązkiem i poselskim, i obywatelskim.
7: Okay. Bo pozwólcie przejść panu prezesowi. Proszę państwa, już długo trwa ta wymiana zdań.
1: I teraz idzie Jarosław Kaczyński, który będzie albo przemawiał, albo od razu spróbujemy wejść do gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zaraz będziemy to próbowali ustalić. Jak na razie Jarosław Kaczyński przechodzi i zobaczymy, czy będzie przemówienia.
8: Którzy byliśmy tutaj całą noc.
7: Zróbmy dwa kroki do tyłu wszyscy. Zróbmy dwa kroki do tyłu. Bo nie ma powietrza w ogóle.
6: To proszę tak bliżej, panie prezesie.
4: Szanowni państwo, przede wszystkim chciałem wam podziękować. Bardzo, bardzo serdecznie podziękować za patriotyzm, za odwagę, za determinację. To jest to, co jest w tej chwili bardzo ważne i co powinno być szeroko propagowane w naszym kraju, bo nie jest tym najlepiej. Gdyby było inaczej, to ta władza by nie mogła tak postępować, jak postępuje. Potrzebna nam dzisiaj jest odwaga, determinacja, zdolność do powiedzenia tej władzy nie. Powiedzenia skutecznego. To jest także wezwanie do tych wszystkich władz, które nie podlegają Tuskowi, poprzez są takie w Polsce, by podjęły wszystkie zgodne z prawem działania, ale to prawo powinno być interpretowane tak, że Polska musi być suwerenna, musi być demokratyczna i to są te prawa najwyższe. Prawa, dla których przestrzegania trzeba użyć wszystkich możliwych środków. Jestem o tym głęboko przekonany. Ale powtarzam, to się nie uda bez szerokiego poparcia społecznego. I to poparcie trzeba uzyskać. Trzeba uzyskać wszelkimi możliwymi sposobami. Bo to nie może być tak, że jak w PRL-u ktoś celnie napisał, konstytucją jest cena kiełbasy. Bo rzeczywiście cena kiełbasy często leżała u podstaw różnych bardzo, bardzo ważnych, jednak troszkę zmieniających komunizm wydarzeń. Tutaj nie chodzi o cenę kiełbasy, nie chodzi nawet o cenę benzyny, chociaż to jest bardzo ważna sprawa, ale chodzi po prostu o to, czy będziemy żyli w państwie demokratycznym i, co podkreślam, suwerennym, bo to jest część realizacji planu, który zmierza do tego, żeby pozbawić Polskę suwerenności. Jeszcze do tego na ogromną skalę, co sądzę nie jest szerzej znane społeczeństwu okres, bo pakt oszczędnościowo-inwestycyjny, o którym ostatnio mowa, chociaż to nie jest sprawa taka zupełnie nowa, aczkolwiek wielu polityków, z którymi o tym rozmawiałem, a którzy kiedyś byli w naszej partii, to lekceważyli. To jest po prostu próba stworzenia konstrukcji finansowo, no, w istocie politycznej zmierzającej do tego, żeby z wielu krajów, a także i z Polski, może przede wszystkim z Polski, bo jesteśmy tu w tej środkowej części Europy, która stosunkowo niedawno weszła do Unii Europejskiej, najwięksi, no i należymy do najbogatszych, żeby po prostu wycisnąć kapitał dla rozwoju tych części, które przeżywają kryzys, ale w dalszym ciągu jeszcze są wyraźnie bogatsze od nas. Jeżeli chodzi o dochód na głowę, ten dochód liczony w sile nabywczej, to już jest niewielka różnica. Natomiast jeżeli chodzi o majątek zgromadzony, to jest w dalszym ciągu różnica ogromna. I oni zamiast jak to zakładała Unia Europejska, dążyć do tego, żeby to się wyrównywało. No w tej chwili chcą zrobić wszystko, żeby swoje kryzysy zwalić na nasze barki i jednocześnie uczynić nas w gruncie rzeczy całkowicie bezradnymi. Takie bezradne, podporządkowane społeczeństwo. Bardzo, bardzo wielu, skądinąd patriotycznie nastawionych Polaków tego kompletnie nie rozumie. To musi być zrozumiałe. To wszystko jest element w gruncie rzeczy jednego planu, jednego wydarzenia i jednego planowanego finału. Finału tragicznego dla Polski i tragicznego dla Polaków w wymiarze każdym, odnoszącym się do praw obywatelskich, odnoszących się do naszej suwerenności, naszej godności, ale także odnoszących się do naszych kieszeni. I to w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu. Także państwa postawa, przybycie tutaj jest przykładem dla innych i ten przykład, trzeba wszystko uczynić w tym kierunku, powinien być możliwie rozszerzany. To znaczy coraz więcej Polaków powinno wiedzieć, że to w ich ręku leży przyszłość naszego kraju. I w trakcie zbliżających się wyborów, i w trakcie tych wszystkich wydarzeń, które te wybory poprzedzą. I to jest także apel do polityków, tych, którzy się deklarują jako ta patriotyczna, często mówi się po prostu prawa strona. Ale nie o nas wychodzi, tylko chodzi o realny patriotyzm i o to, żeby zamiast udawać, to po prostu się angażować. No, tu są politycy tylko jednej partii, Prawa i Sprawiedliwości. Brawo. Czyli tylko ta partia jest prawdziwą opozycją wobec Tuska. To trzeba wiedzieć. Wszyscy inni, którzy o tym mówią, w gruncie rzeczy wprowadzają społeczeństwo w błąd. Oszukują je. Przy tym wykrzykując często bardzo szkodliwe, szkodzące Polsce hasła. I to trzeba, proszę Państwa, wiedzieć. My w tej chwili jeszcze raz spróbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy. I będziemy jakby działać dalej, Was wspierać. W tej chwili ataku na Trybunał Konstytucyjny pewnie nie będzie z tego względu, że tam jest konferencja międzynarodowa, są przedstawiciele różnych krajów, ale czy nie będzie go wieczorem albo jutro, to tego oczywiście nie wiemy. Ale wiemy, że jeśli oni przejmą te instytucje, nie mówię tutaj o szkole, tylko mówię o Trybunale, bo to jest, jeszcze raz to powtarzam, ten główny cel, no to będziemy mieli w Polsce sytuację taką, jakby, proszę Państwa, wybory prezydenckie zostały przez nas przegrane. Wygraliśmy te wybory prezydenckie i powinny być tego skutki. No gdyby, powtarzam, Trybunał mógł wszystko, co oni chcą, czyli Tusk chce uchylić, no to, a nawet na jakiś czas zawiesić prezydenta, no to jest bardziej skomplikowana sprawa, ale teoretycznie coś takiego przynajmniej na jakiś moment może być zrobione, no to to już będzie, można powiedzieć, całkowita zmiana sytuacji i to domknięcie systemu, o które im chodziło w trakcie wyborów prezydenckich, rzeczywiście nastąpi. I to też powinno być przez wszystkich pamiętane. Dziękuję bardzo.
8: Dziękujemy.
9: Przechodzimy.
10: Przejdziemy teraz w prawo.
1: W tej chwili będzie próba, mam nadzieję, usłyszymy to na żywo, próba, żeby Jarosław Kaczyński wszedł w ramach kontroli poselskiej.
11: Puścić posłów,
1: do...
11: puścić posłów, puścić posłów.
1: Do siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tu jeszcze trwają ustalenia, ale zaraz, jak rozumiem, będzie można tylko przejść. Razem z panem prezesem tutaj trwają konsultacje, to może posłuchamy. To jeszcze rozmowa Sebastiana Kalety z Jarosławem Kaczyńskim. No i decyzja. Czy prezes PiS-u będzie próbował wejść w ramach kontroli poselskiej do gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości? Więc zobaczymy.
4: My tutaj rozmawiamy. Musimy jednak też troszeczkę mieć możliwość porozmawiania między
12: sobą. Tak, ale może pan
13: wyjdzie. Ale mogę pan wczoraj z Macierewiczem odnośnie jego wczorajszego zachowania?
4: Cofnijcie się.
12: Weź odjedź.
4: Nie odjadę, bo tu się zaczynają kać z tej strony.
8: proszę, panie prezesie.
9: Przyjdźcie. Ale to wiesz, po drugiej podjąć próbę.
1: Tu, tak, i będzie podejmowana próba, hasło puścić posłów. Jarosław Kaczyński powoli podchodzi do szpaleru policjantów. No i mam nadzieję, że mogli usłyszeć, jak wygląda ta dyskusja między Jarosław Kaczyński wszedł za barierę, ale zobaczymy. Będziemy to obserwować, czy będzie mógł wejść. W tej chwili trwa pewna szarpanina przed wejściem. Jarosław Kaczyński rozmawia z funkcjonariuszami policji, czy będzie mógł pełnić mandat posła i wejść do gmachu Akademii Wierzchowskiej. Zobaczymy, czy autorytet dara opozycji wystarczy, żeby część policji się cofnęła. Sytuacja jest napięta i to pewnie też słychać w państwa radioodbiornikach. Trwa rozmowa między Sejmem Kaczyńskim a policjantami. Będziemy patrzeć, jak to się dalej rozgrywa. W słowach Jarosław Kaczyński, przemawiając do zgromadzianych, podkreślił, że to, co tutaj teraz się dzieje, to jest tak jakby podważenie czy unieważenie politycznego wymiaru wyborów na urząd prezydenta. I że rzeczywiście, jeżeli jest tak, że w tej chwili uda się przejąć siłowo Trybunał Konstytucyjny, no to wówczas wybór Karola Nawrockiego politycznie może zostać zniwelowany. My zostajemy tutaj przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W tej chwili trwa rozmowa. Jarosław Kaczyński dyskutuje z policjantami, z funkcjonariuszami policji, którzy szczelnym kordonem bronią wejścia do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak ta interwencja się zakończy. Na razie jest tak, że i posłowie weszli, ale też Kaczyński, ale prezes Prawa i Sprawiedliwości od drzwi odchodzi, kieruje się do drugiego wejścia. Zobaczymy, jak to będzie dalej przeprowadzane, bo w tej chwili Kaczyński być może będzie chciał wejść do tej siedziby z zupełnie innej strony. Na razie trwa pewna przepychanka z infrastrukturą medialną, to to jest, i Jarosław Kaczyński powoli przesuwa się w kierunku kolejnego wejścia do Akademii Sprawiedliwości. Będziemy starali się ustalić, jak to wygląda. Mam nadzieję, że jeszcze o komentarz pana prezesa Kaczyńskiego uda nam się poprosić. W tej chwili Jarosław Kaczyński idzie do tylniego. O, posłuchaj.
4: Informowane, bo ja w tej poprzedniej próbie nie uczestniczyłem. No. Dopiero teraz jestem.
9: Ale będziecie starali się teraz posłuchać.
1: I w tej chwili w takim szpalerze z politykami, ale też z mediami, Jarosław Kaczyński powoli zbliża się do miejsca, gdzie jest wejście od tyłu wymiaru sprawiedliwości, próbując realizować interwencję poselską. To wszystko w takim ścisłym spalerze mediów, a tam jest blokada, jeżeli chodzi o parkowanie, więc z miejsca jest mało, a mediów jest dużo. Pytania padają przeróżne, w większości dotyczące tego, jak dalej będzie realizowana kontrola poselska i czy w ogóle Jarosław Kaczyński będzie mógł wejść do siedziby Akademii Sprawiedliwości.
3: Możemy się zatrzymać na chwilę.
4: Powodują, że mają być niewpuszczeni prawo do kontroli instytucji.
10: Nie, ale idziemy.
9: Proszę państwa. Tutaj robi się bardzo nieprzyjemnie, więc może teraz my odejdziemy na chwilę od pana prezesa, żebyśmy mogli przejść po prostu, bo zaraz się krzywda komuś stanie.
4: Niebezpieczeństwa. No nie jest taki człowiek, żeby się do niego zwracał. Nie jest niewygodnie, ale to ja biorę.
10: Prawo,
4: się.
10: Prawo. Panie prezesie, prawo.
1: Precz komuną! I podchodzimy do szpaleru.
10: Precz komuną!
1: I pan prezes przechodzi przez szpaler i o dziwo policjanci nie legitymują Jarosława Kaczyńskiego, czy jest posłem, czy nie jest posłem, tak jak innych. To jest o tyle ciekawe, że innych parlamentarzystów legitymowali. W tym wypadku to się nie wydarzyło. Jarosław Kaczyński podchodzi teraz do tylniej furtki gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w obstawie 4-5 posłów Prawa i Sprawiedliwości. No i z pytaniem, czy ta interwencja będzie skuteczna. Na razie obserwujemy, a dowodzący akcją dość nerwowo starają się ustalić, co mają właściwie zrobić i gdzie mają działać. A Jarosław Kaczyński też odebrał telefon i z kimś rozmawia, więc trwają intensywne ustalenia, co zrobić. Jarosław Kaczyński stoi na parkingu w wydzielonym pasie ruchu, w wydzielonej drodze, rozmawiając przez telefon, a i komendant, który tutaj jest w tej chwili, dość nerwowo zrobił się u dowódców akcji, myślę, pewnie Jarosława Kaczyńskiego spowodowało, że trochę miny są inne wśród tych, którzy dowodzą tą akcją, i już uśmiechy, które były, znikły z twarzy, i panowie dość nerwowo, policjanci dowodzący oczywiście, patrzą po ludziach, myśląc, co z tym fantem teraz zrobić, jak nie wpuścić lidera opozycji do wypełnienia mandatu posła i senatora. Sprawa zaczyna być się poważna i policjanci chyba powoli, dowodzący zdają sobie sprawę, w jakie, gdzie trzymają stopę i w co do końca wdepli. No i zobaczymy, jak teraz będzie rozwiązany także prawnie, ale proceduralnie ten aspekt sprawy. Policja dość szczelnie ogradza i rzeczywiście wykonuje polecenia zarządcy budynku, który zdaniem wielu prawników nielegalnie budynkiem zarządza, ale tutaj prawo chyba już nie jest stosowane o tyle, tylko że posłowie są dopuszczani do tych miejsc, już nas jako dziennikarzy się nie wpuszcza. Będziemy obserwować, trzymać rękę na pulsie. Za chwilę pewnie Tomasz Bernowski, a być może Jakub Pilarek, a może Krzysztof Skowroński. Przenosimy się na chwilę do studia Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu.
3: To jeszcze Jakub Pilarek. Ja chciałem zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński powiedział dokładnie to, co ja sugerowałem, że ta manifestacja jest niezbyt liczna. Tak? To był ewidentnie taki głos polityka sceptycznie oceniającego to zaangażowanie społeczne. No właśnie problem tylko w tym, że o ile pewnie prezes Kaczyński to tak z takiej własnej pozycji, takiej obserwatora to oceniał, a ja taki zarzut stawiam między innymi jemu, że to właśnie on za to odpowiada. Ja może wyjaśnię, czego ja bym oczekiwał od tych polityków, tak? Bo ja tak, ktoś mógłby powiedzieć, no że a jak pan to sobie wyobraża, panie redaktorze, żeby zainteresować społeczeństwo tematem kryzysu w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. No to jest kwestia pewnej wizji i konsekwencji, bo tutaj my mamy takie działanie od wypadku do wypadku, tak? Jest atak, nie wiem, powiedzmy przeszukanie czynności prokuratury i policji w Krajowej Radzie Sądownictwa, które były dwukrotnie i wzbudziły olbrzymie zainteresowanie mediów. No to jest kwestia jednego, dwóch, trzech dni, tak? I potem o tym zapominamy, tak? I no, a tu potrzeba pewnej systematyczności, czyli po prostu pracy posłów, że tak powiem, w terenie, spotykania się z ludźmi, rozmowy o tym. Trzeba organizować systematycznie co jakiś czas, nie wiem, jakieś konferencje poświęcone temu tematowi z jakimiś poważnymi prelegentami. Tak jak powiedziałem, ośrodek prezydencki ma pewne narzędzia, żeby nadawać pewnym tematom rangę. I jeżeli by to było robione konsekwentnie, systematycznie, a jest to jednak moim zdaniem jeden mimo wszystko z najważniejszych problemów w obecnej polityce, bo jest to kryzys ustroju państwa, tak? To nie jest tak, że ja nie jestem zafiksowany na tematyce wymiaru sprawiedliwości, dlatego, bo się nią zajmuję. Doskonale zdaję sobie sprawę, że tematem najważniejszym jest jednak gospodarka i pieniądze. Natomiast ten temat ustrojowy jest, myślę, że tematem numer dwa, więc też tematem niezwykle ważnym. Po prostu nie ma tu planu działania takiego politycznego, jak dotrzeć do głów Polaków, że tu się dzieją rzeczy ważne, które no i ten, trzeba by też im wyjaśnić, dlaczego to są rzeczy ważne. No to są rzeczy ważne dlatego, że jeżeli dokona się ten skok na wymiar sprawiedliwości dokonywany przez rząd Donalda Tuska i ten system zostanie domknięty, no tak naprawdę prawica w Polsce będzie miała olbrzymie problemy, tak? Bo oni będą mogli delegalizować partie, na przykład powiedzmy, że partie Grzegorza Brauna,
8: zdelegalizują ją po prostu, bo uznają, że ona się wymyka jakimś wartościom europejskim. Ograniczą wolność słowa, tak? Pewnych rzeczy już nie... Tak jak to się dzieje w takich krajach typu, nie wiem, Wielka Brytania, tak? Gdzie ludzie siedzą w więzieniach za różne poglądy. Więc to nie jest
1: ja
8: temat...
1: Ja ci przerwę, bo właśnie pojawił się i przyjechał przed siedzibę Trybunału, przed siedzibę Akademii Sprawiedliwości dr Michał Sopiński, rektor, który w tej chwili wchodzi. Dzień dobry, panie rektorze.
12: Czuję zażenowanie, że takie sytuacje się dzieją.
1: Wiecie pan, że pan wejdzie dzisiaj do gmachu? Panie rektorze, czy pan wejdzie do gmachu? Nie było odpowiedzi, ale rektor Sopiński w tej chwili wchodzi i pytanie, czy minie szpaler policji? Minie, tu będzie teraz się... Policja być może nie wpuści rektora na teren.
14: Rektor jest ze mną, inni posłowie.
15: Jak to bałaga, że robi rektora?
1: Jarosław Kaczyński przeszedł i w tej chwili Michał Sopiński i Jarosław Kaczyński są na parkingu od tyłu Akademii Sprawiedliwości. No i zobaczymy, czy Michał Sopiński będzie miał przełożenie jako rektor na możliwość wejścia do siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ja postaram się na to podejrzeć. Chociaż chyba tam to jest o tyle szczelnie odgrodzone, a wchodzą od zupełnego zaplecza, gdzie ja już nie jestem w stanie dla państwa tego opisać, co się dzieje, ale znikli z moich oczu i prezes Kaczyński i rektor Akademii Sprawiedliwości Michał Sopiński, więc w tej chwili trudno mi opisać, czy przeszli przez bramę albo przez furtkę, czy gdzieś zostali zatrzymani przez policję. No to wracamy do komentowania całej sprawy z Jakubem Pilarkiem. Mówiłeś o rektorze Sopińskim. Pojawił się, właśnie nie wiem, czy po drodze ktoś mu wręczył decyzję ministra Żurka, ale może nie wręczył. A chyba weszli. To tak już będę zgadywał. Nie będę państwa zgadywał. Sytuacja jest rozwojowa. Komentarz polityczny, ale też publicystyczny redaktora Jakuba Pilarka.
8: To jeszcze chciałem spiąć ten poprzedni wątek, tak, że to nie są tematy, ja tak mówię szeroko teraz, nie o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tylko w ogóle o sądach, Trybunale Konstytucyjnym. To nie są tematy abstrakcyjne, a ja myślę, że przeciętny człowiek traktuje to jako jakąś walkę po prostu, nie wiem, środowisk różnych sędziowskich czy prokuratorskich o stołki tak naprawdę. A to jest błąd tak na to patrzeć, bo skutkiem tego po prostu takiego quasi totalitarnego przejęcia tych wszystkich instytucji przez jeden ośrodek polityczny, który łamie prawo i ma tendencje takie właśnie biurokratyczno-zamordystyczne, bo to jest to jest istotne, skutkiem tego będzie ograniczenie naszej wolności i swobód. Że to nie jest temat abstrakcyjny. I tu jest właśnie ten mój zarzut do tych polityków PiS-u, chociaż nie tylko PiS-u, bo na przykład przecież Konfederacja też tego tematu w jakiś istotny sposób nie bierze na tapet tego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. To jest też mój zarzut do tak zwanych, na przykład w cudzysłowie użyłem tego słowa, neosędziów, tak? Tysięcy młodych prawników.
1: Zaraz dowiem, bo w tej chwili z panem funkcjonariuszem Wiśniewskim rozmawia wicerektor, bo rektor został wpuszczony, a wicerektor nie. Posłuchajmy dlaczego.
16: Zabezpieczała rektor.
17: Na TVN Info, to rzecznik policji powie, to jest najważniejsza informacja. Najważniejsza informacja.
18: Interwencja poselska dojdzie do skutku.
19: Bardzo dobra interwencja.
20: Pytam o przyszłość,
21: ja nie znam. Ja mam pytanie, dlaczego Wondera
1: to już nie usłyszymy, ale jeszcze tak jest, że rektor Sopiński wszedł, a wicerektor już nie został wpuszczony. Może uda nam się takie pytanie uzyskać odpowiedź, ale to wracamy do tego, co jak ocenia sytuację Jakub Pilarek, bo właśnie tylko powiem, że nie widzę ani Jarosława Kaczyńskiego, ani posłów PiS-u, więc wydaje się, że weszli do gmachu i że i rektor Sopiński ma, jak rozumiem, przynajmniej zdaniem części policji dostęp do gmachu, bo ani posłów, ani Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili na parkingu nie widzę.
0: Policja nie potrafi wyjaśnić, czemu nie wpuszcza ludzi.
8: Mogę mówić, tak, Łukaszu? Czy...
1: Tak jest.
8: No, co do losów tego oporu, to ja też jestem niestety pesymistą, no bo władza, która ma aparat policyjny, prawdopodobnie po prostu jednak wprowadzi tam tego, tak jak to go Republika na paskach nazywała, pana Cudaka do tego gabinetu. No, taka jest po prostu logika siły. No, tak jak im się to udało zrobić z telewizją, tak jak się udało zrobić no na przykład w sądzie apelacyjnym w Warszawie, tak?
1: Gdzie, proszę.
8: Gdzie...
1: To ja się dopytam, panie rektorze, jak to jest, że rektor Szepiński wszedł, a pan jako prorektor...
19: No właśnie nie wiem. Panie redaktorze, jestem zdezorientowany już.
1: A odpowiedział pan funkcjonariusz Wiśniewski, bo chyba tak się nazywał, tutaj pełni funkcję rzecznika. Co powiedział? Dlaczego wprowadził rektora Szepińskiego, a prorektora nie?
19: Powiedział, że pan rektor jest bezpieczny, ale jak powiedział, że pan rektor, czyli chyba nawet policja uznaje, że jest rektorem nadal.
1: Dobrze, ale skoro pan rektor, doktor Szepiński jest rektorem, no to tym bardziej pan jest prorektorem.
19: Ja? Nadal tak. Jestem.
1: No, jak jest wykład
19: jeszcze
1: naprawdę?
19: Dodatkowo odpowiedzialnym to za bezpieczeństwo ludzi w tym budynku. Ale... Ja nie wzywałem policji.
1: To prawda. Ale to się zapytam, bo pan komendant wraca. Jedno pytanie. Dlaczego rektor Szepiński wszedł...
22: Jeśli państwo pozwolicie, ja zakończę, bo to był bardzo... Bardzo proszę, zapraszam pana.
1: O, proszę. Wyjaśniał się prorektor. Wchodzi pytanie, czy profesorowie mogli wejść i tak się zakończyło. To jedną historię happy endem rozwiązaliśmy, jeżeli chodzi o władzę aktualną Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Prorektor został dopuszczony. Jakubie, kontynuuj.

0: w Senatu tej uczelni, więc tu się pojawi kilku profesorów, żeby głosować i pytanie, czy się będą wpuszczeni, ale z mojego punktu obserwacyjnego muszę powiedzieć, że pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego istotnie zmieniło i nastawienie, i działania policji, że jednak jest tak, że obecność ważnych polityków na miejscu tego typu zdarzeń w sposób znaczący wpływa na to, jak działają służby.
1: Wiesz, ja oczywiście rozumiem, że policja nie jest stroną w jakimś tam sporze administracyjnym, to jest oczywiste, natomiast jestem ciekawy, no w zasadzie takiego neutralnego pytania dziennikarskiego. Czy oni, czy funkcjonariusze podejmując tą interwencję od swoich dowódców otrzymali jakiś przekaz na zasadzie po prostu jakiejś wiedzy, kto jest rektorem, tak? Bo tak może być, może tak nie być. Być może oni jako policja nie zajmują żadnego stanowiska, kto jest rektorem. A może zajmują. Może na przykład ich dowódcy im przekazali, że prosimy o zabezpieczenie sytuacji związanej po prostu z zajęciem gabinetu przez rektora Cudaka. Tak? To może, sytuacje mogą być różne. I tutaj, kiedy funkcjonariusz unika odpowiedzi na to pytanie, po prostu twierdzi, że nie jest stroną, no to znaczy to właśnie unika odpowiedzi na pytanie. No nikt nie mówi, że jest stroną, ale jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś by zadzwonił z Sądu Najwyższego, że jakaś grupa się próbuje wedrzeć, tak, do gabinetu prezesa Sądu, tak, Najwyższego, no to policja może wystąpić jak gdyby w obronie, tak, legalnego funkcjonariusza publicznego, tak, i to nie jest tak, że nigdy policja, że zawsze działa w jakiejś takiej próżni, że my nic nie wiemy, nie zajmujemy stanowiska, no nie. Mogą działać w oparciu o jakąś wiedzę przekazaną przez dowódców, kto jest rektorem i co tu tak dokładnie mają zabezpieczyć. Więc jak będziesz miał okazję, ja bym jednak spróbował dopytać funkcjonariusza tego, nie wiem, to jest rzecznik prasowy, czy jakiś dowódca tej akcji, no nie wiem.
0: Jakoś tam... tak. To chyba nie jest dowódca, to jest chyba rzecznik.
1: Pewnie rzecznik jakiejś komendy, prawda? Aha, rzecznik Wiśniewski, tak? Bo słyszałem, tak?
0: Tak. Mhm.
1: No tak.
0: Tak, tak. To rzeczywiście zaraz się postaram dopytać, zresztą jak to będzie wyglądać. Jarosław Kaczyński mówił, że być może nie dziś, ale jutro, może dziś wieczorem nawet, że użycie policji do spacyfikowania Trybunału zdaniem Jarosława Kaczyńskiego jest nieodzowne, chociaż zastrzegł, że trudno tak mówić w polityce.
1: Mhm. Jeszcze tylko, to jest prawdopodobnie pan Wiśniewski, rzecznik komendanta stołecznego policji, także no wysoka, że tak powiem, szarża tutaj, także to powinien być człowiek dobrze poinformowany, co tam się dzieje, jeżeli dobrze rozpoznaje po nazwisku tego funkcjonariusza.
0: Możliwe, ja aż tak nie jestem sprawny, jeżeli chodzi o działania policji. No dobrze, policja wpuściła Jarosława Kaczyńskiego do środka, bo gdyby tego nie zrobiła, to już by wrócił, a tutaj się okazuje, że jednak z autorem Sopińskim i teraz wszystko dzieje się w środku, to my spróbujemy za chwilę zadzwonić do poseł Marii Kurowskiej. Może będzie mogła nas relacjonować to, jak to wygląda, jeśli chodzi o sytuację wewnątrz budynku. Spróbujmy takie połączenie w tej chwili wykonać, a my jeszcze komentując sytuację, no właśnie, tam widzieliśmy takich sytuacji od paru lat, od przełomu roku 23-24 znowu jest używana policja, znowu są wejścia. Na ile to jest tak, że to jest trochę taka ostatnia deska ratunku dla ministra Żurka, żeby on pokazał, że potrafi, że może, że ma, no, że ma przymioty męskości w polityce?
1: Wiesz, no, ostatnia deska ratunku, no jest to takie po prostu narzędzie, które władza ma i tutaj stosuje, no. I to bardzo, bardzo potężne narzędzie, no bo ten aparat siłowy jest jednak, no, może być właśnie w wielu sytuacjach przesądzający. Ja, jeśli mógłbym się jeszcze coś zasugerować, to na przykład zapytałbym pana rzecznika, czy policja ma wiedzę o właśnie postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego zabezpieczającego i zgodnie z którym władza powinna się powstrzymać, tak, od działań na tym etapie tej sprawy. Bo to też jest ciekawe, czy policja w ogóle uznaje Trybunał Konstytucyjny, bo przy ocenie, no, policja dokonując takich czynności w tym miejscu musi jednak dokonywać jakiejś po prostu oceny legalności, kto tu ma w ogóle rację prawnie, tak? Nie przesądzające, ale jakoś tak wstępnie, tak? No tam jakaś analiza jednak musi być dokonana i taka analiza nawet pobieżna i taka elementarna, no, pokazuje, że to pan doktor habilitowany tam na Słowacji, chyba z tego co wiem, w takiej niezbyt prestiżowej uczelni, Cudak, no niekoniecznie jest w granicach prawa. Tutaj jest chyba dokładnie odwrotnie.
0: To zobaczymy. Jakubie, przerwę ci po raz kolejny.

0: pewnie nie ostatni dzisiaj, bo mamy połączenie z Marią Kurowską, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, a jakaż to redakcja się ze mną łączy?
0: Radio Wnet, Łukasz Jankowski z tej strony. O, bardzo dzięki, miło dzięki, mi panią powitać. Nie wiem, czy już pani poseł o tym wie, ale chyba udało się wejść do środka, do gmachu i rektorowi Sopińskiemu, ale także premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie wiem, czy już dotarli na szóste piętro do pani poseł.
1: Nie, nie dotarli, matko. No to z radością ich tu oczekuję. Jeszcze szminkę wyciągam, żeby trochę się ogarnąć, prawda, na taką wizytę.
0: Nie wiem, czy dotrą na szóste piętro, ale wydaje się, że weszli do środka, bo byli od tylnego wyjścia i ich nie widać od paru ładnych minut, więc najprawdopodobniej aha, są w środku gmachu razem też z prorektorem. No i być może za chwilę będzie tak, że tutaj będzie mogła pani poseł na żywo racjonować, jak to wygląda w środku. A jak minął ten czas oczekiwania, czy jeszcze były próby, żeby panią poseł odciągnąć, czy już nie w tym momencie, kiedy do budynku wchodzi Jarosław Kaczyński?
1: Nie, to już po prostu panowie wszyscy wiedzą, że ja tu stąd nie ustąpię, że tutaj jedynie, jeżeli by przyszedł pan rektor, nie uzurpator, tylko prawdziwy rektor, dr Michał Sopiński, no to wtedy niech on otworzy gabinet, nie wchodzi, ja wtedy mogę tutaj zejść z pola bitwy, o ile uznamy, że tak trzeba, a jak nie, to moja interwencja poselska będzie dalej trwała. Więc to wszystko zależy, bo sytuacja jest dynamiczna, ona się zmienia, więc się zachowujemy tak, jak uznamy w danym momencie. Więc tutaj nikt mnie nie przytrzymuje. Nie, nie. Ja jestem tu z własnej woli. Ja tu chcę bronić, po prostu chcę zatrzymać to bezprawie, które się toczy i które się toczy właśnie w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. To jest niedopuszczalne. To jest mój wielki sprzeciw wobec takiego aktu bezprawia. Tak, to się nie godzi. Aby na uczelniach wprowadzać bezprawie i jeszcze udawać, że to jest prawne. Nie. To jest żenujące. To jest niegodne ani Ministerstwa Sprawiedliwości, ani naszych władz, ani przede wszystkim narusza godność Polski. No jak w naszym kraju może być taka głupota, prawda, żeby sobie powoływać nowego rektora, gdy wcześniejszy jest nieodwołany i sobie robić takie różne bezprawne działania. Więc tu się trzeba było, że tak powiem, postawić i dobrze, że to tak akurat wyszło, że dobrze wyszło. Ja myślę, że Ministerstwo Sprawiedliwości też wyciągnie wnioski, to wszystko się dobrze zakończy i że nawrócą się panowie i zaczną działać zgodnie z prawem, a nie wprowadzać bezprawie w Polsce. Ja jestem optymistką.
0: To jeszcze zapytam, jak pani przywita ewentualną, jeżeli się pojawią na szóstym piętrze, bo jak rozumiem, jeszcze nie ma tej delegacji, czyli gdzieś to utknęło pewnie w innych miejscach, może trwa rozmowa z panem doktorem habilitowanym Cudakiem. A jeżeli przyjdą, to jak to może wyglądać? Tak, jak pani poseł zareaguje, kiedy się pojawi Jarosław Kaczyński razem z Michałem, z rektorem Michałem Sopińskim.
1: No z radością ich tutaj powitam oczywiście, z radością i z podziękowaniem, że mnie tutaj odwiedzili. Także no cóż mogę inaczej. I dziękuję panu prezesowi, że po prostu też tu przybył, że rozumie wagę tego wydarzenia, że docenił, bo przecież pan prezes nie na każde wydarzenie takie przybywa, a tutaj jest, czyli widzi, że to jest ten moment, kiedy trzeba nam się zatrzymać i nie niszczyć dalej Polski. Myślę, że to jest też moment zatrzymania dla nie tylko Ministerstwa Sprawiedliwości, ale i może pana premiera Tuska. No może się trochę ogarną chłopaki po tym wszystkim, co narobili, tego bałaganu i zaczną normalnie pracować w naszej ojczyźnie, zaczną budować tą ojczyznę, a nie tylko ją rujnować. Bo jak do tej pory, no to przecież, no proszę mi pokazać, my się zadłużamy w tak tragiczny sposób, a co myśmy wybudowali przez te lata. Przecież nic, no nie ma żadnej strategicznej inwestycji, a pieniądze uciekają i my popadamy w jakieś starszą spiralę zadłużenia. Więc to po prostu trzeba się zatrzymać ze wszystkim, a oni się zajmują takimi, powiem, głupotami, bo co to jest zebranie Senatu, czy rektor, że nie można go było normalnie powołać, przecież dzisiaj jest zebranie Senatu, byłby uzupełniony skład, Senat potem wyłania kandydata, no czy to nie można normalnie zrobić, czy tu wszędzie muszą być łamane kręgosłupy, łamane prawo. Nie żal po prostu tego też profesora Cudaka, który no, w tym wszystkim stracił wszystko, bym powiedziała. No jak on się już w gronie profesorskim pokaże po takim czym, czego on się podjął? No zrobili po prostu wielką krzywdę Ministerstwa Sprawiedliwości. temu człowiekowi.
0: Bo pani poseł, to nie zabieramy czasu, czekamy, mam nadzieję, że też połączymy się, jak już Jarosław Kaczyński na szóste piętro dotrze, a my wracamy przed gmach. Naszym gościem była pani poseł Maria Kurowska, a razem z nami jest Adam. Pozdrowienia pani poseł, razem z nami Adam Borowski, dzień dobry.
2: Witam państwa serdecznie, słuchacie Radia Wnet.
0: Informację proszę taką, że chyba wszedł, nie mam potwierdzenia, ale parę ładnych minut tam jest i nie wraca Jarosław Kaczyński i był też pan rektor Sopiński. We dwójkę weszli do środka, więc pewnie są w gmachu, gdzie pan też był dużą część nocy, został pan wyniesiony.
2: Ja całą noc byłem i zostałem wyniesiony nad ranem, kiedy nastąpiła ta interwencja.
0: Jak to wyglądało z samego rana?
2: Pan Cudak był przygotowany, od razu wszedł do budynku za tandą. Oni nic nie ustalali, prawda? Wczoraj policja odstąpiła, bo policja wezwana, gdyby to rzeczywiście tak było, że oni przyjechali tutaj tak jak na każdą interwencję, to oczywiście mieli obowiązek przyjechać, wysłuchać obu stron i ustalić, czy żądania strony, jednej z tych stron, czy te żądania oni mogą wykonać. I oni powinni wiedzieć, prawda? Wczoraj policja odstąpiła od interwencji, bo uznali, że pan Cudak nie jest właściwym rektorem. Znali zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i przede wszystkim wiedzieli, że Senat wczoraj pana Cudaka za to, co zrobił, za to, że się podszywał pod bycie rektorem, usunął dyscyplinarnie z uczelni. Ja tylko mogę powiedzieć, że dziwię się, że profesor z tytułem, prawda, na stare lata, na ostatnie lata swojego życia po prostu dał się wmanewrować w takie za pieniądze, bo to za stanowisko, dał się wmanewrować w to, przekleślił cały swój dorobek, jeśli go miał. Po co mu to było, prawda? Władza Tuska i Żurka wystawiła go, bo przecież konsekwencje prawne on poniesie, prawda? Wjechali na górę. Na szczęście była tam pani poseł, w związku z tym nie mogli jej wynieść, prawda? Ja nie chciałem się chować za nią, stanąłem przed nią. Wyciągnęli mnie oczywiście siła nec Hercules contra plures, prawda? Sam nie ustąpiłem, wynieśli mnie, zabrali mnie, ale przed drzwiami do gabinetu dyrektora została pani Kurowska i ona tam stoi cały czas. Mało tego, tutaj podjechała, trzy wozy strażackie podjechały z zamiarem na wysięgniku wejścia, wybić szybę i wejść przez okno.
0: Do gabinetu rektora,
2: tak.
3: Wydaje się, że na mocy ustawy uczelniach wyższych tylko rektor może udzielić zgody na wejście mundurowych. Czy w ogóle jest rektor, kto jest rektorem i czy taka zgoda była udzielona? Czy policja weszła samowolnie?
2: No właśnie, nie. Policja weszła samowolnie, bo powinna najpierw ustalić, który jest rektorem. Tym bardziej, że rektor był, prawdziwy rektor był na Łączach. Ja z nim rozmawiałem kilkakrotnie przez telefon i on był i on jechał z Karpacza do Warszawy. No jak widać przyjechał i w tej chwili jestem, przyznam szczerze, lekko zdziwiony, że w końcu zarówno z posłami, jak i pan rektor wszedł, bo on udowodni właśnie, że po pierwsze to będzie miał pismo zwalniające pana Cudaka z pracy dyscyplinarnie, to będzie miał pismo i pokaże policji, no i zobaczymy, jak to prawo działa, bo jeżeli policja, siłą, że tak powiem, mediów, ja myślę, tego, że to wszystko było nagrywane, pokazywane, jak było, jak to prawo było łamane, że na miejscu, bo gdyby nie było tam pani poseł, to po wyprowadzeniu mnie, czy tam kogokolwiek by był i potem ekipy Telewizji Republika, to by oni po prostu włamali się do tego pomieszczenia i już by było po zawodach. Ponieważ nie ośmielili się za siłą wyprowadzić pani poseł, a tam jest taka sytuacja, że jest, ustawiliśmy tam taką kanapę dużą i w zasadzie nie ma dojścia do gabinetu, że trzeba tą kanapę wyciągnąć, a przy tym panią poseł, więc oni nie mogli tam wejść w żaden sposób, nie używając siły, dlatego mieli plan wejść przez okno, żeby od środka otworzyć, prawda, mieć dostęp, wybić szybę. Dobra, to są takie fajtłapy, ale powiem szczerze, wczoraj prosiliśmy, chociaż żeby został z nami chociaż jeden poseł. No i powiem, no naprawdę, to jest bardzo dzielna kobieta. Mówię, do wyborców jej okręgu wyborczego wybraliście piękną, wspaniałą, dzielną kobietę na posła, która umiała stanąć na wysokości zadania. Przyjechała tutaj, nocowała w trudnych warunkach, przecież tam nie mamy łóżek, mamy tam tylko takie dosyć mało wygodne krzesła. Przetrwaliśmy całą noc i no, nad ranem, to była 7:20, jak weszli, no, umiała się zachować. Naprawdę umiała się zachować. No, gratuluję pani Kurowskiej i gratuluję wyborcom takiego wyboru, prawda, że dokonali, że pani Kurowska jest w Sejmie i bardzo dobrze pełni swoje obowiązki.
4: I tak relacjonował poranek Adam Borowski. Dziękuję bardzo.
2: Społeczny Rzecznik Praw Obywatelskich.
4: Był razem z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia.
5: Nocne powtórki w NET.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z zieloności, z Manicoré, nad rzeką Madeira w Amazonii, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Powrót do Manicoré, do tego miasteczka nad rzeką Madeira. Rzeka Madeira, drugi największy dopływ Amazonki, potężnej rzeki. I jesteśmy tutaj w tym czasie, kiedy ma miejsce największa uroczystość, feszta. Feszta głównej patronki tego miasteczka, Matki Boskiej Bolesnej. Pewnie dziwicie się, bo to wspomnienie, ta uroczystość przypada 15, ale tutaj już 6 zaczyna się feszta, która trwa 2 tygodnie. 2 tygodnie codziennych mszy świętych, uroczystych, bardzo uroczystych, i też 2 tygodnie procesji po ulicach tego miasteczka. 2 tygodnie spowiedzi. Jest to taki najbardziej owocny czas pod względem duchowym dla całego miasteczka. Nie Boże Narodzenie, nie nawet Wielkanoc, chociaż Wielkanoc też jest hucznie obchodzona, ale właśnie feszta, odpust, byśmy powiedzieli po polsku. Odpust dlatego, że w dawnych czasach księża docierali właściwie tylko wtedy, kiedy były odpusty. Wtedy była msza święta, wtedy była największa uroczystość. I ta tradycja bardzo często do dnia dzisiejszego pozostała w Amazonii. Ale zanim o odpuście, dzisiaj w tej audycji, drodzy radiosłuchacze, chcę wam opowiedzieć o moim wyjeździe misyjnym tutaj w dalekie obszary naszej parafii, nad rzekę Acininga, 2 godziny motorówką. Odwiedzałem nasze wspólnoty, do których niestety docieramy bardzo rzadko, raz na rok, raz na pół roku, aby tam odprawić mszę świętą, aby dotrzeć z sakramentami. O tym dzisiaj w naszej audycji przygotowałem dla was taki misyjny reportaż. A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do Miłosierdzia Bożego, w której polecajmy nasze osobiste intencje, naszą ojczyznę, aby triumfowała w niej prawda, szlachetność, dobroć, Bóg, honor, ojczyzna, i aby te same wartości chrześcijańskie, katolickie triumfowały również tutaj, w Brazylii i na całym świecie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, 3. dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet prośmy patronów dziennikarzy, prośmy patronów mediów o potrzebne łaski. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, prosto z Manicoré, z nad rzeki Madeira. Schodzimy teraz w dół takimi drewnianymi schodami. Ze mną jest diakon Ilidio, który idzie właśnie w dół za mną. Będzie mi pomagał diakon świecki. Vamos.
1: Vamos, a lancha chegou, a lancha. Ela só teria vindo para aqui.
0: Lancha chegou. Nossa łódka już dotarła, nasza motorówka. Będziemy się pakować. To jest zawsze wyprawa, chociaż tylko dwa dni, ale zawsze trzeba zabrać ze sobą mnóstwo rzeczy, poczynając od tych rzeczy liturgicznych, po wszystko to, co jest nam potrzebne, czasami nawet wodę. Jeśli boimy się, że woda będzie nieodpowiednia, to też trzeba zabrać wodę ze sobą. Idziemy teraz po takim błotnistym brzegu,
1: zaraz ta pomoć.
0: I deska jest położona, kilka desek spiętych razem. Rzeka oczywiście mętna, brązowa, tak jak zawsze ta rzeka Madeira. Deska powiązana linami i po tej deseczce przechodzimy do takiej stacji benzynowej pływającej, do takiego pływającego portu. Teraz szukamy naszej łódki. Wiele innych łodzi tutaj stoi. Jest nasza łódka.
1: Jakie to są punktualne? Bom dia. Punktualne.
0: Bom dia.
1: Vamos na hora,
0: i wsiadamy na łódkę. Wsiadamy na łódkę. Łódź porządna. Opa. I nasz tutaj motorista. I
2: Melhor agora na sua presença.
0: Obrigado. Zapytałem naszego pana, czy wszystko dobrze. On mówi, dobrze, jak cię widzę, to dobrze.
1: Nie ma problemu na lancie ficar encopado, emproado.
0: Trzeba zdjąć oczywiście całe plecaki, wszystko. Tá bom. Trzeba rozłożyć też ciężar na łódce. Oczywiście plecak mój z całym sprzętem trzeba położyć i ruszamy w imię Boże. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amen. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossos santos padroeiros,
3: rogai por nós.
0: O Senhor esteja convosco.
3: Ele está no meio de nós.
0: Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos. Nossa Senhora das Dores,
3: rogai por nós.
0: Vamos. Pomodlilismo się. Ojcze nasz, błogosławieństwo Boże, zaraz łódka odpali na całego i ruszamy. Sześćdziesięciokonny silnik pozwala tutaj osiągnąć duże prędkości i ruszamy. Po dłuższym czasie tutaj płynięcia rzeką Madeira udało się znaleźć, dotrzeć do rzeki Acininga. Nie było to proste, bo rzeczywiście poziom wody jest teraz znacznie niższy. Silnik cały czas miarowo pracuje, a my już w tej chwili jesteśmy w takiej rzeczce sympatycznej, wąskiej, oczywiście o wiele mniejszej niż nasza rzeka Madeira, rzeka Acininga. I płyniemy, za jakieś pół godziny dotrzemy do wspólnoty świętego Józefa, San José de Acininga. Przez cały czas, kiedy płyniemy rzekami Amazonii, no widzimy taki krajobraz raczej monotonny. Cały czas drzewa, pełno różnego rodzaju zieloności, bo zawsze oczywiście pozdrawiam was bardzo serdecznie z zieloności. I tak samo jest teraz. Płyniemy, silnik miarowo pracuje. Przed chwilą widzieliśmy stado kormoranów. Te ptaki są nam znane, te same kormorany, tak myślę, że to są te same kormorany, co w Polsce. I tak to wygląda. Chociaż może nie jest to właściwie mówić w radiu, tak to wygląda, bo w radiu oczywiście słuchamy, a nie tyle patrzymy, co słuchamy. Wokół nas też oczywiście bogactwo ryb, przyrody. Ryby skaczą w górę. Po drodze też widziałem słynne różowe amazońskie delfiny. Płyniemy przed siebie. Ja też jestem zaskoczony w tej chwili tym, jak ta rzeka wygląda, bo rzeczywiście wszystko się zmieniło. I rzeka Madeira się zmieniła, i ta rzeczka Acininga się bardzo zmieniła. Trzeba teraz wpatrywać się bardzo dokładnie, gdzie jesteśmy. Najczęściej gubimy się, jeśli chodzi o orientację. Wiemy, że trzeba płynąć albo w dół rzeki, albo w górę rzeki. Nawet nasz sternik miał dzisiaj problem, żeby znaleźć, jak, w jaki sposób, w którym miejscu płynąć do rzeki Acininga, ale teraz widzę, czuję się bardziej pewnie i przyspiesza. Dodaję gazu. I wysiadamy z łódki. Dotarliśmy do San José de Acininga. Obrigado, senhor. Dotarliśmy. Nasza łódka dotarła do brzegu. Brzeg wyschnięty. Wyschnięty. Jeszcze nigdy nie byłem, żeby było tak nisko. Poziom wody jest tutaj wyjątkowo nisko w tej chwili. Jest to ta pora nie tyle sucha, tylko ta pora, w której po prostu mniej leje. Nie tak jak zwykle. Razem z diakonem wspinamy się teraz do góry.
4: Já tem alguma coisa na deck?
5: Não.
4: Não.
5: Dá o motorista, né? Caralho, o motorista. Bom dia, bom dia.
0: Bom dia.
4: Bem-vindo de novo.
0: Bom dia. Bom dia. Tudo bem?
4: Tudo.
0: E tá que dotarliśmy.
5: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia. Od czasu do czasu jest ta możliwość, w zależności od woli tutaj przełożonego proboszcza parafii w Manicoré, żeby odwiedzić te najbardziej oddalone wspólnoty. I tak dotarłem nad rzekę Acininga. Jest to piękna rzeka w porównaniu do rzeki Madeira. To jest taka rzeka czysta, która ma niezliczone ilości zakrętów, meandrów. Nawet teraz w tym miejscu, gdzie dotarłem do wspólnoty świętego Józefa, nad właśnie rzeką Acininga, nawet ta woda miała taki trochę niebieskawy kolor. To pewnie od tego, że na brzegach była taka glina, brzegi były trochę takie białe, jakby trochę wapienne, może była tam jakaś zawartość wapienia, że ta woda trochę tak przybierała taki kolor, oczywiście pod wpływem światła słonecznego, taki kolor niebieskawy, lazurowy, lazurowe wybrzeże prosto w Amazonii. Co prawda podczas tej wizyty na pewno taką rzeczą trudną było to, że jesteśmy w takiej porze, kiedy mniej leje, tego deszczu jest mało, a jak powiedzieli mi mieszkańcy właśnie tej wspólnoty świętego Józefa, Saint-José, powiedzieli mi, że tam, w tym miejscu akurat, już od 3 miesięcy nie lało, nie padało. 3 miesiące, więc jest bardzo sucho. Tak samo jak rzeka Madeira, która opadła kilkanaście, może 20 metrów, plus minus. Trudno mi to ocenić, bo niestety nikt tego tutaj nie mierzy, żeby miał jakieś takie miarodajne dane, ale tak patrząc po prostu swoim okiem można tak stwierdzić kilkanaście, może 20 metrów. Również ta rzeka Acininga opadła do tego stopnia, że nawet nasz motorysta, czyli sternik, miał trochę trudność ze znalezieniem wejścia do tej rzeki, gdzie, w którym miejscu, bo trochę koryta się zmieniły, cały czas ta rzeka i Madeira, i Acininga trochę się zmienia w zależności od pory roku. Co prawda w Amazonii nie występuje taka pora sucha w tym sensie, jak w niektórych miejscach w Afryce, gdzie miałem miejsce pracować lata temu jako wolontariusz w Afryce Wschodniej, w Kenii, w Tanzanii. Tam rzeczywiście jest taka pora sucha, że nie leje w ogóle przez kilka tygodni, kilka miesięcy. Tutaj w Amazonii po prostu albo leje mniej, albo leje więcej. Albo leje codziennie, co drugi dzień, albo leje raz w tygodniu, albo raz na kilka tygodni. Akurat teraz jesteśmy w tej porze, kiedy mniej leje. Temperatury osiągają 40-45 stopni nawet. Tutaj w miasteczku, gdzie jestem w tej chwili, no to temperatura jeszcze na asfalcie, bo miałem okazję zmierzyć tą temperaturę. Asfalt, wiadomo, miasteczko wyasfaltowane, wybetonowane, więc temperatura dochodzi 50-55 stopni w zależności od nasłonecznienia, a w cieniu 40-45 stopni. W ciągu dnia wilgotność 50-60-65%, a w nocy na wieczór już dochodzi do 95% wilgotności. To są te nasze warunki, więc kiedy docieramy do tych wiosek, do tych wspólnot nad rzekami albo nad lagunami, bo też obok tej rzeki zawsze występują takie laguny, takie jeziorka, które w porze tej, kiedy więcej leje, łączą się w jakiś sposób z główną rzeką, a kiedy, tak jak teraz, mało leje, no to są oddzielone. I w tej chwili dotarcie do tych wspólnot tam nad tymi jeziorkami jest bardzo trudne, bo trzeba się przedzierać przez las. Tutaj do wspólnoty świętego Józefa łatwo było dotrzeć, ale oczywiście trzeba zwolnić. Tutaj nie da się pracować w tym tempie jak w Polsce, ale co możemy, to robimy. Zaraz po przybyciu trzeba oczywiście w pierwszym rzędzie napić się wody. Nasza motorówka dotarła do brzegu i tym razem trzeba było się wspinać do tej wioski. I zaraz też zorganizowaliśmy się i razem z diakonem Ilidzio, który razem ze mną odwiedzał te wspólnoty, diakon stały, mamy też diakonów w Polsce takich i na świecie. On mi pomagał. Podzieliliśmy się i ruszyliśmy do domów, aby udzielić sakramentów tym starszym naszym braciom i siostrom schorowanym, którzy nie mogą przyjść na mszę świętą do kaplicy, i w ten sposób my możemy dotrzeć, przynosząc sakramenty, przynosząc Pana Jezusa. Jeśli ktoś się chce wyspowiadać, to ja spowiadałem. Jeśli ktoś chce przyjąć komunię świętą, ktoś chce przyjąć namaszczenie chorych, odwiedzamy ludzi. Wioska ta liczy jakieś 20 rodzin katolickich. Inne niestety rodziny, które mieszkają tutaj akurat w tej wspólnocie, opuściły Kościół katolicki. Niestety jakoś zwiedzeni przez różnego rodzaju grupy, ugrupowania, odeszli z Kościoła katolickiego, ale pozostała ta reszta Izraela, jak mówi Stary Testament. Ci wierni pozostali i trwają rzeczywiście w mocnej wierze katolickiej. To są takie osiedla, nie można powiedzieć, żeby to był jakiś plan, jak to jest wszystko wybudowane. W centrum takiej wioski stoi zawsze kaplica. Obok kaplicy najczęściej szkoła, wybudowana przez władze tutaj powiatowe czy też wojewódzkie. I obok tej szkoły, tej kaplicy, bardzo często też znajduje się boisko do piłki nożnej, więc miejsce też jakichś spotkań. Czasami też jest hala i akurat w tej wiosce jest taka hala półotwarta, przykryta takim dachem półkolistym z blachy falistej. Trzeba powiedzieć, że tutaj państwo brazylijskie działa w tej dziedzinie edukacji, zdrowia. Akurat w tym momencie, kiedy dotarłem w budynku też szkoły, dotarli też lekarze, opieka zdrowotna, i tam też były prowadzone badania. Zgromadzili się ludzie, żeby uzyskać pomoc medyczną. My poszliśmy do tych domków. Domki drewniane, wybudowane na palach. To wszystko jest taki szkielet. Budynki są szkieletowe, podobne do tego systemu, jaki obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, tylko że to podobieństwo to jest właściwie ten szkielet. To jest na palach. No w Stanach raczej na palach się nie buduje, może gdzieś na Florydzie. Ale tutaj już to podobieństwo się kończy, bo wiemy, że te domki też u nas powstają tego typu. One są ocieplane, one mają w środku regipsy, z zewnątrz mają, na przykład w Stanach mają siding, też grubą sklejkę, potem idzie na to siding, plastikowe panele. Tutaj na tym szkielecie drewnianym przybijane są po prostu deski drewniane, pozyskiwane w okolicy, w jakiś sposób gdzieś kupowane, gdzieś jakieś tartaki są, chociaż ja ich nie widziałem, ale muszą być, skoro ludzie, wszystkie te domy w okolicy są wybudowane w ten sposób. Tylko szkoła, właściwie kaplica, jest wybudowana z cegły. To są budynki najczęściej murowane, chociaż też nie zawsze. Czasami szkoła też jest z desek i też na palach, w zależności od miejsca. Cegłę tutaj ludzie też wypalają na miejscu. Są tutaj cegielnie w Manicoré. Czasami są to takie bardzo proste piece. Ludzie układają piramidy takie z tej ususzonej cegły, pod tym się pali. No i to jest to budownictwo. Odpłynąłem trochę daleko w kierunku tutaj budowlanki w Amazonii. Odwiedzaliśmy chorych, odwiedzaliśmy starszych naszych braci i siostry i w tych swoich skromnych domkach przyjmowali nas z wielką radością. To jest dla nas zawsze radość, dla każdego duszpasterza, kiedy możemy odwiedzić naszych braci i siostry. Wchodzimy do takiego prostego domku, Tam najczęściej bardzo mało jest w środku wyposażenia. Jakaś szafeczka, jakiś stolik. Czasami są takie bogatsze te domy, gdzie jest kuchnia, nawet jest łazienka. I najczęściej ten nasz chory brat, siostra leży na hamaku, czasami na łóżku. Wśród tych wiosek tak zwanych riberinios, to są ludzie, którzy żyją nad brzegami rzek, najczęściej na hamaku, bo ten hamak też daje pewien komfort, pewien taki komfort też naturalnej klimatyzacji, no bo owiewa nas, jeżeli jest jakiś wiatr, jeżeli jest jakiś ruch powietrza, kiedy leżymy w hamaku, jest nam trochę wygodniej. Do tej wioski też jest doprowadzony prąd z Manicoré. Idą linie elektryczne na takich słupach z włókna szklanego i w ten sposób dociera tutaj prąd. Na niektórych domach, na niektórych też instytucjach, na szkole też były panele fotowoltaiczne, więc te podstawy tutaj życia, energia elektryczna jest. Na pewno, kiedy odwiedzamy z sakramentami naszych braci, nasze siostry, jest to moment wzniosły. Jest to moment duchowy, kiedy my swoją służbą możemy służyć każdemu, kto tego pragnie, i ludzie zbliżają się do Chrystusa. Spowiedź święta, namaszczenie chorych, komunia święta. Czasami nasz brat, nasza siostra już w podeszłym wieku nie może już przyjąć komunii świętej. Jest już bardzo słaby, bardzo słaba, ale przychodzimy z namaszczeniem chorych. My też w naszej ojczyźnie dbajmy o to, aby nasi bracia i siostry, nasi rodzice, dziadkowie, wszyscy ci, którzy potrzebują też tego sakramentu namaszczenia chorych, aby pójść, załatwić, pogadać z księdzem proboszczem w naszej parafii i rzeczywiście zadbać o to, żeby Chrystus przyszedł w tym sakramencie do naszych bliskich. Jest to piękny czas i zawsze, kiedy odwiedzam chorych, czy to odwiedzałem w Polsce podczas mojej służby duszpasterskiej w Polsce, czy to tutaj, ludzie zawsze z wielką radością czekają na Chrystusa. W tych sakramentach, w sakramencie namaszczenia chorych, w sakramencie komunii świętej, w sakramencie spowiedzi. Nie zaniedbujmy tego.

0: Tej Teresy. Tam będzie msza święta. Idziemy teraz do naszej łódki. Wychodzimy z domku. Domek na palach. I ruszamy przed siebie do portu. Tutaj jest nasza kaplica świętego Józefa, ale tutaj będziemy mieli mszę jutro. Teraz jedziemy do kaplicy, w której jeszcze nie byłem. Pierwszy raz tam będę. Zobaczymy, jak tam będzie. Teraz nie wiem, gdzie nasza łódka stoi. Gdzie płyn, to pójdziemy do naszej łódki. Tutaj jest szkoła przed nami. Ale jak trzeba, to też ośrodek zdrowia. W każdej takiej wiosce, no prawie w każdej, jest też sala gimnastyczna, kaplica, no i domki na palach. Chociaż tu jesteśmy dość wysoko nad rzeką Acininga, ale i tak te domki są na palach. Może te pale nie są tak wysokie, ale są. Ilidzio! Vamos? ¿Qué aconteceu? ¿Qué aconteceu? ¿Hora tres?
1: Ya, estoy bien, estoy bien.
0: To jest właśnie normalne, że hora tres, ale ludzie nie są gotowi. Ładne osiedle. Tutaj ta rzeka Acininga jest taka ładna rzeczka. Trzeba powiedzieć, kolorowe domki, niebieskie, białe, zielone. Jest nawet jeden domek różowo-zielono-biały. Wszystko to obite deskami. Te deski pomalowane właśnie na takie kolory. Właśnie teraz czuję, że obleżły mnie mrówki. Mrówki, czyli normalna sprawa. Coś cię gryzie? To mrówka. Po dotarciu do tej wioski odwiedzałem chorych, a potem prysznic, obiad, była gotowana ryba z tej właśnie rzeki. Ryba świeża, taka zupa rybna, byśmy powiedzieli po polsku. I była farinia, był ryż, było feijão, czyli fasola, gotowana fasola. Tradycyjne potrawy brazylijskie, amazońskie. I po zjedzeniu obiady, tutaj jest ta tradycja, tak jak kiedyś w Polsce była, że o 12 jest obiad i do dnia dzisiejszego o 12 te obiady są. A potem właśnie miałem ten plan, żeby coś nagrać, opowiedzieć więcej, ale rzeczywiście nie było siły. Nie było siły, skwar niesamowity, w cieniu 40 stopni. Ja rozłożyłem sobie hamak w domku, gdzie mieszkamy, gdzie przyjmuje nas jedna nasza rodzina, nasi parafianie. W tym hamaku sobie leżałem. Bardzo ładny domek, oczywiście taki jak wszystkie domki, zbite z drewna, obite deskami, to wszystko pomalowane kolorowymi farbami olejnymi. I miałem plan szczytny, żeby coś opowiedzieć na ten temat, co tutaj się dzieje, ale nie byłem w stanie, bo ta temperatura była rzeczywiście wysoka. W tym domku też no, człowiek z jednej strony chciał odpocząć, z drugiej strony no niestety tak do końca nie mógł od

0: odpocząć, bo domek przykryty blachą taką falistą z takiej dużej kwadratowej fali, to oczywiście nagrzewa się, nie ma żadnego sufitu. Są takie przegródki, takie pokoiki, ale te pokoiki nie mają sufitów, tylko od razu jest ta blacha, dlatego też jest trudno odpocząć. Może udało się jakieś 30 minut zdrzemnąć. Oczywiście, jak to bywa, różnego rodzaju owady próbowały się pożywić na mojej krwi. Nasi tutaj parafianie też widziałem, że cały czas z jakąś szmatą w ręku próbują się z tych owadów jakoś odgonić, przegonić te owady. A ja już dochodzę do naszej łódki. Dochodzę do naszej łódki, która nazywa się Plena. Plena, czyli pełna. No pełna to ona będzie, jak my wsiądziemy na nią. Pewnie to pochodzi z modlitwy Zdrowaś Mario. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Plena di gracia, łaskiś pełna. Ale ona tutaj, ta łódka, nie nazywa się Plena di gracia, tylko po prostu Plena. Silnik Merkury z tyłu i będę wsiadał. Mam plecak, więc muszę trochę się postarać, żeby wsiąść na tą łódkę. Tutaj brzeg jest taki gliniasty, z takiej nawet takiej jasnej gliny, jakby wapiennej, nie wiem jakie to minerały. I przez to też tutaj ta woda jest zabarwiona na taki dość taki jasny, trochę wapienny kolor. Wchodzimy na łódkę i będziemy ruszać. Na brzegu czeka nasz diakon. Widzę, jeszcze jakaś pani z nami płynie. Parafianka nasza może nam pomoże tutaj w naszej modlitwie. Może jedzie na mszę świętą, a może po prostu korzysta z bezpłatnej przejażdżki. Boa tardi, seniora. A może pójdzie sentara teraz. Seniora chega conosco para missa?
1: Sim.
0: I tak dowiedziałem się, że pani płynie z nami, abyśmy się razem mogli pomodlić. Będziemy razem odprawiać mszę świętą. Lingua polonez. Minha lingua. Si. Właśnie tłumaczę pani, że mówię po polsku, w moim języku. Sternik nasz odcumowuje naszą łódkę. Zasiada za sterem. Ta łódka ma raz, dwa, trzy, cztery takie ławki. Łódka jest zrobiona z aluminium. I teraz jedziemy na wstecznym i cofamy i ruszamy. Będziemy mieć trochę naturalnej klimatyzacji, bo oczywiście tutaj ten podmuch wiatru, a to też, że jesteśmy na rzece zawsze jest trochę chłodniej. Obok nas już przepływają inne łódki. Bardzo szybko. I płyniemy dalej. Wcześniej zawsze dopływałem do tej tutaj wspólnoty świętego Józefa, a dzisiaj pierwszy raz odwiedzimy, przynajmniej ja pierwszy raz odwiedzę wspólnotę świętej Teresy. Tutaj nagrywanie na łódce jest trochę utrudnione, bo wiadomo, że jest tutaj duży hałas. Obok nas płynie taki tradycyjny drewniany statek. Bardzo szybko dotarliśmy na drugi brzeg. Przed nami tutaj będzie teraz wspinaczka. Wspinaczka. Kilka miesięcy temu nie byłoby żadnej wspinaczki, a teraz wspinaczka, bo musimy iść do góry. Musimy iść do góry. Rzeka opadła jakieś 20 metrów w dół. Wamos. I plecak na plecy. I idziemy. I jedziemy. Są tutaj już takie schody wykute w takiej glinie.
1: Mas tá subindo esse barrancão.
2: Ou vai se dar as árvores também que te vai.
0: E idioma do angure.
2: Por aqui.
0: Por aqui. Czyli tam. Por aqui. Czyli pani nam pokazuje, że idziemy tam.
2: Nada, Dorim. Tava puxando o dedo do menino ainda lá. É? Chamou ele para puxar o dedo dele.
0: Tutaj nad brzegiem piękne malownicze statki amazońskie stoją zacumowane, takie jak znacie z obrazków, z filmów o Amazonii. Wybudowane z drewna, kadłuby, dzioby takie zadarte do góry i mają parter i pierwsze piętro. Piękne statki amazońskie. A ja kontynuuję wspinaczkę, wykute w glinie stopnie. Tych stopni jest dość dużo, ale dzięki Bogu zdrowie jest, kondycja jest, damy sobie radę. Idziemy do góry. Kolejne osiedle świętej Teresy. Choć tak wysoko nad brzegiem rzeki, również tutaj domy wbudowane na palach. Diakon Ilidzio czeka na nas. Idziemy. Somos muito alto. Algum fogo está lá? Jesteśmy dość wysoko nad brzegiem i tam w oddali widzimy jakieś pożary. Może ktoś wypala, może samozapłon, nie wiem. A tutaj nasi mieszkańcy. Tutaj widzimy miejsce, w którym się wytwarza słynną farinę, czyli kaszę z manioku. No to takie miejsce musi być w każdym.
2: Deixa eu pegar uma água ali no carro do meu irmão, que o carro não tá puxando nada. A energia tá tão fraca aqui.
0: Onde temos capela? Onde é a nossa caplica? Vamos para a capela? Idziemy, poszukamy kaplicy. O, jest kaplica. Tak jak większość kaplic pomalowana na biało i niebiesko. Na biało i na niebiesko. Boisko do piłki nożnej musi być. Psy, dzieci się bawią. Chociaż jest tak gorąco, ale mimo wszystko grają w piłkę nożną. Boa tarde. Tudo bem? W oddali trwa trwają prace, ludzie działają, piły motorowe chodzą, prąd jest jakiś. Kaplica nasza to zwykły taki domek, budynek z dachem dwuspadzistym, podłużny taki prostokątny budynek, biało, głównie biały, z niebieską lamperią z dołu. Bardzo często kaplice katolickie są właśnie w ten sposób pomalowane, na biało i niebiesko. I to jest główny budynek, obok którego stoi szkoła. I oczywiście przed budynkiem, tak jak to było w poprzednim miejscu, krzyż, biały krzyż, obłożony białymi płytkami. I oczywiście ta kaplica jest w centralnym miejscu całej wioski, wioski Świętej Teresy. A pod nami port tej wioski, port, w którym właśnie cumują te piękne statki, w których właściwie od XIX wieku zmienił się tylko napęd. Silnik spalinowy, na początku żeglugi tutaj w Amazonii na pewno to był silnik parowy, a jeszcze wcześniej wiosła, po prostu zatrudniano ludzi, Indian, ale też innych, aby wiosłować i za pomocą łodzi wiosłowych. Czasami gdzieś tam w dolnym biegu Amazonki można było sobie pomóc wiatrem. Czytałem o tym, nigdy tego nie widziałem, ale podobno takie możliwości były, czy nawet dzisiaj są, ale nie widziałem tego nigdy, bo nigdy nie byłem w tych rejonach dolnej Amazonki, gdzie są wielkie rozlewiska, gdzie można używać żagli. Przynajmniej używano, a czy dzisiaj się używa? Trzeba by to sprawdzić. Wchodzimy do środka kaplicy.
2: Tem água fria também lá dentro.
0: Ah, sim. Muito obrigado.
2: Aqui tem água gelada também.

0: To...
1: Ten wyjazd misyjny na pewno nie był prosty z takiego ludzkiego punktu widzenia, bo rzeczywiście było gorąco. Było gorąco, nawet w nocy, kiedy leżałem w hamaku, próbowałem zasnąć, a z blachy, bo domek jest przykryty najczęściej blachą i ten domek, w którym ja mieszkałem, też przykryty blachą. Nie ma żadnej izolacji, nie ma żadnego sufitu. W domku są tylko takie przegródki drewniane, takie pokoiki, również z tych desek zrobione, a z góry również i w nocy jeszcze ten dach nam trochę oddaje tego gorąca. Z takiego ludzkiego punktu widzenia no było trudno, ale jednak dużo satysfakcji, dużo radości, że możemy dotrzeć chociaż raz w roku, chociaż może raz na pół roku, dotrzeć do wszystkich tych naszych braci i naszych sióstr, którzy potrzebują Chrystusa, którzy czekają na Chrystusa. A dla nas, w naszej ojczyźnie, drodzy rodacy, drodzy bracia i siostry Polacy, wy cieszcie się z tego, że bardzo blisko nam zawsze do Kościoła. Korzystajmy z tego. Korzystajmy z tego każdego dnia. I dla was wszystkich, dla całej ekipy Radia Wnet, błogosławieństwo Boże. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Babcia.
1: Nocne powtórki wnet.
2: Szczecin 98,9 FM.
3: Radio

0: Bydgoszcz 104 i 4 FM.
1: Nigdy więcej nie patrz na mnie.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.

dream. I was halfway to sleepin'.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: Po reklamie.
2: Posłuchaj Radia Wnet.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ NV ma CO wyrok.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Nasz naród jak lawa.
6: Gen wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii. To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
9: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
10: To będzie opowieść o wojownikach.
8: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
9: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
11: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
1: Po reklamie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jesteśmy na Świętym Krzyżu, to jest nieprawdopodobna w ogóle sytuacja i tutaj jestem otoczony wianuszkiem, no takich świętych ludzi bym powiedział, bardzo wspaniałych, vis-a-vis na pięknym tronie rzeźbionym, ksiądz superior, dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków amen. Witam bardzo serdecznie pana redaktora i wszystkich naszych kochanych radiosłuchaczy.
0: No właśnie. Rafał Kupczak, dobrze?
1: Tak, tak ostatnio było.
0: Tak było ostatnio i tak pozostało, no bo ja tutaj sobie to nie chcę się nigdy pomylić, a mylę się czasami, ale się dzisiaj nie pomyliłem. No jesteśmy tutaj w przededniu no, Wielkiego Święta Podwyższenia Krzyża. To jest Wielkie Święto Katolickie. I jest nie tylko Święto Podniesienia Krzyża, dzisiaj jest odpust. No w ogóle niech ksiądz opowie, co się będzie działo i dlaczego.
1: Tak, dzisiaj rozpoczynamy na Świętym Krzyżu nasze uroczystości odpustowe od piątego zjazdu spotkania Rycerstwa Niepokalanej u stóp Krzyża. Przepiękne uroczystości z centralną sumą odpustową pod przewodnictwem biskupa Marka Szkudło o godzinie 12 na ołtarzu polowym. Oczywiście temu planowi całego dnia towarzyszy wiele wydarzeń, uwielbienie, modlitwa. To spotkanie trwa od godziny 9 do godziny 17, więc jest pełne przeróżnych wydarzeń. Tak przynajmniej wygląda dzień dzisiejszy. Reszta jest równie ciekawa.
0: Reszta jest równie ciekawa i ciekawi goście bardzo. Ja chciałbym, żebyśmy powitali się wszyscy tutaj. Piotr Grzybowski, który jest spirytusem mowęsem tej audycji między innymi. Witam serdecznie ciebie.
2: Cześć, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet ze Świętego Krzyża.
0: Właśnie. No i my porozmawiamy o powstańcach styczniowych. Też, prawda, dzisiaj w tej audycji mamy dwie godziny, ale chciałbym tutaj księdza, który tutaj przybył tutaj do nas, żeby się przedstawił z takim pięknym krzyżem wystającym. No i właśnie, oblat, ksiądz oblat.
3: Jestem ojciec Bogusław Harla, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej. Jestem domownikiem tutaj.
0: I ksiądz będzie nam opowiadał o historii Świętego Krzyża, o miejscu, nieprawdopodobnym miejscu, które no już 1000 lat na mapie historii Polski funkcjonuje, a jeszcze tam się znajdują rzeczy, różne dziwne rzeczy pod ziemiami. No, przypominam, kościół romański najpierw, później zmiany, 3 pożary, ale cały czas to jedno z takich wspaniałych miejsc, do których wracamy przez całą naszą historię i które pomaga nam przetrwać. Mamy tutaj wspaniałego gościa, pani Anna Radwan. Dzień dobry. Też będą dwie opowieści pani Anny Radwan. Może pani tutaj powita się z nami, z tymi słuchaczami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Anna Radwan. Ja pomagam Fundacji Genealogii Polaków i jestem współorganizatorem, mam ten zaszczyt, Pielgrzymki Bohaterów, Pamięć i Modlitwa.
0: No właśnie, jest też wspaniały gość Radia Wnet, który pojawiał się przy okazji Tolkieniady w dodatku i świata Tolkiena. I akurat spotkaliśmy się 2 razy w Radio Wnet, a tutaj, no ale Tolkien, wiadomo, wspaniały katolik. Ja niedawno byłem w oratorium kardynała Newmana w Birmingham i no, jakby wspominałem.

0: Dobra. No i właśnie, mili Państwo, niesamowite miejsce, Święty Krzyż. Dojechaliśmy tutaj wczoraj w nocy z Piotrem Grzybowskim. Była mgła niesamowicie, wyłoniła się bazylika mniejsza. To było nieprawdopodobne, a później gospodarz nas zaprowadził tutaj do takich nieprawdopodobnych miejsc. Jest tu tyle wspaniałych artefaktów. Tutaj to chyba są to resztki tej wspaniałej biblioteki, o której czytałem, bo tutaj była jedna z najwspanialszych bibliotek Rzeczypospolitej, prawda?
1: Tak, oczywiście, ale z tej biblioteki zostało tylko wspomnienie i piękne miejsce, natomiast już wszystkie książki, które tu się znajdują, są z naszej biblioteki Wyższego Seminarium poprzebierane. Dużo pięknego gotyku, bo wszystko zostało poniszczone, ale nie niemiecki gotyk, który bardzo łatwo jest dostać na rynku.
0: Bardzo łatwo dostać na rynku, ale wygląda wszystko wspaniale, a teraz rozmawiamy już z księdzem Bogusławem Harlaomem, tak? Halo. Witam serdecznie. Ksiądz tutaj jest znawcą historii. Wracamy 1000 lat. Lecimy do czasów romańskich, bo tu pierwsze budowle, tak? Pierwszy klasztor i kościół romański powstał. No to wróćmy do tych czasów. Jak to się stało, że tutaj powstał kościół, klasztor? Jak tu się pojawili benedyktyni, bo to jest bardzo ważne, bo teraz są oblaci, ale kiedyś tu byli benedyktyni, czyli kontemplacyjni księża, a wy jesteście tacy misjonarze bardziej, tak?
2: No, historia Świętego Krzyża sięga o wiele dalej, ponieważ to jeszcze są czasy kultury przeworskiej, to jest drugi, czwarty wiek przed naszą erą. Tutaj na Polanie Bielnik, no tutaj dla znawców, powiedzmy, miejsca będą wiedzieli, o co chodzi, ale to jest tak 100 metrów od samego szczytu. Były taki okręg starożytnego hutnictwa, dymarki. Do dzisiaj jest taka wielka impreza plenerowa co roku w sierpniu, właśnie dymarki świętokrzyskie w Nowej Słupi. No, jak tutaj trafili benedyktyni? Trzeba powiedzieć, że historycy się spierają, są trzy tezy. Na pewno ta teza łączy się z czasami Słowian, z czasami naszych praojców. Miało być tutaj świątynia, miejsce modlitwy, może Święty Gaj, gdzie Słowianie się tutaj po prostu spotykali. I wiadomo, że kiedy nastąpiła chrystianizacja Polski, te święte miejsca Słowian no były przejmowane, tak? Później jest dyskusja i do dzisiaj historycy się nie zgadzają ze sobą, co tutaj było. Czy sama tylko świątynia, miejsce modlitwy Słowian, czy też był gród warowny, bo o grodzie warownym wspominają w swoich kronikach Tatarzy, którzy tutaj najechali ziemię polskie i właśnie napisali w latopisie halińsko-wołyńskim, że na górze Łysiec zdobyli gród mało warowny. No i są tutaj też takie najstarsze, powiedzmy, budowle, które się zachowały do nas, do naszych czasów. No to jest wał, który otacza górę. Niektórzy go nazywają wałem kultowym, niektórzy go nazywają wałem obronnym. Jest to budowla niedokończona, więc trudno jest nam powiedzieć, co było takim, powiedzmy, celem, bo znowu tutaj się spieramy, czy to było właśnie miejsce oddzielające sakrum od profanum, miejsce właśnie tej świątyni, czy było to właśnie takie bardziej wał, który też miał bronić. I takie wały szerokie są znane. Mamy wał śląski na Dolnym Śląsku, mamy w Niemczech takie budowle, więc ten gród warowny nie musiał być taki spięty w sobie. Zresztą najstarsze legendy mówiące o historii tego miejsca mówią właśnie o zamku, o królowej, tak miało postać Goboże, więc tutaj trzeba by sięgać daleko i opowiadać bardzo dużo. I znowu jakby, powiedzmy, powstaje pytanie, kiedy przybyli benedyktyni. Tradycja benedyktyńska mówi o 1006 roku. Najstarsza taka historyczna data, która została zapisana przez Mikołaja Drozga w bardzo ważnym manuskrypcie dla historii Polski, właśnie w manuskrypcie, w kodeksie Mikołaja Drozga, ponieważ jest tam również kronika Polski, więc on zapisał, że była tam, że jego klasztor, czyli no klasztor świętokrzyski, został założony w 1020 roku. Benedyktyni też prowadzili tutaj żywe takie życie pustelnicze najpierw. Od tego się od pustelni zaczęło. Historycy przesuwają fundację klasztoru czy obecność benedyktynów na XII wiek za Bolesława Krzywoustego. Mogło to być w 1136, 134, tak już pod koniec z Komasem Wojsławem miał założyć. No i teraz moglibyśmy opowiadać, jak to się stało, że benedyktyni w którym końcu roku tutaj przybyli. To jest spór historyczny. Trzeba było gdzieś szukać takiego złotego środka. Oczywiście ten XII wiek to jest data pewna, że byli tu benedyktyni. Mamy dokumenty, mamy jakieś przesłanki, ale czy nie mogli być tutaj wcześniej? No właśnie, ja zostawiam to pytanie otwarte. Tak nieskromnie mówiąc, przez ostatnie lata swojego życia poświęciłem badaniu i no dobrze, XII wiek niech będzie granicą, ale to nie jest granica ostateczna. Według mnie mogło tutaj być wcześniej, mogli być tutaj jako pustelnicy. Oni brali przecież udział w chrystianizacji Polski. To było Łysa Góra, była najważniejszym miejscem dla Słowian, tak? Więc dlaczego by nie mieli zwrócić swoje jakieś troski, uwagi na właśnie to sanktuarium słowiańskie, tak? Że dopiero w XII wieku sobie o nim przypomnieli. No, tak trochę na logikę. Jeszcze wracając do samej twierdzy, pamiętajmy, że benedyktyni zakładali swoje pierwsze klasztory w miejscach warownych, Tyniec i tak dalej, już tutaj nie wchodzę w szczegóły. I trwali tutaj do XIX wieku, do czasów, kiedy no, nastąpiła taka no, kasata klasztorów nie tylko tutaj, ale w ogóle na ziemi też tutaj byłoby dużo mówić, troszkę tutaj władze polskie i też no, nadużyły swojej takiej kompetencji, którą dał papież. Zlikwidowali klasztory bardzo dobrze wiodące się, bardzo dobrze mające się i po tym 1819 roku no, są takie już burzliwe okresy tego miejsca. Trzeba powiedzieć jasno, dlaczego ten Święty Krzyż chciano zlikwidować. Nie tylko ze względu na to, żeby przejąć majątek kościelny, ale Święty Krzyż to jest pierwsze narodowe sanktuarium. To była dusza Polaków. Niedawno czytałem w takim dosyć nośnym wydawnictwie, czy na stronie właśnie jednej z katolickich, już nie będę tutaj wymieniał. No i autor tam napisał, że nie wyobraża sobie, żeby nie było pielgrzymek narodowych, gdyby nie Jasna Góra. Z całym szacunkiem, ja też sobie nie wyobrażam, żeby nie było pielgrzymek na Jasną Górę, ale trzeba powiedzieć, że pierwsze sanktuarium narodowe, pierwsze pielgrzymki narodowe były na święty Krzyż. Szczególnie tutaj Jagiellonowie, Władysław Jagiełło no, ukochał to miejsce tutaj. Też właśnie jeden z opatów był jego spowiednikiem, takim powiernikiem. I Władysław Jagiełło razem ze swoją rodziną, ze swoimi synami później ukochał to miejsce Kazimierz Jagiellończyk, który przecież jest pochowany i wybudował na Wawelu kaplicę świętokrzyską. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądał Święty Krzyż właśnie za tych czasów romańskich i później gotyckich, niech sobie zobaczy kaplicę świętokrzyską na Wawelu, bo to ci sami malarze ozdabiali tą kaplicę świętokrzyską, co tutaj, powiedzmy, no właśnie, kościół na Świętym Krzyżu. Niestety właśnie po pożarze w 1459 te wszystkie wielkie fundacje, wielkie takie ozdoby, które dali właśnie te freski, ale też organy, dach i wiele tam, powiedzmy, wyposażenia, no właśnie spłonęło, tak? Ale to co ufundowali Jagiellończycy. Ale tutaj, powiedzmy, jak chcemy się troszkę poczuć jak na Świętym Krzyżu, dawnym Świętym Krzyżu, no to właśnie, kaplica świętokrzyskich na Wawelu i też katedra w Sandomierzu, gdzie też właśnie ci malarze właśnie ozdobiali tą katedrę, więc możemy tak się mniej więcej poczuć wtedy, jak był Święty Krzyż. Później pamiętajmy, że te pierwsze kościoły nie były niszczone, tylko były rozbudowywane. Właśnie najpierw było w stylu romańskim, ta pierwsza rotunda. Czy był tam, jak klasztor wyglądał, czy był drewniany, czy w części murowany? Też tutaj już nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to są, my pracujemy na naprawdę szczątkowych informacjach. Dlaczego? To za chwilę o tym powiem. Później właśnie była ta rozbudowa gotycka za Kazimierza Jagiellończyka i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, bo są tutaj pochowani jego rodzice. To trzeba powiedzieć, dlatego też ukochał to miejsce i w ogóle ród Oleśnickich jest mocno związany. To jest pierwszy ród, taki można powiedzieć na pierwszym miejscu związany z tym miejscem, bo ponieważ jakby powiedzmy legenda herbowa rodu Oleśnickich jest właśnie związana z przyniesieniem relikwii drzewa Krzyża Świętego, odzyskaniem relikwii drzewa Krzyża Świętego przez od Tatarów, ale to tutaj nie wiem, czy mam na to czas, to sobie zostawimy na pytanie.
0: Zrobimy tu taką w ogóle taką część o samym świętym krzyżu, o tym, jak się ta relikwia pojawiła. I to, bo to jest niezwykle ciekawa historia, no to jest jakby fundament, tak? Bo ta relikwia Świętego Krzyża jest jakby w pewnym sensie takim sercem całego sanktuarium, no bo to jest jednak relikwia niezwykle ważna, a sama historia od świętej Heleny i przez to, jak te relikwie tutaj dotarły i ten syn świętego Stefana przecież, no to wszystko są takie fascynujące historie. Ja jak tutaj się przygotowywałem, no to jak czytałem, to mi oczy się otwierały co chwila, bo niektóre rzeczy wiedziałem, niektóre oczywiste, ale chciałem zapytać się właśnie a propos, czy są jakieś takie dowody, bo ksiądz wspomniał o sanktuarium słowiańskim, bo ja pamiętam, jak byłem w Asyżu, to byłem w kościele katolickim, wspaniałym, ale przerobionym ze świątyni Minerwy, czyli pogańskiej. Czy tutaj są jakieś ślady tego, czy to jest pewne, czy niepewne, czy jak to jest? No bo wiadomo, że tutaj no, są takie, że tak powiem, głosy, że tu bardzo silnie, że tak powiem, funkcjonowała ta religia przedchrześcijańska.
2: Czy to Słowianie przede wszystkim byli bardzo pobożnym ludem, tak. Jesteśmy bardzo pobożnym ludem i też wiele jakich rzeczy takich mamy, moglibyśmy mieć wspólnych, nie wchodząc w szczegóły. Czy zostały jakieś ślady? Nie zostały, krótko mówiąc. Prawdopodobnie no, zostały albo one zniszczone, albo był to niektórzy tak, ja też gdzieś tam wczytałem się w literaturę, że to był po prostu święty Gaj, no więc święty Gaj został wycięty, no i nic nie zostało z niego. Mówi się i to jest taka, możemy to już wsadzić naprawdę w taką kategorię pobożnych życzeń, jeśli tak można powiedzieć, i bardzo naciągniętych legend o podziemiach królów słowiańskich. Wszystkich wątpiących w to, co teraz mówię, odsyłam do Archiwum Państwowego w Kielcach, gdzie są dokumenty z budowy więzienia, gdzie jest plan więzienia za czasów rosyjskich, gdzie jest pokazane właśnie, jasno naznaczone, naniesione są te cysterny i to są cysterny wodne, tu zawsze był problem z wodą, są namalowane kanały, jak ta deszczówka zbierała z całego obiektu, więc mamy w sumie 95% pewności, bo jest na to też jakaś dokumentacja i są też relacje naocznych świadków, którzy mówią o tym, że to jest cysterna, więc oczywiście no, podziemia słowiańskie ładnie brzmią, ale no, każde miejsce ma prawo, tak stare miejsce, prawo do legend. Możemy to sobie tak powiedzmy przerzucać. No, nie ma po prostu dzisiaj żadnych śladów. No, możemy powiedzieć, tym jedynym śladem, świadkiem tych czasów słowiańskich jest ten wał, o którym już wcześniej mówiłem. Czy był wałem obronnym, czy był wałem kultowym? Ja osobiście uważam, że był i tym. No, miejsce obronne nie wyklucza miejsca też modlitewnego, miejsca świętego. Zresztą przecież i później w średniowieczu i wiele wieków później kościoły też były takim azylem, że jak ktoś chciał szukać ochrony przed nawet wyrokiem władz państwowych, chował się w kościele, tak? Nie można było go z tego kościoła wyciągnąć, więc tak, gdzieś taka kultura przenikająca się jest, więc... Ale odpowiadając... Jedynym świadkiem tych czasów słowiańskich jest ten wał kamienny.
0: Dziękuję bardzo. Za chwilę byśmy może wrócili do tej historii Świętego Krzyża w ogóle, bo to jest fascynująca historia. Obecna no, w całej kulturze chrześcijańskiej bardzo silnie. No, ja pamiętam książkę Zbigniewa Herberta Barbarzyńca w ogrodzie i opowieść o historii Świętego Krzyża namalowaną przez Piera della Francesco. To są freski w kościele, w bazylice w Arezzo. Wspaniałe. No i tu się łączą te postacie, tej święta Helena, a później ta historia właśnie z synem świętego Stefana i z tym, jak się, bo dla mnie to jest prawdziwa historia, ja absolutnie. Ale teraz posłuchajmy może Jacka Kowalskiego przez chwilę, żebyście Państwo odetchnęli i sobie ułożyli te fantastyczne opowieści. Tylko wspomnę, że jesteśmy tutaj w pięknej, pięknej bibliotece, w której nie ma już pozostałości po sławnej i wielkiej starej bibliotece, natomiast jest wszystko bardzo pięknie tutaj, że tak powiem, ustawione, a pani Anna Radwan tutaj tam właśnie sobie zagląda do notatek. Z nią też będziemy rozmawiać. Teraz Jacka Kowalskiego poprosimy i no posłuchajmy. To też jest związane z naszym, że tak powiem, głównie z Katedrą Poznańską, bo napisał wspaniałą monografię Katedry Poznańskiej. A to wszystko się łączy. To jest tak piękne, że to się łączy i już. To słuchajmy.

0: Mi, proszę Państwa, to tutaj to są takie tutaj rozmowy odnośnie, że tak powiem, nomenklatury misjonarskiej i kapłańskiej i tak dalej, ale teraz wracamy, bo no bo fundament, serce, właśnie, relikwie Świętego Krzyża. Gdzie one są i no i kiedy są wystawiane, no i to jest właśnie pytanie do księdza superiora.
1: Tak, to jest serce całego klasztoru. Jestem przekonany, że gdyby w tym miejscu nie było relikwii drzewa Krzyża Świętego, to zostałyby do dzisiaj tylko jakieś rozwaliska i mury, choćby pięknie podświetlone, ale tylko mury. Natomiast to miejsce żyje dzięki relikwiom drzewa Krzyża Świętego. Ten relikwiarz z 1620 roku, zwany przez nas Słoneczkiem, czyli taka złota elipsa z promieniami ostrymi, ona na co dzień znajduje się w sejfie, schowana z tytułu bezpieczeństwa, jest wystawiana tylko na odpust, który właśnie teraz przeżywamy, na Wielki Post i na wszystkie większe uroczystości na Świętym Krzyżu. Natomiast na początku lat 2000 stworzono dla bezpieczeństwa drugi relikwiarz, który został umieszczony w srebrnym relikwiarzu, który sponsorowali misjonarze oblaci w 1936 roku, kiedy przybyli tutaj, i ten relikwiarz jest na co dzień w kaplicy Oleśnickich za pięknie zbrojonym tabernakulum przeszklonym. Także każdy, kto wejdzie do kaplicy Oleśnickich w centrum, widzi relikwie drzewa Krzyża Świętego.
0: No właśnie. I wiemy, że to są prawdziwe, prawdziwe relikwie. Wiemy, bo badania, to rozmawialiśmy wczoraj, ale to już... A teraz tą historię bym prosił księdza Bogusława Harlę, dobrze? Odmieniłem? O to, żeby opowiedział o tej historii w ogóle, właśnie jak one tutaj trafiły, te, i o cudach, które, że tak powiem, dzieją się za, że tak powiem, pośrednictwem tych niesamowitych relikwii.
2: Znalezienie Krzyża Świętego przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego, to tutaj trzeba jakby zacząć, no, tą historię. I kiedy święta Helena odnalazła krzyż, no według przekazów, no, znalazła go w cysternie i tych krzyży było więcej. Ci, którzy spisali to opowiadanie i spisali tą relację, uprościli sobie, że tych krzyży było trzy. No i teraz jest pytanie, który krzyż należy do Jezusa Chrystusa. I wtedy można powiedzieć, no dosłownie pod natchnieniem Ducha Świętego, biskup jerozolimski, późniejszy święty Makary, podpowiedział, że mamy w Ewangelii takie momenty, kiedy nawet dotknięcie szat Pana Jezusa powodowało uzdrowienie. Mamy to później w Dziejach Apostolskich, właśnie też apostołowie uzdrawiali w ten sposób. No, Pan Bóg uzdrawiał, tak, przez nich działał, więc postanowiono przyprowadzić ciężko chorą kobietę, przynieść ją i po kolei tymi krzyżami dotykano. I te krzyże, domyślamy się, że po dotknięciu jednych z tych krzyży, no, ta kobieta w cudowny sposób została uzdrowiona. No i to uznano za znak Boży, tak, za boską interwencję. I święta Helena podzieliła krzyż, tak można powiedzieć, na trzy części. Jedno zostawiła w Jerozolimie, jedno wysłała do Rzymu i jedno wysłała do Konstantynopola. No i teraz możemy sobie powiedzieć, czy idziemy w stronę legendy mówiącej o tym, że król węgierski, późniejszy święty Stefan, otrzymuje od papieża za zasługi w krzewieniu wiary na Węgrzech, umacnianiu kościoła, wiary chrześcijańskiej, otrzymuje relikwie, tak? To jest jakieś takie było zawsze jakoś... Ci zasłużeni władcy otrzymywali od papieża właśnie takie relikwie najważniejsze dla naszej wiary, dla naszego kościoła, jako uznanie, tak, że to był taki mandat, tak, że ten król jest władcą chrześcijańskim, ten król cieszy się poparciem papieża. I tutaj, no, idziemy w stronę legendy, ona jest najczęściej tutaj powtarzana, opowiadana, bo też te rozterki, powiedzmy, i badania historyków dużo zajmują czasu, ale właśnie legenda. Jest 1006 rok. Legenda dlaczego? Ponieważ no, w 1006 roku jeszcze nie żył święty Emeryk, on się rodził rok później. No ale właśnie według przekazu benedyktyńskiego w 1006 roku święty Emeryk chce odwiedzić Polskę, chce nawiedzić grób świętego Wojciecha. A Ale Stefan Węgierski, jego ojciec, no boi się puścić jedynaka, czyli następcę jedynego, następcę tronu w tak niebezpieczną podróż, tak? To nie jest to dzisiaj, że jest chwila, ta podróż miała trwać wiele miesięcy, no ale emeryk błagał ojca, że no jednak chce, że jest stały w tym postanowieniu, więc no bezradny król, bezradny ojciec mówi, no to zrobię wszystko, żebyś czuł się bezpieczny i oczywiście daje mu porządną drużynę, obstawę, tak, wojsko, ale też powierza tą całą jego drogę Panu Bogu i właśnie daje to, co ma najcenniejsze, czyli relikwie, które otrzymał od papieża. Emeryk udaje się do Polski, podejmuje go jeszcze wtedy książę Bolesław, tak, bo dopiero koronacja w 25 roku i no, pokazuje mu cały kraj. Pamiętajmy, że wtedy Węgrzy, no to było już takie, powiedzmy, mocarstwo, tak, więc u Węgrów z Węgrami dobrze żyć było warto, zresztą to zrobiliśmy później, tak, bo Antygawanowie rządzili Polską, ale to są już troszkę późniejsze czasy i dobrze. I między innymi książę Bolesław zaprosił w Góry Sandomierskie, w obecne Góry Świętokrzyskie, na polowanie. Na tym polowaniu mieli się zapuścić za pięknym jeleniem. Są tutaj też znowu dwie wersje legendy, że najpierw sam emeryk gonił tego jelenia, ale ta najstarsza benedyktyńska mówi, że oni razem z Bolesławem gonili tego jelenia i wpadli właśnie tutaj na szczyt tej Łysej Góry i jeleń im uciekł. Podziwiali właśnie tutaj te wał kamienny, wał kultowy, opowiadali o dawnych czasach i wtedy już, bo według tradycji benedyktyńskiej, benedyktyni już tutaj byli sprowadzeni przez Mieszka I, księża Dobrówkę, odwiedzają właśnie pustelników benedyktyńskich. I święty emeryk wraca z Bolesławem do Kielc i w nocy otrzymuje taki sen, że anioł nakazuje mu zostawić relikwie w tym miejscu, w którym odwiedzili. I on na drugi dzień, rano, kiedy wstaje, dzieli się tym pomysłem, zachęca Bolesława, żeby ufundował, rozbudował, tak, tą rotundę, jeszcze według legendy ufundowaną przez księżnę Dąbrówkę. No i tak, jak się domyślamy, jak postanowili, tak zrobili. A ta krótsza wersja, że właśnie jak emeryk był sam na górze, objawia mu się anioł i mówi właśnie, że emeryku, wolą Bożą jest to, żebyś zostawił relikwie tutaj w tym miejscu. No i tyle jest legenda. No, Stefan musiał to przyjąć. Nie miał wyjścia. Już kiedy emeryk wrócił, już wrócił bez relikwii, no i trudno byłoby teraz z wyrokami bożymi Stefan, no i właśnie, no i obaj byli, są świętymi, więc poddanie woli Bożej na pewno było im prostsze. I tyle jest legenda. Trzeba powiedzieć, że oczywiście tutaj pierwsze udokumentowane obecność relikwii, ta historyczna, to jest rok 1306. Książę Władysław Łokietek przywozi relikwie tutaj na to miejsce, ponieważ no, już nie wchodząc w szczegóły, był taki rok, już był bunt przeciwko właśnie księciu i on, kiedy już opanował tych buntowników, benedyktyni stanęli właśnie po stronie Łokietka, benedyktyni świętokrzyscy. Oni już tutaj byli, pamiętajmy, tak historycy mówią, na pewno w XII wieku byli, to już nie będę do tego wracał. I właśnie przywiózł relikwie i na relikwie mieli składać tą przysięgę wierności królowi na nowo, tak? Więc tutaj to zachęcam, żeby to sobie to tutaj cofnąć. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim? Że ani legenda, no tym bardziej legenda, ale historycy nigdy nie podważyli autentyczności relikwii.
0: No właśnie, bo jesteśmy częściowo w legendach, ale też przejdźmy do takich naukowych, że tak powiem, aspektów, bo zostały to, te relikwie zostały przebadane przez dendrologów, tak to się chyba nazywają, ci specjaliści od drewna i no, ja prosiłbym księdza, żeby opowiedział, bo okazuje się, że to naprawdę czarna jodła, która rosła w Jerozolimie kilka tysięcy lat temu. Proszę opowiedzieć więcej na ten temat, bo to są, że tak powiem, już nie legendarne, tylko absolutnie stricte naukowe dowody, że to jest drzewo stamtąd.
2: Tak, tu w 2002 roku pan profesor Wojciech Kurpik przebadał te relikwie pod tym właśnie kątem, jakie to jest drzewo, i możemy dzisiaj powiedzieć, że drzewo Krzyża Świętego jest z sosny jerozolimskiej. Sosna, jedno z naj... czarna sosna, tak? Ona się dość dobrze przyjmuje i wiele, i można nawet sobie kupić sadzonkę i posadzić sobie wokół domu. Jest to mało wymagające drzewo. Jest to najtańsze drzewo. My mamy troszkę taki obraz drzewa Krzyża Świętego na podstawie kaznodziejów, szczególnie średniowiecznych, czy nawet jak mamy zachowaną katechezę o Krzyżu Świętym Benedyktynów Świętokrzyskich, to wyobrażamy sobie, że to właśnie było takie drogocenne, powiedzmy, drzewo, tak, cedry, jak cedr Libanu i tak dalej, ale pamiętam, że to były kaznodziejskie metafory, można tak powiedzieć, bardziej skupiające się na tym duchowym przesłaniu niż na technicznym, tak, z czego był zrobiony krzyż, bo nie oszukujmy się, no, krzyż był szafotem, więc trudno było sobie wyobrazić, że teraz Rzymianie brali na droższe drzewo na szafot, tak? Wzięli po prostu najtańsze drzewo, jakie mogło być, i bardzo pospolite, no, czyli właśnie tą sosnę jerozolimską, czarną sosnę jerozolimską, i jest to, powiedzmy, potwierdzone. Pamiętajmy jeszcze bardzo jedna taka historyczna rzecz, że tych relikwii troszkę Krzyża Świętego były większe niż obecne, tak nieściśle mówiąc, ponieważ w XVII wieku był taki biskup krakowski, Piotr Gębicki, on był też koadjutorem, opatem koadjutorem przez 2 lata, i on w 1645 roku przywiózł relikwię Krzyża Świętego, które otrzymał od papieża w Rzymie. I on przyjechał na Święty Krzyż w celach badawczych. Chciał porównać relikwie, te, które otrzymał od papieża, z tymi relikwiami, które były już tutaj na Świętym Krzyżu, tak, na Łysej Górze. No jest tam takie, powiedzmy, cudowne właśnie zdarzenie, że on, znaczy, no, tam, powiedzmy, ślusarz, tak można powiedzieć, który został sprowadzony, no, nie mógł otworzyć tego. I biskup uznał po wielu tam godzinach próby szarpania się z relikwiarzem, że jest to znak Boży. Że on nie dowierzał, że tu na Świętym Krzyżu, na Łysej Górze są prawdziwe relikwie Krzyża Świętego. I on relikwie, które otrzymał, ten fragment Krzyża Świętego, który otrzymał od papieża, zostawia tutaj. I teraz te relikwie, prawdopodobnie, co się z nimi stało, zostały rozdane przez benedyktynów, ponieważ później biskup krakowski mniej więcej 100 lat później wydaje dekret zakazujący rozdawanie relikwii Krzyża Świętego Benedyktynom Świętokrzyskim. A z opisów wiemy, że te relikwie, które mamy obecnie, no, nie umniejszyły się. Tak, czyli musieli rozdawać relikwie, które przywiózł biskup krakowski. Komu? No, niestety tego się już nie zapisało. Nasze relikwie tutaj, powiedzmy, obecnie są największą cząstką relikwii Krzyża Świętego w Polsce. Wcześniej największą część mieli dominikanie w Lublinie. Ale tam w roku chyba 91, jak dobrze pamiętam, skradziono te relikwie. Nie odzyskano do tego czasu. Oczywiście tam są, biskup dał im taką inną część, mniejszą część, ale tak, powiedzmy, tutaj to mamy. Najstarszy relikwiarz, który mamy, to właśnie jest relikwiarz opata Bogusława Radoszewskiego. To jest sam krzyż, ten patriarchalny, tak, czyli z podwójnym ramieniem, a to słoneczko, które nazywamy, jest z fundacji opata Stanisława Sierakowskiego. On troszkę inaczej wyglądał, bo był przeszklony z obu stron. Ta szybka z tyłu, taka teraz srebrna, została dodana przez misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej właśnie w 1936 roku przy okazji też remontu tego obecnego relikwiarza. Co do cudów. Jeśli ktoś z państwa kojarzy sanktuarium Matki Bożej w Gidlach, to wiemy, że tam tą Matkę Bożą zanurza się w winie. I to wino później, tak pobłogosławione, rozpowszechnia się wśród ludzi. I tak też robili benedyktyni na Święty Krzyż. Moczyli relikwie Krzyża Świętego i to wino takie benedyktynowane, błogosławione było rozprowadzane, ludzie stąd to wino brali. Jest Księga Cudów spisana przez Mirakula, przez ojca Benedyktyna Kwiatkiewicza. No i tam właśnie jest wiele takich świadectw uzdrowień. To są uzdrowienia, też często są uzdrowienia, czy po prostu ludzie przychodzili, składali świadectwo, no, że był jakiś problem, tak, że nie tylko jakieś uzdrowienia fizyczne, ale też, nie wiem, ktoś był, został otoczony przez wroga, gdzieś tam pojechał jakiś poseł w dalekie strony i nagle go tam, powiedzmy, bandyci nas zaatakowali i już był bliski śmierci, ale złożył ślub, że odwiedzi Krzyż Święty, jeśli tylko zostanie uratowany, i tak się działo.

0: takim świadectwie, ponieważ tutaj pielgrzymi mogą napisać swoje intencje modlitewne. Później my te karteczki, te modlitwy można wypisać przy relikwiach Krzyża Świętego. Później my je omadlamy jako misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. I bardzo dużo jest takich modlitw, próśb o dziecko. I ostatnio, no już kilka miesięcy temu, trafiłem na taką piękną kartkę, podziękowanie. I mniej więcej ktoś napisał tak: Panie Boże, rok temu z mężem tutaj byliśmy i prosiliśmy o dziecko, bo tyle lat się staraliśmy. Dzisiaj tą karteczkę, to zdanie, to słowo dziękuję piszemy, trzymając na rękach małego Antosia.
1: No to piękne. A teraz taka, jeżeli mogę ojca Bogusława poprosić o taką osobistą historię, jak ksiądz tutaj trafił w ogóle i jak przyjął to miejsce i jak się tutaj oswoił, ile ksiądz tutaj już sobie mieszka i jak się tu mieszka.
0: Osobista historia jest związana z misjonarzami oblatami Maryi Niepokalanej. Jak pan tutaj widzi, też każdy sobie, kto nas zna albo wygoogluje, no zobaczy, że mamy krzyż. Nie wiem, czy to teraz mam mówić dosłownie, dlaczego tu są oblaci, bo od tego trzeba by zacząć. Tak? No to dobrze. Jak widzimy, naszym takim znakiem jedynym rozpoznawczym, jesteśmy zakonnikami. Wiadomo, jak słyszymy zakonnik, no to widzimy, no nie wiem, białe habity Paulinów, Dominikanów, są Franciszkanie, no Benedyktyni, bardzo piękne mają stroje, takie tak właśnie habity. A my mamy zwykłą sutannę, mamy w przepisach, że mamy zawsze sutannę taką jak kler diecezjalny, a jedynym mamy szkaplerz Niepokalanej, tu, ale on jest schowany, wiadomo. A jedynym znakiem rozpoznawczym zewnętrznym jest krzyż Jezusa Chrystusa. Najładniejszy krzyż, jacy mają zakonnicy w całym kościele. Oczywiście niektórzy się będą kłócić, ale my mamy ten najlepszy. Dobrze, ale już wracając, tak mówiąc poważnie. Historia jest związana z naszym założycielem. Święty Eugeniusz de Mazenod. Szlachcic francuski, którego młodość przypadła, lata dziecięce, na rewolucję francuską. No i wiemy, co się działo ze szlachtą w czasie rewolucji francuskiej. Jego ojciec, wysoko postawiony urzędnik królewski, musi uciekać z Francji i zabiera za swoją, całą swoją rodzinę. On, święty Eugeniusz, spędza na uchodźstwie ponad kilkanaście lat, tułając się po całej Europie, uciekając przed rewolucją. No i już kiedy nastały czasy Napoleona, przyszła taka odwilż, że część szlachty mogła wrócić do Francji. Ojciec Eugeniusza nie mógł wrócić, bo był wysoko postawionym urzędnikiem. Ale już mama Eugeniusza mogła. Ona wraca, ale Eugeniusz chce zostać przy ojcu. Ale ojciec, skierowany miłością, mówi: no nie, słuchaj, umie będziesz miał tylko biedę. Widzisz, jak to wygląda, że cię tłacze. Mama pochodziła z bogatej rodziny, rodzina troszkę pomogła i Eugeniusz tak w posłuszeństwie też ojcu wraca do Francji. Jako młody szlachcic, no on nie był, trzeba powiedzieć jasno, grzesznikiem, chociaż jako święty, tak, bo jest dzisiaj świętym kościoła, uważał się za ogromnego grzesznika, bo tak w takiej świętości w porównaniu do Pana Boga jesteśmy wszyscy gdzieś tam, potrzebujemy tego nawrócenia, ale właśnie no planował różnie. Czy jakaś kariera oficerska w wojsku, czy później właśnie też szukano żony, ale te żony jakoś tam, powiedzmy, już z jedną był zaręczony, ale zmarła ta jego narzeczona. No i tak to wszystko jakoś się nie wiodło i on troszkę go pochłonęło to życie szlacheckie, tak? Czyli takie dwory, bale i tak dalej, ale czuł pustkę. I w którymś momencie powiedział, że nie, że on czegoś chce więcej, ale nie wie czego. I przez przypadek, może tak powiedzieć, to też pokazuje, jaka była jego wiara, wtedy poziom, trafił do kościoła w Wielki Piątek, akurat była adoracja krzyża. I w czasie tej adoracji krzyża doświadczył takiej Bożej miłości, że postanowił zmienić swoje życie. Odbywa rekolekcje, zostaje księdzem diecezjalnym, później zakłada właśnie stowarzyszenie, które przeradza się w Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. I kiedy no, już wiedzieli, że będziemy zakonnikami, więc pytanie, jaki strój? I on właśnie, wracając do tego doświadczenia Wielkiego Piątku, mówi: nie, jedyną rzeczą, która nas będzie odróżniać od innych, jest krzyż. I dlatego my tutaj też jesteśmy. Właśnie, bo krzyż, nasze zgromadzenie, zrodziło się z adoracji Krzyża Świętego, z doświadczenia Bożej miłości, która objawia się na krzyżu, i dlatego ten krzyż jest i dlatego tutaj jesteśmy. A drugi powód, dlaczego tutaj w 1936 roku trafiliśmy, ponieważ od 1882

0: później 86, było tutaj więzienie carskie, tak? To już była zemsta, tak? To jest moje osobiste zdanie, za powstanie styczniowe, no to więzienie istniało i po prostu biskup sandomierski szukał kapelanów do więzienia, a jedną z naszych posług, też posług Eugeniusza, było bycie kapelanem w więzieniu, więc takie dwie przesłanki najważniejsze dla nas tutaj są. A dlaczego ja się tutaj trafiłem? No bo też poznałem właśnie misjonarzy oblatów i tutaj jest nowicjat, tutaj zaczynamy drogę naszego zakonnego życia w naszym zgromadzeniu, a tu już jako ojciec przybyłem, jestem od 20 roku.
1: No to piękna historia. Dziękuję bardzo księdzu za tę cudowną opowieść. Teraz posłuchamy, bo to nie koniec audycji, no będziemy też do wątków Powstania Styczniowego wracać i do tych no jednak smutnych czasów więzienia, bo tutaj jednak no, cudowne rzeczy się działy i wspaniałe. Ja przypominam sobie, że Jagiełło udokumentowana jest to, że był tu 11 razy, ale być może był więcej, ale samych takich udokumentowanych, że tak powiem, wizyt Jagiełły, no i przed Grunwaldem to zasadnicza. I mamy nadzieję, że prezydent Nawrocki też się pojawi tutaj niedługo. Wiem, że jest list, ale nie będę więcej mówił na ten temat. To się jeszcze wszystko, że tak powiem, okaże i wyjaśni. Jutro będzie odczytany ten list. Ale księdzu Bogusławowi Harlamie bardzo dziękuję. Jestem bardzo wzruszony. Dziękuję bardzo. A teraz Basia Pospieszalska i pieśń o Świętym Krzyżu. Wspaniała pieśń. A później wracamy do audycji z cudownej biblioteki na Świętym Krzyżu. No właśnie.

0: Mili Państwo, znajdujemy się na Świętym Krzyżu, dokładnie w bibliotece klasztornej, a naszym gościem teraz jest pan profesor, doktor habilitowany Krzysztof Bracha, mediewista i znawca historii opactwa, ale też znawca literatury średniowiecznej. No i porozmawiajmy o tej historii, o tym średniowieczu. Przenieśmy się w te wspaniałe czasy. I co najbardziej jest takie chwytające za serce pana profesora, o czym chciałby pan profesor się podzielić z nami, znając opowieść, która do tej pory z ust naszych wspaniałych misjonarzy była opowiedziana.
1: Więc dla, myślę, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich moich kolegów, mediewistów różnych branży, tak się wyrażę, czyli nie tylko historyków, ale również historyków sztuki, archeologów, teologów, filozofów. Jest to miejsce szczególne, szczególnie na, jeśli będziemy pamiętać o dziedzictwie kulturowym literackim, ale nie tylko. Święty Krzyż jest rzeczywiście takim miejscem, które pamiętamy w historii polskiego pisemnictwa literackiego, wielkich dzieł, arcydzieł polskiej literatury klasy ogólnopolskiej o znaczeniu ogólnonarodowym. Zawsze Święty Krzyż kojarzył mi się przede wszystkim z tak zwanymi kazaniami świętokrzyskimi, które w świetle najnowszych naszych ustaleń powstały tutaj na Świętym Krzyżu, w środowisku benedyktynów, wprawdzie być może w skryptorium w Leżajsku, bo tam miał opactwo swoją również filię, tak byśmy to nazwali współczesnym językiem, ale powstało tutaj w środowisku benedyktynów. Jest to arcydzieło literatury prozy religijnej, w skali ogólnoeuropejskiej, ale również arcydzieło homiletyczne. Tekst w języku staropolskim, więc absolutnie wyjątkowy. Jedyny taki najstarszy tekst prozatorski w języku staropolskim z XIII wieku. Rękopis, który posiadamy do dzisiaj, jest przechowany w Bibliotece Narodowej o sygnaturze 8001 i ta jedynka oznacza, że to jest rękopis w Bibliotece Narodowej numer jeden, czyli najważniejszy. No, świadczy niezbicie o wartości tej relikwii narodowej, jakimi są kazania świętokrzyskie. Kazania świętokrzyskie są absolutnie wyjątkowe, ale wyjątkowe są również z tego powodu, że stanowią pewną wielką tajemnicę nauki, tajemnicę polskiej humanistyki, bo humaniści się tym tekstem zajmują, jak mówię, różnych branż, historycy literatury, teologowie, historycy. Ponieważ tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób i dlaczego ten tekst powstał i dlaczego nie mamy starszych tekstów, dlaczego nie mamy tekstów paralelnych. Drugi tekst paralelny, czyli kolekcję, niewielką kolekcję kazań z XV wieku w języku staropolskim, to są tak zwane kazania gnieźnieńskie, one są z XV wieku, czyli 200 lat później. Rękopis kazań świętokrzyskich pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku, natomiast w świetle analizy językoznawczej tekst świadczy o polszczyźnie XIII-wiecznej, więc to naprawdę jest absolutny relikt, to jest, jak możemy określić, taśmy magnetofonowe, które zachowały się jedyne z tak dawnych czasów. Zabytek absolutnie wyjątkowy. I dlatego Święty Krzyż zawsze będzie się kojarzył z kazaniem świętokrzyskim i przede wszystkim, nie tylko ze względu na nazwę, tak zwane kazania świętokrzyskie, ale również z tego powodu, że kazania świętokrzyskie są przedmiotem nauczania od szkoły średniej. Ja sam pamiętam, że byłem odpytywany.
2: Jeszcze
1: myślę, że tak. Dawno nie byłem w szkole średniej, ale myślę, że tak. Ja pamiętam, byłem odpytywany w pierwszej klasie szkoły średniej Liceum Śniadeckiego w Kielcach. Właśnie z kazań świętokrzyskich. To taki zbieg okoliczności. Nie pamiętam, jaką ocenę dostałem, ale byłem odpytywany.
2: Ja pamiętam. Trójka z plusem to była.
1: No i skoro pan lepiej wie, to może szkoda, że pan to wyjawił, bo myślałem, że trochę wyżej. W każdym razie z tych powodów opactwo jest kojarzone z wielkim dziedzictwem literackim. Czyli tak naprawdę z dziedzictwem kulturowym, dziedzictwem źródeł pisanych, które mają charakter ogólnonarodowy. Nie znamy autora Kazań Świętokrzyskich. Jest to tekst absolutnie anonimowy, odkryty w 1890 roku przez jednego z największych polskich humanistów, jeśli nie największego, Aleksandra Birknera, zupełnie przypadkowo w trakcie kwerendy w bibliotece ówczesnej petersburskiej, gdzie biblioteka ta została wywieziona, ponieważ była to do końca XV wieku biblioteka tego opactwa uchodzi za największą bibliotekę Królestwa Polskiego. Największą bibliotekę Królestwa Polskiego, najbogatszą. Drugą taką bibliotekę, którą możemy wymienić jako konkurencyjną, to jest biblioteka klasztoru Augustynianów Regularnych w Żaganiu. Ale Śląsk w owym czasie, od czasów panowania Kazimierza Wielkiego, nie należał do Królestwa Polskiego. Więc jeśli chodzi o dzisiejsze granice Polski, to Żagań może konkurować. Jestem zresztą członkiem grantu naukowego też opracowującego tamtą bibliotekę w Żaganiu. Natomiast jeśli chodzi o Królestwo Polskie, to opactwo ma absolutny prym. Biblioteka była tak bogata, że tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ile egzemplarzy posiadała. Przypuszczamy, że do końca XV wieku, czyli jeśli chodzi o rękopisy i powiedzmy pewną część inkunabułów, czyli druków z drugiej połowy XV wieku, biblioteka mogła posiadać około 1000 egzemplarzy. Natomiast do momentu kasaty w 1819 roku oblicza się, że biblioteka posiadała 9000 egzemplarzy. Ktoś powie dzisiaj, że 9 tysięcy egzemplarzy to nie jest wielka liczba. Ja mam w domu kilka tysięcy książek, a mam kolegów, którzy mają po 20 tysięcy książek w swoich prywatnej bibliotece. Ale my mówimy o wiekach średnich. My mówimy o książce rękopiśmiennej, która była bardzo kosztowna, w zależności oczywiście od tego, czy posiadała miniatury, czy nie, czy miała iluminacje wykładane złotem, czy nie, bo w średniowieczu nie znano. Tak naprawdę rzadko używano farby złotej, ona była używana, ale pod koniec średniowiecza trzeba było to wszystko wykładać prawdziwym złotem. Wtedy te księgi warte były ogromnie. Nawet zwykły, pragmatyczny rękopis XV-wieczny z jakąś podłą średniej klasy kolekcją kaznodziejską jest warty, no nie mogę powiedzieć ile, ale to są olbrzymie pieniądze również dzisiaj. W średniowieczu były to ogromne pieniądze, więc każda książka miała ogromną wartość. Więc proszę sobie wyobrazić, może oczami wyobraźni, przez pryzmat słynnej powieści Umberto Eco Imię Róży, która przecież to powieść dzieje się we wnętrzu biblioteki, że ta biblioteka opactwa benedyktynu na Łyścu mogła być identyczna albo prawie taka sama. I co w tej bibliotece benedyktyni posiadali? Niemal wszystko. Wszystko to, co było najlepsze w Europie w owym czasie, kupowali, kopiowali, zamieniali, czytali i przechowywali. Dzieła pierwszej klasy europejskiej, kroniki, statuty synodalne, dzieła literackie, ale przede wszystkim oczywiście kolekcje kazań. Dlatego te kazania świętokrzyskie stanowią też pewien symbol poziomu homiletycznego tego opactwa, poziomu kultury monastycznej, kultury intelektualnej. Benedyktyni to byli intelektualiści. Tutaj mamy całą grupę mnichów, którzy byli graduatami, czyli osobami wykształconymi po uniwersytecie, głównie po Uniwersytecie Krakowskim. Ale opactwo jeszcze w średniowieczu miało kontakty niebywałe z największymi ośrodkami benedyktyńskimi w Europie. Bywali w Monte Cassino, bywali również w opactwach austriackich, na przykład w słynnym opactwie benedyktyńskim w Melk. Osobiście tam przyjeżdżali, czytali, przywozili biblioteki, przywozili najnowsze trendy związane z reformacją taką wewnętrzną, klasztorną, bo to było potrzebne w opactwie, ale przede wszystkim przywozili księgi, a jeśli przywozili księgi, to przywozili również ideę. I te 9 tysięcy egzemplarzy do końca, do 1819 roku, to był instytut naukowy. Ja zawsze powtarzam tutaj pół żartem, pół serio, że gdyby nie wielka hekatomba w Bibliotece Narodowej w 1944 roku na ulicy Okulnik, pewien niemiecki oddział, Brandkommando, czyli oddział miotaczy ognia, gdyby nie spalił tej biblioteki całkowicie, gdyby ona się do dzisiaj zachowała, a miała też bardzo tragiczne losy wcześniejsze, bo została wywieziona jeszcze po powstaniu listopadowym do Petersburga, do zakładanej w Petersburgu biblioteki, pierwszej zresztą w Imperium Rosyjskim, tak wielkiej europejskiej biblioteki. Dzisiaj ta biblioteka nadal tam się znajduje, nazywa się Biblioteką Narodową, ale już oczywiście bez ksiąg polskich, aczkolwiek sam jestem autorem z kolegą pewnej rewindykacji w tej materii. Około 60 paru rękopisów nadal przechowywanych jest w Petersburgu, ale nie do końca są opracowane. Czyli to jest ta pozostałość tej wielkiej biblioteki, w tym przede wszystkim biblioteki Łysogórskiej. Tak. To poznajemy w świetle analizy sygnatur i tak naprawdę tak zwanej archeologii księgi, czyli przekładania kartki po kartce i szukania jakichkolwiek śladów, zwłaszcza not proweniencyjnych, kolofonów. Tu nie chcę wchodzić w te szczegóły związane z tak zwaną kodykologią, czyli badaniem rękopisów średniowiecznych.
0: Teoretycznie jest szansa, że gdzieś się znajdą.
1: Tak, 60 parę rękopisów nadal polskiej proweniencji jest przechowywanych w Bibliotece Narodowej Rosji w Petersburgu. Taką listę samą opublikowałem w jednym z czasopism historycznych.
0: Na razie jeszcze nie ma szans, bo z Putinem się nie dogadamy, ale może kiedyś.
1: Sam pan powiedział, że trzeba mieć nadzieję, że kiedyś to się stanie. Rosja zawsze oddaje dzieła, które zrabuje, ale wtedy, gdy wcześniej przegra wojnę.
0: No właśnie.
1: No więc tak się stało również z kazaniami świętokrzyskimi, że one zostały tam wywiezione. Dokończę tą hekatombę Powstania Warszawskiego. Ta biblioteka została całkowicie spalona wraz z całą z Biblioteką Narodową. Czyli tak naprawdę dzisiaj mamy resztki tej dawnej, słynnej Biblioteki Łysogórskiej. Słynnej używam tutaj nie z powodów emocjonalnych, tylko takie pojęcie jest utartym pojęciem w literaturze naukowej. Jeśli pisze się o Bibliotece Łysogórskiej, o Opactwa na Świętym Krzyżu, zazwyczaj dodaje się słynna biblioteka świętokrzyska albo słynna biblioteka łysogórska ze względu właśnie na ilość, wartość, czyli te wartości kwantytatywne, kwalitatywne i tak dalej, jakbyśmy to nie określili, ze względu na zawartość. I kazania świętokrzyskie uratowały się tylko dlatego, że przed wybuchem II wojny światowej wywieziono je jako relikwię narodową aż do Kanady. Najpierw do Paryża, potem do Kanady i w skarbcu w Ottawie były przechowywane i wróciły w 1959 roku dopiero do Polski.
0: Boże,
1: dokładnie. No, gdyby nie zostały wywiezione, to byśmy je stracili. Stracilibyśmy 18 skrawków, bo to tylko jest 18 skrawków odkrytych przypadkowo w jednym z rękopisów XV-wiecznych właśnie przez Aleksandra Bricknera w tymże Petersburgu. Były to skrawki, które wzmacniały grzbiet rękopisu, skrawki pergaminowe, czyli skórzane, które wzmacniały rękopis XV-wieczny, już papierowy, bo od XIV wieku wprowadzono papier, a nie pergamin jako materiał piśmienny. Tylko 18 skrawków. I to jest, powrócę do tej tajemnicy kazań świętokrzyskich, tego największego skarbu dziedzictwa kulturowego Świętego Krzyża. Oczywiście, jeśli mówimy o dziedzictwo literackie, czy dziedzictwo kulturowe, bo przecież największym skarbem opactwa są przede wszystkim relikwie Drzewa Męki Pańskiej, 5 partycji Drzewa Męki Pańskiej. Wiemy o tym, że kariera tego klasztoru zaczęła się od pozyskania tychże relikwii, jak historycy sądzą, przez księcia Władysława Łokietka na początku XIV wieku w wyniku translacji, czyli daru książęcego, królewskiego daru z Królestwa Węgier, ale ostatnia hipoteza mówi o tym, że do Królestwa Węgier te relikwie dotarły za pośrednictwem jednego z królów serbskich. To artykuł sprzed 3 lat jednej z młodych badaczek z Katowic. Czy tak, czy nie dotarły one drogą do opactwa, drogą przez Węgry. Dokończę kwestię kazań świętokrzyskich. Kazania są wielką tajemnicą, ponieważ nie wiemy, dlaczego spisano je w XIII wieku w języku staropolskim. wszystkie teksty w owym czasie, zwłaszcza kazania, spisywano prawie wyłącznie po łacinie. Głoszone były dla ludu, czyli sermones ad populum, wobec audytorium świeckiego, wyłącznie w językach narodowych, staropolskim, staroniemieckim, dialektach francuskich i tak dalej, ale nie po łacinie. Do łacinie głoszono tylko i wyłącznie ad clerum, czyli wobec duchowieństwa, które znało łacinę. Dlaczego w XIII wieku spisał ktoś kazania, całą kolekcję kazań, których tylko fragment znamy, to 18 skrawków, po staropolsku? Na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. I to jest ten dodatkowy element, bo w nauce, jeśli nie ma tajemnicy, nie ma prawdziwego zainteresowania, nie ma tej wartości poznawczej, nie ma tych emocji, które się przeżywa. No, kazania świętokrzyskie badane są od 136 lat. Też 136 lat to ponad 200 publikacji naukowych. Na to pytanie nie potrafimy odpowiedzieć. Ale to tylko i wyłącznie wnosi tą dodatkową wartość, ten absolutny unikat, jeśli chodzi o tekst kazań świętokrzyskich. Jest to arcydzieło literatury prozy religijnej, najdłuższy tekst prozy religijnej i absolutne arcydzieło, jeśli chodzi o kunszt językowy i kunszt homiletyczny.
0: Bardzo panu profesorowi dziękuję. Wiem, że pan profesor jest w drodze już, ale to piękne. I kochani słuchacze, kochani, wróćmy do kazań świętokrzyskich. Tak, polecamy powrót do źródeł absolutnej i do jeszcze... No i tak, wracamy. To dziękuję. Pan profesor jeszcze na koniec coś jeszcze powiem.
1: Tak, jeszcze jedno słowo. Oczywiście zachęcam do lektury kazań świętokrzyskich, o których prawie wyłącznie mówiłem w tym wystąpieniu, ale również dlatego, że kilkanaście lat temu do tego opactwa sprowadziliśmy rękopis kazań świętokrzyskich. On powrócił tutaj na 7 godzin wypożyczony przez Bibliotekę Narodową, jako oryginał, po 700 latach pobytu. A później, w późniejszym czasie, kilka lat później, nagraliśmy kompozycję Józefa Skrzeka, wybitnego lidera kultowej grupy SBB i posiadamy płytę, której librettem, czyli tekstem jest oryginalny tekst kazań świętokrzyskich. Do tego też zachęcam, a więc nie tylko do lektury, ale również do słuchania.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Bracha. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie na antenie w Radia Wnet, bo tutaj tematów jest milion, ale nie tylko, a pan profesor pracuje nieopodal Radia w Pałacu Staszica w Warszawie, także jesteśmy blisko siebie, także myślę, że jest pewny kontakt i opowieści właśnie z historii Polski i cudownie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się pięknie.
1: Dziękuję bardzo. Oczywiście będę zaszczycony. Jestem gotowy.
0: Właśnie. A teraz Jacek Kowalski. Kolejna jego pieśń. Bardzo pasuje tutaj ta muzyka Jacka Kowalskiego do tego miejsca. Pozdrawiamy pana Jacka, jeżeli nas słucha. A za chwilę przechodzimy do kolejnych punktów programu, bo nie możemy zapomnieć też o powstaniu styczniowym, bo to jest bardzo ważna sprawa i tutaj będą się działy wokół powstanie styczniowe. Tutaj, że tak powiem, było, się przygotowywało. To Jacek Kowalski. Poprosimy Igorka.

0: Reklama.
1: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: No właśnie, proszę Państwa, ja tutaj unoszę się po prostu ze szczęścia w ogóle, że tu jestem w ogóle, bo ja jestem pierwszy raz na Świętym Krzyżu, muszę przyznać szczerze, nie docierałem, bo się zawsze bałem tej drogi, tak, tej królewskiej, bo ona długo się idzie, 40 minut, a teraz jestem otoczony cudownymi gośćmi, ale zacznę od pani Anny, pani Anna Radwan, genealogia Polaków. No i właśnie, zacznijmy od tego, bo ja później, no tutaj jest koło mnie też pan Marcin Niewalda, znany z Tolkieniaty, jest Piotr Grzybowski, prezes wszystkich tutaj instytucji. No właśnie, kogoś pominąłem? Tak, jeszcze pana Romualda Sadowskiego. Klub historyczny, rok 1863, jakbyście chcieli Państwo wiedzieć. No właśnie, ale zaczniemy od damy, pani Anna. Właśnie, bo my żeśmy tutaj mieli takie małe tete-a-tet wcześniej i mieliśmy opowiedzieć o dwóch historiach, które też są związane z historią rodzin i z historią rodziny pana Piotra też. To jest bardzo ciekawe. No właśnie, no to pani Aniu, voilà.
2: Jadąc tutaj, miałam takie marzenie, żeby opowiedzieć Państwu o dwóch różnych historiach. Dwóch różnych historiach, ale które mają dla mnie rodzinne, jak i rodzinne, to zatem i osobiste znaczenie, a które na różne sposoby prowadzą do jutrzejszej pielgrzymki, czyli tak naprawdę spotykają się na Świętym Krzyżu. Otóż jednym z zamysłów pielgrzymki bohaterów Pamięć i Modlitwa było przywiezienie ziemi, symbolicznego daru ziemi, związanego z no właśnie, pobraniem tej ziemi i przywiezieniem tej cząstki ziemi. Ja też sobie pomyślałam, że przywiozę tą ziemię, grudkę ziemi z uroczyska Ormanicha. Przywiozłam tą ziemię. Wspomnę tylko, że Ormanicha znajdująca się blisko Rudy Malenieckiej związana jest z oddziałem Hipolita Zawadzkiego. W kwietniu 1963 roku stoczono tam walki z wojskami rosyjskimi, w których oddział ostatecznie poniósł straty i klęskę. Dziś wśród absolutnie leśnego zacisza znajduje się tam mogiła, w której spoczywa 17 powstańców, a blisko tej mogiły znajduje się stary dąb, którego absolutnie nie można przejść obojętnie. 300-letni dąb zwany Dębem Śmierci lub Wisieluchem, na którym według miejscowej tradycji przekazu powieszono część powstańców. Dla mnie Ormanicha jest jednak czymś więcej niż tylko historycznym punktem na mapie. Mój bowiem prapradziadek Antoni Paweł Radwan był związany z dobrami bocheńskich, podobnie jak pieczętujący się stopniem majora Hipolit Zawadzki. Co prawda nie wiemy, czy kiedykolwiek panowie się spotkali, niemniej jednak obaj pojawiają się w historii tego samego niewielkiego regionu i są związani byli z dobrami bocheńskich. No i to jest właśnie dla mnie niezwykle wymowne, że Ormanicha staje się częścią historii mojej własnej rodziny. Dlatego bardzo mi zależało, żeby przywiezienie tego daru ziemi było właśnie z Ormanichy, żeby znalazła się ta grudka ziemi mojej na Świętym Krzyżu właśnie z tego miejsca, jako świadectwo pamięci o tych, którzy walczyli w 1963 roku. Ale jest jeszcze jedna historia, która pojawiła się zupełnie niespodziewanie podczas przygotowań do tej pielgrzymki, a która naprawdę bardzo mnie zaskoczyła. Mianowicie, kiedy ruszyły już przygotowania do pielgrzymki bohaterów Pamięć i Modlitwa, i miałam zaszczyt do nich dołączyć, okazało się, że z panem Piotrem właśnie Grzybowskim, jednym z organizatorów jutrzejszej pielgrzymki, łączy nas historia sięgająca powstania styczniowego. Otóż przodek pana Piotra, Ludomir Grzybowski, był uczestnikiem powstania styczniowego. Po bitwie pod Chrobrzem trafił do Broniszowa, do majątku mojego prapradziadka Juliusza Joachima Ślaskiego, który to działał w administracji cywilnej powstania. Ludomir opisał to w swoich pamiętnikach. Wspomniał, że wraz z towarzyszem zabłądził w drodze do Gabutowa i trafił do owego Broniszowa. Mój prapradziadek przyjął panów, ugościł i pomógł ruszyć im dalej. I to właśnie zrobiło na mnie ogromne wrażenie, że ponad 160 lat temu nasi przodkowie spotkali się w czasie powstania, a dziś my, ich potomkowie, spotykamy się przy wspólnym przedsięwzięciu poświęconym pamięci o tamtych wydarzeniach. To jest właśnie niezwykła siła genealogii, że szukamy śladów ludzi sprzed pokoleń, a czasem te poszukiwania prowadzą nas prosto do ludzi, których mamy obok siebie. Bo nagle okazuje się, że historia, którą oni pisali, nasi przodkowie, ma swój dalszy ciąg, a my piszemy ją dalej. Bo historia nie kończy się na tych, którzy ją tworzyli. Czasem czeka na tych, którzy poniosą ją dalej. Taka piękna opowieść.
1: No właśnie, a połączy nas tutaj, łączy nas stół tutaj w bibliotece na Świętym Krzyżu. Pan Piotr Grzybowski, strasznie długa nazwa, Towarzystwo Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych 1863. Nie można było krótszej nazwy wymyślić?
3: Można było, zastanawialiśmy się nad tą nazwą, ale to trochę tak na wzór, może też, żeby pewna kontynuacja była Towarzystwa Opieki nad Weteranami, które powstało jeszcze w międzywojniu. Chcieliśmy jakoś symbolicznie też nawiązać do nazwy tego pierwszego towarzystwa. Wydaje nam się, że też oddaje to charakter naszej, czy plan naszej działalności, że historia to nie tylko jest wymiana informacji, pisanie książek, produkcja filmów, reportaży, audycje radiowe czy telewizyjne, ale to jest przede wszystkim ochrona jakiegoś dziedzictwa, ochrona pamięci, ochrona tego, co przed sekundką Ania tak pięknie powiedziała z wielkim wzruszeniem, myślę, że nie tylko jej, ale i moim i tutaj wszystkich siedzących, o tych historiach, które wymagają po prostu ochrony. Jest jakimś fenomenem też dla nas i dla wielu, tak jak spotkaliśmy się trochę przypadkiem, czy spotykaliśmy się od lat może, tutaj siedzący przy tym stole i Ania, i Marcin, i Romek przy różnych inicjatywach. Ten rok nasza działalność towarzystwa połączyła nas przy styczniowej konferencji, którą żeśmy zorganizowali w Warszawie w Centralnym Przystanku Historia. No i później jakaś taka relacja, która się zawiązała, myśl, którą też nosiłem w sobie, żeby trochę te rozproszone, działające w odosobnieniu bardzo dobrze, bardzo zacnie i bardzo skutecznie grupy rekonstrukcyjne, czy fundacje, czy stowarzyszenia starać się delikatnie i dyskretnie połączyć w jakąś ideę, w jakieś jedno spotkanie, które by uszanowało odrębność i działalność każdej z tych organizacji, ale z drugiej strony, żeby udało się znaleźć miejsce i motyw do tego, żeby zebrać nas, żebyśmy się odnaleźli, tak jak to Ania pięknie powiedziała o tych naszych przodkach, żebyśmy my się dzisiaj odnaleźli w jakiejś takiej nie tylko symbiozie, ale jakiejś takiej nawet synergii, współpracy, działań, żeby wspomagać się, bo tutaj jest rzeczą kluczową, jak wszyscy siedzimy troszkę czymś innym przy okazji Powstania Styczniowego i historii się zajmujemy. Każdy ma troszkę inną specyfikę, ale to uzupełnienie, wzajemna relacja, wzajemne zaufanie, jakim siebie obdarzamy, spowodowało to, że ten pierwotny pomysł, idea spotkania na Świętym Krzyżu. No, przed sekundką miałeś okazję rozmawiać i z ojcami, i z panem profesorem o tym świętym miejscu, czy w województwie świętokrzyskim, które też bliskie jest mojemu sercu, także rodzinnie. Tutaj Polska się kształtowała, to nie tylko Gniezno, to jest te 1000 lat historii, to jest Święty Krzyż, to są relikwie, to są najwięksi polscy królowie, którzy tutaj pielgrzymowali, uczestniczyli, to miejsce budowało Polskę, to województwo, dzisiaj nazywamy świętokrzyskie, kiedyś zresztą przez dłuższy czas nazywane krakowskim, mimo że Kraków nie był wtedy nawet w ramach królestwa, już nawet podczas zaborów. Ono było tym zwornikiem, tą inspiracją dla manifestacji religijnych, dla manifestacji patriotycznych. Udało się nam wypracować taką formułę właśnie miejsca, idei i przywołać sprzed 165 lat wydarzenie, które miało tutaj właśnie miejsce. Tutaj będziemy stąpać po tych samych kamieniach, po których stąpali nasi przodkowie, księża, biskupi, ojcowie. Wszystkie stany, które wówczas uczestniczyły w tym wydarzeniu 14 września 1861 roku. To jest z jednej strony fenomen, ale z drugiej strony odpowiedź środowisk historycznych jest dla nas czymś niebywałym. Jest tak szeroka, tak powszechna, że tylko należy to cieszyć. Stosunek ojców, zgoda ojców, ojców na przyjęcie nas pod te skrzydła, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni wszystkim ojcom na czele z ojcem superiorem tutejszego klasztoru. No więc ta formuła była tą nadrzędną i zaakceptowaną chyba tak powszechnie, stała się przez wszystkich i mamy nadzieję, że stanie się nowym już corocznie formatem właśnie pielgrzymowania, modlitwy, bo tego nie możemy zapominać. Tak? No to ten czas formowania do powstania styczniowego był bardzo mądrze przemyślanym czasem budowy społeczeństwa, budowy tej myśli narodowej, budowy myśli patriotycznej. Powstania się nie dzieją od pstryknięcia w palce. To jest zawsze praca u podstaw. Praca kościoła, praca księży diecezjalnych, praca zakonników, która była wykonywana i właśnie no chcemy to, o tym wszystkim pamiętać. Chcemy, żeby to się już corocznie wydarzyło. To nie chcę zagadać, bo...
1: Nie, ale to bardzo pięknie opowiadasz.
3: Pozwól, że przy okazji zarówno na ręce Krzysztofa Skowrońskiego, na twoje, na wszystkich dziennikarzy Radia Wnet i na Radio Wnet jako instytucji też podziękujemy, bo ta współpraca przy okazji Powstania Styczniowego jest nie od dzisiaj i to wydanie specjalne, ten program specjalny, który dzisiaj realizujesz, Konrad, ze Świętego Krzyża, jest dla nas naprawdę wielkim wydarzeniem i także dla Ojców Oblatów, jak sądzę. I miejmy nadzieję, że to miejsce będzie coraz bardziej żyło tą też żywą, nie tylko wiarą, która tutaj powinna być i jest, ale też i tą pamięcią o historii.
1: No bo budujemy wspólnotę, tak jak budowali to nasi przodkowie i cały czas musimy wracać do budowania wspólnoty i no właśnie, i to jest takie istotne. Ja jestem w ogóle tutaj uniesiony, że tak powiem, duchowo.
3: Unosimy się z tobą, Konrad, już troszkę wcześniej, ale też się unosimy.
1: Unosimy się. No w ogóle jeszcze o jutrzejszych uroczystościach opowiesz coś, bo dzisiaj będzie odpust.
3: Troszkę przekażę słowo też do
1: tak, ale oczywiście... Bo ja nawet nie widzę teraz nawet zegarka, a będę musiał zobaczyć kiedyś tam zegarek, ale, no, ale jeszcze już widzę. Natomiast teraz bardzo bym... Gdzie jest ta czarna wizytówka? Tutaj jest. Romuald Sadowski. Komendantura, tanderdam, brzmi poważnie, ciemny strój, taki taki księży habit.
4: Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do opowiedzenia, co czeka nas jutro, chciałbym przytoczyć wspomnienia księdza Józefa Małota. Księdza, który był klerykiem w 1861 roku i brał udział w tej manifestacji, której 165. rocznicę będziemy jutro celebrować. Otóż po pierwsze wspomina on niesamowite kazanie księdza Zakrzewskiego, Ignacego Zakrzewskiego, ówczesnego wikariusza z Opatowa, że było to kazanie, które porwało ludzi. Tych ludzi było blisko 30 tysięcy wówczas na Świętym Krzyżu. I porwało na tyle, że ponoć mieli jego komże po tym kazaniu podzielić na części, zabrać jako swoistego rodzaju relikwie, a samego księdza Zakrzewskiego zanieść na rękach do biskupa, który był obecny na tym spotkaniu, na tym odpuście na Świętym Krzyżu 14 września 1861 roku. Inna z osób, która była również uczestnikiem tego wydarzenia, Jadwiga Prędowska, wspomina, że w procesji, która po nabożeństwie wyszła w kierunku kopca Czartoryskiego, wzięło udział kilkuset księży. Czyli oprócz tych 30 tysięcy uczestników, według relacji pani Jadwigi Prędowskiej, miało być kilkuset księży z wieży klasztoru świętokrzyskiego powiewała potężna flaga, potężny sztandar czerwony z białym orłem, który miał być widoczny z daleka. Co ciekawe, Kazanie księdza Ignacego Zakrzewskiego odbiło się tak szerokim echem, że już rok później ksiądz został zesłany na Syberię i w drodze na tę Syberię zmarł. Zmarł na 20 dni przed wybuchem powstania styczniowego, więc nawet nie doczekał tego, czy te słowa jego zawarte w homilii wygłoszonej właśnie 14 września na Świętym Krzyżu się zmaterializowały, bo on właśnie podczas tego kazania nawoływał do tego, żeby się nie poddawać, żeby podjąć trud odzyskania wolności, niepodległości, swobody i wszystkiego, co się z tym wiązało. On zwracał się nie tylko przeciwko zaborcy rosyjskiemu, on w swoim kazaniu dotykał wszystkich zaborców. Odnosił się do mieszkańców wszystkich ziem, zarówno byłego Królestwa Polskiego, jak i tak zwanych ziem zabranych, czyli ziem na wschodzie, czy Rusi, czy Litwy. Co ciekawe, rok później, w 1862 roku, znów odbyła się manifestacja, nieco mniejsza, i znów płomienne kazanie wygłosił ksiądz Zakrzewski. Tylko tym razem Wojciech. Zupełnie byli niespokrewnieni. Ten z kolei był księdzem, który pochodził z miejscowości Lisów koło Radomia, i to kazanie było równie mocno zapamiętane. Trzeba sobie zdawać sprawę, że tuż po tym kazaniu z 1861 roku, zaledwie miesiąc później, władze carskie ogłosiły stan wojenny. Właśnie 14 października 1861 roku ogłoszono stan wojenny, co w ogóle nie przeszkodziło Polakom, między innymi w Warszawie, manifestować przypadającą na kolejny dzień rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Znów spotkania, znów manifestacje, no i blisko 2000 zatrzymanych manifestantów w Warszawie, którzy uczestniczyli w nabożeństwie tym jubileuszowym w kościele Świętego Krzyża. Tak więc ta... Jakby te emocje, to zniecierpliwienie rosło w narodzie. Jednym z kluczowych momentów była właśnie manifestacja na Świętym Krzyżu. Pierwsza, druga, ale i manifestacje, które wraz z czasem jakby gromadziły coraz liczniejsze rzesze manifestantów. Aż do stycznia 1863 roku, kiedy to powstanie styczniowe wybuchło.
1: No właśnie, a teraz przekażę mikrofon panu Marcinowi Niewaldzie. Ja zacznę nietypowo bardzo. Co ma Tolkien do Świętego Krzyża?
5: Dzień dobry. Czy Tolkien do Świętego Krzyża, to nie wiem. Tolkien był bardzo zainteresowany wszelkimi elementami historycznymi. Ponoć nawet słynną szarżę wzorował na szarży husarskiej z Kalembergu w 1683 roku. Takie chodzą słuchy, więc znał język polski, ale uważał, że jest za trudny. Tolkien władał 25 językami. Natomiast jeśli chodzi o powstanie styczniowe, to, o czym ja się tutaj zajmuję w organizacji od 10 lat, to zajmuję się
1: Genealogia Polaków,
5: portal i Fundacja Odtworzeniowa Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się czymś, co jest zawsze na zapleczu, taką edukacją zwaną miękką. To są elementy, które są niepostrzegane zazwyczaj, ponieważ dzieją się po cichu, a cicha woda brzegi rwie. I chcę powiedzieć, że powstanie styczniowe było tym ruchem, które naprawdę doprowadziło do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Musimy mieć świadomość tego, że to powstanie styczniowe zmieniło postrzeganie tego, w jaki sposób szerokie masy dążą, myślą o Polsce. Bo nie zdajemy sobie sprawy po tej edukacji komunistycznej, która nam nakazywała wstydzić się, że tyle było ofiar, że to powstanie było takie nierozsądne, że nie miało żadnych szans. Takie kalki myślowe nam zostawały w czasach komuny wciskane w głowę i dalej są powtarzane w różny sposób. Natomiast jeśli myślimy o powstaniu styczniowym, to tak naprawdę nie powstanie styczniowe zmieniło świadomość. to świadomość, która się wcześniej zrodziła, spowodowała powstanie. To ta świadomość, która się wcześniej zrodziła, doprowadziła do wybuchu powstania, do rozniecenia pewnych nastrojów, które w 1918 roku doprowadziły do odzyskania niepodległości. I dlatego to zarzewie tego powstania jest tak istotne. To zarzewie, które będziemy świętować jutro, to zarzewie manifestacyjne. Ale jeszcze zanim było zarzewie, to szła cicha praca chociażby kobiet po dworach, które od lat 40., 50. zrozumiały, że trzeba przeformatować myślenie całych rzesz społecznych. One to robiły w sposób taki, że zaborca nie mógł się do niczego przyczepić. Bo na przykład organizowały czytelnie, kółka szycia. Co miało kółko szycia na przykład do odzyskania niepodległości, do nastrojów patriotycznych? Okazuje się, że miało bardzo dużo. Miało tak samo wiele, jak w średniowieczu zakony. Zakony benedyktyńskie, cysterskie, które tak naprawdę one doprowadziły do tego, że Polska stała się przedmurzem chrześcijaństwa. W jaki sposób to robiły? Nie w ten sposób, że szły i głosiły kazania. To była konsekwencja. Tak naprawdę wokół klasztorów gromadziła się społeczność, która żyła i funkcjonowała. I to życie i funkcjonowanie uczyło ich wartości moralnych. Przecież klasztory prowadziły nie tylko ogrody, nie tylko nowoczesne rolnictwo. Prowadziły huty, prowadziły kopalnie. I w ten sposób, co ma kopalnia do chrześcijaństwa? Właśnie to, że to życie, to ta codzienność, ta zwykła solidarność ludzka, to odpowiadanie sobie sąsiadowi w ten sposób, że się szanuje go, że się mówi do niego z jakimś rodzajem estymy. To, że się uchyla czapkę przed krzyżem, to, że się błogosławi chleb, to są wszystko nawyki, które się uczymy w dzieciństwie. Nie mamy pomnika krzyżowania chleba przed jedzeniem. Nie mamy czegoś takiego. To są takie rzeczy codzienne, a one nam mówią, że wartości moralne, wartości chrześcijańskie są potrzebne. I tak samo powstanie styczniowe było doprowadzone przez księży, przez kobiety, przez społeczników, przez artystów, przez dziennikarzy do rozniecenia. Powstanie styczniowe było tym błyskiem w czasie burzy. Burza trwała od 40 lat, a powstanie, te wszystkie rzeczy, które czcimy, było tylko częścią. Te ofiary, które się stały w 63-64 roku, były tylko częścią tego całego ruchu. I dzisiaj, gdy mówimy o tym, że mamy kryzys wiary, mamy kryzys moralności, potrzebujemy pracy u podstaw. Potrzebujemy takiego zarzewia, które nas poniesie i porwie. I w zasadzie po to są trochę te uroczystości, które jutro chcemy tutaj na Świętym Krzyżu, w tym miejscu historycznie osadzonym odbyć. Czcimy, mamy pierwszą pielgrzymkę bohaterów w rocznicę manifestacji, które doprowadziły do tego błysku powstańczego. Ale czcimy właśnie też całe to zarzewie, cały naród, który zrozumiał, że powszechnie, że trzeba stanąć i być odpowiedzialnym i moralnym i dobrym człowiekiem.
1: No to piękna pani Anna, ja łapką macha, że nie chcę mówić nic już więcej, chociaż tutaj rola kobiet się pojawiła i chciałem ją wywołać do tablicy, ale jeszcze, no właśnie, bo mam takie dwa tematy, nie wiem czy wszystko podejmę, a czy ktoś mi może opowiedzieć o obrazach Smuglewicza, bo to jest, czy tutaj ktoś się zgłasza do odpowiedzi? Nie. Tak, ksiądz się zgłasza do odpowiedzi, zapraszam bardzo serdecznie. Ksiądz Bogusław Harla.
3: Studio, znaczy gości mamy dzisiaj.
1: Mamy po prostu tutaj tak mnóstwo gości, że nie zdążymy do 10, bo przypominam, program wschodni o 10 się zacznie i musi się zacząć, bo to jest takie prawo nasze i na pewno też będą wspaniałe opowieści. Ale no właśnie, bo z księdzem się troszkę namawialiśmy o tym, żeby o tym, że tak powiem, takim trudnym, że tak powiem, aspekcie całej tej historii o więzieniu opowiadać, ale też przypomniałem sobie o tych obrazach Smuglewicza, które będę zaraz oglądał. To może zacznijmy od czego, księże? od Smuglewicza, to może zacznijmy od więzienia, a żebyśmy skończyli na Smuglewiczu, bo będzie tak bardziej radośnie na koniec audycji, co?
6: To jeszcze zacznę przewrotnie, jeszcze troszkę o powstaniu styczniowym, ponieważ no wiadomo, bitwa w lutym 1863 roku zwycięska, ale też tutaj przybywał i wspomina Kalita Rambajło swoją obecność. On tutaj z generałem Hauke Bosakiem spotkali się na Świętym Krzyżu i Kalita Rambajło był uratowany przez mieszkańców Nowej Słupi, ponieważ no, miał ogromną ranę w nodze i nie był w stanie już dalej kontynuować szlaku bojowego. Później właśnie pomogli mu się wykurować i przedostać się do sił powstańczych. Ale też ciekawostka, dwa razy tutaj i w czasie bitwy właśnie tej słynnej w lutym brał udział Adam Chmielowski, święty brat Albert. No i później, jak już troszkę powstańcy mieli takie swoje sukcesy, on był w takim oddziale konnej policji, bym to tak nazwał roboczo, i odwiedził Święty Krzyż, bo był akurat w okolicy. No i tak tutaj pomógł jednemu z kapłanów, który został, bo ten Święty Krzyż był właśnie odwiedzany. Później był też pułk Miechowski, spędził tutaj święta Bożego Narodzenia i przeżywał pierwszą rocznicę wybuchu powstania styczniowego właśnie na tym miejscu, ale też tutaj przybywali często Rosjanie, Moskale, no bo wiadomo, w takim akcie zemsty. Więc tutaj też tak warto byłoby wspomnieć te takie wątki. Czyli co, o obozie, znaczy tak, najpierw więzienie, bo to się wiąże też z obozem. Tak jak już wcześniej powiedziałem, moje prywatne zdanie i będę go bronił,

W obiektywnych warunkach miało złą sławę, wysoka umieralność, chorowalność, zresztą sam klimat łysogórski, no my się tak zachwycamy wszyscy, ale tak no warunki życia wtedy nie były łatwe i do dzisiaj są jakieś tam dokuczliwe. No i później odzyskujemy niepodległość w 1918 roku. I władze II Rzeczpospolitej podejmują te budynki więzienne. Trzeba usprawiedliwić, no byliśmy raczkującym, można powiedzieć, na nowo państwem, byliśmy biednym państwem, zaraz mamy wojnę z bolszewikami, więc oczywiście w 21 roku Senat Polski podejmuje uchwałę, że jeśli będą już dobre czasy, będziemy mieć pieniądze, wybudujemy nowe więzienie i wtedy cały klasztor oddamy kościołowi. No ale wiemy, że no właśnie ta wojna z bolszewikami, wiem, jak wyglądały sytuacje II Rzeczypospolitej. I tutaj prowadzono najcięższe więzienie w Polsce. Więzienie na Świętym Krzyżu. Byli tutaj przetrzymywani najgorsi złoczyńcy, jakich możemy sobie, kryminaliści ówczesnej II Rzeczypospolitej. No, nie wchodząc w szczegóły, między innymi byli tutaj przechowani Stefan Bandera, tak, i jego towarzysze po zamachu na naszego ministra Pierackiego. Więc to był taki kaliber, można powiedzieć, tak? Był taki Cybulski, to jak ktoś się interesuje, no to tak, zwany wampirem ze Lwowa, to odsyłam, bo wiele podcastów, nawet współczesnych twórców właśnie na YouTubie, dotyka właśnie tego, kto się znajdował w tym więzieniu. I więzienie przetrwało do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. Tuż przed wybuchem sprowadzono, jeśli ktoś kojarzy taki serial Miasto Szpiegów, jest tam właśnie o siatce szpiegowskiej w Wolnym Mieście Gdańsk. Jest tam taka postać ważna, dowódca tych szpiegów, Artur Wicherek. I oni zostają tutaj osadzeni, bo nasz polski kontrwywiad rozpracował tę siatkę szpiegowską i kiedy wybucha II wojna światowa, przychodzi rozkaz z Warszawy, ci szpiedzy są rozstrzelani, oblaci z pomocą mieszkańców Huty Szklanej, najbliższej tutaj miejscowości położonej, szybko na prędce chowają, tak, na Polanie Bielnik, tam znajduje się ich grób. Później troszkę były takie nieprzyjemności, bo Niemcy mieli pretensje, dlaczego nie pochowano ich z honorami, no ale to jakoś tutaj się udało wybronić. Ale to jeszcze raz Niemcy jakby powiedzmy zrobili uroczysty pogrzeb dla swoich szpiegów. I no właśnie, tak można powiedzieć, że przez pierwsze dni wojny, pierwsze lata wojny tutaj Niemcy zapomnieli sobie o Świętym Krzyżu i całe szczęście, ponieważ tutaj też oblaci pomagali partyzantom. Pamiętajmy, że tu są oddziały Ponurego, działają w obrębie pasma Jeleniewskiego, ale też inni partyzanci. I później właśnie niestety przypominają sobie o Świętym Krzyżu. Pamiętamy, że w 1941 roku Niemcy atakują Rosję, mają sukcesy i z tymi sukcesami wiążą się to, że mają dużo jeńców, żołnierzy i trzeba tych żołnierzy gdzieś rozlokować. No i wtedy przypominają sobie o Świętym Krzyżu, przypominają sobie, że tutaj są przecież budynki powiedziane, one były po części zniszczone przez to, że też sami Niemcy w pierwszych dniach września zbombardowali i część budynków była tutaj całkowicie zniszczona, na przykład to skrzydło północne, gdzie tutaj nasi goście nocowali, dopiero było w latach 70. odbudowane przez oblatów, a tak właśnie ono najbardziej ucierpiało. No i wtedy otworzono obóz jeniecki pod nazwą Lager Heiligkreuz, obóz Święty Krzyż. Podlegał on obozowi w Skarżysku Kamiennej jako Stalag 12C Kamienna. I pierwszy transport dotarł tutaj w październiku 1941 roku. I do 1942 roku, do czerwca, przywożono tutaj jeńców. Ginęli oni głównie śmiercią tutaj głodową, byli zagładzani na śmierć. To jest jedyny obóz znany, jeniecki, który więźniowie nie musieli pracować. Oni po prostu byli tutaj nastawieni, Niemcy, na wyniszczenie tych jeńców i zginęło ich tutaj około od 6 do 8 tysięcy. Są oni pochowani na Polanie Bielnik, czyli na dawnym cmentarzu więziennym. Część jeńców, widząc co się dzieje, że
No albo i tak umrą, więc ryzykowali ucieczką i też wielu uciekło z nich. Udało się

0: im uciec. Niemcy jakoś specjalnie, oczywiście ich gonili i trzeba tutaj też powiedzieć o ogromnej roli pomocy okolicznych mieszkańców, którzy też przepłacili za to życiem i paradoksalnie mówiąc, no mało Niemcy zabili w odwecie za pomoc tym jeńcom radzieckim, ale przez to, że jeńcy radzieccy roznosili przede wszystkim tyfus, czerwonkę, no to po prostu ci, którzy pomagali tym jeńcom, no chorowali, tak, i wiele osób zmarło, więc to tak bardzo, bardzo pokrótce ta historia. Dochodziło tutaj do aktów kanibalizmu, więc jak ktoś odwiedza Święty Krzyż, widzi te napisy, właśnie ludożerstwo będzie karane rozstrzelaniem, ponieważ no, ci ludzie z głodu jedli się, krótko mówiąc.
1: Dwa słowa o Smuglewiczu, bo mamy jeszcze tylko 8 minut, 9 minut audycji najwyżej, więc dwa słowa o Smuglewiczu, a później a pani Anna Radwan będzie jeszcze o roli kobiet chwilę. Pan Marcin też będzie jedno zdanie chce powiedzieć, co o Smuglewiczu pan?
2: Ja tylko powiem o tej zawiści carskiej, rosyjskiej. Jest piękny sanktuarium wielkie w Sokalu, który, zaraz za polską granicą, które było jednym z najważniejszych sanktuarium w Rzeczypospolitej pierwszej. Ono do dzisiaj jest więzieniem ustanowionym przez Rosjan i dalej funkcjonuje jako najcięższe więzienie właśnie specjalnie. Taka Rosjanie mieli to do siebie, także takich historii jest wiele tutaj. Oddaję głos.
1: Smuglewicz?
0: Dobrze, o Smuglewiczu. W 1777 roku był wielki pożar kościoła barokowego i rozebrano ten kościół, zbudowano na nowo kościół, który dzisiaj mamy, konsekrowany w 1806 roku i do tego kościoła właśnie specjalnie malował obrazy Franciszek Smuglewicz, prawdopodobnie będąc w Wilnie. Raczej nie był osobiście na Świętym Krzyżu, to widzimy chociażby po tym, jak góry wyglądają na tych obrazach, że góry świętokrzyskie, które są bardzo niskie, no wyglądają po prostu jak Alpy. Obrazy takie można powiedzieć, śmierć świętego Józefa, obraz niepokalanego poczęcia, Najświętsza Maryja Panna. Później są dwa obrazy właśnie związane z historią świętego krzyża, odnalezienie krzyża świętego przez świętą Helenę i drugi obraz właśnie o legendzie świętego Emeryka, jak spotyka anioła, właśnie anioł mu się objawia i nakazuje mu zostawić relikwie. I dwa obrazy poświęcone pierwszym gospodarzom tego miejsca, ojcom Benedyktynom, śmierć świętego Benedykta i ostatnia rozmowa tuż przed śmiercią świętej scholastyki, właśnie rozmowa rodzeństwa, bo oni byli bliźniakami świętego Benedykta ze swoją siostrą właśnie scholastyką, a największy obraz w centrum jest poświęcony Trójcy Przenajświętszej, bo od zawsze, od kościoła romańskiego, wtedy pamiętajmy, to są początki kościoła w Polsce, no nie mieliśmy świętych patronów, więc zaczęto od tych, można powiedzieć, najważniejszych, czyli od Trójcy Przenajświętszej, co też miało być jakąś taką transkrypcją od czczenia tutaj słowiańskich bóstw, to już tutaj nie wchodząc, ale właśnie ten największy obraz i kościół jest pod wezwaniem właśnie Trójcy Przenajświętszej. Znawcy sztuki mówią, że no już widać było wiek malarza, ponieważ on malował te obrazy pod koniec swojego życia i widać, że już ta kreska nie jest taka mocna, ale jednak są to obrazy wielkiej wagi i wielu osób było, chciało je zabrać, wywozić z troski o obrazy, ale na szczęście zostały i do dzisiaj opowiadają historię tego miejsca.
1: No właśnie, to 3 minuty dla kobiet, no bo proszę bardzo, a pani Ania chciała się, że tak powiem, wymiksować z opowieści o kobietach, a teraz się domiksowała i 3 minutki, a później jeszcze Piotr Grzybowski i już będzie koniec.
3: Dosłownie dwa zdania o kobietach, bo mówiąc o Świętym Krzyżu nie możemy zapomnieć o kobietach, o roli kobiet. One nie walczyły zazwyczaj z bronią w ręku, ale miały swój też udział, były częścią tej walki. Kobiety oddawały swoją biżuterię na dar narodowy, jak mówiono, złoto na żelazo. Całe złoto zostało przekazane w społecznych zbiórkach na powstańczą broń jako dar narodowy. Ale kobiety pomagały również bezpośrednio. W zapiskach właśnie Władysława Zawadzkiego znajdujemy historię dwóch kobiet z Warszawy, które po walkach dotarły na Święty Krzyż leśnymi drogami, żeby pomagać rannym powstańcom. I o nich właśnie tutaj chcę przypomnieć. wspomnieć i trzeba o nich pamiętać, że kobiety, które swoją odwagą, pomocą i ofiarnością zapisały się też w historii Powstania Styczniowego. Oddaję głos panu Piotrowi.
1: No właśnie, co my byśmy bez tych kobiet zrobili, prawda, panie Piotrze?
4: Jedyna odpowiedź, nic. To jest jakby pewien nawet i kręgosłup, i mózg, i wszystko w życiu wszystkich, zwłaszcza mężczyzn, jak sądzę. Ale jeżeli mamy o kobietach, to nie sposób nie wspomnieć o adiutancie, o Henryce Pustowojtównie, adiutancie generała Mariana Langiewicza, który tutaj właśnie na Świętym Krzyżu formował swoje jednostki, który przyjął pierwszą bitwę zwycięską wówczas w 1863 roku. Ale troszeczkę, jeżeli był czas, faktycznie goni nas i jeżeli mogę podsumować lekko z naszej strony tę audycję, zacznę myślę, że od pewnego fenomenu, miejsca, gdzie jesteśmy, nie tylko jeżeli chodzi o Święty Krzyż, czy województwo świętokrzyskie dzisiaj, Góry Świętokrzyskie. Ja pozwalam sobie od lat już nazywać na swoich wypowiedziach, tekstach, gdzie piszę o tym Góry Świętokrzyskie, nazywam górami historii, bo jest to miejsce, jest to pewien fenomen, gdzie możemy przejść historię naszej ojczyzny ponad tysiącletnią, nie wychodząc z obrębu jednego województwa. Ten fenomen tworzenia się religii, wiary, to jest fenomen bycia tutaj największych postaci naszego życia wówczas, królów. To jest fenomen miejsca, relikwie drzewa Krzyża Świętego, to jest to miejsce, gdzie dokonało się odkupienie, prawda, człowieka. Nie możemy o tym zapominać, to nas tutaj, jak powiem, głównie ten magnes przywiódł. To jest później czas zaborów, o którym mówimy dzisiaj przy okazji Powstania Styczniowego, wcześniejszych manifestacji. To mówimy o okresie międzywojnia również. Ojciec wspomniał o postaciach, które tutaj spędziły czas w więzieniu. Ja jeszcze może pozwolę sobie Sergiusza Piaseckiego przywołać, który naszego pisarza, ale jednocześnie człowieka o burzliwym życiorysie, którego właśnie ten życiorys spowodował to, że trafił tutaj właśnie do tego ciężkiego więzienia w międzywojniu. Potem dzięki swoim kontaktom wśród środowisku pisarzy został uwolniony, autora wielu fenomenalnych opowieści, opowiadań. Polecamy to wszystkim. Jest pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, też warto odwiedzić. Więc to jest miejsce, gdzie chyba jest jasnym już, że nie mogło być innego wskazania do takich uroczystości, jakie przed nami przy okazji Święta Podwyższenia Krzyża Świętego Odpustu. Jeszcze raz przywołam to, spotykamy się w niedzielę na pielgrzymce bohaterów pamięci i modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych, w intencjach własnych rodzin, z modlitwą także o naszą ojczyznę. To są wszystko te elementy, które budują, mam nadzieję, że już na trwale naszą relację tutaj do Świętego Krzyża z Ojcami Oblatami, do tego, żebyśmy co roku pielgrzymowali właśnie w tej dacie. Ale jeżeli Państwo pozwolą, jutrzejsze uroczystości, to rozpoczniemy o 11.30 taką krótką częścią artystyczną, potem jest suma i będą dwa wydarzenia, które będą towarzyszyły zarówno mszy świętej, jak i później. A mianowicie jednym z nich jest też nasz pomysł, aby Święty Krzyż stał się takim miejscem, gdzie będzie Panteon Powstańców Styczniowych, będzie przekazany obraz Mariana Langiewicza, który rozpocznie budowę tego Panteonu, a drugim wydarzeniem, o tym wspomniał już Romuald przed chwilką, będzie też sypana ziemia z pól bitew Powstania Styczniowego do specjalnie przygotowanej urny i te dwie rzeczy będą jako depozyt przekazane do Ojców Oblatów, więc mamy nadzieję, że to, co udało nam się trochę mój odpukać, jutro się wydarzy, będzie wydarzeniem, które na trwałe wpisze się w kalendarz i Świętego Krzyża, ale w ogóle w kalendarz wydarzeń patriotyczno-religijno-historycznych, jeżeli tak można powiedzieć. Zapraszamy Państwa wszystkich, którzy zdążą jeszcze przyjechać na Święty Krzyż jutro na 11.30, a także do śledzenia wydarzeń na naszych mediach społecznościowych Towarzystwa Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych, na Pielgrzymka Bohaterów w Radiu Wnet, jak sądzę, bo również ten podcast będzie do odsłuchania jeszcze, który nagrywa.
1: Oczywiście, że będzie. Ostatnie zdanie, już minęła 10:00. Wojtka Jankowskiego, przepraszam za małą, że tak powiem, obsówkę, ale pan Romuald Sadowski, jeszcze jedno zdanie na koniec, to będzie pożegnanie nasze. Ja się żegnam. Pa!
5: Chciałbym na koniec, korzystając z wejścia na antenę, podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że mamy dziś taki stan wiedzy na ten temat, czyli ludziom ze świata naukowego. Pan profesor Adam Masalski, pan profesor Wiesław Caban, czy pani profesor Lidia Michalska-Bracha i nieodżałowany Jerzy Kowalczyk. To oni tu na świętokrzyskiej ziemi budowali podwaliny wiedzy na temat powstania styczniowego, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękujemy. Pa.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Reklama. W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
2: Gen Wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
5: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18.
6: Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
8: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
9: W każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
13: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
12: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
13: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
11: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Igor Toporowski realizuje audycję, to jest program wschodni. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, jak zwykle w sobotę jestem nieprzytomny i niewyspany. Ja przepraszam za prywatę na antenie, ale ja nie rozumiem, jak w stolicy w miarę dużego państwa w Europie Środkowej jest możliwe to, że po nocach jeżdżą troglodyci samochodami, wykorzystując efekt sprężanego spalania, nie do końca wiem, na czym to polega, łamią ciszę nocną i przekraczają hałas tak, że nie da się spać i budzą ludzi w nocy. I nie jest to pierwsza taka sobota, tylko nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego, to jest początek weekendów. Piątki są najgorsze, soboty są nieco lżejsze, niedzielne wieczory i noc, niedzieli na poniedziałek już jest luźna i zawsze się gryzę w język, ale dzisiaj już nie wytrzymałem. No znowu jakaś kolejka ludzi z bardzo niskim IQ, którzy bardzo dobrze się czują, jak hałasują i innym przeszkadzają w spaniu. I to już koniec, więcej nie będę mówił na ten temat. Przepraszam, że innych również w te warszawskie problemy wprowadzam, ale może takie rzeczy mają miejsce też w innych miastach najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a przecież Radio Wnet jest nadawane nie tylko w stolicy. Dobrze, ale przenosimy się już do, i pewnie to znowu nie będzie Lwów, albo jak powiem, że Drohobycz, to będzie to Lwów. Artur Żako, Poka, Ostoja, Fundament, Kotwica, filar aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet. Dzień dobry, Arturze. Tradycyjne pytanie, jaka pogoda? Możesz się odnieść do tych hałasów nocnych, ale nie musisz.
1: Serwus, Wojciechu, kłaniam się nisko i tak, masz rację, kłaniam się z Drohobycza. Co do pogody, no to niestety pogoda pod psem. Szaro, deszczowo i w sumie dosyć chłodno, bo około 10-11 stopni pokazuje termometr tym razem za oknem mojego drohobyckiego mieszkania, więc jest dosyć chłodno w porównaniu do tego, jaka aura i jakie temperatury panowały ostatnimi czasy. Co do twojego problemu, no tak, no jeżeli ktoś mieszka w sercu Woli, metropolii warszawskiej, no to się niech nie dziwi, że czasami ktoś obok jego okien przyjedzie. Więc tak to skwituje. O. Ale w jakim stopniu tobie współczuję? O.
0: Delikatnie się to ujął, ale zostawmy, bo to nie jest audycja poświęcona problemom Warszawy i
1: motoryzacji.
0: Motoryzacji, przepisom chyba, to kwestia jeszcze poziomu hałasu i ciszy nocnej. No ale dobra, zostawiamy to. Ostatnia noc, jak minęła ostatnia noc, co masz do opowiedzenia naszym słuchaczom?
1: Jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, to relatywnie spokojnie, a tak naprawdę bardzo spokojnie w porównaniu z południem i centralną Ukrainą. Federacja Rosyjska dzisiaj przeprowadziła atak, no mógłbym nawet rzec, że może nieduży, tak? Bo biorąc pod uwagę, że jest około do 150 środków napadu powietrznego, no to można by było stwierdzić, że faktycznie to nie jest ogromna ilość. Niemniej jednak wykorzystali Iskandery, wykorzystano 8 kalibrów, wykorzystano 6 rakiet H-59, H-69 i 129 bezzałogowców, z czego co najmniej połowa była o napędzie turboodrzutowym, czyli te, które latają szybciej i są trudniejsze teraz do zestrzelenia. Oczywiście ukraińska obrona przeciwlotnicza, a bardziej cały kompleks wojskowy pracuje nad tym, żeby opracować efektory szybsze, między innymi właśnie drony do zestrzeliwania tego typu środków napadu. Niemniej jednak one na daną chwilę sprawiają dosyć dużo problemów, bo to są zarówno te geranie typu 4 i 5, jak i te banderole, które, no, część fachowców mówi, że to są drony, część mówi, że to już są rakiety manewrujące, pociski rakietowe manewrujące właśnie o napędzie turboodrzutowym. Takim głównym celem dzisiejszej, a znaczy nocnej ataki była Odessa. Odessa, Krzywy Róg, Zaporoże i Dniepr. Odnotowano trafienia mniej więcej w 20 lokalizacjach. Około 110 celów zostało unieszkodliwione, to znaczy stłumione, że to tak użyję takiego eufemizmu wykorzystywanego przez obronę przeciwlotniczą, przez siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy. Niemniej jednak co najmniej 12 osób zostało rannych w Odesie. W Krzywym Rogu zginęła jedna osoba i 3 osoby zostały ranne, w tym jedna osoba dodatkowo została uznana za zaginioną. W Zaporożu zniszczył ten nocny atak dom mieszkalny. Na daną chwilę mamy informację o tym, że w Zaporożu zginęło 2 osoby. Jeżeli chodzi o uderzenia ukraińskie, to dotychczas ja akurat nie mogę wyjść z podziwu, jeżeli chodzi o uderzenie dalekie, uderzenie za Uralem, ponad 3000 kilometrów, Nowy Uryngoj, trafienie ukraińskich dronów w rosyjski przemysł związany z przetwórstwem paliw. Co ważniejsze w tym miejscu, właśnie na takim dużym oddaleniu, jest ten tak zwany krzyż gazowy. Krzyż gazowy to jest taka infrastruktura, gdzie wszystkie rurociągi gazowe się krzyżują i jest taka ogromna rozdzielnia obsługująca całą Rosję. I jeżeli by Ukraińcom faktycznie się udało uderzyć właśnie w te rozdzielnie, to spowodowałoby to ogromne problemy wewnątrz Federacji Rosyjskiej, ale także z możliwościami jakiegokolwiek eksportu rosyjskiego gazu. A uwzględniając, co się dzieje teraz też na Bliskim Wschodzie, pije tutaj do wydarzeń pomiędzy Huti i Arabią Saudyjską. Myślę, że to byłby kolejny element tej niezbyt cieszącej świat układanki. Z jednej strony Federacja Rosyjska straciłaby możliwości prowadzenia wojny i to mnie albo ograniczyłaby tak naprawdę swoje możliwości pod względem prowadzenia wojny, co mnie niesamowicie by cieszyło, z tym, że no właśnie myśląc, jakby to się odbiło na naszej niestabilnej sytuacji w świecie. No właśnie, tutaj już chyba warto pozostawić ten temat właśnie specjalistom. Jeżeli chodzi o uderzenia w flotę czarnomorską, która no według niektórych jeszcze istnieje, to Ukraina uderzyła między innymi specjalsi HUR-u, czyli Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, uderzyli we fregatę admirał Essen projektu 11356. To jest fregata, która między innymi wystrzeliwuje manewrujące pociski rakietowe typu Kalibr, co dla nas akurat jest niewątpliwie bardzo ważne. Dodatkowo podczas tej samej właśnie operacji w okolicach Anapy zniszczono między innymi Su-33 i helikopter. Su-33 to jest myśliwiec rosyjski i Mi-8 to jest helikopter Federacji Rosyjskiej Wojskowej plus 2 systemy radarowe. Także uderzenia na Morzu Kaspijskim w okolicach Machaczkały, uderzenie w port handlowy w Machaczkale w Dagestanie przez siły zbrojne Ukrainy. W Saratowie uderzenia w rafinerię, uderzenie także w kolejny marketplace, czyli sklep internetowy, dużą platformę sprzedażową internetową Ozon. Więc po jagódkach, po BlackBerry przyszedł czas na Ozon. Do Wołgogradu w Federacji Rosyjskiej według wstępnych ustaleń dotarły Flamingi, czyli manewrujące pociski rakietowe ukraińskie z głowicami około 1000 kilogramów, co też w dużej mierze pokazuje rosnące możliwości, może za małe jakbyśmy chcieli, ale rosnące możliwości. No i generalnie jeżeli chodzi o front, to większość oczu jest skoncentrowana na odcinku Łymańskim. Od wielu miesięcy jest dosyć duża cisza na tym kierunku informacyjna ze strony Ukrainy. wielokrotnie ustami notabli rosyjskich, poczynając od Putina, kończąc na Gerasymowie i rzeczniku Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskich, była informacja, że tam Ukraińcy są w otoczeniu. Coraz więcej jest informacji to ze strony także rosyjskiej, jednakże na tym odcinku łymańskim wojska Federacji Rosyjskiej się wycofują. I dlaczego tak się koncentrujemy teraz na Łymanie? A to dlatego, że to jest mniej więcej... Łyman się znajduje na takim północno-wschodnim podejściu do Słowiańska i Kramatorska. Słowiańsk i Kramatorsk to są bardzo ważne miasta pod względem obrony Donbasu. Dodatkowo jeszcze warto by było zaznaczyć, że te pozytywne informacje, one są łagodnie mówiąc bardzo wstępne, a to dlatego, że właśnie cisza informacyjna ze strony Ukrainy jest naprawdę bardzo potężnie przestrzegana. Mówi się o odbiciu obszaru około 152 km kwadratowych, ale nawet rosyjscy blogerzy, w tym tak powiązani między innymi z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej, jak bloger militarny Rybar, mówią, że jednak te straty rosyjskie są zdecydowanie większe. No i jeszcze ważna informacja tutaj dla Ukrainy, no i pewnie świata, że wracają sankcje Grahama, świętej pamięci senatora Grahama. Zresztą ta ustawa, to prawo tak zostało też nazwane. W następnym tygodniu Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych ma rozpatrywać właśnie ten projekt sankcyjny wobec Rosji. Wcześniej przypomnę, że w Senacie przegłosowało za nim 86 głosami za do 11 przeciw. W tym projekcie, no między innymi tak w dużym uproszczeniu, że na przykład na kraje, które współpracują z Federacją Rosyjską pod względem zakupu rosyjskich zasobów energetycznych, mogą zostać nałożone cła w wysokości nawet 100%. No tutaj automatycznie to prawo pije w kierunku Indii i Chin przede wszystkim. Więc no tu pozostaje nam trzymać kciuki. Chociaż to nie wszystko jest takie pewne. No tylko tak przypomnę, za czasem waszyngtońskim o 16 godzinie właśnie będzie posiedzenie komisji w poniedziałek. W najbliższy poniedziałek. Wojciechu.
0: Artur Żak z Lwowa, przepraszam, z Drohobycza. Być może na poniedziałek chciałeś
1: zapowiedzieć. Nie no, Artur Żak, Wojciechu, Artur Żak jest z Lwowa, ale przybywam w Drohobyczu, więc się nie pomyliłeś, tak?
0: W rzeczy samej. Być może na poniedziałek zostawiłeś dwie wiadomości. Na cmentarzu Hołoskowskim we Lwowie w trakcie prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych ekipa ukraińskich i polskich specjalistów ekshumowała szczątki 57 żołnierzy Wojska Polskiego. I druga rzecz, Boris Johnson, nie wiem czy to jest aż takie ważne, ale jest we Lwowie, ma też odwiedzić Uniwersytet Iwana Franki, gdzie w którym 23 chyba dostał tytuł honorowy, tytuł doktoratu. To takie wieści z twego grodu.
1: Jeżeli chodzi o Hołosko, to poruszaliśmy ten temat nawet publikując nagrania z tego, no w sumie nie cmentarza, że tak powiem. Przecież i zarówno przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, jak i tej organizacji ukraińskiej odpowiadającej za te ekshumacje. Więc tak, poruszaliśmy już ten temat, Wojciechu.
0: No i Boris Johnson, który odwiedza tenże uniwersytet, który teraz nazywa się Iwana Franki, a w którym w 23 roku uzyskał tytuł honoris causa, i wtedy też propaganda rosyjska, z tego co pamiętam, umieściła takie zdjęcia, w którym Boris Johnson i uczestnicy tego spotkania, kadra naukowa uniwersytetu, robiła tak zwany salut rzymski i propaganda miała pożywkę, że tak po hitlerowsku witają się Brytyjczycy i Ukraińcy. To może posłuchajmy muzyki, Arturze, chyba że chcesz skomentować.
1: Nie no, z tego co ja pamiętam, to tam chyba żadnych salutów rzymskich nie było, ale okej.
0: Taki był fotomontaż, tak było zrobione zdjęcie. Teraz technika daje takie możliwości. Posłuchajmy zespołu Cwentar.

0: zespół Cwyntar. Artur Żak chyba był niezadowolony. Nie do końca może lubi ten zespół, a może uważa, że zbyt często sięgam po tę grupę. A zostaje nam jeszcze jeden temat co najmniej. Operacja Kartagina. Piękna nazwa, skądinąd, czyli akcja antykorupcyjna skierowana przeciwko fałszywym centrom telefonicznym informacyjnym, która miała na koncie również oszukańcze telefony na terenie Rzeczypospolitej. No i już przekazuję głos Arturowi Żakowi.
1: Tak, chociaż nie do końca, Wojciechu. Operacja jest prowadzona przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalistyczną Antykorupcyjną Prokuraturę Ukrainy, więc jest skierowana oczywiście też w temacie tych centrów telefonicznych, po prostu naciągaczy zwykłych oszustów, ale pod... w pryzmacie tak naprawdę korupcji i tak zwanej ochrony właśnie takich centrów przez funkcjonariuszy Prokuratury Generalnej Ukrainy. Między innymi zarzuty otrzymał Serhii Kropywa. To była osoba, która co prawda odpowiadała w Prokuraturze Generalnej za kontakty międzynarodowe Prokuratury Ukraińskiej z innymi państwami, czyli w ogóle tak naprawdę to nie należało do zajmowania się tymi centrami telefonicznymi, nie należało do jego bezpośrednich obowiązków, ale tutaj chodziło przede wszystkim o to, że oni za oczywiście środki finansowe, tak twierdzi NABU, właśnie przymykali oko na działalność co po niektórych tego typu firm na Ukrainie i niszczyli też konkurencję, tak? Czyli działali tak na dwa kierunki. W związku z tą operacją, bo ona cały czas trwa, trwały także przeszukania u innych przedstawicieli, między innymi u szefa obwodu wojskowej administracji obwodowej odeskiej i między innymi też prokurator generalny Ruslan Krawczenko stracił swoją funkcję, poddał się do dymisji. Co prawda jeszcze procedura nie została zakończona, bo Komisja Rady Najwyższej Ukrainy ma się w najbliższym czasie zebrać i przepchnąć, że użyję takiego kolokwializmu, przez parlament, bo to parlament Ukrainy ma zatwierdzić jego odwołanie. Dodatkowo jego zastępczyni, która też w tych nagraniach NABU figurowała, czyli Maria Wdowiczenko, też podała się do dymisji i nawet pisze ukraińska prawda, że nie tylko zrezygnowała z pracy w prokuraturze generalnej, ale także generalnie ze stanowiska prokuratora, czyli przestała być prokuratorem. No i jeszcze w sumie ważna informacja na temat działalności między innymi NABU. 11 września Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukraiński, tak zwany VAKS, skazał deputowanego Aleksandra Jurczenkę na 10 lat więzienia w sprawie korupcji. Przypomnę, ta sprawa miała miejsce, tej korupcji, w roku 2020, czyli jeszcze przed pełnoskalową inwazją Federacji Rosyjskiej. Wtedy Aleksander Jurczenko był członkiem parlamentarnej frakcji klubu Sługi Narodu, więc otrzymał 10 lat. Jedyne, co mogę skwitować może tak bardziej publicystycznie, że jednak te struktury zarówno Narodowego Biura Antykorupcyjnego, Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej i tego specjalistycznego Wyższego Sądu Antykorupcyjnego, no dosyć skutecznie działają, bo jednak sięgają do najwyższych funkcji państwowych. Wojciechu.
0: Czy więcej będzie w niedzielę w czarnym niebie? Już przy okazji możemy zaprosić.
1: Zapewne tak. Zapewne tak. Serdecznie wszystkich zapraszamy, ale chciałem się odnieść do zespołu Cwyntar. Zespół Cwyntar bardzo lubię, bo nawet jeżeli ja się nie mylę, to ja ci ten zespół przecież pokazałem x lat temu. Nawet niejako odkryciem dla ciebie było coś takiego jak styl dark country, że istnieje coś takiego, ale ja chciałem inny utwór. Właśnie zanim przejdziesz do rozmów ze swoimi gośćmi, chciałem inny utwór zaprezentować naszym słuchaczom i tobie. Zresztą utwór, który chyba dobrze znasz.
0: Arturze, zapytam, czy zostaniesz, bo będzie też rozmowa o Mołdawii za chwilę, czy zostaniesz z nami?
1: Niestety nie będę w stanie. Wzywa mnie Drohobycz, muszę niestety wyjść. Po tym jak zapowiem utwór, rozłączę się i muszę śmigać na miasto, bo jestem umówiony. A utwór, mogę zapowiedzieć utwór, Wojciechu?
0: To jeszcze powiem, żebyś ukłonił się od nas miastu królewskiemu.
1: W rzeczy samej ukłonię się. Ukłonię się królewskiemu miastu Drohobycz. Kupię ci soli, Drohobycki.
0: Dobrze, i zapowiedz piosenkę.
1: Utwór z Bałkan. W jakim stopniu z Bałkan, dokładnie, czy z Bałkanów? Zespół pochodzący z Bośni, ale z drugiej strony od lat grający muzykę w Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę trzonem tego zespołu oczywiście jest Bośniak, ale też są muzycy ze Stanów Zjednoczonych, Indonezji, Bułgarii. Trzonem jest właśnie Srdan Gino Jevdewicz. Czy Jevdewicz, pewnie by Wojciech mnie poprawił, a zespół się nazywa Culture Shock i utwór Haram.

0: Ale wyciszeniem kończył się ten utwór zaproponowany przez Artura Żaka, który nas przeniósł poniekąd na Bałkany. Mołdawia to raczej nie Bałkany, ale już bliżej. Jesteśmy bardziej na południe na mapie naszego kontynentu. A naszym gościem jest pan Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I coraz częściej mówi się o Mołdawii, Republice Mołdawii w kontekście bezpieczeństwa, chyba możemy powietrznego użyć tego określenia. Pierwsza informacja dotyczyła tego lotu, który miał być zakłócony prezydenta Zeleńskiego, ale pojawia się kolejna, środowy atak na przejście graniczne Tudora-Starokozacze, czyli przejście graniczne mołdawsko-ukraińskie. Kiszyniów potępił ten atak oczywiście rosyjski, i wyraził solidarność z Kijowem. Z kolei Rosja oskarża, czy twierdzi, że było to uzasadnione, bo twierdzi, że pomoc wojskowa jest dostarczana na Ukrainę również przez terytorium państwa mołdawskiego. I proszę o komentarz.
1: No rzeczywiście tutaj od początku wojny pełnoskalowej Rosji przeciwko Ukrainie mamy do czynienia z całym szeregiem incydentów. Ich było kilkadziesiąt dotychczas, kiedy to rosyjskie drony czy też rosyjskie pociski rakietowe nie tylko naruszają przestrzeń powietrzną Mołdawii. Tutaj Rosja ma za nic suwerenność państwa, to są ewidentnie celowe naruszenia. I mamy sytuację, że część tych dronów, pocisków także na terytorium Mołdawii spadła. Na szczęście nie spowodowały dotychczas ofiar. Mamy parę sytuacji, że spowodowały niewielkie straty materialne, wybijając szyby. Natomiast jest to celowe działanie obliczone na podważanie, demonstrowanie, że Mołdawia jest wobec działań Rosji całkowicie bezradna. Służy to Rosji zastraszeniu społeczeństwa mołdawskiego. Tutaj przecież na początku wojny niejednokrotnie pojawiały się sugestie różnych rosyjskich oficjeli, że Rosjanie nie tylko podbiją Ukrainę, ale jak tylko wezmą Odessę, to także połączą się z Naddniestrzem i wkroczą na terytorium Mołdawii i w ten sposób sobie ją podporządkowują.
0: A zatem jest to sytuacja, która jest, jak gdyby wojna, agresja rosyjska przeciwko Ukrainie uderza w sąsiadów. Mamy przecież też takie doświadczenia. Również Rumunia była takim miejscem, gdzie drony dolatywały rosyjskie. Natomiast tutaj nie ma pan wątpliwości, że to jest zamierzone działanie. To też jest pewien pokaz siły wobec Mołdawii.
1: Trudno, żeby to był przypadek, bo mamy tego typu incydentów, tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt. Mołdawia wielokrotnie protestowała, wzywając rosyjskiego ambasadora, składając noty. Rosja ma to zupełnie za nic i może sobie na to pozwolić, bo z jednej strony Mołdawia jest krajem, który ani nie należy do Unii, ani nie należy do NATO. Ma wpisaną do konstytucji neutralność, co jak widać w żaden sposób nie zabezpiecza go przed zewnętrzną agresją. Tutaj szczerze mówiąc, neutralność jest taką polityką, która jest niezwykle droga, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. To mamy przykład Szwajcarii. Szwajcaria jest neutralna, jest w bezpiecznym miejscu, ale ponosi ogromne wydatki na zbrojenia. No też z tego powodu Finlandia czy Szwecja zrezygnowały z neutralności i dołączyły do NATO. No tutaj w tej chwili Mołdawia takiej opcji i nie rozważa ze względu na opór społeczeństwa, a równocześnie sama jest wobec tych działań rosyjskich bezbronna, bo Mołdawia ma bardzo słabą armię. Ona co prawda teraz bardzo szybko się modernizuje, ale to z tego powodu, że ten poziom wejściowy jest niezwykle, ale to niezwykle niski. Tutaj przed jeszcze wybuchem tej pełnoskalowej wojny Mołdawia wydawała na zbrojenia jakieś 0,3% swojego PKB. W tej chwili to jest około 0,6%, a do 2035 Mołdawia chce dojść do 1%, ale to w liczbach bezwzględnych są cały czas w gruncie rzeczy śmieszne pieniądze, jeżeli mówimy o armii, bo w tym 2021 to było około 40 milionów euro, w tej chwili to jest około 90 milionów, ale tak naprawdę to wystarczy na takie bieżące utrzymanie, żołd, jedzenie i mundury, natomiast na jakiekolwiek zakupy uzbrojenia, to Mołdawia tutaj musi liczyć na donacje państw sprzyjających jej. Tutaj Unia Europejska przeznacza na to dosyć duże kwoty, około 120 milionów euro. Także Polska przekazała donacje, broni lekką, amunicję dla sił MSW. Niemcy przekazały transportery opancerzone Pirania. No ale Mołdawia cały czas to jest raptem jakieś 5 tysięcy żołnierzy, do tego 1000 karabinierów, czyli takiej zmilitaryzowanej policji podległej w czasie pokoju MSW, ale Mołdawia nie ma ani lotnictwa bojowego, nie ma nowoczesnej obrony przeciwlotniczej, to dopiero jest w budowie, bo właśnie dzięki tym donacjom Unii Europejskiej kupiła Mołdawia w końcu nowoczesny radar, który pozwala przynajmniej śledzić to, co się dzieje w jej przestrzeni powietrznej. Wcześniej Mołdawia w gruncie rzeczy była ślepa, czy zakupiła w 2024 roku polskie pociski przeciwlotnicze Piorun, ale to też są, to jest 40 kilka sztuk. A tak to bazuje na sprzęcie jeszcze poradzieckim, który ewentualnie jakoś zapewnia osłonę powietrzną Kiszyniowowi, no ale w przypadku tych incydentów Mołdawia pozostaje zupełnie bezradna.
0: To jest program Wschodni. Rozmawiamy z panem Jakubem Pieńkowskim o Mołdawii. Wspomniał pan, użył pan określenia opór społeczeństwa. Ja wiem, że to jest trudne pytanie, bo to nie jest monolit ani etnicznie, ani politycznie, jak w żadnym innym państwie, ale jak to wpływa na nastroje? Czy to będzie też rzecz wykorzystana w kolejnych wyborach, że jesteśmy pchani do wojny, jak to często bywa w tej części Europy? Jak to wpływa, powtórzę pytanie, na nastroje społeczne w Mołdawii?
1: Te nastroje się zmieniają, powoli, ale się zmieniają, bo dotychczas mołdawskie społeczeństwo było takie jednoznacznie, trudno powiedzieć pacyfistyczne, ale takie uległe, bezradne wobec Rosji. Tutaj też partie opozycyjne, prorosyjskie narzucają taką narrację, że Mołdawia jest krajem neutralnym, więc nie ma sensu jakkolwiek się zbroić, bo neutralność nam zapewnia bezpieczeństwo, bo skoro jesteśmy neutralni, to po co na nas napada? Jak widać, to myślenie zupełnie nie działa, no bo Mołdawia jest neutralna, a Rosja narusza jej suwerenność. Na początku wojny też po stronie rządzącej Partii Działania i Solidarności prezydent Majsandu też było takie, padały takie deklaracje, że gdyby nie daj Boże Rosja nas zaatakowała, to nie ma najmniejszego sensu stawiać oporu, poddajmy się, bo nie mamy szans w takiej konfrontacji. Natomiast doświadczenia wojny i postawa Ukrainy dowodzą, że nawet wielokrotnie silniejszego przeciwnika daje się zatrzymać. Więc w Mołdawii to myślenie także zaczęło się zmieniać. Właśnie uchwalono nowy nową strategię wojskową, no, która zakłada modernizację armii, podniesienie tych wydatków ponad dwukrotnie. No, w tej chwili Mołdawia, jest taki ranking globalna siła ognia, gdzie jest 140 bodajże 5 państw. Mołdawia w punkcie wyjściowym zajmowała przedostatnie miejsce jako najsłabsze państwo na świecie, nie licząc Butanu. No, ten plan zakłada, że Mołdawia awansuje o 10 miejsc, zwiększy liczbę żołnierzy, zmodernizuje tę armię. Gdzieś się pojawiają po stronie partii rządzącej deklaracje, że być może należy rozważyć odejście od tego statusu neutralnego, ale no, społeczeństwo jest temu cały czas niechętne. To jest jeszcze właśnie ten efekt czasów radzieckich, też rządów partii prorosyjskich, które rozprzestrzeniały tę propagandę, narrację, o której mówiłem. No i też doświadczenie wojny z Naddniestrza z 92 roku, kiedy to Mołdawia poniosła sromotną klęskę w konfrontacji z separatystami i z Rosjanami. I ta wojna też pociągnęła dosyć duże ofiary, więc no to jest trauma, z którą to społeczeństwo cały czas jakoś się mierzy. Plus jeszcze to, że w ogóle w

0: ten pasterz mołdawski po prostu poddaje się losowi, kładzie się, czeka, aż ci zbójcy nadejdą, go okradną i ostatecznie zamordują. Więc też właśnie ta postawa bezradności wobec wielkich państw, bo Mołdawia jest przecież krajem malutkim, to jest malutkie społeczeństwo. No ale tak jak mówiłem, ta postawa pod wpływem tych doświadczeń Ukrainy się w mołdawskim społeczeństwie wyraźnie zmienia.
1: Bardzo dziękuję. Pan Jakub Pieńkowski jest pan ekspertem, jeśli chodzi nie tylko o Mołdawię i Rumunię, ale poniekąd muzykę, bo właśnie Miorica to jest tytuł piosenki, którą za chwilę wysłuchamy zespołu Zdobrzy i Zdob. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A my posłuchajmy grupy Zdobrzy i Zdob i Miorica.

0: I jeszcze jeden ważny temat został w naszym programie wschodnim. Po drugiej stronie telefonu pani Barbara Jundo-Kaliszewska, adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Ale będziemy rozmawiać o mediach i to kolejny smutny temat, gdy mówimy o polskiej polityce informacyjnej w języku polskim. Jaka sytuacja jest w tej chwili TVP Wilno? Czy właściwie jeszcze ta redakcja istnieje i w jakim stopniu?
1: No informacje na ten temat są dosyć ograniczone.

0: zjednoczone, przepływ informacji jest utrudniony, ale z tego, co widzimy po roku, tak, bo przed rokiem zaczęliśmy z Państwem dyskusję również na tej antenie na temat sytuacji TVP Wino, jesteśmy w momencie agonii, tak? Na Wileńszczyźnie sobie mówimy, że tak jak te farmy pokolchozowe, które stoją praktycznie do połowy rozebrane po cegle, no to w ten sposób wygląda teraz redakcja jedynej polskiej telewizji, która została zbudowana poza granicami Polski, która stanowiła element sukcesu polskiego, ponieważ rozwijaliśmy się równolegle. Państwo polskie, Polska postsocjalistyczna i społeczność polska na Litwie, która w roku 1989 była najgorzej wykształconą społecznością poza granicami kraju, a dzisiaj jest najlepiej zorganizowaną właśnie wspólnotą polską i polunijną. Najlepiej wyposażona, jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne, jedyna wspólnota, która zachowała pełną sieć szkół polskich. Mamy 59 szkół, wczoraj wicemarszałek Sejmu i minister aktywów państwowych między innymi wręczali podręczniki zakupione za ponad 2 miliony złotych dla naszych uczniów, dla naszej młodzieży, a jednocześnie kilkunastu milionów nam brakuje na to, żeby zachować antenę. Antena, która stanowi element infrastruktury bezpieczeństwa, infrastruktury strategicznej, chociaż powstawała jako antena misyjna. Antena, która miała opowiadać Polakom na Litwie, o Polakach na Litwie, była tworzona przez Polaków na Litwie, ale opowiadała też Polsce o tej społeczności i opowiadała Polsce o Litwie. Więc tutaj antena została stworzona i funkcjonowała, żeby łączyć, żeby budować dialog polsko-litewski, ale żeby budować też dialog na poziomie, na linii Warszawa, a mniejszości polskie na świecie. Zapominamy, że jest to swoisty unikatowy projekt, ewenement, który właśnie jest rozbierany, niszczony i rozmontowywany kawałek po kawałku na naszych oczach za cichym przyzwoleniem także społeczeństwa polskiego, ponieważ ten temat nie istnieje w debacie publicznej. Jeśli na początku roku jeszcze próbowaliśmy o to zawalczyć, to jednak okazało się, że tylko na chwilę przybiliśmy się z tym tematem do Polaków, do ludzi, z których pieniędzy de facto telewizję w ostatnich latach zbudowano. Ja tylko tutaj przypomnę naszym słuchaczom, którzy być może nie po raz pierwszy słyszą o tym temacie, że na początku lat 90. telewizja polska na terenach Wileńszczyzny przestała nadawać i aż do roku 2019 de facto nie mogliśmy uzyskać przede wszystkim zgody strony litewskiej na to, żeby uruchomić telewizję polską i żebyśmy mogli konkurować z przekazem postsowieckim, z przekazem dzisiaj stricte putinowskim albo łukaszenkowskim, bo na tych terenach ten przekaz jest bardzo silny. Więc z jednej strony ta telewizja miała znaczenie formacyjne, misyjne, bo tak jak już powiedzieliśmy, jednoczyła wspólnotę polską na Litwie i pokazywała, że funkcjonujemy w różnych obszarach i że z tej społeczności, która była najgorzej wykształcona w roku 89, bo była na drugim miejscu tuż po społeczności romskiej na Litwie w sondażach czy w statystykach, która była bardzo biedna, bo przypominam, że po II wojnie światowej zostaliśmy odarci po pierwsze z inteligencji, po drugie z naszego majątku, który został znacjonalizowany i na pewno państwo słyszeli o problemach, z jakimi borykali się Polacy, próbując odzyskać ziemię. Te tematy też są w dalszym ciągu niezakończone. Z trudnościami i walkami o polskie szkolnictwo. I to jest jedyna wyspa w regionie, tak, ale też i na świecie, gdzie ta sieć polskich szkół w dalszym ciągu istnieje. Ja tylko przypomnę, że jeszcze w tym roku doszło do całkowitej depolonizacji szkół na Łotwie. To też nie odbiło się, nie wybrzmiało w polskiej debacie publicznej. 9 września, czyli w tym tygodniu, litewscy konserwatyści złożyli w Sejmie podobną ustawę, o całkowitej lituanizacji w tej chwili jeszcze rosyjskich szkół. Ale na Łotwie i w Estonii przeprowadzono ten sam manewr. Początkowo te regulacje wprowadzano uzasadniając, czy powołując się na potrzebę zamknięcia szkół rosyjskich, ale rykoszetem dostały też szkoły polskie i tak jak już powiedziałam, przede wszystkim polska dyplomacja w Rydze, ale także i społeczeństwo polskie nie zareagowało. W tej chwili szkoły polskie na Łotwie są polskie tylko z nazwy. Tam uczą się języka polskiego dzieci, mówią, używają języka polskiego tylko na lekcjach polskiego albo na zajęciach fakultatywnych, takich jak na przykład historia polskie. Na Litwie sytuacja jest odmienna. Mamy 59 szkół, choć po wojnie ich było ponad 100, gdzie dzieci od pierwszej klasy do 12 w dalszym ciągu pobierają naukę w języku polskim. Mamy jedyną na świecie filię Uniwersytetu Polskiego, czyli filię Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Mamy jedyny oddział telewizji polskiej poza granicami Polski. My dzisiaj stanowimy swoisty skanser, wzór naśladowania dla Polaków na całym świecie, ale też taki jesteśmy jako społeczność polska na Litwie symbolem sukcesu Polski, symbolem sukcesu polskich inwestycji. Bo rzeczywiście te szkoły przetrwały, te media polskojęzyczne nie tylko przetrwały, ale przez ostatnie lata mogły się też bardzo prężnie rozwijać dzięki wsparciu państwa polskiego na różnych szczeblach. Mam tu na myśli zarówno umowy polityczne, bez zgody strony litewskiej to nie byłoby możliwe, więc tutaj ukłon w kierunku naszej dyplomacji, która potrafiła krok po kroku wywalczyć pewne ustępstwa, czy załatwiać kolejne sprawy. Jeszcze mamy cały rejestr spraw do załatwienia, ale jednakże ten postęp nieustannie ten proces nieustannie postępował i to widać. Każdy, kto przyjedzie do Wilna, to zobaczy. Mamy najlepiej chyba wyposażony dom polski na świecie. Jeżdżę, badam, spotykam się z Polonią w wielu krajach świata. My mamy 10 tysięcy metrów kwadratowych domu polskiego, gdzie znajdują się hotele, sale teatralne, kinowe, gdzie mamy inne przestrzenie, które wykorzystują Polacy i co najważniejsze. Ten dom polski również został wybudowany ze środków polskich podatników, ale dzisiaj ten dom polski na siebie zarabia. Tak samo, wydaje mi się, powinniśmy podchodzić do projektu, jakim było TVP Wilno. Nie wierzę, że najnowocześniejszy budynek, najnowocześniejszy sprzęt, który został zakupiony dopiero parę lat temu, że przeszkoleni pracownicy dzisiaj nie będą mogli zarobić na utrzymanie i na przetrwanie TVP Wilno, jeśli na każdym kroku dodatkowo podkreślamy, że Polska jest 20. gospodarką świata. Z dnia na dzień dziennikarze są zwalniani z pracy, dowiadują się o tym, że są zwolnieni z grafików na następny tydzień albo na następny miesiąc, albo i są informowani za pośrednictwem enigmatycznych maili, z których nic nie wynika. Tylko z dniem 5 września zwolniono ponad 30 dziennikarzy. W tej chwili mamy tylko dwóch prowadzących spośród 8 i do tego jeszcze mamy wydawców, którzy przyjeżdżają z Polski, co generuje duże koszty, bo przypomnijmy, że lecimy samolotami, płacimy diety, wynajmujemy hotele w Wilnie, gdzie jednak te doby hotelowe kosztują no prawie jak w Warszawie, jeśli nie tak samo, jeśli nie drożej jest. A jednocześnie zwalniamy ludzi na miejscu, rozbijamy to środowisko, które udało się przez te kilka lat zebrać, zgromadzić, środowisko, które czuło się wspólnotą i czuło się też częścią państwa polskiego.
1: Tutaj dotknęła Pani, przepraszam, że przerwałem, ważnej sprawy, bo też to rozwalanie, użyję tego określenia, środowiska, to jest jak gdyby dodatkowy grzech, ale ja pozwolę sobie zacytować wiadomość, którą dostałem od naszego stałego, jak chyba mogę powiedzieć, słuchacza, który zadaje pytanie, kto niszczy, bo to nie jest jasne. Jest wrażenie, może być dla słuchaczy, że to Litwa niszczy TVP Wilno, a przecież jest zupełnie inaczej. I jeszcze powtórka. kto niszczy z kilkoma znakami zapytania? Kto jest winien tej sytuacji?
0: W sytuacji tej winne są obliczenia i moim zdaniem niewiedza ludzi, którzy podejmują taką, a nie inną decyzję. Ale te decyzje zapadają w Warszawie, tak? Ponieważ TVP Wilno powstało z Funduszu Państwa Polskiego, także ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i od początku tego roku jest reformowane, ale de facto widzimy, że jest dekonstruowane. Z dnia na dzień zostanie wcielone z powrotem do resztek redakcji TVP Polonia. Wiemy, że TVP Polonia dzisiaj też już nie spełnia swojej funkcji i zataczamy pewne koło, bo to właśnie przy TVP Polonie zaczęło rozbudowywać się TVP Wilno, w które zainwestowali Polacy kilkaset milionów w ciągu ostatnich lat. I dzisiaj znowu powoli zwijamy tak zwany kramik. Prawdopodobnie z dnia na dzień, tak jak już powiedziałam, wrócimy gdzieś tam pod rządy TVP Polonii. A co będzie dalej? No jednak wydaje mi się, że szanse są małe. Jeśli nie wydarzy się cud, bo w tym momencie już Wilno, resztki dziennikarzy, ludzi skupionych, którzy wciąż jeszcze mimo wszystko, mimo tego braku szacunku ze strony Warszawy, bo tutaj trzeba jednak powiedzieć o tym głośno, bo jeśli wysyłamy do Wilna nieustannie delegacje, które przyjeżdżają z TVP i pierwsze zdanie, jakie wypowiadają, to jest: chcemy was zobaczyć, to jak jeden dziennikarz powiedział, zawsze można pójść w Warszawie na pewną ulicę i w zoo na pewno są zwierzęta, na którym warto się przyjrzeć. Naprawdę rozpacz tego środowiska jest ogromna, a zarząd i dyrekcja nie wie nawet, w jakim języku my nadajemy. Jesteśmy pytani nawet o to, w jakim języku redakcja nadaje. Szanowni Państwo, to jest naprawdę zdrada polskiej racji stanu, biorąc pod uwagę, że media na Białorusi są zakazane. Szkoły polskie na Białorusi nie mogą funkcjonować. Na Łotwie są ograniczenia. Litwa została, o Rosji już nie wspomnę, bo z Rosją przecież też graniczymy. Litwa pozostała jedyną wyspą normalności, a jednocześnie takim, ja mówię, wzorcowym przykładem dobrych praktyk, że te inwestycje, których nie widać dzisiaj, po latach procentują. Ta społeczność dzisiaj ma swoich ministrów, wiceministrów na Litwie, tak? Profesorów, lekarzy, dziennikarzy. To jest wszystko pokolenie szatniarzy, sprzątaczek czy kolchozników, ludzi bez wykształcenia, ludzi, którzy zostali pozbawieni możliwości rozwijania się. Ale dzięki wsparciu państwa polskiego na poziomie politycznym, ale także dzięki inwestycjom polskim udało się tę społeczność odbudować, udało się stworzyć taką silną tkankę osób, gdzie kolejne pokolenia dzieci jako jedyne na świecie mówią po polsku. Język polski uznają za ojczysty. Jeśli państwo wybralibyście się chociażby na Polonię Kemp, to byście od razu odróżnili, skąd te dzieci przyjechały z Litwy, bo w kuluarach między sobą mówią po polsku. Udało nam się to uczynić wspólnie. Dzięki zaangażowaniu państwa polskiego, dzięki zaangażowaniu środków, dzięki zaangażowaniu społeczników, polityków, dziennikarzy. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Połowa polskich dziennikarzy siedzi na Litwie, wyjeżdża. Na Litwę, wyjeżdża do Dyneburga, wyjeżdża do Narwy, pokazuje, jak bardzo dramatyczna jest sytuacja, że z dnia na dzień może nas zaatakować Rosja, a jednocześnie demontujemy narzędzie, realne narzędzie, które może na bieżąco wykonywać pracę dotyczącą informowania o tym, co dzieje się w regionie. Wyjeżdżają dziennikarze, którzy nie potrafią nawet nazw tych miejscowości powtórzyć poprawnie. Nie mają pojęcia, nie znają kontekstu. A my zbudowaliśmy tam silny zespół, silny, mobilny zespół, bo to są małe kraje, więc bardzo szybko można z Wilna dojechać. W 3 godziny można dojechać do Rygi. Jeszcze 2-3 godziny dłużej jesteśmy w Tallinie. Ale my to wszystko niszczymy, my to wszystko demontujemy, bo jak słyszymy, zasięgi stacji TVP Wilno są ograniczone. Co to jest za określenie, szanowni państwo? Jakie zasięgi? Telewizja TVP Wilno nie ma reklam. To w najczystszej formie telewizja, jakiej Polska może sama sobie pozazdrościć. Czyli my nie musimy dostosowywać się tylko i wyłącznie do wskaźników oglądalności. Ta telewizja miała realną misję jednoczenia Polaków na Litwie, informowania Polaków w Polsce o ich życiu, ale także o tym, co dzieje się na Litwie, ale także stała się takim symbolem sukcesu Polski w oczach Litwinów. Bo wielokrotnie słyszymy dzisiaj ze strony środowiska litewskiego, tak, wy macie taką nowoczesną telewizję, tak, wy macie tak dobrze, bo wy macie taką nowoczesną telewizję.
1: Pani doktor, jeszcze wejdę w słowo i zapytam, my już przewalamy bardzo, ale to jest bardzo ważny temat. Mam nadzieję, że mi następcy wybaczą. W ostatniej rozmowie mówiła pani, że reakcja oficjalna Litwy była co najmniej zaniepokojeniem, co się dzieje z TVP Wilno. A tutaj, jak pani użyła określenia, ze strony władz polskich mamy uderzenie w rację stanu.
0: Tak, to jest uderzenie w rację stanu Polski, ale także w rację stanu regionu, w moim odczuciu, bo to znowuż dzieli region, kiedy strona litewska, litewscy politycy w dalszym ciągu podnoszą ten temat, bo przypominam, że Litwini także partycypują oczywiście w znacznie mniejszym stopniu w tych kosztach, bo to jest wspólny projekt, to strona polska uważa, że to jest temat zastępczy. Dzisiaj wśród priorytetów, które nasz MSZ chce realizować na Litwie, to jest przede wszystkim pisownia nazwisk, bo to jest nośne, to się sprzeda w trakcie wyborów w Polsce. A przypominam, że Polacy na Litwie nie mają prawa wyborczego, my nie jesteśmy elektoratem polskich polityków. Przez ten rok wiadomości zostały rozdrobnione na kilka programów, żeby to jak najlepiej wyglądało w statystykach. W ciągu tego roku zaczęto nam przesyłać po prostu materiały z Warszawy i my zmieniamy tylko belki, tak? Że to zostało wyprodukowane w TVP Wilno. Tym sposobem spór polityczny polski jest przenoszony na Litwę i na Wileńszczyznę. Czyli do miejsca, gdzie ludzie nie rozumieją do końca niuansów i tych wszystkich, przede wszystkim personalnych, tak, konfliktów, które od wielu, wielu lat trawią Polskę. Zamiast te przykłady dobrych praktyk przynosić do Wilna, my dzisiaj stajemy się, tak naprawdę tracimy. Ta telewizja traci rzeczywiście sens funkcjonowania w takiej postaci, bo jeśli jesteśmy, mamy tylko powtarzać newsy z Warszawy, które nie do końca interesują ani odbiorcy po stronie białoruskiej, bo mam też cały czas sygnały od widzów Polaków z Białorusi, że TVP Wilno jest również dla nich bardzo interesujące, bo mnóstwo Białorusinów w tej chwili mieszka na Litwie, ale także ze względów historycznych, bo to jest po prostu to są tereny, które zostały po II wojnie światowej sztucznie podzielone na pół, więc połowa naszych rodzin pozostała po drugiej stronie granicy.
1: Ja wiedziałem, że jest źle, ale jestem wstrząśnięty tak naprawdę po tej rozmowie. Pani doktor, musimy niestety kończyć, ale wrócimy do tej rozmowy, mam nadzieję. Znaczy, ja bym bardzo chciał, żeby nie trzeba było do niej wracać, ale chyba trzeba będzie.
0: Ja apeluję, bo mamy, tak jak powiedziałam, jesteśmy oblężeni już tutaj jako społeczność polska na Litwie z trzech stron. Z jednej strony mamy Putina, z drugiej strony mamy środowiska radykalów litewskich, którzy chcą wykorzystać to całe zamieszanie związane z wojną i przy okazji walki z Rosjanami także pozamykać tutaj tematy polskie, a z trzeciej strony niestety musimy mierzyć się także z wyzwaniami, które stworzyła nam Warszawa w ciągu ostatniego roku.
1: I to bardzo smutna konkluzja. Ja aż mi wstyd, że tak rzeczywiście się dzieje. Jestem z Warszawy, więc poniekąd też czuję się trochę... No dobrze, zostawmy. W każdym razie wstyd. Barbara Jundo-Kaliszewska, pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę i będziemy musieli wracać do tego. Nawet trochę się poczułem winny, że zaniedbaliśmy ten temat.
0: Liczyliśmy wszyscy, że jednak te reformy, które są realizowane, będą miały pewien sens, albo przynajmniej jakąś strategię. Strategii brak, wiedzy na temat regionu i kontekstu brak, ale przede wszystkim brak elementarnego szacunku.
1: I to jeszcze grzech dodatkowy. Drugi, trzeci, czwarty, już nie wiem, w tej rozmowie. Bardzo dziękuję, bo wiem, że pani zatrzymała się, samochód zatrzymała, jadąc,
0: właśnie, będąc w trasie. Ze studentami wracamy z Wilna, gdzie uczestniczyliśmy właśnie w uroczystościach między innymi rozdania podręczników Szkołą Polską na Litwie.
1: To też ciekawy temat. No proszę przeprosić studentów i podziękować za cierpliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia.
0: Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
1: Program Wschodni troszeczkę dzisiaj dłużej trwał, za co przepraszam. Igor Toporowski realizował audycję, ale przyznają państwo, że ta rozmowa była ważna i trzeba było ją dokończyć. Wojciech Jankowski, kłaniam się głęboko. Dziękuję stałemu słuchaczowi za kibicowanie i przypominam, Czarne Niebo w niedzielę o godzinie 17:00 również na antenie Radia Wnet. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Autopromocja.
6: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: To była autopromocja.

wisi na szczycie i krótki rozkaz musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą w bezwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska?

był robotnik na stoczni murze. I ten generał, co nie mógł tak dłużej. I gdy już wreszcie znowu w Europie coś nas uwiera i coś nas kopie, gdy kakofonia gdzieś z piekła rodem stara się rządzić tym dzielnym narodem. Lecz jak nas uczą

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista. Że dokoła szum, na parkiecie tłum.

0: teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turwusu III ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.
1: Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
0: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Yes.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
8: To była autopromocja.
0: Reklama.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: O reklamie.
8: Autopromocja.
11: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
8: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
4: Jagodzianka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie.
14: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
15: Tomasz Wybranowski, dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Dzisiaj mniej muzyki, więcej słowa. Albowiem dokładnie 5 lat temu miała miejsce ta niezwykła historia, przepiękna historia związana z prymasem tysiąclecia, bo 5 lat temu byliśmy świadkami beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. I w pierwszej części, panie i panowie, z tym naszym radiowym przesłaniem Teatru Wyobraźni, ten mój spektakl sprzed lat 5. A potem kolejna rocznica, bo w tym roku mija 15. rocznica od premiery filmu, niezwykłego filmu Grzegorza Brauna, Towarzysz Generał idzie na wojnę. Można się spierać o Grzegorza Brauna, natomiast nie można mu zarzucić tego, że zmienia zdanie co chwila, jak zdecydowana większość polityków. I stać w archiwalnych rozmowa o tamtych czasach, rozmowa o Polsce z Grzegorzem Braunem, zarejestrowana październikową porą roku pańskiego 2012. A w finale te głosy, które państwo słyszą, celowo uchyliłem okno naszego studia 37 Pro. Protest przy Phoenix Parku, gdzie teraz prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotyka się z naszą panią prezydent, prezydent Irlandii Kathleen Connolly. Ale o tym będziemy opowiadać niespełna 5 minut po godzinie 15 z redaktorem Bogdanem Ferencem, ale in medias res, wprowadzając nas w 5. rocznicę beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, nasza umiłowana pani kompozytor Konstancja Kochaniec i te niezwykłe cienie.

0: Konstancja, kochaniec, cienie. A teraz in medias res. Bo dzisiaj na antenie Radia Wnet powracamy do tego niezwykłego wydarzenia sprzed lat pięciu. Archidiecezja Warszawska i Świątynia Opatrzności Bożej celebrują dziś piątą rocznicę beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Mczackiej. Za nami już te najważniejsze wydarzenia, w tym konferencja księdza profesora doktora habilitowanego Tomasza Stępnia, Ojcowie Kościoła o widzeniu świata i mojego życia w świetle Bożej Opatrzności. No i za nami ta msza święta, uroczysta msza święta odpustowa i dziękczynna za piątą rocznicę beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego i Róży Czackiej. I ta beatyfikacja, którą transmitowaliśmy na antenie Radia Wnet 5 lat temu z ukłonami dla naszego starego radiowego drucha Piotra Dmitrowicza, ta beatyfikacja zapisała się w historii polskiego Kościoła. Wyjątkowy akt dokonany w imieniu wówczas papieża Franciszka przez prefekta dykasterii spraw kanonizacyjnych kardynała Marcello Semeraro. W miejscu symbolicznym Świątyni Opatrzności Bożej, stanowiącej wotum narodu polskiego. Od tamtej chwili relikwie obojga błogosławionych są z czcią przechowywane w nawie bocznej, stając się źródłem pociechy i oparcia dla tysięcy pielgrzymów z Polski i świata. A świętowanie piątej rocznicy beatyfikacji staje się dla wspólnoty wiernych nie tylko pamiątką wydarzenia z przeszłości, ale żywym zaproszeniem do budowania osobistej przyjaźni z Chrystusem na wzór nowych patronów. Czytamy. Świątynia Opatrzności Bożej powstała po to, by gromadzić wielkie i małe motywy ludzkiej wdzięczności. 12 września dziś po raz kolejny stajemy razem, by wołać z głębi serc. Dziękujemy. Dziękujemy za ludzi, którzy pokazali, że Bóg w swojej opatrzności nigdy nas nie opuszcza. Nawet w najbardziej mrocznych dziejach, to podkreślał ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej. Msza dziękczynna miała miejsce dziś o godzinie 12 w Świątyni Opatrzności Bożej i była centralnym punktem 20 dnia skupienia wspólnoty darczyńców Providentia Dei, wpisującego się w doroczny odpust parafialny ku czci Opatrzności Bożej. Ale ten rok pański, 2026, przynosi wyjątkowe nagromadzenie mocy przełomowych rocznic związanych z życiem, posługą i dziedzictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bowiem Kościół Rzeczypospolitej Polskiej i cała ojczyzna, Polki i Polacy, obchodzą w tym dniu 125. rocznicę urodzin prymasa tysiąclecia, 80. rocznicę jego sakry biskupiej, 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Przypomnę tę niezwykłą datę. 26 dzień sierpnia 1956 roku. A te śluby narodu polskiego napisane zostały podczas uwięzienia naszego prymasa tysiąclecia, błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. I w tym roku także ta smutna rocznica jego przejścia do domu ojca 28 maja 1981 roku. No i specjalny program też poszybował ze studia 37 Dublin do Wrocławia, Szczecina, Lublina, Białegostoku, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowa i Warszawy, gdzie można słuchać Radia Wnet. A dziś piąta rocznica beatyfikacji. 12 dzień września, rok pański 2021. Miejsce: Świątynia Opatrzności Bożej. Zarówno błogosławiony Stefan Wyszyński, jak i błogosławiona matka Elżbieta Róża Czacka byli ludźmi całkowitego, bezgranicznego zaufania Opatrzności Bożej. Ich drogi życiowe spięła wyjątkowa duchowa więź, budowana m.in. w Laskach pod Warszawą. On pozostawił po sobie ewangeliczny program duszpasterski oraz owo niezwykłe zawołanie Soli Deo, Bogu samemu, ona, piękna hrabianka, która straciwszy w wieku 22 lat wzrok, oddała się całkowicie służbie niewidomym na ciele i duszy i przewodziła dziełu lasek z hasłem przez krzyż do nieba. A procesy beatyfikacyjne obojga błogosławionych przypieczętowały potężne znaki cudownych uzdrowień wyproszonych za ich wstawiennictwem. Cud za przyczyną błogosławionego Stefana Wyszyńskiego to uzdrowienie 19-letniej dziewczyny chorującej na złośliwy nowotwór tarczycy w roku 1988, gdy lekarze oceniali jej stan jako beznadziejny, po żarliwej modlitwie wspólnot zakonnych i bliskich do sługi Bożego guz cofnął się całkowicie bez śladu skutków ubocznych. I cud za przyczyną błogosławionej Róży Czackiej to z kolei uzdrowienie 7-letniej dziewczynki Karoliny, która w 2010 roku uległa ciężkiemu wypadkowi i urazowi głowy, który uszkodził kości czaszki. Mimo złych rokowań i zagrożenia życia w wyniku intensywnego orędownictwa do matki Czackiej, dziecko powróciło do pełnego zdrowia i sprawności. I teraz ten spektakl ku pamięci i czci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Błogosławionego.
1: Martin Shadow. Naturalizm symetrii człowieka. Cztery pory roku, jak wiosenne dziedzictwo nieporadnie stąpające ku letniej młodości, biegnącej dalej w jesienną dojrzałość, aby ociągać się, idąc już wolno w zimową starość śmierci. Czujemy ciepły powiew wiosny, wchodzący wibrujący, niecierpliwy upał młodości, przygotowani jesiennym dojrzałym chłodem do lodowatego oddechu zimowej śmierci. Każdy dźwięk życia łączy się z zapachem, który oswaja nas z odejściem od chwili narodzin. Krzyczymy przy narodzinach bieli wiosennych konwalii. Ciężko łapiemy oddech róż. Z łapczywym zadowoleniem wdychamy głębokie, mocne, wyraźne aromaty jesiennych śliwek i winogron. Podświadomie, unikając zapachu ciężkich, marznących zimowych lilii, kurcząc nos ze strachu przed śmiercią. Dzisiaj opowieść o jednym z największych Polaków, kardynał Stefan Wyszyński, w wigilię jego beatyfikacji.
2: Ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany, to miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. Ten przegrał. Kto nienawidzi, przegrał. Kto mobilizuje nienawiść, przegrał. Kto walczy z Bogiem miłości, już przegrał.
1: Tomasz Wybranowski, dzień dobry. Wielki człowiek, kardynał Stefan Wyszyński, bez którego nie byłoby nas, nie byłoby tego radia. I dzisiaj w dobie zaniedbań edukacyjnych, patriotycznych, mówię to z żalem i wyrzutem, postać i dziedzictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego spychane jest na margines i przez tych i owych. Ale w tej oazie wolności możemy mówić o nim, bo rok 2021 został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony również rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. W oczekiwaniu na jutrzejszą beatyfikację sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, która miała odbyć się w czerwcu 2021 roku, dziś specjalny program o tej najwybitniejszej postaci polskiego Kościoła obok Karola Wojtyły ostatnich 200 lat, bo niezwykły był ten prymas tysiąclecia. a będzie ogłoszony błogosławionym w inną wielką rocznicę odsieczy wiedeńskiej 12 września 1683 roku. Na swoją posługę jako ksiądz rozpoczął w czasie międzywojnia, doktoryzował się pod dachem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w czasie II wojny światowej jego życie, losy i kapłaństwo związane były z moją ukochaną Lubelszczyzną i Zamojszczyzną, którą odwiedzał wielokrotnie, w tym mój ukochany Wożuczyn w roku pańskim 1947. I mieszkańcy Wożuczyna wciąż chlubią się tym niezwykłym spotkaniem z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, prymasem tysiąclecia. W 1953 roku wyniesiony został do godności kardynalskiej przez papieża Piusa XII. Wśród jego dzieł największe wrażenie na nas, czytelnikach, czytelniczkach, wywierają zapiski więzienne, które pisane były w wielkim dzienniku, który obejmował okres od 25 września 1953 roku do 28 października 1956 roku. Wówczas przez władze Polski Ludowej został aresztowany i trzymany w odosobnieniu. Stefan Wyszyński odcięty był od wszelkiego kontaktu zewnętrznego. Nie mógł korzystać z codziennej pracy i nie mógł czynić posługi duszpasterskiej. Jako człowiek o intelektualnym sznycie pozbawiony był swojego warsztatu. Warsztatu pracy przeżywał ogromne cierpienia i katusze. Od początku swego uwięzienia prosił o udostępnianie książek dla siebie, ale ci, którzy go strzegli w odosobnieniu, czynili to bardziej niż niechętnie, często gubiąc sporządzone odręcznie przez Stefana Wyszyńskiego wykazy albo wprost odmawiając wydania. A czyniono to w kolejnych odsłonach perfidnych szykan, kalumnii, często przekleństw. Ale dzięki temu dzisiaj my możemy poznawać lektury, które pragnął przeczytać kardynał. W liście do ojca z dnia 29 kwietnia 1954 roku napisał: od dawna już pragnąłem zdobyć nieco czasu na zaniedbaną lekturę. Odkładałem sterty nieczytanych książek na później. Dziś mogę więcej czytać i to jest jakaś zdobycz. Przeczytałem już wiele, nie mogąc wprawdzie pracować piórem, gdyż brak mi mego warsztatu pracy naukowej. Ale nie żałuję tego, jak niczego, co przeżywam obecnie. A w gronie lektur krzyżacy, pan Wołodyjowski, Quo Vadis, Potop, to wszystko Henryka Sienkiewicza, Bolesław Chrobry, Antoniego Gołubiewa, którego cenił, Gwałtownicy, Listy Nikodema, Wybrańcy Gwiazd, Jana Dobraczyńskiego, czy Pisma Cypriana Kamila Norwida, ale także Wojna i pokój Lwa Tołstoja.
2: Polscy się wszyscy cieszą, nie wyłączając naszych czerwonych braci, bo sobie myślą, ta Polska nie jest taka zła i nie jest w niej tak najgorzej, skoro z niej wyszedł papież. Może najbardziej smutno, to jest mnie, prymasowi, bo straciłem dla Polski najbardziej dzielnego, najbardziej mi bliskiego współpracownika i pomocnika. Ale dla Kościoła Bożego, dla pogłębienia Ducha Bożego, żywej wiary, powszechnym Kościele, muszę się cieszyć.
1: Października 1955 roku. Tak oto opisuje Stefan kardynał Wyszyński swój porządek dzienny I ten diariusz, rytm powtarzalności, pozwalał mu nie tylko trzymać się pracy systematycznej i modlitwy, ale również wygospodarować czas, aby spotkać się z lekturami z tej wyższej półki. Mało tego, zainteresować współbraci więźniów, a nawet prowadził dla nich wykłady, coś na kształt więziennego uniwersytetu. I dopiero 6 sierpnia 1955 roku otrzymał Stolicę, tygodnik ilustrowany, a następnie Świat, Przegrój i Przegląd Sportowy. Ale dopiero pod koniec roku mógł przeczytać Słowo Powszechne i Trybunę Ludu, a w niej słowa o nim, o prymasie Stefanie Wyszyńskim, jako nie tylko wrogu Kościoła, ale i całego polskiego narodu.

26 sierpnia 1955 roku. Ten dzień powinien znać każdy Polak i Polka, bo to dzień ślubów jasnogórskich. Tak oto napisał w swoim dzienniku. To jest twoje królowanie nade mną. Uczyniłem, co mogłem dla twojej chwały. Przygotowałem w dniu 16 maja tekst ślubowania. Napisałem adoracje stanowe dla kapłanów, dla młodzieży, dla mężów i matek. Te słowa będą mówiły za mnie do ludzi. Będą mówiły za mnie do ludzi. Po potępieniu kultu jednostki przez samego Chruszczowa po śmierci Bieruta w Moskwie, wciąż niewyjaśnionej, do prymasa Stefana Wyszyńskiego, przebywającego w tym czasie w Komańcze, przybywają wysłannicy i sekretarza KCPZPR Wiesława Gomułki z prośbą o jego powrót do Warszawy i objęcie urzędowania dla uspokojenia nastrojów społecznych.

dziś nie zdajemy sobie sprawy, że wielokrotnie to właśnie prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński sprawił, że nie polała się częściej polska krew, a jego zapiski powinny być dla nas inspiracją i natchnieniem. Za chwilę słowa, które wypowiedział ksiądz kardynał, prymas Polski Stefan Wyszyński, który jutro będzie błogosławionym na kilka tygodni przed swoim uwięzieniem. Prymas Polski jest nieugięty w obronie praw Kościoła. Żadnych kompromisów, żadnych ustępstw. Jest nieustraszony, chociaż zagraża mu coraz większe niebezpieczeństwo. Widzi je. Kraty płaczą, powiedział ksiądz prymas, patrząc na ociekające deszczem pręty. I teraz te poruszające słowa. Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawę Bożą, nie wierzcie. Nigdy nie zdradziłem i nie zdradzę sprawy Kościoła. I choćbym miał za to zapłacić życiem i własną krwią, gdyby mówili, że prymas stchórzył, nie wierzcie. Nigdy nie byłem tchórzem. Wolałbym zginąć niż stchórzyć, gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce. Nie wierzcie. Nigdy nie sięgałem po nic dla siebie. A gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko, co czynię, nie dla Kościoła, czynię dla niej.

Akt osobistego oddania się Matce Bożej prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego datowano 8 grudnia 1953 roku. Stoczek klasztorny. Święta Maryjo, Bogu Rodzico, Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, orędowniczkę, patronkę, opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę. Nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę. A jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne. Nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twojego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności. Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę przez Twoje ręce niepokalane, pośredniczko łask wszelkich oddaję ku chwale Trójcy Świętej, Soli Deo. Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen.

Wigilia beatyfikacji prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Za chwilę Soli Deo, tytuł hymnu, który przygotowany został specjalnie na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. I to nagranie, które za chwilę w naszym radiu zostanie wykonane tuż po ogłoszeniu nowego błogosławionego 12 września 2021 roku podczas mszy beatyfikacyjnej w Warszawie. To niezwykła data. Prymas tysiąclecia, bez którego nie byłoby wolnej Polski, będzie kanonizowany, będzie błogosławionym w rocznicę cudu pod Wiedniem, kiedy król Jan III Sobieski odparł nawałę ze wschodu. Soli Deo, hymn na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia.

0: Solideo to ten hymn niezwykły, który przygotowany został specjalnie na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Słowa tej pieśni niezwykłej napisał nieżyjący już autor wielu utworów kościelnych. Autorem jest biskup Józef Zawitkowski, zaś melodię, muzykę skomponował ksiądz Wiesław Kądziela, znany kompozytor. Co ciekawe, święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. I jeszcze jedna niezwykłość związana z tym tekstem, bo Solideo oznacza jedynemu samemu Bogu. To biskupie zawołanie Stefana Wyszyńskiego na tak zwane trudne czasy prymasa tysiąclecia. Ojca i pasterza opatrzności, którego owa opatrzność boska nam dała. Tak głoszą słowa hymnu beatyfikacyjnego. Pieśń powstała w roku 2019, kiedy Stolica Apostolska ogłosiła wreszcie pierwotną datę beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego na czerwiec 2020 roku. A teraz przemówi on sam zza światów.
1: Było słowo, a słowo było to Boga, a Bogiem było słowo. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci. I ciemność jej nie ogarnęła. Można w tym urywku janowym wyczytać nie tylko dzieje Chrystusa przed wiekami na łonie Ojca jako słowo, ale możemy w tych słowach wyczytać również najbliższe dzieje każdego człowieka, który zajmuje się wypowiadaniem słów, co ludzie zrobili ze słowa. Powiedział mędrzec egipski, że słowo jest jak ostra siekiera. Można z jej pomocą urąbać drzew, rozpalić ogień, ogrzać się, osuszyć, ale można też zabić. I może to zapewne produkcja takich słów jest jakąś kainową interwencją w normalne życie każdego Abla. Ale Abel się broni. Albowiem przekonuje się człowiek zamieniający słowo prawdy i miłości na słowo kłamliwe i nienawistne, że to są syzyfowe prace. Bo ludzie zaczynają czytać nie po linii słów, tylko zaczynają czytać między wierszami. I wtedy rozpoczyna się niedola społeczna, gdy już ludzie nie czytają słów i wyrazów, tylko swoje domniemania, myśli wkładają między wiersze. Wtedy nie ma powiązania między autorem a czytelnikiem. A przecież nazwano słowo mostem i powierzono mu przenoszenie ciężarów, wielkich ciężarów, prawdy i dobra. Im większy ciężar gatunkowy, tym też i większe zaufanie do słowa i nosiciela słowa. Bo słowo nie może być nosicielem kłamstwa i gruźb. Niekiedy się ujawnia mania. Mania wyzwisk i walki. Niekiedy uważa się za jakiś szczególny tytuł posługiwania się słowem wulgarnym, aby się rozprawiać z przeciwnikiem. A niekiedy zda się być to antynomiczne, gdy pod mianem demokratyzacji życia uprawnia się niejako słowo obelżywe i brudne. Jak gdyby brak było w życiu bolesnej rzeczywistości. Trzeba by jeszcze coś tworzyć. Na obraz i podobieństwo swoje tworzyć ze lżywością. Wydaje się, że z wiekiem demokratyzacji łączy się obowiązek sublimacji człowieka. Dlaczego? Dlatego, że właściwie pojęta demokratyzacja jest dostrzeżeniem człowieka obok siebie i dostrzeżeniem jego miejsca w społeczności i uznaniem jego prawa w społeczności. A pierwszym prawem człowieka w społeczności jest to, by jego godność człowiecza, osobowa była uszanowana i by człowiek nie był znieważany. To wszystko, co mieści w sobie miarę zniewagi człowieka, urażania człowieka, nie da się połączyć z prawdziwą demokratyzacją społeczną. Brak tu kultury.
2: Patrzycie niekiedy na dostojną Dąbrowę. Piękny to obraz, jak gdybyśmy byli gdzieś w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra, za murami, w mediolańskiej lub kolońskiej katedrze, gdzie potężne kolumny dźwigają się hen w niebotyczną, zda się, przestrzeń.

0: i tylko liście, które dziś są, a jutro ich nie ma. Dęby stoją jednak spokojnie i czekają, aż wyczerpie się sezon krzyku i hałasu. Przyjdzie uciszenie. Dęby zbiorą swe moce, by gotować się do nowego, Bożego życia.
1: Konfiteor narodowe. Ostatnie publiczne wystąpienie prymasa Wyszyńskiego. Kościół Świętej Anny, 28 marca 1981 roku.
2: Ojcze, twa łódź wprost na most płynie. Maszt uderzy. Wróć, to wszystko zginie. Patrz, jaki tam krzyż. Krzyż niebezpieczny. Maszt się niesie wzwyższy. Most mu poprzeczy. Synku, chowi zbądź. To znak zbawienia. Płynie. Bądź co bądź, patrz, jak się zmienia. Oto wszerz i wzwyż wszystko toż samo. Gdzieś się podział krzyż, stał się nam bramą. Umywane dzieci ojcowej miłości. Bardzo na czasie są te rozważania nasze o krzyżu, bo w tej chwili cały naród go dźwiga. I może niekiedy przekładamy ten krzyż z ramion na ramiona, ale jest tak wielki, że obejmuje cały naród i cały naród w jakimś wymiarze społecznym czy osobistym bierze udział w tym niezwykłym ciężarze. Ale to, co jest najważniejsze, co jest szkołą dźwigania krzyża, to jest przede wszystkim dźwiganie krzyża godności człowieka. Pierwszym warunkiem dźwigania krzyża i tego osobistego i krzyża społecznego, krzyża każdego obywatela, każdego ojca czy matki, czy dzieci, krzyża nawet politycznego.
3: Krzyża nawet politycznego, powiedział w tym niezwykłym słowie prymas tysiąclecia. Słowo mostem prawdy i dobra. Specjalny program na antenie Radia Wnet, Wigilię Beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. I teraz może zabrzmieć tylko ta pieśń. Chór Państwowej Filharmonii Narodowej. Z dawna Polski tyś królową.

sekwencja szatańskich zdarzeń. Musimy pamiętać, że 68 lat temu biskupi powiedzieli non possumus na próby podporządkowania kościoła komunistom. W roli głównej prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński. Oto sekwencja zdarzeń. 9 lutego 1953 roku ogłoszony zostaje dekret Rady Państwa PRL o tworzeniu, obsadzaniu i znoszeniu duchownych stanowisk kościelnych. Co to oznaczało? A to w praktyce, że dawał on przedstawicielom władzy komunistycznej, kacykom Moskwy w Polsce, prawo kontrolowania oraz unieważnienia każdej nominacji i aktu jurysdykcyjnego Kościoła. Tym samym stwarzał możliwość zastępowania wiernych Kościołowi duchownych posłusznymi reżimowi, w cudzysłowie wielkim, patriotami, księżmi. Zdaniem komunistów miał być to przełomowy moment ofensywy przeciwko Kościołowi w Polsce, by doprowadzić do jego podporządkowania władzom komunistycznym. To układało się w sekwencję powołania w styczniu 1953 roku osobnego 11 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który zajmował się Kościołem i duchowieństwem. Dwukrotnie, 17 lutego i 3 marca 1953 roku, prymas Stefan Wyszyński, licząc na rozsądny kompromis, jak to w jego naturze, spotkał się z zastępcą członka biura politycznego KCPZPR, Franciszkiem Mazurem, który odpowiadał w partii za politykę wyznaniową. Ale komuniści nie szukali porozumienia i zażądały publicznego potępienia przez episkopat, cytat dokładny, imperializmu amerykańskiego i zgody na ingerencję wewnętrzne sprawy Kościoła. I nastąpiło kontruderzenie, bo odpowiedzią episkopatu Polski na ataki ze strony komunistów był obszerny memoriał przyjęty na konferencji w Krakowie 8 maja 1953 roku, który odrzucał możliwość stosowania się do dekretu z 9 lutego i przedstawiał w sposób szczegółowy opisy prześladowań i wszelkich szykan stosowanych wobec Kościoła. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrznym spokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co innego, tylko za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. Non possumus. Non possumus. Nie możemy. A gdyby zdarzyć się miało, że czynniki zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powoływanie na stanowiska duchowne ludzi właściwych i kompetentnych, jesteśmy zdecydowani nie obsadzać ich raczej wcale, niż oddawać religijne rządy dusz w ręce niegodne. Dlatego też w sposób niewygodny pomijają pewien fakt z życia kardynała Stefana Wyszyńskiego ci, którzy chcą go wyrzucić poza margines spuścizny Rzeczpospolitej. Domyślając się działań komunistów, Stefan Wyszyński stwierdził, że wszystkie organizacje katolickie należy rozwiązać. Nie dlatego, aby przypodobać się władzy, ale po to, aby informacje o członkach tych stowarzyszeń trafiły do komunistów i do Wydziału 11.
Memoriał przekazany został Bolesławowi Bierutowi 21 maja 1953 roku. Bolesław Bierut, jeden z tych liści szemrzących na dębie. Memoriał przekazał sam kardynał Stefan Wyszyński. A wierni w całej Polsce zapoznali się z jego treścią 4 czerwca 1953 roku w trakcie procesji Bożego Ciała w Warszawie, w której uczestniczyło, bagatela, ponad 200 tysięcy osób. Wydarzenia, które nastąpiły we wrześniu 1953 roku, głośny proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i aresztowanie i uwięzienie prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego były dowodem na to, że komunistyczny reżim w Polsce realizuje bezmyślnie wszelkie dyrektywy płynące z Moskwy. Mało tego, polscy komuniści nie zamierzali tolerować niezależności Kościoła i zaczęli stosować terror, który miał uczynić jedno – upaństwowienie Kościoła katolickiego w Polsce. Stefan Wyszyński, zapiski więzienne, datowane 6 stycznia 1954 roku. Dziwna to sprawa z tymi Herodami. Gdy przesadzają swoje nienawiści, stają się apostołami sprawy, którą zwalczają. Herod I uwierzył w króla żydowskiego. Zrobił mu potężną propagandę w całej Jerozolimie. Wysłał do Betlejem naprzód mędrców. Zasadził do ksiąg proroczych uczonych w piśmie, aby zbadali dobrze, gdzie miał narodzić się Chrystus. Potwierdzili oni nowinę mędrców. Świat stanął na nogi. Jeszcze Jezus niemowlęciem, a już świat herodiański drży. A co będzie, gdy Chrystus urośnie? Jednak nie trzeba wyrzekać się tych apostołów nienawiści, którzy szukają Boga z nienawiścią w sercu i wszystkim głoszą swoją nienawiść. W nienawiści jest wiara, jest lęk, jest uznanie mocy, jest obawa przed wpływami. Przyjdą ludzie, którzy odrzucą nienawiść i zrozumieją nienawidzonego Boga. Prześladowcy Boga pracują dla Jego chwały. Niewiara ma swój sens nie tylko w tym, że ujawnia słabsze mózgi o nędznej pojemności, niezdolne ogarnąć Boga, ale przede wszystkim w tym, że jest zachętą do wysiłku myślowego, do szukania prawdy, do wnikliwości, niepokoju.

0: od 12 października 1953 roku do 6 października 1954 roku więziony był w Stoczku Warmińskim. A później 8 grudnia 1953 roku już w Stoczku Warmińskim osobiście zawierzył i oddał się Matce Najświętszej. Od 6 października 1954 roku do 27 października 1955 roku więziony w Prudniku Śląskim, a później więziony w Komańcze. 26 sierpnia 1956 roku miały miejsce jasnogórskie śluby narodu i symboliczny obrazek na pustym tronie prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego. Symboliczna wiązanka biało-czerwonych kwiatów, która tak bardzo bolała komunistycznych kacyków. Bo Stefan Wyszyński zza krat mówił jedną rzecz: ten zwycięża, kto miłuje.
1: Ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany, kto miłuje. A nie ten, który w nienawiści depcze. Ten przegrał. Kto nienawidzi, przegrał. Kto mobilizuje nienawiść, przegrał. Kto walczy z Bogiem miłości, już przegrał.
0: Aż wreszcie przyszedł rok 1964. I przekazanie przez Episkopat Polski Pawłowi VI prośby o ogłoszenie Najświętszej Marii Panny Matką Kościoła i poświęcenie świata jej niepokalanemu sercu.
2: Wielka Boga człowieka Matko, Bogu Rodzico Dziewico, Bogiem stawiona Mario, Królowo świata i polskich królowo. My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, lud nabyty zbawczą krwią Syna Twojego, przychodzimy, Mario, znów do tronu Twego, pośredniczko łask wszelkich, Matko miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królową narodu polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystkich ludzkich polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu Krzyżowi Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przez niej straży, poświęconej Twojemu sercu niepokalanemu i sercu Syna Twojego. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Teraz, dzieci, powtórzymy razem. Królowo Polski przyrzekamy.
3: Królowo Polski przyrzekamy.
2: Matko łaski Boże, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej dar łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię pod przewodem Kościoła katolickiego do Ojczyzny Wiecznej.

0: TV kardynał Wyszyński, zapiski więzienne. Datowano Stoczek, 19 kwietnia 1954 roku, poniedziałek. Obojętność naszego otoczenia na porządek sprawiała nam nieraz ucieszne wrażenie, że to raczej my jesteśmy materialistami, a oni idealistami, gardzącymi wszystkim, co wymaga wysiłku i utrzymania ładu. Nikt nigdy nie robił nic z własnej inicjatywy. Patrząc na nich, można było przesądzać o przyszłości ustroju. Jeżeli wśród tej reprezentacyjnej ekipy do zadań specjalnych znalazło się tylu leniów i nierobów, to jakże muszą wyglądać inni ludzie? To są przecież poszukiwacze łatwych dróg i wygodnego życia. Któż z nich zna dobrze doktrynę marksizmu? A kto w nią wierzy? Bodaj czynię ja jeden w tym domu przestudiowałem Kapitał 3 razy, zaczynając jeszcze w seminarium. A przecież bez wiedzy i wiary trudno przebudować ustrój. Co więcej, Kościół wymaga od nas miłości, dzieła, któremu się służy. Czyż można tu pomyśleć nawet o jakiejś miłości, dzieła, któremu się służy z rozkazu, powłócząc nogami? Wszyscy nasi dozorcy, chociaż są oficerami, chodzą po korytarzu włócząc nogami. Stefan kardynał Wyszyński, zapiski więzienne, datowano Komańcza, 13 marca 1956 roku. Bóg położył kres życiu człowieka i głowy państwa, który miał odwagę, pierwszy i jedyny z dotychczasowych władców Polski, zorganizować walkę państwową z Kościołem. Czy robił to z przekonania, czy z taktyki politycznej? Być może nie chciał otwartej i drastycznej walki, ale pozwalał na przeprowadzenie tak perfidnego planu usypiania czujności rękami katolików postępowych i konsekwentnego niszczenia instytucji kościelnych i religijno-społecznych pomimo zawartego porozumienia. Zniszczono prasę oraz wydawnictwa, dobroczynność kościelną, mnóstwo placówek wychowawczych, zniszczono szkolnictwo i szpitalnictwo katolickie. Zlikwidowano mnóstwo klasztorów. Straszliwe gwałty, których dopuszczano się na kapłanach i zakonnikach w czasie śledztw. Ciężkie wyroki sądowe, wskutek których więzienia zaludniły się sutannami i habitami. Ostatnie lata wzięły Kościół Święty w łańcuchy Urzędu do Spraw Wyznań i dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Bierut umarł na obczyźnie, w Moskwie, tam gdzie zgodził się na oddanie 1/3 terytorium Polski. Zapewne można przyjąć, że śmierć miała przebieg normalny, ale w atmosferze publicznej narodu pozostanie to osobliwe wrażenie, które zawsze będzie zmuszać do wyjaśnień. Tyle razy w ciągu swego więzienia modliłem się za Bieruta. Może wszyscy o nim zapomną, wyrzekną, jak dziś wyrzekają się Stalina, ale ja tego nie uczynię. Tego wymaga ode mnie moje chrześcijaństwo. Biskup pełni swój obowiązek nie tylko na ambonie i przy ołtarzu, ale i w więzieniu. In vinculis Christi. Dać świadectwo Chrystusowi w okowach jest takim samym obowiązkiem jak na ambonie. Nie jest więc stratą czasu przebywanie w więzieniu dla imienia Chrystusowego. I dlatego Bóg zezwalał, że tylu sług Kościoła przebywało w więzieniach nawet wtedy, gdy pola bielały ku żniwom, Święty Paweł wśród najgorętszej pracy misyjnej był odrywany do więzień i siedział w Jeruzalemie, w Cezarei i w Rzymie. Historia Kościoła to walny przyczynek do dziejów więziennictwa, żeby nie pozostać w ciemności.
1: W każdej drodze jest jakaś myśl przewodnia, jakieś światło, które człowiek usiłuje utrzymać w oczach, żeby tego światła nie urobić, żeby nie pozostać w ciemności, żeby nie zabłądzić. Ja mam takie właśnie w swoich oczach światło od początku. Nie tylko wtedy, gdy świętej pamięci kardynał Plonk w 1946 roku

0: wezwała mnie na stolicę świętego Radzima i Wojciecha do Gniezna i na stolicę metropolitarną do Warszawy. Ogromnie się tego lękałem i się bardzo zdecydowanie broniłem, ale powiedziano mi, że Ojcu Świętemu się nie odmawia. Ja o tym pamiętam i nieraz to powtarzam. Kapłanom, którzy są skierowani do służby różnym wspólnotom parafialnym, różnym rodzinom, chociażby im trudno było posłuchać, ale i mnie było trudno posłuchać. Nie czułem się przygotowany do tak ciężkiej pracy, zwłaszcza w dwóch archidiecezjach, i to rozległych, mających każda swoje odmienne właściwości, z którymi trzeba było się bardzo liczyć. Dla takiej pracy potrzebna była niewątpliwie światłość. Nie mówię, że to jest jakiś nadzwyczajny dar, ale to jest zasłyszany dar łaski.
1: Dar łaski, żeby nie pozostawać w ciemności. A może my dzisiaj powinniśmy odbyć kolejną, wzdychając modlitewnie, za duszę prymasa tysiąclecia i wziąć sobie do serca dzisiaj, w tych dziwnych czasach, kiedy jesteśmy wolni i możemy uczynić absolutnie wszystko, by nasz kraj był solidarny, szlachetny, dobry i silny. Pamiętajcie, jak mawiał prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, ten zwycięża, kto miłuje.
2: Ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany, kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. Ten przegrał. Kto nienawidzi, przegrał. Kto mobilizuje nienawiść, przegrał. Kto walczy z Bogiem miłości, już przegrał.
1: Martin Shadow, naturalizm symetrii człowieka. Cztery pory roku jak wiosenne dzieciństwo, nieporadnie stąpające ku letniej młodości, biegnącej dalej w jesienną dojrzałość, aby ociągać się, idąc już wolno w zimową starość śmierci. Czujemy ciepły powiew wiosny, wchodzący, wibrujący, niecierpliwy upał młodości. Przygotowani jesiennym dojrzałym chłodem do lodowatego oddechu zimowej śmierci. Każdy dźwięk życia łączy się z zapachem, który oswaja nas z odejściem od chwili narodzin. Krzyczymy przy narodzinach bieli wiosennych konwali. Ciężko łapiemy oddech w letnim zapachu kwitnących róż. Z łapczywym zadowoleniem wdychamy głębokie, mocne, wyraźne aromaty jesiennych śliwek i winogron, podświadomie unikając zapachu ciężkich, marznących zimowych lilii, kurcząc nos ze strachu przed śmiercią. Był to specjalny program poświęcony postaci Stefana kardynała Wyszyńskiego. Przygotowanie, scenariusz, dobór muzyki, cytatów. Tomasz Wybranowski, a to wszystko na antenie Radia Wnet. Za chwilę musi zabrzmieć ta pieśń niezwykła, a potem trójka niezwykłych gości. Tomasz Wybranowski, specjalne wydanie muzycznej polskiej tygodniówki. Bądźcie z nami.
3: Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata.

0: Krzysztof Krawczyk i Barka z cytatem wokalnym Jana Pawła II. Można powiedzieć duchowego syna kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wigilia beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Tomasz Wybranowski.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: No do tego jeszcze dorzucę, że ten niezwykły pomnik na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bo gdyby niebłogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, to nie byłoby Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Dzisiaj piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymasa tysiąclecia, o nim wie każdy, nawet ten niewierzący i agnostyk. Trochę ciężej z prymasem, który obecnie urzęduje, więc podpowiem to, prymas arcybiskup Polak. Panie i panowie, 14:32, Igor Toporowski, czujny niczym ważka, ten nasz złoty, utalentowany chłopak. Więc krótka porcja reklama i autopromocji. Igorze?
2: Reklama.
3: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Reklamie.
7: Autopromocja.
8: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim. Niedziela, godzina 14:00. Rozmawiają Tomasz Zapert
9: i Krzysztof Masłuch.
10: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18:00. Grzegorz Milko, zapraszam.
7: To była autopromocja.
0: Muzyczna polska tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna polska tygodniówka. Panie i panowie, muzyczna polska tygodniówka. No i za chwilę z taśm archiwalnych Grzegorz Braun. Dlaczego? 15 lat temu, w roku pańskim 2011, premiera tego niezwykłego dokumentu odkłamującego czasy stanu wojennego. Towarzysz, generał idzie na wojnę. Często obawiam, że są ludzie, których spotykam na swojej drodze prywatnej i zawodowej, którzy zmieniają poglądy wraz z okolicznościami, czyli tak, jak im wygodnie, albo jak wiatr zawieje, ale też jest ich zdecydowanie mniej. Spotykam takich ludzi, którzy niezależnie od tego, czy jest im z tym wygodnie, czy nie, pozostają wierni temu, co uważają za prawdę. I w tym roku mija 15 lat od premiery tego niezwykłego dokumentu. Towarzysz, generał idzie na wojnę. No i wracam pamięcią do stycznia 2012 roku i mojego spotkania, jednego z wielu, z Grzegorzem Braunem. Tym razem spotkaliśmy się w Dublinie. Film miał wtedy swoją irlandzką osłonę. Najpierw pokaz w Cork, a później spotkanie z reżyserem w Dublinie, w tej salce przy kościółku polskich dominikanów. Pamiętam tamte rozmowy i tamtego Grzegorza Brauna i chyba właśnie to jest w tym wspomnieniu najciekawsze, bo minęło wiele lat, zmienia się Polska, Europa, świat, zmienia się polityka. Zmieniły się dekoracje, a Grzegorz Braun, cokolwiek o nim powiedzieć, pozostaje Grzegorzem Braunem. No i nigdy nie był osobą, która, co przypina mu się te łatki, była za Rosją, za rosyjskim imperializmem, czy za Władimirem Putinem. Ja zawsze, gdy słyszę takie słowa, to gromko się uśmiecham, zwłaszcza, że też w tym archiwalnym wywiadzie będzie mowa o ministrze spraw zagranicznych kiedyś i teraz. Z panu Radku Sikorskim, ale też Bronisławie Komorowskim, byłym dawnym prezydencie. Już wtedy Grzegorz Braun mówi własnym językiem, bez oglądania się na aktualną, ówczesną aktualną modę, czy polityczne kalkulacje, czy to, jak te słowa zostaną przyjęte. Raz jeszcze powtórzę, można się z nim zgadzać albo spierać. Można jego sposób patrzenia na historię czy teraźniejszość Rzeczypospolitej przyjmować z entuzjazmem albo z rezerwą, ale trudno odmówić Grzegorzowi Braunowi jednej rzeczy – konsekwencji. I dzisiaj, po 15 latach od premiery filmu Towarzysz Generał idzie na wojnę, tamto spotkanie nabiera dla mnie dodatkowego znaczenia. To trochę, jak mówię, taka fotografia zatrzymana w czasie. Dublin, rok pański 2012, wiosenna zima tegoż roku. Grzegorz Braun przyjeżdża z filmem o jaruzelskim i stanie wojennym. Rozmawiamy, nagrywamy wywiad, potem spotkanie w salce przy kościele Dominikanów. I kiedy patrzę na to z perspektywy dziś, uderza mnie właśnie ta ciągłość. Nie mam wrażenia, że spotkałem wtedy faceta, człowieka, który dopiero za kilkanaście lat miał się stać kimś innym. Przeciwnie. Wiele z tego, co widać i słychać dzisiaj, było już obecne wtedy, słuchając i obserwując Grzegorza Brauna. Może właśnie dlatego warto czasem wracać do dawnych rozmów, a mamy przepastne archiwa w Radiu Wnet. Nie po to, żeby rozliczać przeszłość, ale żeby zobaczyć, kto rzeczywiście przez te lata pozostał sobą. 15 lat filmu Towarzysz Generał idzie na wojnę. No i cóż, rozmowa zarejestrowana w styczniu roku pańskiego 2012. Dublin, panie i panowie, i Grzegorz Braun. Wywiad archiwalny, powtórzę to raz jeszcze, sprzed lat już 14.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Salka przy kościele Dominikanów stała się takim miejscem ekumenicznym, czego jestem przykładem, gdzie każdy bez względu na proweniencję polityczną może się pojawić, może przyjść, może rozmawiać na argumenty. Wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzisiaj gościem tutaj jest reżyser, dokumentalista Grzegorz Braun. Witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
2: Dzień dobry. Szczęść Boże.
0: No szczęść Boże, poświęcona ziemia. Panie Grzegorzu, czy wierzy pan wciąż, że polska racja stanu dla Polaków bez względu na proweniencję polityczną, barwę, kolor i to, co w duszy gra, może być jedną kartą, czymś, co będzie rozpoznawalnym łatwo poza granicami naszego kraju, że tam, gdzie Polacy, to tam trzymamy się razem, jesteśmy solidarni, z jednego punktu patrzymy na historię i to, co chcemy z naszym krajem zrobić?
2: No nie, to byłoby nieporozumienie. Ja nigdy w takie rzeczy nie wierzyłem. Polska racja stanu to jest właśnie coś, co nie wszyscy rozumieją.
0: Ale wielu publicystów, mówiąc o panu, właśnie mówi, że Grzegorz Braun widzi w taki sposób polskie społeczeństwo i to, co ma się wydarzyć.
2: No to wyjaśniam. Polska racja stanu to jest, że tak powiem, towar elitarny, deficytowy. Nie wszyscy to rozumieją, nie wszyscy to cenią, nie wszyscy to szanują, nie wszyscy chcą, żeby polska racja stanu była respektowana. I z tego powodu nie możemy powiedzieć, że wszyscyśmy Polacy bez względu na proweniencje polityczne, barwy partyjne. No nie, dlatego że są na przykład partie zaciekłych sprzedawczyków i są partie zaprzedanych złodziei na polskiej scenie politycznej. Są partie stanowiące jawne ekspozytury obcych racji stanu, obcych rządów. Nie ma co do tego wątpliwości. Partia na przykład, no tak, pierwsza z brzegu, Platforma Obywatelska, jest chyba, to nie jest żadne odkrycie, że jest partią pruską na polskiej scenie politycznej. partia PSL, w której sporo jest z całą pewnością różnych ludzi, którzy się za Polaków mają, ale jest prowadzona przez ludzi niewątpliwie reprezentujących i zabezpieczających ruską rację stanu na terenie Polski i tak dalej, i tak dalej. A zatem nie popadajmy w takie złudzenie, że jest możliwa jakaś taka idylla, jak powiedzmy z ostatniej sceny pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. Takiej idylli nie będzie, dlatego że Polska, polskość to jest coś, co nie wszyscy rozumieją, nie wszyscy za tym tęsknią, a władza, ta fasada, to co się za polską władzę podaje, ta powiedziałbym centralna warszawska okupacyjna biurokracja, to jest coś, co się już najwyraźniej dawno z polskością, z polską racją stanu rozstało, pożegnało. Są tego dowody. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej pojechał do sąsiedniej stolicy i tam rozgłośnie wezwał sąsiednie państwo do przejęcia odpowiedzialności za polską politykę finansową. No, polityka finansowa to jest władza. Kto decyduje o tym, ile pieniędzy nam zabrać i na co je wydać, ten ma władzę. I o dziwo, ten minister spraw zagranicznych wrócił do Warszawy i nie siedzi w żadnym więzieniu, nie staje przed żadnym Trybunałem Stanu, nie został jeszcze, o ile mi wiadomo, rozstrzelany. Wprawdzie nie czytałem wiadomości dzisiejszych, bo byłem tutaj w drodze z KORK, ale państwo potwierdzacie, jeszcze nie został. No, prezydent urzędujący Rzeczypospolitej spotyka się z wiceszefem rosyjskiej specjalnej służby na stopie prywatnej. Ambasador Niemiec w Warszawie jest byłym szefem jednej ze służb specjalnych niemieckich. W Polsce nasi dawni, tradycyjni i, że tak powiem, aktualni rozbiorcy przeszli już na ręczne sterowanie, I w tej sytuacji w żadnym wypadku nie należy się łudzić, że możemy tak tutaj społecznie, prawda, wszyscy razem w miłej atmosferze sobie robić tę Polskę. Dlatego, że Polska jest rozmontowywana i niektórzy ludzie mówiący po polsku mają w tym walny udział. I to nie jest żadna idylla, tylko to jest wojna. Jeśli rozumiemy, co to jest państwo, poważne państwo, państwo, które się szanuje, no to zwłaszcza od 10 kwietnia 2010 roku, od tragicznego zamachu smoleńskiego, no musimy rozumieć, że jesteśmy na wojnie o Polskę. Znów jesteśmy na wojnie.
9: Człowiek pozbawiony refleksji, człowiek pozbawiony korzeni, ale przede wszystkim człowiek, który przestaje myśleć, nie ma prawa egzystować i jest mu wszystko jedno. Czy pan się nie obawia, że w pewien sposób jesteśmy tego świadkami? Ale skoro mówimy o wszystkich rządach, to też pod pręgierz trzeba postawić rząd AWS-owski z lat 97-2001. Spektakularne prywatyzacje, przekręty finansowe, malwersacje. To, o czym rozmawialiśmy, i pan przewodniczący Parlamentu Europejskiego Buzek był zaskoczony, że chcemy rozmawiać nie o Unii Europejskiej, tylko o tym, co wydarzyło się w tamtych czasach, ale do czego zmierzam? Czy nasze takie bałwochwalcze zawierzenie i zmiana punktu widzenia z Moskwy na Brukselę, że bezwolnie odpuszczamy sobie to, co jest dla nas najistotniejsze, czyli przemysł, gospodarkę, armia, koleje, transport, tego typu historie? I czy nad tym wszystkim gdzieś nie ma zastanowienia, że brniemy w ślepy zaułek, ale za kilka chwil może być już za późno?
2: Bardzo w dużej mierze zgadzam się z tymi spostrzeżeniami. Ja podzielam te spostrzeżenia. Owszem, ale pamiętajmy, że to Aleksander Kwaśniewski, niegdysiejszy prezydent post-PRL-u, powiedział kiedyś, sądząc pewnie, że mówi żart, a zabrzmiało to dla mnie bardzo ponuro, powiedział jako były funkcjonariusz partii, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tej sowieckiej ekspozytury w Polsce, powiedział: przez tyle lat słuchaliśmy Moskwy, więc teraz przyjdzie nam bez trudu słuchanie Brukseli. Otóż na tym polega problem, że zaprzańcy pokroju Aleksandra Kwaśniewskiego kierują polską nawą państwową i robią to tanio wyprzedając nasz majątek narodowy i tanio rezygnując z wszystkich naszych prawdziwych atutów cywilizacyjnych. To są ludzie, którzy po prostu nie cenią, nie szanują, nie rozumieją polskiej kultury i jej tysiącletniej historii. Jerzy Buzek, którego pan tutaj wspomniał, no to jest taki klasyczny przykład pożytecznego idioty w tym całym procesie. Kto widział Gwiezdne Wojny, w pierwszej części tego filmu występuje taka komiczna postać, niejaki Jar Jar Bing, taki patentowany idiota z długimi uszami. Otóż już w drugiej części Gwiezdnych Wojen okazuje się, że to on zrobił największą karierę polityczną, tak? Przemawia głośno w jakimś tam galaktycznym parlamencie. To Jerzy Buzek, to właśnie Jerzy Buzek, człowiek do wynajęcia, człowiek do wszystkiego. W 1981 roku prowadził pierwszy zjazd Solidarności. No i w tamtym czasie już był oceniany bardzo pozytywnie przez Służbę Bezpieczeństwa, która w latach 80. prowadziła chyba 3 różne jego sprawy, licencjonując jego funkcjonowanie w strukturach Solidarności. Jak się więc zdaje, jego działalność Służba Bezpieczeństwa oceniała jako korzystną dla siebie. I to się nie zmieniło. Tak długo, jak długo Polskę reprezentować będą wobec świata, wobec eurokołchozu, który Polsce niepodległość odbiera, tacy ludzie jak Jerzy Buzek czy Aleksander Kwaśniewski, nie może być mowy o respektowaniu polskiej racji stanu. Ona została wyprzedana, ona została rozmieniona na drobne. Oczywiście pewnym przyczynkiem, który czyni tę sprawę jeszcze bardziej tragiczną, jest fakt, że ostatecznie akt abdykacji państwa polskiego z niepodległości podpisał, niech mu ziemia lekko będzie, prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci. To on podpisał ów nieszczęsny traktat lizboński, który ni mniej, ni więcej stanowi o włączeniu Polski do innego organizmu państwowego, do eurokołchozu. No i

0: którzy z tych list wystartowali. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w Ruchu Autonomii Śląska jest na pewno sporo miłych ludzi, którzy doszli do takiego stopnia desperacji na tle impotencji, indolencji władzy warszawskiej, tej okupacyjnej biurokracji warszawskiej, no i z desperacji zapisują się do Ruchu Autonomii Śląska. Jeśli nawet mają dobre intencje, to niestety te dobre intencje są wykorzystywane dla rozwalania państwa polskiego. Są też inne szkoły jazdy. Szykuje nam się Euroregion Prusy Wschodnie. We Wrocławiu, jak wiadomo, czyli na tak zwanym Dolnym Śląsku, z którego ja tutaj przyjeżdżam, inna szkoła jazdy jest stosowana. Dyktatorem mód wśród elity dolnośląskiej jest z jednej strony Instytut imienia Willy Brandta jako quasi-teologiczny wydział Uniwersytetu Wrocławskiego, a z drugiej strony główny komentator polityczny tamtejszego organu Gwiazdy Śmierci Gazety Wyborczej, niejaki Klaus Bachmann, taki Jacek Żakowski naszych okolic. To są wszystko zwiastuny końca państwowości polskiej. Ledwie się pojawił na horyzoncie jakiś miraż odzyskania tej państwowości. Już w naszym imieniu różni zdrajcy i sprzedawczycy się tej niepodległości wyrzekają. To tragiczne.
1: Popularne słowo. Akta. Po raz pierwszy czynniki rządowe ustami ministra cyfryzacji Boniego. Ja dopiero wczoraj się zorientowałem, że w ogóle jest takie ministerstwo i że jest taki minister, który był do tej pory doradcą pana premiera. Powiedzieli wprost, jest za późno, my prowadziliśmy rozmowę za plecami społeczeństwa obywatelskiego. Powrócę raz jeszcze do rozmowy z przewodniczącym Buzkiem, kiedy zadałem pytanie, czy być może Polacy nie powinni również wypowiedzieć się tak jak Irlandczycy w referendum a propos przystąpienia do Unii Europejskiej, tak jak to było w roku 99. Czy teraz również, czy należy podpisać traktat lizboński, no pan przewodniczący Buzek powiedział, że no po to są wybierane elity, żeby one decydowały.
0: No tak, no to właśnie demokracja, ale ktoś tym wszystkim przecież musi rządzić. Więc rządzą sitwy bezpieczniackie, które na fasadę wysuwają takich pożytecznych idiotów, takich figurantów jak Jerzy Buzek. Pan minister Boni, no co to jest za postać? Przypomnijcie sobie państwo, jak smarkał przed kamerami i płakał kilka lat temu, kiedy ceną jego przystąpienia do rządu Donalda Tuska było publiczne przyznanie, że służył jako kapuś służbie bezpieczeństwa. No i wtedy został zaledwie doradcą. Teraz jest już ministrem. Takie kreatury decydują o losie, życiu i mieniu Polaków. Takie osoby jak pani Kopacz, marszałek Sejmu. Co to znaczy marszałek Sejmu? To znaczy potencjalna głowa państwa. W razie niedyspozycji prezydenta marszałek Sejmu staje na czele państwa polskiego. Otóż to jest pani, która publicznie łgała, oszukiwała państwa, kłamała w żywe oczy, opowiadając, że w Smoleńsku wszystko w porządku, wszystko pod kontrolą, bo tam ziemię przekopano na metr głęboko, żeby wyszukać wszystkie ślady i szczątki po tragicznej katastrofie. No więc publiczni kłamcy, kapusie i ludzie prowadzeni przez służby innych państw mają w ręku polską rację stanu. No nic dziwnego, że jej nie szanują. No a skoro w Warszawie polska racja stanu nie jest w cenie, nie jest szanowana, to jakżeż mamy się spodziewać, że w innych stolicach ona będzie w cenie wyższej? Jak mamy oczekiwać, że w Waszyngtonie, czy w Tel Awiwie, czy w Moskwie, czy w Berlinie, czy w Brukseli będą nas bardziej szanować, niż my sami siebie szanujemy? No to byłoby jakieś niepoważne uroszczenie. Zatem najpierw coś musi się zmienić u nas, żebyśmy mogli oczekiwać szacunku świata dla naszych aspiracji.
1: Czy wierzy pan, że internauci mogą wywołać rewoltę, która powoli zaczyna się dziać na naszych oczach?
0: Wierzę w to, że ruch ożywczy, ruch o charakterze rewolty w internecie jest na tyle bolesny dla władzy ludowej, tej władzy ludowej, która różne ma imiona i różne stolice, ale zawsze jest podobna, na tyle to jest dla władzy dolegliwe, że nie przypadkiem montuje ta władza różne narzędzia do tego, żeby także i na internet założyć położyć knebel. To bardzo charakterystyczne, że i w Chinach, i w Stanach Zjednoczonych

0: i w naszym post-PRL-u, i w innych zakątkach eurokołchozu władza kombinuje, jakby tutaj uniemożliwić nam swobodne komunikowanie się. A ponieważ ja jestem tutaj akurat na zaproszenie niepoprawnego radia, moi koledzy, którzy zaprosili mnie już nie po raz pierwszy do KORK, przywieźli mnie tutaj dzisiaj, kolega Arek Duda i Tomasz Łupina, eskortowali mnie do Dublina, i tutaj bezpiecznie odstawili. Oni właśnie prowadzą taką ważną działalność w sieci internetowej. Kolportują informacje i doprowadzają do wymiany myśli, informacji przez Polaków w bardzo różnych zakątkach świata. No to jest taki praktyczny dowód na to, jak sieć internetowa wiele dla nas znaczy. No i dlatego władza ludowa kombinuje, jakby to nam wszystko zamknąć. W Polsce z kancelarii prezydenta Komorowskiego wiosną ubiegłego roku wyszła nowelizacja prawa o stanach wyjątkowych i przeszła przez parlament i już od jesieni jest to nowe prawo w mocy. Jaka to była nowelizacja? No chodziło właśnie o możliwość gmerania w internecie, o możliwość założenia kagańca na internet, bo tego jeszcze władzy ludowej brakowało do kompletu. Ja tutaj dzisiaj pokazuję film o tym pierwszym stanie wojennym z 1981 roku. Towarzysz generał idzie na wojnę. Film, który zrobiłem parę miesięcy temu wspólnie z kolegą Robertem Kaczmarkiem. Ten film opowiada o dwóch latach, które ukoronowały karierę Wojciecha Jaruzelskiego jako czołowego sowieckiego sprzedawczyka, namiestnika w Polsce. Lata 1980-81. Przygotowanie stanu wojennego. Film nazywa się Towarzysz generał idzie na wojnę. Wydany ten film został i wyprodukowany, o dziwo, nie za państwa pieniądze ciężko zarobione, które by wam władza ludowa odebrała w podatkach. No sięgaj po to, bo przecież podwójne opodatkowanie, prawda? Podwójne opodatkowanie, tego by władza chciała. Więc wasze pieniądze nie były w to zaangażowane, dlatego że to jest pierwsza prywatna nasza produkcja. Film sfinansował dom wydawniczy Rafael z Krakowa, który rozpowszechnia też tego naszego towarzysza generała idącego na wojnę na płytach. Można to tam gdzieś znaleźć właśnie w sieci internetowej, a w Polsce w różnych księgarniach. Serdecznie zapraszam do oglądania tego filmu.
1: Mi młode pokolenie, które ja na przykład plusem dla mnie stanu wojennego było to, że nie musiałem się uczyć geografii. Do rzeczy rzekł. Przyszedł tata i powiedział, że słuchaj, do 3 stycznia nie chodzisz do szkoły, ale płakał, kiedy to mówił. Ja dopiero później zrozumiałem, o co chodzi.
0: Stan wojenny był zrobiony po to, żeby do okrągłego stołu Czesław Kiszczak z Wojciechem Jaruzelskim mogli sobie dosadzić tę neosolidarność, która nie posiadała już mandatu społecznego zaufania.
1: Dlatego mówię o solidarności numer 2, czyli te osoby.
0: Przy okrągłym stole znaleźli się w śladach w ilościach, liczeni na palcach bodaj jednej ręki członkowie Komisji Krajowej Solidarności z 81 roku. Tamci pochodzący z demokratycznych prawdziwie wyborów związkowych liderzy Solidarności zostali z tego procesu wyłączeni. No ale nieprzypadkowo Czesław Kiszczak powiedział kiedyś, stan wojenny i okrągły stół to dwa końce tej samej polityki. A zatem jeśli się komuś stół okrągły jako mebel podoba, no to chcąc nie chcąc wedle definicji Czesława Kiszczaka ląduje wśród zwolenników stanu wojennego. Ja myślę, że doszukiwać się zalet tamtej sytuacji, tamtego rozwiązania doprawdy nie ma powodu. Stan wojenny na 10 lat zatrzymał realizowanie przez Polaków, domaganie się przez Polaków realizacji ich narodowych, państwowych, społecznych aspiracji. Stan wojenny, lata 80. doprowadziły do ostatecznego bankructwa państwo polskie, następnie przez autorów stanu wojennego, którzy dobrali sobie do towarzystwa tę licencjonowaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy część doradców i liderów Solidarności, ci ludzie, ta ekipa za tani pieniądz wyprzedali to wszystko, co Polakom, co mogłoby stanowić podstawę do budowy nowego, wolnego państwa polskiego. I to jest tragiczne. I to Wojciechowi Jaruzelskiemu z jego pomagierami to zawdzięczamy.
1: Ale wiele osób słyszy coś takiego. Nie ma stanu wojennego, Rosja wkracza i robi się drugi Afganistan.
0: Proszę oglądać mój film. Razem z kolegą Robertem Kaczmarkiem zebraliśmy komplet, jak mi się zdaje, najistotniejszych cytatów z dokumentów. Podkreślam to. Tam nie ma słowa mojego komentarza od autorskiego. Ja nie wypowiadam w tym filmie żadnych moich opinii. To są dokumenty, cytaty z dokumentów, które referują, przedstawiają najwybitniejsi historycy, znawcy tej epoki i jej realiów. No i cóż, jednoznacznie wynika z tej dokumentacji, że kiedy Wojciech Jaruzelski wprowadzał stan wojenny w Polsce w grudniu 81 roku, było dla niego samego, dla Politbiura Moskiewskiego i dla wszystkich wtajemniczonych zupełnie jasne, że od roku przynajmniej inwazja sowiecka nie jest dla sowieckiego politbiura opcją do przyjęcia. Nie jest opcją do przyjęcia i Sowieci nie planują żadnej inwazji. Natomiast wygrał Wojciech Jaruzelski casting, konkurs na najbardziej lojalnego sprzedawczyka, który załatwi tę sprawę polskimi rękami. Na tym polega ta tragedia dziejowa. W filmie Towarzysz generał idzie na wojnę zwraca uwagę jeden z historyków na to, że Wojciech Jaruzelski przez całe lata 80. nigdy nie wspominał o żadnym zagrożeniu inwazją sowiecką. To jest nowa wersja na nowym etapie lansowana przez Jaruzelskiego oraz różnych jego pomagierów i chwalców w rodzaju redaktorów Gwiazdy Śmierci, czyli Gazety Wyborczej z ulicy Czerskiej w Warszawie. Zapraszam tych, którzy mają jeszcze w tej sprawie jakiś cień wątpliwości, zapraszam do oglądania tego filmu. Dokumenty w nim przedstawione, jeśli idzie właśnie o rzekome zagrożenie inwazją jako motyw patriotycznego rzekomo czynu Wojciecha Jaruzelskiego, to ten film sprawę, mam nadzieję, całkiem ostatecznie wyjaśnia. I jeszcze raz podkreślam, nie ja to w tym filmie czynię, tylko wybitni historycy, ludzie, którzy dotarli do dokumentów pierwszej wagi, najwyższej wagi. To są między innymi tajne protokoły Politbiura Sowieckiego z roku 80-81. To są fragmenty tajnej korespondencji z archiwów KGB i Stasi. Rzeczy, które historycy częstokroć odkryli już przed laty, ale do tej pory było to wszystko uparcie ignorowane. Do tej pory nie tylko świat polityki i publicystyki, ale nawet środowiska historyków upierają się, żeby te oczywiste, udokumentowane fakty ignorować. Staraliśmy się zatem zebrać w tym filmie to, co się da zebrać, żeby ten obraz nieco rozjaśnić.
1: Panie Grzegorzu, pytanie ostatnie. Dlaczego grzech zaniechania, dlaczego tak szybko zapomniano w wolnej Polsce o komisji Rokity, o tych wszystkich cywilach, którzy stracili życie podczas stanu wojennego?
0: No cóż, dlatego, że żyjemy w kraju, w którym nie było Norymbergi na komunistów. Gdyby, wyobraźmy sobie na chwilę, puśćmy wodze fantazji, takie political fiction, gdyby alianci zachodni do spółki z Józefem Stalinem nie postawili przed sądem zbrodniarzy narodowo-socjalistycznych niemieckich i nie posłali niektórych na szafot, a innych do więzienia, no to jakby wyglądały Niemcy po 45 roku? No, SS-mani zostaliby biznesmenami. Minister Goebbels, gdyby się nieopatrznie przedwcześnie nie targnął na swoje życie, założyłby może jako człowiek o niesłychanym talencie dziennikarskim, założyłby może jakieś poczytne pismo, na przykład tygodnik o tytule Nine, dorobiłby się na tym troszkę, ruszyłby może z rozgłośnią radiową, a już w połowie lat 50. byłby takim Mariuszem Walterem, pionierem nowoczesnym ówczesnych mediów w Niemczech. No i cóż, te media opowiadałyby o tym, że na przykład Hermann Göring jest wybitnym koneserem sztuki, tak? Byłyby programy, w których Hermann Göring uczyłby, jak jeść bezę, na przykład, tak? Niemiecką publiczność. Tego typu ludzie mieliby rząd dusz i byliby wodzirejami tych powojennych Niemiec, gdyby nie było Norymbergi i denazyfikacji. Otóż my żyjemy w Polsce postkomunistycznej, w której nie było dekomunizacji, a zatem ludzie, którzy całożyciowe kariery zawdzięczają zdradzie, zaprzaństwu, zaangażowaniu, często nie tylko w proste przestępstwa, ale też zbrodnie, ci ludzie trzymają w ręku klucze do losu Polaków, do ich przyszłości, do ich pomyślności. No i nie sądzę, żeby mieli ten los w wielkim poważaniu. Generałowie Czempiński czy Dukaczewski, to wszystko jeden pies. Oczywiście oni się gryzą, te psy, prawda, te buldogi. Teraz już może nawet nie pod dywanem się gryzą. Generał Czempiński trafił na chwilę do aresztu, musiał wysupłać 1 000 000 złotych kaucji, prawda? Zieloni na razie górą. Generał Dukaczewski chwilę brylował w telewizji WSI 24. No tacy ludzie rozrywają ten postaw sukna, jak mówi książę Bogusław Radziwiłł u Sienkiewicza, ten postaw sukna, którym jest Polska, bo Polska ciągle jeszcze jest. Polaków jest ciągle jeszcze pod dostatkiem, chociaż jak powiedziałem na początku, bynajmniej nie łudźmy się, nie wszyscy tutaj są świadomymi Polakami. Jest też całkiem sporo nieświadomych tubylców, którzy będą się kłaniać temu panu, który akurat nastanie. Ale tutaj, na emigracji, tutaj w Dublinie czy w Cork, z którego dzisiaj przyjechałem, widać, jak wspaniałym narodem Polacy są ciągle jeszcze, po prostu jak świetnie dają radę mimo zmiennych, niekorzystnych okoliczności i byle im tylko śrubę trochę odkręcić, byle tylko zelżał ucisk, byle tylko troszeczkę się otworzyła jakaś tam okiennica czy lufcik, Polacy dają radę, więc ja nie martwię się o to, co by było z Polakami, gdyby oni wreszcie byli na swoim, prawda? Gdyby wreszcie mogli Polskę urządzać tak, jak to potrafił.
1: Jeszcze jedno pytanie. Co pan sądzi o naszej inicjatywie, czy nie naszej inicjatywie, tylko Grzegorza Wasowskiego, Krzysia Skowrońskiego, o spółdzielczych mediach wnet?
0: No cóż, no bardzo dobrze. Tak. Nie należy się oglądać na to, czy władza ludowa pozwoli, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyda nam koncesję. No należałoby obalić cały ten system kagańcowy, dzisiaj z Janem Dworakiem na czele, a jutro z Bóg wie kim. Oczywiście, że jest jakąś odpowiedzią na te manipulacje, którą prowadzą nieustannie, na tę wojnę z Polakami, którą codziennie prowadzą media tego głównego nurtu dezinformacji, jest odpowiedzią inicjatywa wielu dziennikarzy, bo też nie brakuje wśród Polaków ludzi, którzy potrafią pisać i nie brakuje Polaków, którzy potrafią czytać i rozumieć to, co się im komunikuje. Oczywiście to jest troszkę mało, troszkę słabo. To jest siła złego na jednego, prawda? Z motyką na czołgi, którymi na razie kto inny dysponuje. Więc myślę, że warto robić swoje w tej sytuacji, ale warto też przypominać, że ten system post-PRL-owski z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, ten system reglamentacji dostępu do mediów poprzez reglamentowanie prawa do emitowania programu, ten system powinien być w wolnej Polsce zniesiony, powinien być obalony. Na pochybel tym wszystkim, którzy Polakom odbierają ich prawo do decydowania o własnym losie.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: To moja rozmowa sprzed lat już 14,5, styczeń, rok pański 2012. Grzegorz Braun, znakomity dokumentalista, człowiek kontrowersyjny, czasami też dla mnie, bo mnóstwo pytań rodzi się a propos pewnych rzeczy związanych bezpośrednio z historiami dostępu do pewnych dokumentów i tak dalej. Ja myślę, że to będą też sprawy związane z tym, co będzie działo się podczas tej krwawej bitwy polsko-polskiej w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Grzegorz Braun Brown zdobywa na wielu polach popularność, ponieważ zadaje pytanie, czy mówi o rzeczach kontrowersyjnych, których nie mówią inni. Cześć mu i chwała za to, ale z drugiej strony też rodzi się pytanie, dlaczego może to mówić wprost i bez ogródek, i to temat dalszych rozważań, a myślę, że ci, którzy mają władzę w długopisie, chociaż moja opinia, prywatna opinia jest taka, że mamy kolonialną ordynację wyborczą i tak naprawdę od tych wyborców nic nie zależy, mogą się spotkać się przy zielonym stoliku liderzy partii politycznych i to oni zadecydują, jak to będzie wyglądało. Wielkie oszczędności i dopóki nie będzie jednomandatowych okręgów wyborczych, ergo ordynacji mieszanej, to tak to będzie. Z ukłonami dla pana Piotra, z którym sobie teraz koresponduję właśnie a propos pana Grzegorza Brauna i tych jego początków kwestii politycznych pod niebem miasta Wrocławia sobie pisujemy, bo Radio Wnet, najbardziej interaktywne radio pod niebem Rzeczypospolitej, a może całej Europy, a może całego świata. Ale 15 lat od premiery filmu towarzysz generał idzie na wojnę i w związku z tym ten oto song w roli głównej Lik, Łukasz Niezwykły, który stworzył niezwykłą płytę, Łukasz Rostkowski. 3989 Zrozumieć Polskę z roku pańskiego 2009. Kilkadziesiąt morderstw do wolności i rzeczy o stanie wojennym. A za niespełna 6 minut z redaktorem Bogdanem Ferencem będziemy mówić.
3: Jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii.
1: No widzicie prezydenta Trumpa.
3: Wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Nie zmierzamy do wojskowego zamachu, do wojskowej dyktatury. Żadnego z polskich problemów nie można na dłuższą metę rozwiązać przemocą. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego nie zastępuje konstytucyjnych organów władzy. Jej jedynym zadaniem jest ochrona porządku prawnego w państwie, stworzenie gwarancji wykonawczych, które umożliwią przywrócenie ładu i dyscypliny.
4: Zakazane zostało zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, pochodów i manifestacji, a także organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych bez uprzedniego uzyskania zezwolenia właściwego terenowego organu administracji państwowej. Zakazane zostało rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydarzeń, publikacji i informacji każdym sposobem, publiczne wykonywanie utworów artystycznych oraz użytkowanie jakichkolwiek urządzeń poligraficznych bez uprzedniego uzyskania zgody właściwego organu. Zawieszone zostało prawo pracowników do organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju strajków oraz...
5: Internowano grupę ekstremalnych działaczy Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Znajdują się wśród nich m.in. Borowski Edward Małusza.
6: Minister Spraw Wewnętrznych wprowadził zakaz poruszania się obywateli w miejscach publicznych w godzinach od 22 do 6. Godzinę milicyjną wprowadzono na obszarze całego kraju.

0: trzeba robić maksymalnie do końca, do kończyny.
1: Potrzebuję karetkę pogotowia.
0: Zatrzymać ich, bo to masz tam w wieku przekrój 10-12 lat. I masz okazję to zrobić, bo jak oni wjadą, to ci zaczną zaraz od razu tam reagować. Zatrzymasz to, doprowadzić na osiedle Zgody, do Tuszku, i TV będzie pokazywało, kto to jest. Jak to...
2: Gdzie w miejscu prawdopodobnie śmierci tego łebka rozpalają świeczki? Czy nasi mają interweniować, czy nie?
3: Przy tym miejscu oświecali to sobie tam to ognisko. Z tych świeczek nie ma ani jednej osoby. Pali się w kształcie litery V.
4: Jerzy, przyjacielu, zostajesz z nami. Dziś przyszła chyba cała Warszawa. Są chłopcy z Gdańska, Częstochowy, Zielonej Góry, Wrocławia, Krakowa, chyba z całej Polski. Księże Jerzy, czuwaj z nami i nad nami. Twoja arka solidarności serc płynie dalej, wioząc nas coraz więcej. Niech Pan Bóg przyjmie cię do grona polskich męczenników.
5: Kilkadziesiąt morderstw do wolności. Łukasz Rostkowski, Wielki Lik. Płyta 39/89. Zrozumieć Polskę, panie i panowie, bo w tym roku 45 lat od wprowadzenia stanu wojennego. I cóż, dość szybko zapominamy o tym, o czym nie powinniśmy zapominać. Ale to temat na programy w miesiącu grudniu na antenie Radia Wnet i wszędzie tam, gdzie jestem i mówię dla państwa. Natomiast teraz...
6: Radio Wnet, więcej niż radio.
5: Ze mną redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polskamyślnik.com. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i witam oczywiście ciebie, Tomaszu.
5: No właśnie, no i cóż, prezydent Donald Trump pod niebem Szmaragdowej Wyspy, za chwilę będziemy opowiadać. No i też mamy gorący kąsek, bo materiał z dzisiejszego spotkania i konferencji prasowej, gdzie nasz Taoiseach, nasz premier Michael Martin spotkał się z prezydentem Trumpem w gronie dziennikarzy. No też mogliśmy się tam pojawić, no ale niestety służba nie drużba i trzeba robić swoje. Ale paniom z kancelarii premiera Rady Ministrów Republiki Irlandii dziękuję za stenogramy i oczywiście też za dźwięk, który otrzymaliśmy. No i za niespełna 10 minut przedstawię państwu tę rozmowę, a potem z redaktorem Bogdanem to skomentujemy. Natomiast czy czujesz się bezpieczniejszy? Bo tak, 3 baterie Patriot, ponad 400 agentów amerykańskich, do tego nasza irlandzka garda i służby w mundurach i po cywilu. Czujesz się bezpieczniejszy?
7: Nie, bo to jest po twojej stronie tylko. Tutaj nikogo.
5: Ale jutro będzie po twojej. Jutro będzie po twojej, przepraszam.
7: Od kilku dni pojawiają się w większej ilości śmigłowce, tutaj patrolują wybrzeże. Nie mogę powiedzieć, żeby one latały non-stop, ale co jakiś czas, co jest właśnie trochę dziwne w Galway, bo oprócz tych śmigłowców ratowniczych nikt więcej tutaj się nie pojawia. Także mamy, widać, że jest to oczywiście troszeczkę większy poziom ochrony i kontroli. Czy ja się czuję? Ja się czuję cały czas tak samo bezpieczny, bo to jest jednak Irlandia i naprawdę tutaj inaczej odczuwa się te wszystkie sprawy. I dopóki nie dotyczy nas to bezpośrednio, czyli nie pozamykają nam ulic, tak jak u ciebie, i nie będą patrole chodziły w dużej ilości po mieście, no to jest całkiem normalnie, całkiem tak naturalnie, dokładnie tak samo jak było wczoraj, jak było 3 dni temu, jak było 2 miesiące temu. Także jest normalnie, ale słyszałem, że u ciebie jakieś protesty się odbywały.
5: Protesty się odbywały, ale wiesz co, z dużej chmury mały deszcz, jak nie w Irlandii, bo te protesty bardziej niż znikome, do czego też odwoływał się prezydent Donald Trump, o czym za chwilę w tej naszej opowieści o tym, co wydarzyło się w Fermli, to taka siedziba premiera Rady Ministrów. No to cóż, Bogdanie, in medias res, no to najpierw ta konferencja prasowa, którą przetłumaczymy, a potem odniesiemy się do nich, bo dużo smaczków w Europie. Ty już ostrzysz sobie kły i zacierasz ręce, bo będzie trochę o Europie, ale też trochę o tej gospodarce. No i cóż, panie i panowie, to, że my mówimy, że tak naprawdę Irlandia jest ramieniem Stanów Zjednoczonych pod kątem przemysłu i gospodarki, czasami pukają nam się w czoło ci, no to potwierdzi to sam Donald Trump i kto? Premier rządu Irlandii, pan Michael Martin. No to co, startujemy z opowieścią o tej dzisiejszej konferencji, spotkaniu?
7: Ale rzeczywiście, bo ja słuchałem tylko części.
5: Panie i panowie, nagranie sprzed niespełna dwóch godzin.
6: Radio Wnet, więcej niż radio.
5: Mówi nasz premier Michael Martin. Witamy w Irlandii, witamy w Farmley. Jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy bardzo świadomi faktu, że w tym tygodniu Ameryka, w szczególności cały świat, obchodzi 25. rocznicę ataków na World Trade Center i Pentagon. Wiem, że wygłosiłeś, Donaldzie, znaczące przemówienie pod Pentagonem. Chcę powiedzieć, myślimy o was, myślimy o wszystkich Amerykanach. Wydarzenia te wywarły głęboki wpływ na Irlandię w tamtym czasie. W następstwie 11 września ogłoszono ogólnokrajowe ostrzeżenia przed atakiem terrorystycznym. Zawsze będziemy pamiętać o niezwykłej odwadze, męstwie i poświęceniu służb ratunkowych. Strażacy, nowojorska policja, pracownicy portu, ludzie, którzy narażali własne życie i poświęcili je, próbując ratować życie swoich współobywateli. Pod wieloma względami pozostaje to inspiracją dla całego świata. Odwaga tych, którzy stawili czoła zagrożeniu. Jesteśmy tego bardzo świadomi. Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że przybyłeś na Irish Open. Mówiłeś mi 12 miesięcy temu, Donaldzie, że być może uda ci się tu przyjechać, gdy ogłoszono, że Dumberg będzie miejscem rozegrania Irish Open. Myślę, że podkreśla to bardzo silną sportową relację między naszymi krajami. No i cóż, za wspaniały to był dla ciebie rok z Pucharem Świata, który wszyscy oglądaliśmy. Nam nie udało się awansować na Mistrzostwa Piłce, ale nadal oglądaliśmy. Wszystkie gwiazdy grały, a potem Igrzyska Olimpijskie. Los Angeles będzie gospodarzem. Niedawno mieliśmy nasz mecz futbolu amerykańskiego z North Carolina z drużyną Equisuite. Mamy teraz Irish Open. W przyszłym roku będziemy gościć regularny turniej, więc sportowe powiązania między naszymi krajami są ogromne. Ludzie z Dumberg są szczególnie wdzięczni za twoją inwestycję, inwestycje twojej rodziny. Twoja rodzina też jest zadowolona, że mogła dokonać inwestycji w tym miejscu, zatrudniającej około 50 osób w tej odległej części naszego kraju. Jest to zawsze cenny, bardzo cenny aktyw dla tego obszaru. Mieszkańcy są szczególnie gościnni i pod wieloma względami ilustruje to siłę relacji gospodarczych między Irlandią a Stanami Zjednoczonymi. Wiem, że ambasador zabrał cię do swojej rezydencji, gdzie spotkasz setki irlandzkich biznesmenów mających inwestycje w Ameryce, którzy zatrudniają amerykańskich pracowników. Ponad 200 tysięcy Amerykanów pracuje w irlandzkich firmach. Jednocześnie amerykańskie firmy w Irlandii zatrudniają około 245 tysięcy Irlandczyków, mają dostęp do rynku europejskiego, azjatyckiego i radzą sobie szczególnie dobrze. To bardzo silna, stara relacja. Pokazywałem ci prezent, który mi dałeś, a właściwie ja dałem tobie na zewnątrz naszej siedziby. Jest to deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 roku, a ty wręczyłeś mi piękną książkę, którą mam teraz na wystawie w gmachu rządu. Przedstawia ona 9 prezydentów, z których niektórzy urodzili się w Irlandii, a inni byli irlandzkiego pochodzenia.
8: Well, thank you very much, and we've been friends, and we've had
5: Dziękuję bardzo, jesteśmy przyjaciółmi. Od samego początku łączyła nas świetna relacja, mówi Donald Trump. Złożyłem obietnicę, że przyjadę, powiedziałem, jeśli będę mógł, to zrobię. Rozmawialiśmy o Irish Open, który jest bardzo dużym wydarzeniem w Irlandii i szczerze mówiąc na całym świecie to wspaniałe wydarzenie golfowe, grają tu najlepsi zawodnicy. Właściwie Shane Lowry jest Irlandczykiem. Możemy mówić o nim po prostu Shane. Wygrywa i prowadzi. Wiem, że jeszcze długa droga przed nami. Wszyscy patrzą, tak, też patrzę. Rory gra dobrze, ale Young gra tu też dobrze. Dolls też gra znakomicie. Mam wielu świetnych irlandzkich zawodników, którzy radzą sobie dobrze na irlandzkim polu i to był ogromny sukces. Pole jest oceniane jako jedna z najlepszych na świecie. Jestem bardzo zaszczycony, że je mam. Zbudowałem je około 22 lat temu i tuż nad oceanem. To bardzo ekscytujące. I oczywiście pójdę doglądać tam później. Teraz zajmujemy się biznesem. Mieliśmy kilka dyskusji na temat handlu i różnych innych spraw. Mamy duże powiązania z Irlandią i będą one silniejsze niż kiedykolwiek. Bardzo nam się układa. Oba kraje radzą sobie bardzo dobrze razem. Nasze relacje są długoletnie, ale powiedziałbym, że nigdy nie były tak dobre jak teraz. Dziękuję za gościnę. Wiem, że wybierasz się na pamiątkowe wydarzenie Irish Open, drogi premierze, bo stałem tam cały dzień, zobacz, i zobaczysz kilku dobrych golfistów z Kentucky, zdecydowanie. Czekam na to. Bardzo na to czekam. Pytanie z sali. Kiedy skończy się wojna w Iranie, panie prezydencie? Donald Trump odpowiada. Myślę, że bardzo szybko. Sądzę, że prawdopodobnie zaraz po wyborach. Oni próbują przeciągnąć to tak długo, jak mogą, aby skomplikować wybory w Stanach. Ale myślę, że ludzie są tego świadomi, bo Iran nie może posiadać broni jądrowej. To bardzo prosta sprawa. Iran nie może jej mieć. Byli 2 tygodnie od posiadania broni jądrowej. Gdyby ją mieli, wysadziliby cały Izrael. Wysadziliby Bliski Wschód i uderzyliby w niektóre miasta Europy. Moim zdaniem miasta europejskie, ale nie tylko. I prawdopodobnie uderzyliby też w nas, zanim zdusilibyśmy pożar. Powtórzę, nie mogą posiadać broni jądrowej. Powiem też, że wkrótce ceny ropy spadną. Gdy to nastąpi, ceny ropy runą w dół. Pytanie ma od pani Maul, który jest blisko księcia Arabii Saudyjskiej, praktycznego lidera tego kraju. Zapytała go, jakie są relacje prezydenta z Mohammedem bin Salmanem. Mam z nim dobry kontakt, to mój przyjaciel. Słyszę go, bo wszystko u niego w porządku. Jest tu bardzo miłe przemówienie, ale wy macie swoje trudności w Arabii, powiedziałbym. Nikt ponownie nie może wiedzieć, że sprawy są bardziej niż skomplikowane. Powiem tak, że wkrótce mieliśmy świetną konwencję. Byliśmy w Dallas, w Teksasie, mieliśmy konwencję w sprawie wyborów półmetkowych. Nigdy wcześniej nie robiono czegoś takiego w tej skali. Prawdopodobnie stanie się to stałym elementem. Była to udana, piękna uroczystość. Areny były wypełnione po brzegi przez 2 dni. Szczerze mówiąc, nikt nie spodziewał się zobaczyć czegoś takiego. Myślę, że to było nawet lepsze niż tak zwane oryginalne konwencje. Było tam dobrze, było tak dobrze, jak mogło tylko być. Republikanie dobrze się bawili, my dobrze bawiliśmy się także. Wielu wspaniałych ludzi ubiegało się o urząd. Walczyli przeciwko pewnemu szaleństwu, ale nie musimy w to wchodzić. Mieliśmy wspaniały, cudowny, dwudniowy okres podczas... Panie prezydencie, co pan powie niektórym ludziom w Irlandii, którzy mówią, że Stany Zjednoczone ułatwiają ludobójstwo w Gazie, a także wspierają Izrael w nielegalnej okupacji terytoriów na zachodnim brzegu? Prezydent powiedział, dobrze, ale kiedy mówisz Gaza, to musisz wiedzieć, że zdusiliśmy pożar, odzyskaliśmy wszystkich zakładników. Dzieje się teraz bardzo mało w Gazie. To nie jest miejsce, o którym ludzie teraz rozmawiają. Zwróć uwagę. Wcześniej wszystko się kręciło wokół tego miejsca. My się angażowaliśmy, ułatwiliśmy coś w rodzaju pokoju, ale odzyskaliśmy wszystkich zakładników. Niektórzy nie żyli, niektórzy żyli na szczęście. Odzyskaliśmy ich wszystkich. Rodzice tych martwych zakładników wiedzieli, że chcą swojego syna lub córki, ale głównie synów. Chcieli odzyskać swoich synów. Matki mówiły o swoich dzieciach, chciały odzyskać swoje dzieci tak samo, jakby ich synowie żyli. I odzyskaliśmy. Odzyskaliśmy każdego z nich. Na koniec mieliśmy 28 zmarłych, ale wielu żywych. Jeśli cofniemy się o 3-4 lata, o wielu osobach zapomnieliśmy. Ale zawsze mówiłem, że te ostatnie 30-40 lat będzie bardzo trudnych ze względu na to, co się stało.
8: We got many people forgot, but I always said that last 30 or 40 is going to be very tough because of what happened. But we are.
5: Ale jeśli spojrzycie na Gazę, dzieje się teraz wiele dobrego. Myślę, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Jared Kushner, Steve Witkow, cały zespół wykonał bardzo dobrą robotę. Czy mogę tylko dopowiedzieć? Przepraszam. Jedna ze sztabu prasowego prezydenta Trumpa powiedziała, prezydent omówił potrzebę ciągłego dostarczenia pomocy humanitarnej do Gazy i będziemy kontynuować nasze dyskusje w sprawie irlandzkiej pomocy i wsparcia. I dostarczenie jej do Gazy. Prezydenta ułatwim i zajmiemy się tym. Tak, to wiele znaczy. Plan pokojowy, który ogłosił prezydent Trump, jest czymś, co popieramy. Plan pokojowy z 2020 roku jest trudny i wymaga zarządzania, ale myślę, że jest właściwy. Szczególnie na Morzu Śródziemnym. Możemy zrobić więcej. Stany Zjednoczone to załatwią. Solidna porcja pracy dla mnie. A panie prezydencie, co pan powie irlandzkim obywatelom, którzy będą dzisiaj protestować, bo nie chcą, aby handlowano bronią? Prezydent Trump powiedział, nie wiedziałem, że jest jakiś protest. Nie może być bardzo duży, bo my byliśmy już dzisiaj w całej Irlandii. Jest wcześniej rano, my byliśmy właśnie tutaj, wyszliśmy wcześniej, przyjechaliśmy tutaj, odbyliśmy kilka wizyt, jak wiecie, i mamy kolejne, ale nie widziałem żadnych protestów. To przyjazny protest i chyba mały, ale mamy świetną relację z Irlandią. Stany Zjednoczone i Irlandia mają fantastyczne układy i relacje, bardzo dochodowe są te relacje dla Irlandii. Mniej dochodowe dla nas, szczerze mówiąc, dość duża nadwyżka. Wasz kraj może być dumny, bo to duża nadwyżka, prawda? Ale nie, mamy świetne relacje i nie widziałem żadnych protestów. Kolejne pytanie. Czy Iran odpowiada za atak na szlak wschód-zachód i co pan sądzi, co zrobi Arabia Saudyjska, gdy zaczniecie znowuż wojnę? Oni są teraz w gotowości, ale myślę, że tak, odpowiadali im za to przez jakiś czas. Mieliśmy dyskusję. Huti zadzwonili do nas i nie chcą z nami walczyć. Dali nam znać, nie chcą z nami walczyć, nie chcą, żebym ich ścigał, nie chcą, żebyśmy ich ścigali, ale zadzwonili i rozmawiali z nami i nie chcą dalszego angażowania. Wolą, żebyśmy nie byli zaangażowani i przepuszczają większość statków. Jest tylko jeden kraj, z którego nie są zbyt zadowoleni i zajmiemy się tą sprawą. Ale muszę powiedzieć, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Kontrolujemy, jak wiecie, naprawdę dość mocno cieśniny Ormus i nikt nie widział, jak to się stało. Ale mamy bardzo silną kontrolę nad nią. Raz jeszcze powtórzę, mieliśmy blokadę morską, która była tak niesamowita. Chłopie, ceny ropy byłyby znacznie wyższe, gdybyśmy tego nie zrobili.
8: Your oil prices would be much higher. We're taking a lot of boats out. We take out on average 25 boats a day.
5: Wyciągamy dużo łodzi. Wyciągamy średnio 25 łodzi dziennie. Większość w nocy. Ale wyciągamy średnio 25 statków każdego dnia. No co pan powie o relacjach z naszą prezydent Connolly? Rozmawialiście dzisiaj, a pani prezydent Connolly no, była dość negatywnie ustosunkowana do pana polityki. Czy rozmawialiście też o energii i europejskich dostawach? O dostawach dla Europy?
9: About your conversation with the president today. Yeah. No, the president had a very constructive conversation with President Connolly today about a whole range of issues, including energy and European supplies of energy.
5: Tak, rozmawialiśmy z panią Connolly też na temat energii i dostaw energetycznych na kontynent. Mówiliśmy też o tym, że trzeba chronić wody wokół Europy.
8: We discussed a lot of things quickly. We weren't there very long.
5: Pytanie o Irlandię Północną. Zawsze uważam to za bardzo interesujący temat, tak jakby, jak już to już omówiłeś. Uważam to bardzo interesującą dyskusję, bo znamy ludzi z Irlandii Północnej i też z Republiki. Czasem mówią, hej, co wy tam robicie, prawda? Zadają to pytanie za każdym razem, ale jestem pewien, że te wasze układy są skomplikowane, tak jak życie. Mamy bardzo pozytywne relacje handlowe z Irlandią, więc wiemy, że przełamuje lody przez cały czas i moja obecność jest tego dowodem. Kolejne pytanie. Jak minęło pańskie spotkanie z Sir Adam Dudortem w zeszłym tygodniu? Czy rozmawialiście o Wyspach Falklandzkich? Temat Wysp Falklandzkich jest bardzo interesujący, bo znowuż to samo. Pamiętam, że był młodym chłopakiem, Sir Edgar Dunthor, dość młody chłopak, ale Falklandy. Myślę, że to był trochę inny kraj w tamtym czasie, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, no ale weszli i przejęli kontrolę. Mamy problem z imigracją, mamy problem z energią i oni mają inne problemy, którymi muszą się zająć, więc nie wiem. Nie wiem, czy będą chcieli podróżować tak daleko, Brytyjczycy, to bardzo daleko. Mówimy o tygodniach drogą morską, nie wiem. Jestem pewien, że zostanę wciągnięty w tę potencjalną katastrofę, ale jeśli to zrobią, prawdopodobnie będę w stanie to załatwić, ale na razie macie dwa kraje, które nie są zadowolone w sprawie Falklandów. Dobre pytanie, czy odpowiedziałem na to pytanie i czy wiecie, jakie to są te dwa kraje? Concerning the Falklands, a good question. Is that better than ask that question? Czy podpisze pan listę obecności na przyszłoroczny Ryder Cup? Will you return to Ireland for the Ryder Cup next year? I will, absolutely. No, oczywiście, zdecydowanie podpiszę. Myślę, że Ryder Cup powinien odbyć się w Tunbury, ale prawdopodobnie się nie odbędzie, bo myślą, że dali go mnie. To nie jest Terman ani nic takiego. No, czy ja dobrze o tym mówię? Jim? Jaki jest pana pogląd na to, jak to ma wyglądać? Nie chcę powodować żadnych napięć, ale powiem wam, chciałbym zobaczyć zjednoczoną Irlandię. Wracając do tematu o Irlandię Północną, mam przyjaciół po obu stronach granicy. Wspaniali ludzie to Irlandczycy. Jak mogą być źli, prawda? Chciałbym zobaczyć waszą jedność. Myślę, że to byłoby wielkim sukcesem, gdyby do tego doszło, to się w końcu stanie. Wiecie co, jak na to patrzę, to się w końcu stanie, obiecuję. To, co się dzieje teraz, rozmawiamy o tym i mamy tutaj właściwych ludzi, żeby ruszyć ten temat, ale tak myślę, że byłoby to fantastyczne. Teraz Wielka Brytania będzie miała coś do powiedzenia na ten temat oczywiście, ale myślę, że to byłoby wspaniałe. Czy rozważa pan wycofanie się umowy gospodarczej z Meksykiem i Kanadą? What does that mean? Are you considering withdrawing from the USMCA deal with US, Mexico and Canada? To dziwne pytanie, zadane tutaj w Irlandii. Jak wiecie, mamy świetną relację z Meksykiem, a będą jeszcze lepsze. Właściwie mamy też dobrą relację z Kanadą. Tyle, że Stany Zjednoczone są oszukiwane od 50 lat przez Kanadę. Nie potrzebujecie ich produktów, a oni potrzebują naszych. Prowadzą z nami prawie cały czas ten swój biznes, a my robimy z nimi zbyt mało, ale wiecie, wykorzystują naszych rolników. Powiedzieli, że Kanada chce bardzo mocno zawrzeć umowę, podpisać ją, tak jak Iran chce bardzo mocno też podpisać umowę z nami. Wiecie, po prostu nie myślą, że są gotowi, ale Kanada chce tej umowy, przede niej. Mam nadzieję, że ona doceni bycie w tym samym zdaniu, co Iran i da im to trochę do myślenia, bo to bardzo interesujące sytuacja. Kanada i Iran, skoro o nich mówię, wymieniam je jednym tchem, ale Kanada chce zawrzeć umowę i Iran też chce tę umowę zawrzeć. We właściwym czasie obie te rzeczy mogą się wydarzyć, ale z Iranem wygrywamy bardzo znacząco i mamy wiele świetnych kart, ale nie mogą mieć broni jądrowej. Kanada musi lepiej traktować naszych rolników i nie mogą nakładać ceł na naszych rolników. Nakładali cła na naszych rolników. 400% ceł i wiele innych rzeczy, więc gdy te sprawy znikną i będą chcieli się ich wszystkich pozbyć, prawdopodobnie wkrótce zobaczycie umowę z Kanadą. I na tym konferencja się skończyła. Panie i panowie, gorący materiał sprzed niespełna 3 godzin. Spotkaniem prezydenta Trumpa z naszym premierem Michaelem Martinem i doborowym gronem dziennikarzy.
6: Radio Wnet, więcej niż radio.
5: No i cóż, Bogdanie, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to to, że i premier Michael Martin, mimo że wypowiadał dużo cierpkich słów pod kątem USA i prezydenta Donalda Trumpa, mówi wprost i bez ogródek, że trwałość, wielowymiarowość relacji amerykańsko-irlandzkich jest bardziej niż dobra. Połączyli trochę elementy dyplomacji publicznej, bo to przecież wspomnienie rocznicy 11 września. Gospodarki, inwestycje, zatrudnienie, handel, polityka międzynarodowa, Bliski Wschód, relacje atlantyckie. No i cóż, prezydent Trump sam podkreślił zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej, bo mówił o Dunberg, ale jednocześnie zestawił obok siebie Iran i Kanadę. No i skomentował to, że Kanada chyba nie będzie zadowolona, albo da to jej do myślenia, że wymienia jednym tchem Iran i Kanadę.
7: Przede wszystkim ta rozmowa, ta konferencja, to spotkanie było, to co słyszeliśmy, było bardzo ogólnikowe. I w zasadzie w pewnym momencie powiedziałem sobie tak w myślach, że obaj politycy mówią to, co Irlandia chciałaby usłyszeć, więc poszło to w tym kierunku. Jeżeli miałbym dotykać poszczególnych zdań, które tam padły, no to z całą pewnością były niektóre lekko przesadzone, bo jeżeli mówimy bezpośrednio o tych inwestycjach i o tej wymianie handlowej, ona nie jest aż tak dobra, jak była jeszcze kilka lat wcześniej. No ale cóż, no co mogą powiedzieć prezydent i premier krajów, które się właśnie odwiedzają? Oczywiście można tutaj stwierdzić pewną taką dobrą relację pomiędzy właśnie premierem Michaelem Martinem a prezydentem Donaldem Trumpem, o czego nie mogę z kolei powiedzieć o tym, co działo się w Aras Annachtaran, czyli w siedzibie prezydent Connolly. To były dwie różne wizyty, to były dwa różne spotkania, tam atmosfera była całkiem inna. Pani prezydent jednak postawiła chyba w gruncie rzeczy na to, żeby w jakiś sposób pokazać, że Irlandia nie jest zadowolona z działań, które prowadzi prezydent Trump i Stany Zjednoczone. No, tutaj premier wykazał się bardzo dużym pragmatyzmem, czyli zachował te wszystkie elementy, które powinny być przede wszystkim używane w dyplomacji, no a później jednocześnie podtrzymał te dobre stosunki pomiędzy Donaldem Trumpem a nim samym. Dla mnie bardzo ważne i co zasługuje na uwagę jest to, że była część poświęcona właśnie zjednoczeniu obu Irlandii. I tutaj było naprawdę ciekawie, niby niedużo, bo to w sumie kilka zdań padło na ten temat, ale naprawdę było to powiedziane w taki sposób, że daje nadzieję zarówno jednej, jak i drugiej stronie, bo prezydent Trump stwierdził przecież, że kiedyś w końcu ta Irlandia się zjednoczy. On chciałby to widzieć już teraz, natychmiast, szybko.
5: Nie powiedział, że Wielka Brytania ma swoje problemy i na pewno nie będzie miło to usłyszeć, kiedy on, prezydent Stanów Zjednoczonych, mówi, że Irlandia będzie zjednoczona. Koniec, kropka.
7: No tak, no ale wiemy też, jakie ostatnio problemy występują na linii Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, pomimo tej współpracy ekonomicznej na ciut lepszych warunkach niż współpracuje Unia Europejska ze Stanami, a jednocześnie bardzo głęboka współpraca militarna, więc tutaj też można by było mówić, że no jednak powinno być inaczej, ale prezydent Trump, tak jak większość amerykańskich prezydentów, widzi bardzo dokładnie tę problematykę. No, pamiętajmy przecież, że USA było gwarantem tego porozumienia wielkopiątkowego, więc prezydenci USA muszą tutaj zwracać na to uwagę. Jednocześnie no, nie mogą pozostawić irlandzkiej rozbudowanej diaspory w Stanach Zjednoczonych, więc to też jest dla nich ważne i muszą w ten sposób się zachowywać. Cóż tutaj do tego wszystkiego dodać? No chyba tylko tyle, że było to miłe spotkanie, przynajmniej okiem kamery i przy wypowiedzi, przy tym, jak relacjonowałeś wypowiedzi obu panów. Także myślę, że było to naprawdę fajne, takie dobrze się to odbyło, dobrze się to oglądało, dobrze się tego słuchało, no a jednocześnie w formie takiej trochę żartobliwej potraktowane te wszystkie protesty, które miały być faktycznie, miały zatrzymać Dublin i miały być...
5: No nie są duże, Bogdanie, właśnie. Tutaj wejdę słowo, jak mówiłem, Katarzyna Sudak, nasz wydawca i producent, cały czas przy mediach głównego nurtu, bo tylko takie są w Republice Irlandii. I tak naprawdę uderzono by prezydenta Trumpa, gdyby te protesty były duże. A tych protestów za dużych nie było. Zresztą tak jak przywołałeś słowa Donalda Trumpa, że był tu i tam, i tych protestów nie widział. Jeżeli już, to stwierdził, że były pokojowe i bardziej niż niewielkie. Jeśli chodzi o wejście do Phoenix Parku, to potrwało kilka chwil, może pół godziny. Były tam okrzyki, śpiewy i tak dalej, i tak dalej. I trochę w centrum Dublina, oczywiście na tej głównej ulicy O'Connell Street.
6: Radio Wnet, więcej niż radio.
5: Natomiast była też trochę szpileczka a propos tych wszystkich inwestycji amerykańskich. Na zasadzie Donald Trump powiedział, zwracając się do Michana Martina, naszego Taoiseacha, premiera rządu Republiki Irlandii, że dużo firm inwestycji na terenie Irlandii, natomiast wy na tym zarabiacie, a my musimy się trochę pozastanawiać, co z tym faktem zrobić.
7: No tak, i to nie jest akurat nowa sprawa, nowe zdanie, bo przed wprowadzeniem tych ceł, które obowiązują już teraz, Donald Trump wyraźnie mówił, jak wygląda współpraca na linii Republika Irlandia, Stany Zjednoczone. No wtedy nasz rząd tutaj wyspiarski bronił się tym, że przecież jest sporo firm, które mają swoje oddziały właśnie w Stanach Zjednoczonych, zatrudniają 200 tysięcy osób. No, ale 200 tysięcy osób na Amerykę, to jest jakiś tam promil albo jeszcze mniej, to połówki promila, ćwiartki promila. Nieważne. W każdym razie, ja to od jakiegoś czasu powtarzam, że Irlandia trochę źle prowadzi politykę względem Stanów Zjednoczonych, ale nie może innej, bo niestety jesteśmy w... jak to był łaskaw powiedzieć pan europoseł, czy też eurokołchoźnik, bo przecież skoro nazywa Unię Europejską eurokołchozem, jest europosłem, czyli jest eurokołchoźnikiem.
5: No tak, Grzegorz Braun też jest eurokołchoźnikiem, tak możemy powiedzieć, tak. I to jest zgodne z prawdą.
7: Dokładnie. Bo ten wywód, który wysnułem, to chyba na to wskazuje, ale chodzi o to, że właśnie Unia Europejska trochę blokuje działania Republiki Irlandii, która mogłaby na szerszą skalę współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, te wszystkie. Jak kiedyś nawet postawiłem taką tezę i to jest, ja wiem, że to jest trochę karkołomne, że Irlandia mogłaby się stać pomostem w połączeniu Chin a Stanów Zjednoczonych, bo jedni i drudzy chcą być tutaj, jedni i drudzy chcą traktować Irlandię jako taką poniekąd bramę do Europy. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby kiedyś jakiś rozsądny polityk zaproponował taką współpracę, a przynajmniej na początku spotkanie, żeby to odbyło się na przykład w Dublinie, ewentualnie w Dumbek, bo przecież dlaczego nie? I wtedy mogłoby się okazać, że jednak ta współpraca na linii Chiny-Stany Zjednoczone jest potrzebna. No ale mówmy oczywiście o Republice Irlandii, która mogłaby rozwinąć...
5: No ale poczekaj, Bogdan, tutaj może jeszcze jedna rzecz, bo niektórzy zastanawiają się, że tak naprawdę blisko prezydentowi Donaldowi Trumpowi do prezydenta Władimira Putina, natomiast ja mawiam, że tak naprawdę nieważna jest Polska, nieważna jest Ukraina w tych rozgrywkach, tych wielkich. Chodzi o to, że te uśmiechy do Rosji to jest właśnie rewarowanie Rosji a propos tego wielkiego konfliktu. Jaki on będzie, czy będzie gospodarczy, przemysłowy, kosmiczny, tego nie wiemy, ale tak naprawdę antagonistą Stanów Zjednoczonych i odwrotnie są Chiny, ergo Stany Zjednoczone dla Chin. I koniec, kropka. I na tym to polega. I tak to będzie wyglądało, że tak naprawdę lewarowanie Rosji przez Amerykę, te uśmiechy, czy rozmowy a propos tego, co może się wydarzyć przy zakończeniu wojny ukraińsko-amerykańskiej, ukraińsko-rosyjskiej, przepraszam, właśnie są powodowane tym, że Stany Zjednoczone szykują się na rozgrywkę. Nie wiemy, jaka ona będzie, ale tak naprawdę z Chinami.
7: No tak, no cóż, jest to jedyny kraj, który chyba może w tym momencie zagrozić ekonomicznie Stanom Zjednoczonym, no i one muszą bronić się przed tym wszystkim. Stany Zjednoczone przecież, drodzy Państwo, chciałyby pozostać hegemonem, światowym liderem, który jest niekwestionowanym na dodatek. No Chiny na to nie pozwalają w obecnej koniunkturze gospodarczej, no bo wiadomo, że Ameryka...
5: Patrząc też na to embargo, a propos metali ziem rzadkich i tych surowców, które są niezbędne do tego, aby wymyślać coraz nowe historie związane z rozwojem techniki i naszej obecnej cywilizacji. I o tym jakoś też się zapomina, że Chiny trzymają to w ręku, powiedzmy szczerze.
7: Jest jeszcze jedna bardzo ważna różnica, o której naprawdę niewiele się mówi, ale jeżeli przejrzymy, drodzy Państwo, światowe informacje gospodarcze, Stany Zjednoczone nie są samowystarczalne. W przeciwieństwie do Chin, które w tym momencie mogą sobie już na pewne rzeczy pozwolić. W wielu dziedzinach są samowystarczalne, mogą produkować, mogą projektować, mogą to rozsyłać i sprzedawać po całym świecie, a jednocześnie nie muszą przejmować się nikim, z kim do tej pory...

0: na tę rozbudowę, którą mamy do tej pory, bo o tym też niewiele niewiele osób Państwu powie, na rozbudowę BRICS, czyli tej grupy, która zawiązała się na początku pomiędzy pięcioma największymi gospodarkami. Były to Chiny, Indie, Brazylia, Rosja i Arabia Saudyjska. Zjednoczone
1: Republika Południowej Afryki.
0: Tak, no to wtedy...
1: Arabia Saudyjska, też było pytanie o tego następcę, to no właściwie tego, który rządzi Arabią Saudyjską, to pytanie, no bo Arabia Saudyjska przystała do strefy BRICS, co zaskoczyło Amerykanów.
0: No właśnie, tylko że no to jest właśnie to, o czym zacząłem mówić. Jeżeli wtedy byłoby to powstrzymane, czyli te pięć państw, tych największych gospodarek byłoby w tej grupie, ale jednocześnie nie pozwolono by BRICS-owi na to, żeby się zaczął rozwijać, czyli w pewien sposób zablokowało możliwość rozmowy i dołączenia do tej grupy innych państw, sytuacja wyglądałaby całkiem inaczej. Teraz globalne południe praktycznie się już połączyło, bo mamy około 20 państw w samej grupie BRICS, plus do tego złożone są już 32 deklaracje chęci członkostwa. Drodzy Państwo, wiele krajów afrykańskich, część państw z Ameryki Południowej, naprawdę połowa Azji zaczyna patrzeć na BRICS już nie jako projekt polityczny, który może przetrwa, może nie przetrwa, może jest to układ między Moskwą a Pekinem albo innymi, albo New Delhi na przykład. W tym momencie BRICS będzie rządzić światem. Jeżeli nikt tego nie powstrzyma, jeżeli poszczególne państwa nie porozumieją się ze swoimi antagonistami, wtedy niestety będziemy mieli bardzo dużą zmianę w światowej gospodarce. I nie będzie Bogdanie, już dominacji Zachodu.
1: Bogdanie, kończąc temat, bo czas nam się kończy, ja powiem tak, co trochę denerwuje niektóre słuchaczki i zacnych słuchaczy. Radia Wnet, dziękując za każdy grosik, za każdą szeleszczącą dychę, która spada na nasze konto patronite.pl/radiownet, że jak tak dalej pójdzie, to zakochani w tym kulcie zieloności, Fit 55, ukłony dla pana Morawieckiego i kilku innych, to będziemy li tylko skansenem, gdzie ludzie z krajów BRICS, ze Stanów Zjednoczonych czy z Chin będą przyjeżdżać niczym do rezerwatu. Niegdyś potęgi i tego miejsca, które napędzało cywilizację świata, czyli do Europy. Niestety to przed nami, tak mniemam, jeżeli nic się nie zmieni. A na razie patrząc na to politykowanie, czy to w Polsce, czy to w Brukseli, gdzie zasiekami trzeba bronić się przed tym, co czynią ci, którzy mieszkają i są już większością w Brukseli, no to niestety tak to pewnie będzie, panie Bogdanie. Dwa zdania podsumowania do tego, co powiedziałem. Będziemy rezerwatem, będziemy podziwiani jako, no właśnie, jako kto?
0: No tak. I to jest tragiczne. Po pierwsze, Unia Europejska, jeżeli w ogóle ma przetrwać, bo nie to czy chce, tylko czy ma przetrwać, powinna zrezygnować z tego, co dusi jej gospodarkę, a po drugie musi nareszcie stać się tak, jak była państwowością wielonarodową, ale każdy naród powinien mieć coś do powiedzenia. Nie może być dyktatu ze strony Brukseli, nie może być narzucania swojej woli przez jedną osobę, która nazywa się prezydentem Unii Europejskiej. Nie, absolutnie. Do czegoś, czego nie możemy dojść. Musimy wrócić do starej Unii Europejskiej i odrzucić to, co nas dławi, bo gospodarki z Zielonym Ładem po prostu nie przetrwają. To widać już teraz, to było widać wcześniej i to będzie widać w latach przyszłych, kiedy nie będzie nas stać na ogrzewanie i na prąd.
1: I te wszystkie pozwolenia, te wszystkie realizacje, które Bruksela wymusza na obywatelach niezależnych, wolnych krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej, przypominają mi czasy słusznie zapomniane, kiedy o wszystko trzeba było pisać podanie, dostawać pieczątkę. Teraz tego nie trzeba, tylko teraz trzeba to realizować pod groźbą mandatów i kar, bo ucisk fiskalny z Brukseli przepływa też na Warszawę i inne stolice. A cóż, obywatel musi płacić i tak naprawdę cieszyć się z tego, że jest jak jest. To oczywiście moja subiektywna opinia, a wspierał mnie dzisiaj w ostatniej godzinie muzycznej polskiej tygodniówki Bogdan Ferenc. Dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: No i cóż, i chyba zadedykujemy tę pieśń, tak, prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który nawiedza

Szlagdową wyspę. No i on się nie mógł doczekać, kiedy będzie w tym swoim Dunbar, w hrabstwie Clare. Więc w finale, panie i panowie, Chris Templeton, Tennessee Whiskey. Bogdanie, dziękuję ci pięknie. A wspierał mnie dzisiaj kto? Igor Toporowski przy konsoletach w Warszawie. Najpiękniejszy eteralny balkon świata. Krakowskie Przedmieście 79. Chris Templeton z albumu Traveler, Tennessee Whiskey. Tomasz Wranowski, ku dobru, piękne światło, miłości, szacunkowi do samych siebie. Zostańcie z radiem, wnet, bo po mnie kto? On ci to, dr Krzysztof Jabłonka.

0: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
1: Reklama.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
9: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
10: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
10: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Nasz naród jak lawa.
12: Gen wolności.
13: Młodzież w walce z komuną.
14: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
15: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
16: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
17: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
18: To będzie opowieść o wojownikach.
19: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
20: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
21: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
22: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
23: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
24: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
23: Znaczy Frosta kupiłeś?
24: Prościej się nie da.
25: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
26: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
27: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie.
28: Gawęda historyczna. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Dzisiaj nie będzie to uciśniony naród, będzie to naród niepodległy, ale naród, który swój ucisk przeżył, tak jak my w ciężkim zaborze rosyjskim. Dzisiaj gościem moim jest pani Monika Michaliszyn, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej. Dobrze powiedziałem?
0: Tak, w latach 2018-2024.
28: No więc piękne lata, to pełną kadencję.
0: Półtorej nawet.
28: No, to już ktoś ci pozazdrościł dokończenia, bo pamiętajmy, ambasadorzy są 4 lata z możliwością przedłużenia. Chcę cię zatem zapytać, co najbardziej kochasz na Łotwie, spodobało ci się, i co uważasz, że przeciętny Polak o Łotwie powinien wiedzieć z tak zwanej przyzwoitości?
0: Jakbym była trochę złośliwa, to bym powiedziała, że w ogóle powinien wiedzieć, że jest Łotwa.
28: Niektórzy mylą z Litwą.
0: Tak.
28: Bardzo często, ale się łapią na tym. Nie wiedzą, nie wszyscy, nie uwierzysz, ale w MSZ-cie, jak miałem delegację na Rygę i powiedziałem, że będę jechał tranzytem przez Litwę, to mi pracownik MSZ-u, a nie może pan od razu? Więc albo miał przedwojenny obraz w oczach, o co go nie posądzam, bo się urodził po wojnie, albo był po prostu niewykształcony.
0: No, przed wojną mieliśmy granicę z Łotwą, więc...
28: A, całe 70 kilometrów.
0: Tak, więc i to też wpływało bardzo dobrze na nasze relacje. Ja oczywiście powiedziałam troszkę złośliwie, bo całe moje życie poświęciłam na to, żeby w Polsce było więcej wiadomo o Łotwie. Natomiast,
28: my się tu wspieramy.
0: Tak. Także bardzo dziękuję za zaproszenie i w ogóle za nasze bardzo twórcze dyskusje, ponieważ nie spotykamy się pierwszy raz, żeby porozmawiać o Łotyszach, a tym razem jeszcze są z nami szacowni słuchacze, także...
28: Tak, na waszych uszach się
0: tak, serdecznie dziękuję i jeszcze, żeby tak troszkę złagodzić, powiem, że faktycznie w młodszym pokoleniu jest lepiej, ponieważ w szkołach teraz są prowadzone przedmioty, które opowiadają o krajach Unii Europejskiej. Więc ponieważ Łotwa również jest w Unii Europejskiej, to już...
28: To muszą się ich nauczyć.
0: Tak, to już ta świadomość.
28: Ale jak nie należą do Unii, jak Islandia, to już nie wiedzą, gdzie leży.
0: Tak, ale no tutaj Łotwa ma ułatwione, tak. A przecież to jest kraj i w ogóle naród, z którym łączą nas bardzo wielowiekowe relacje.
28: Co najmniej 500 lat, nie?
0: Co najmniej 500.
28: No, niecałe.
0: To wcześniej też były jakieś tak, tam kontakty przez króla, jakieś podpisane, były umowy i tak dalej. Także tak w ogóle tą cezurą, która jest najczęściej jakby postrzegana i no właściwie faktyczną cezurą, to jest 1562.
28: Tak.
0: Kiedy został ten...
28: Hołd Wileński.
0: Tak. Kiedy właśnie Gotthard Kettler
28: składał hołd,
0: tak.
28: I Zygmuntowi Augustowi, tak.
0: No właściwie to był Radziwiłł, który przyjmował ten hołd, dlatego że...
28: Król nie dojechał. Tak.
0: No, w każdym razie to się zdaje się odbyło na Zamku Ryskim, jeżeli dobrze pamiętam.
28: Nie, to się odbyło na Wilnie. Na Zamku Wileńskim.
0: Właśnie, tutaj byśmy się mogli spierać,
28: znaczy,
0: dlatego że to były...
28: Mogła być powtórka w Rydze.
0: Tak, ponieważ były to... Ale jakby Wileński... Takie dwa, pierwszy to był jesienią 1561, tak? A drugi był wiosną 1562 i tu możemy mieć po prostu obydwoje...
28: I tam był Radziwiłł.
0: Tak,
28: obydwoje
0: racje. Tak.
28: Natomiast... pewne rzeczy się powtarza, żeby po prostu telewizji nie było. No.
0: Tak, natomiast...
28: Co
0: natomiast...
28: trudno młodzieży uwierzyć.
0: I to mieliśmy tutaj właśnie też taki kłopot, jakby to, który tu rok właściwie wybierać tak naprawdę, tak?
28: Oba. No
0: bo one były takie, tak. Ale jak się robi na przykład w ambasadzie jakiś event, to trzeba się zdecydować.
28: Ja bym był za tym pierwszym, bo wtedy dłużej.
0: Tak. Nie, no w każdym razie licząc już, prawda, od tego nawet powiedzmy sobie przełomu tych lat, no to mamy spory kawałek historii, tak?
28: To niedługo 500 lat.
0: Tak, i właściwie myślę, że ta historia nasza została właśnie troszkę jakby no, potraktowana po macoszemu, dlatego, że tak jak słusznie zauważyłeś, przed Łotwą jest Litwa, znaczy jak się jedzie tak. W kierunku, tak, na przykład Rygi, no i w ogóle z Litwą
28: przecież mamy... A na końcu jest Estonia, to
0: tak, na końcu jest Estonia, tak, natomiast ponieważ mamy bardzo przecież długie, ciekawe i no, myślę, historycznie
28: i
0: bardzo pogłębione,
28: trzeba powiedzieć,
0: pogłębione relacje z Litwą, więc ta Łotwa troszeczkę zawsze zostaje tak jakby troszkę za tą miedzą, więc natomiast te, o tych relacjach można by oczywiście opowiadać bardzo, bardzo długo, natomiast no, myślę, że warto to zaznaczyć, żebyśmy po prostu jako Polacy wiedzieli, że to są te ziemie, które kiedyś były związane z Rzeczpospolitą i część ziem, która została właśnie przyłączona, była częścią Rzeczypospolitej, część była właśnie tym księstwem kurlandzkim, które było w takiej relacji lennej. Tym niemniej, później jeszcze 20 lat później przy jakby decyzji i właśnie aktywnej postawie króla Batorego została przyłączona również Ryga. W związku z czym no, musimy pamiętać, że to była część Rzeczpospolitej i właściwie tak można by, myślę, stwierdzić, że to była obok Polski, Litwy, to była ta trzecia część, tak, która była w sumie równoprawna, no bo oni mieli też tam tak, swoje...
28: Znaczy nie była to część Polski, tutaj powiemy wszystkim, tylko współ, tak jak jest dzisiaj Unia.
0: Tak.
28: No Unia nie ma właściciela Unii, wszyscy jesteśmy, to samo było tam, Lenno było traktowane w owym czasie niezwykle łagodnie. Zresztą na przykładzie Prus książęcych na złe nam to wyszło. Zbyt duża autonomia księcia skończyła się katastrofą dla Rzeczpospolitej, wrakiem, który go zżarł. Ale wiesz, jak nazywana było księstwo Kurlandii i Semigalii? Najwierniejszą córą Rzeczpospolitej. Wytrwała do 1795 roku. Siłą ją Moskale od Rzeczpospolitej odrywali.
0: Tak, to właśnie też myślę, że bardzo warto podkreślić, że to były jednak ziemie bardzo lojalne, byśmy
28: tak,
0: powiedzieli,
28: to była wspólnota obrony.
0: Tak. I także to po pierwsze, tak, że to właściwie była taka no, część Rzeczpospolitej, o której trochę zapominamy. Ja też podczas swojej misji stara bardzo dużo energii też włożyłam, żeby przypomnieć też Łotyszom o tym, że to była naprawdę nasze wspólne, wspaniałe dziedzictwo.
28: Poprzedniczka Unii.
0: Tak, że ta Rzeczpospolita to właściwie, że my możemy tak samo dobrze czuć się w Rydze, jak oni się powinni czuć dobrze w Krakowie.
28: Bo czy w Gdańsku.
0: Czy w Gdańsku, tak? Ponieważ no, była to nasza, jakby to jest nasze po prostu wspólne dziedzictwo. Także, i na przykład też przecież Konstytucja 3 maja, no właśnie ze wspomnianego księstwa kurlandzkiego byli przedstawiciele właśnie, tak. którzy brali udział w tym Sejmie Wielkim i to zdaje się też jest...
28: I ją zaprzysięgali, tę konstytucję.
0: Tak, i to zdaje się też właśnie uwiecznione na obrazie Matejki. Prawdopodobnie ta pani, która tam jest jedna, to jest właśnie ta przedstawicielka Kurlandii.
28: No
0: jak to też mówią, Boska Dorotea.
28: Boska Dorotea,
0: tak,
28: no.
0: Także... Myślę, że warto
28: o
0: tym pamiętać i też Łotysze bardzo się z tego cieszyli, że przypominamy tą wspólną historię i że ta konstytucja, w której też mieli udział, była pierwszą konstytucją w Europie. Także tych wątków jest bardzo dużo. Mówię o nich dlatego, żeby naszym słuchaczom jakby dać też taki troszkę bardziej osobisty stosunek do Łotyszy czy do Łotwy. A teraz powiem o czym się mogą dowiedzieć, będąc na Łotwie, albo jakby zaznajamiając się z tym krajem i z tym narodem. ponieważ jestem kobietą, nie powiem, ile lat łączy mnie zawodowo.
1: Wiesz, jest takie słowo klucz, dużo.
0: Dużo, albo wiele.
1: Od dzieciństwa mogłaś się przecież łatwo zajmować.
0: Troszkę nawet bym powiedziała, że tak troszkę nawet trafiłeś, drogi redaktorze, dlatego że na Warmii i Mazurach, gdzie się wychowałam, na ziemi Natangów, notabene, myślę, że był ten bałtycki duch. W Bartoszycach, w których spędziłam dzieciństwo, jak wracałam ze szkoły, miałam dwie pruskie baby i misę ofiarną, więc oczywiście myśmy wtedy tak nie do końca kojarzyli, bo to był PRL i w ogóle tam tylko mówiło się, że to pruskie baby. Natomiast, no tak, przecież Warmia
1: to są... Przypomnijmy, baby to są kamienne takie słupy.
0: Takie, no,
1: w kształcie kobiet.
0: W kształcie, tak, kobiet. Myśmy się oczywiście zastanawiali, co tam w tej misie, jakie tam ofiary były składane i tak dalej.
1: Natomiast, I z kogo.
0: Czy z czego. Natomiast ja myślę, że ten duch bałtycki jakoś tak tam też
1: zionął,
0: bo ponieważ jak miałam okazję po studiach właśnie zacząć swoją drogę zawodową na Łotwie, w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze, bo byłam tam wykładowcą przez 5 lat.
1: Po łotewsku? Czy po angielsku?
0: Nie, dla mnie po prostu jak poleciałam na tą Łotwę, to była zupełnie ziemia terra incognita, ponieważ do tej pory nie ma zbyt wiele publikacji na temat Łotwy, takich poważnych, a już...
1: No, porządnej historii Łotwy nie ma.
0: Tak, w tamtych czasach, w których ja wyjeżdżałam, to była, powiedziałabym, w ogóle pustka informacyjna. Zresztą nie było wtedy internetu, tu kłaniam się młodszym słuchaczom, były takie czasy. Więc ja tak naprawdę wsiadłam w ten samolot i miałam w głowie właśnie taką piosenkę i co ja robię tu, co ja tutaj robię.
1: Którędy tu uciec?
0: Tak, wysiadłam na tym lotnisku w Rydze i dojechałam właśnie, zabrano mnie z tego lotniska, zawieziono mnie właśnie do mojego mieszkania. No i tam był jeszcze taki fajny stary telewizor, który się wciskało, nie było pilota, bo to było takie właśnie...
1: Postsowiecki
0: jeszcze klimat. I ja pamiętam, że włączyłam ten telewizor, już jak wszyscy wyszli, a mnie wysłał Instytut Lingwistyczny w Poznaniu. I pan profesor Bańczarowski, który jakby podpisywał, składał ten podpis, powiedział mi, że to jest droga do poznania fascynującego języka na pewno. Brzmiało to powiedziałam dyplomatycznie, niedyplomatycznie brzmiało to, nie ma pani co wracać, jak się pani łotewskiego nie nauczy. Znaczy, powiem szczerze, że ja też sobie w ogóle nie wyobrażałam, że można być w jakimś kraju i nie znać języka.
1: Zbyt długo.
0: W ogóle nie znać języka, to no, jakby przy uprzejmości w kierunku jakby gospodarzy, tak? No, tak. Dlatego byłam takim trochę fascynującą osobą, bo
1: wszyscy cię tam oglądali,
0: bo niektórzy po prostu byli tam na przykład 50 lat i nie nauczyli się języka, tak? I było ich nawet całkiem sporo. To byli Rosjanie, którzy tam przy...
1: Jak Belgowie w Kongo.
0: Tak, no może troszkę, no nie, może tutaj troszkę przesadzone jest.
1: Oczywiście jest to przesada, ale przesadę właśnie chodzi.
0: Natomiast, powiedzmy sobie, że jednak była to trochę relacja taka trochę kolonizatora i skolonizowanego, ponieważ to raczej Łotysze nauczyli się szybciej rosyjskiego niż z konieczności, niż Rosjanie łotewskiego. Więc taki młody człowiek, który przyjeżdża i ma takie po prostu zafascynowane oczy i tak patrzy, Boże, jest. Chociaż pierwszy raz, jak usłyszałam ten język, właśnie jak włączyłam ten telewizor tym przyciskiem, to tak usiadłam i myślę sobie, Boże, przecież to jest jakiś chiński. Naprawdę.
1: Indoeuropejski.
0: Paru nad Wispą Latwijskiej kautko opatejt cilvekiem, ka vini pirmo reizi vispar klausas šo valodu, tad najpaši tad saprotas.
1: Widzisz, droga pani ambasador, co by ułatwiło ci poznać język łotewski? Mnie się to przydało, ale przy kontakcie z litewskim. Sanskryt. Hinduski sanskryt, który jest matecznikiem indoeuropejskich wszystkich języków. Irańskiego, irlandzkiego, pamiętajmy, wspólny rdzeń. W związku z tym, jeżeli coś jest w sanskrycie, to jest na pewno w litewskim, a jak w litewskim, to w łotewskim.
0: No, nawet jest taka teoria, że była tak z 2500 lat temu jakaś wspólnota bałtosłowiańska. Oczywiście one należą do języków indoeuropejskich i na przykład są takie słowa, które pomagają nauczyć się tego języka, które są blisko brzmiące do polskich, na przykład galwa, głowa, ręka, rłoka, oko, acis i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można by oczywiście rozwinąć cały ten temat
1: podobieństw.
0: W stronę językoznawczą, tak? No ale tych wyrazów jest nie tak wiele, a potem zaczyna się cały las.
1: Ale są one bliskie rdzeniom sanskryckim. I to się przekonałem rzeczywiście, bo kiedyś mi się też zdarzyło czytać w sanskrycie. I to jest klucz do najstarszych języków indoeuropejskich w Europie. No bo jest jeszcze baskijski, ale on nie jest indoeuropejski.
0: Znaczy, powiem, co było takie fascynujące. Znaczy, faktycznie jak się człowiek uczy takiego języka, którego w zasadzie, który nie jest tam ogólnie znany, czyli jakoś się go łapie tak przez osmozę, tak? Albo,
1: przez posłuchanie.
0: Tak, albo na przykład bliski językom słowiańskim, tylko jest taki w ogóle inny. No to człowiek ma wrażenie, że po prostu przechodzi taką, no jakby jest w tym coś takiego niesamowitego, magicznego, bym nawet powiedziała, tak? No bo zaczyna mówić w języku, którego nikt inny nie rozumie, tak? I coś takiego właśnie po pierwsze z tym językiem, a po drugie z tym moim zafascynowaniem właśnie kulturą łotewską. Ponieważ o kulturze łotewskiej u nas wówczas, no teraz troszkę może jest lepiej, bo Łotysze robią chociażby na przykład doskonałe filmy, na przykład...
1: No i YouTube istnieje, tak?
0: Tak, YouTube
1: sobie...
0: istnieje i tak dalej. W każdym razie teraz już jest więcej wiadomo, natomiast wtedy ja miałam naprawdę takie wrażenie, ja byłam wtedy młodym naukowcem, bym powiedziała. Znaczy
1: Ja próbowałaś taki, że... naukowo podejść.
0: Nie, nie, po prostu ja jakby próbowałam w sensie takim, że to było trochę moje zadanie, tak? Ale jak już zaczęłam się w to wgryzać, to mi się to wydawało takie fascynujące, ponieważ to też było tak, jak ja naprawdę miałam takie wrażenie, jakbym chodziła po Marsie. Znaczy nikt inny po prostu tego właściwie prawie nie widział i nie znał i ja tego też nigdy w życiu nie widziałam i nie miałam z tym kontaktu i to było dla mnie po prostu bardzo fascynujące.
1: Dobrze, że na ciebie trafiło, tak, droga pani ambasador.
0: Nie, no to po prostu było tak, że na przykład te łotewskie pieśni ludowe, no bo od czego jakby zaczęliśmy, tak? Co jest takiego charakterystycznego, czy jakbyśmy powiedzieli, nawet nie wiem, czy młodzież już teraz mówi, czy to już jest przestarzałe, że fancy coś jest, to jest właśnie to, że Łotysze mają bardzo dobrze, po pierwsze, to jest taki naród, który...
1: chce przetrwać.
0: To na pewno, ale właśnie jakby w momencie, kiedy dotarła tam ta cywilizacja taka, powiedzmy sobie, zachodnioeuropejska, tak, i też chrześcijańska, to oni byli takim, leżeli właściwie, mieszkali plemiona łotewskie, tak, mieszkały na tej ziemi, która właściwie do dzisiaj jest zachowana, jest ta granica, ziemią, tak, ta etnograficzne ziemie Łotwy, w czym mieliśmy swój udział, ale to potem powiem, że udało się zachować tę ziemię. Natomiast i to byli tak Kurowie, Zemgalowie, Sylowie, Liwowie i Ładgalowie, czy Ładgalczycy.
1: Z tym, że Liwowie byli Ugrofinami.
0: Tak, z tym, że Liwowie byli Ugrofinami, no ale...
1: Ale byli w tym konglomeracie, tak.
0: I to był właściwie taki początek wieku XII, kiedy na te ziemie, oczywiście już to w te procesy wcześniej zachodziły, no to też jest jakby fascynujące, w ogóle jest taki film łotewski Ostatni poganie. I on też właśnie dobrze jakby opowiada o tym jakby takim okresie, gdzie była ta kultura pogańska, tych plemion, pojawia się kultura zachodnia, ale tak naprawdę to tamta kultura zachodnia, te wpływy kultury zachodniej i wschodniego chrześcijaństwa też były dużo wcześniej, tak? I jakby styk tych kultur, to połączenie, jak to wszystko wyglądało, jak się przenikały te kultury, bo co ciekawe, jak właśnie w tym XII wieku nastąpiła chrystianizacja tych ziem i to właśnie się tak zastanawiałem.
1: Tak.
0: Nie, od strony Duńczycy to była Estonia, natomiast tutaj weszli najpierw Niemcy, kupcy niemieccy, a potem przybył pierwszy biskup niemiecki, biskup Maynard, który jest teraz świętym, ponieważ on prowadził ten proces chrystianizacji pokojową. Po nim był biskup Bertolt. Powiedzmy sobie tak, no z tymi, to nawet wynika, prawda, z tego filmu, czy z tych opisów różnych, tak, z którymi się zaznajomiłam, że z tymi pogańskimi plemionami to też było trudno do końca pokojowo prowadzić tą chrystianizację, tak, no bo oni, no nie wiem, na coś się umawiali, że na przykład że przyjmą przyjmą chrzest za to, że na przykład wybudują im tam murowany zamek, tak, bo oni wszystko mieli tam drewniane raczej, tak, więc zamek na przykład został wybudowany i za to biskup został posadzony w tym zamku, tak. Także, a jak już tam uwieźli biskupa, to oni sami tam wracali.
1: Sami zaczęli rządzić.
0: Nie, wracali najpierw do świętej rzeki Daugawy, zmywali z siebie ten chrzest. Tak. I wracali do pogaństwa. Także,
1: no, z naszymi przodkami podobnie było, więc tak, nigdzie nie było inaczej.
0: Podobno Polacy jednak dużo, że tak powiem, łagodniej i szybciej w ogóle tak jakby przychodzili.
1: Gdzie mieliśmy powstanie pogańskie, przecież potężne, wiesz co nam Mazowsze odpadło, odnowiciel od tego jest przecież. Aha. Zniszczono nam totalnie państwo.
0: Nie, znam się trochę lepiej na historii Łotwy niż na historii Polski, więc nie będę polemizować. W każdym razie w Indryce, znaczy po tym biskupie Bertoldzie nastał biskup Maynard. Przepraszam, nie Maynard, tylko biskup Albert, który był bardzo sprawnym biskupem, administratorem, dyplomatą i w sumie chyba też dowódcą.
1: Tak to było wtedy.
0: Tak to było wtedy. W każdym razie, no on bardzo sprawnie, po pierwsze on wybudował, on podszedł do tego systematycznie, czyli tak, po pierwsze wybudował Rygę,
1: i wybudował.
0: I co ciekawe, o czym się kiedyś dowiedziałam w ogóle od dyrektora Muzeum Historii Łotwy, że to nie było tak, że oni, to właśnie biskup Albert kupił te ziemię od Liwów. Oni mu sprzedali te ziemię tam.
1: Czyli nie był to zabór, tak? I to mówisz, że Liwów tam byli, Liwowie.
0: Tak, Liwowie. Dlatego potem Liwów nawet w łotewskiej epopei tam opisali jako tych, co byli zdrajcami.
1: Co sprzedali ziemię.
0: W każdym razie, no i założył tą Rygę, no potężną, oczywiście murowaną, potężną twierdzę, jak na ówczesne czasy. I
1: prawie przy ujściu Dźwiny, dodajmy.
0: Tak, tak.
1: Chociaż tam jest chyba paręnaście, parędziesiąt kilometrów.
0: Jest, no ale...
1: Dynemunde.
0: Tak, ale ale Dźwina płynie tam tak. Do,
1: tak. Przez, no trochę jak Gdańsk. Gdańsk też jest nie przy samym morzu, tylko lekko cofnięty, tak.
0: Na pewno myśleli to bardzo dobrze, gdzie ten...
1: No pamiętajmy, Hanzeaci tam umieli te rzeczy robić.
0: Tak, natomiast później założył również zakon kawalerów mieczowych,
1: tak.
0: Czyli tak naprawdę zaplecze zbrojne. Mhm. No i, ale to nie było tak, że on tak do końca tam orężem tylko zdobywał.
1: Wymachiwał,
0: tylko naprawdę potrafił się tam dogadywać z tymi szefami, byśmy powiedzieli, czy wodzami tych poszczególnych, bo nawet te plemiona miały tam kilka takich zamków, tak? To były takie tak zwane pilskalni, czyli nawet nie wiem, jak po polsku to powiedzieć.
1: Wzgórza zamkowe.
0: Wzgórza zamkowe, tak? Które były...
1: Kalnisto, wzgórze, a tak, pils to zamek.
0: To tak jak u nas były te... No też te grodziska, byśmy to powiedzieli, tak?
1: No, grodziska to jest pozostałość po grodzie, wiesz? Jak cmentarzysko, grodzisko, jak już się rozwali.
0: No to już...
1: Tych grody.
0: Tych grodów, grody. Czyli byli tam ci wodzowie tych, czy namiestnicy tych grodów, którzy na kawałku ziemi, jakby kawałkiem ziemi i tym ludem tam władali. Takich było iluś tam, tak? Jednym z nich na przykład był właśnie ten Kaupo, który się umówił z tymi chrześcijanami, tak? I to potem było właśnie źle odebrane przez historię, przez pamięć historyczną, nawet nie historię, bo teraz na przykład historycy łotewscy jakby też mają taką tezę, że w sumie dobrze, że ten Kaupo, bo on zdaje się też był chyba wysłany do papieża, przynajmniej tak było zapisane w epopei, w tym eposie łotewskim. Mhm. Natomiast on miał po prostu świadomość potęgi, która idzie za tym biskupem, czy jakby potęgi kulturowej, potęgi militarnej i tak dalej.
1: Wiedział, że z tym światem walczyć
0: się nie da. Że się po prostu nie da, tak? I teraz jakby na to też trochę inaczej się patrzy. Z drugiej strony, no bo to też takie ciekawa po prostu dyskusja o tym momencie jakby powstania tych takiej władzy bardziej w kontekście
1: feudalnej,
0: w kontekście właśnie tej administracji takiej zachodnioeuropejskiej, tak, kultury i tak dalej, ponieważ część na przykład też tych historyków mówi, gdyby nie biskup Albert, tak, gdyby nie ten wpływ zachodni, czy zachodniej cywilizacji, no to my byśmy się wcześniej czy później dostali we
1: wpływy
0: tego wschodniego.
1: Oczywiście, tak. To ich ocaliło, bo ich odcięło.
0: Tak, i to tak naprawdę, bo niezależnie od tego, no, oczywiście ten okres tej powiedzmy sobie tych walk o dominację tam w tym XII wieku, jakby to co robił biskup Albert, no można na to patrzeć w sposób różny, tak? No to jest taka historia, którą różnie można oceniać, natomiast na pewno efektem tego było to, że powstało państwo liwońskie, to takie podzielone pomiędzy tych biskupów i zakon.
1: Tak, trzy biskupstwa, czy cztery nawet były biskupstwa, a resztę posiadali kawalerowie mieczowi, zwani po łacinie gladianitami.
0: Tak,
1: czyli zakon miecza.
0: I to było właśnie tak, że to się mniej więcej zamknęło w tych granicach, w których jest obecna Łotwa, i faktycznie, no oczywiście tam ta Ruś miała wtedy swoje kłopoty, pozostała tam
1: Mongołów miała
0: na ten, ale generalnie to zabezpieczyło ich na
1: 300 lat co najmniej.
0: Na 300 lat co najmniej ponad, do momentu, kiedy nie zaczęła słabnąć ta po prostu władza centralna, tak, to państwo liwońskie zaczęło się chwiać. No i bezpośrednim efektem tego było to, że właśnie biskup Gotthard Kettler, ten ostatni mistrz zakonu, zdecydował się na oddanie w opiekę Rzeczypospolitej.
1: No bo mu Iwan Groźny wszedł w inflanty, tak. To dodajmy. Połowę państwa mu zajął, więc w tym przypadku trzeba było ratować co można.
0: Tak, zaraz do tego dojdziemy, ale chciałam tu tylko jeszcze powiedzieć, że wbrew temu właśnie biskup Cakuls, taki niestety już nieżyjący historyk, też właśnie biskup, tak, napisał właśnie kiedyś taki dobry artykuł na temat, właśnie polemizując z tym, ponieważ no... To mówię, to są te jakby różne narracje, tak, czy na temat historii.
1: Powiedz, co biskup napisał.
0: Już mówię, dlatego że jest taki mit też
1: w narodzie łotewskim.
0: W narodzie łotewskim, tak, czy też propagowany w różnych momentach historycznych o 800 latach niewoli Łotyszy, tak?
1: Tak.
0: No, faktycznie jest tak, że oni wtedy, że jakby zdominowała te ziemię ta elita, tak, która w większości była tymi z tego zakonu. Tak,
1: niemiecka była po prostu.
0: Ale też trzeba pamiętać o tym, że jak biskup Albert się dogadywał z tymi władcami, tak, tych pilskalni, to oni też tak z nim się dogadywali, żeby na tym nie stracić. Więc część tej elity ówczesnej, tych plemion, też przeszła do tej elity, tak? Także to nie było tak, że tylko że to było, a poza tym ci rycerze, którzy tam byli, to też było, to było wielonarodowe towarzystwo, bo oni tam jechali przecież walczyć o te chrześcijaństwo, tak?
1: Także takie krucjaty wtedy.
0: Tak, no natomiast dominującym czynnikiem był język, byli Niemcy i język niemiecki.
1: W ogóle Germanie, bo tam na przykład Fryzyjczycy się pojawiają w dużych ilościach, trochę Szwedów, nawet jakiś Anglik się zablątał. No.
0: Tak,
1: no,
0: ale... natomiast trzeba, pozostało tak, że no, ta elita mówiła po niemiecku, w miastach się mówiło po niemiecku,
1: tak.
0: Natomiast
1: na wsi
0: się mówiło, tak, na wsi się mówiło po łotewsku. Znaczy, po prostu lud łotewski mówił.
1: Z tym, że oni też byli podzieleni na co najmniej trzy takie grupy dialektyczne, które się nie za bardzo rozumiały do pewnego momentu. Dopiero jak w XIX wieku zaśpiewały chóry, to odkryli, że są Łotyszami.
0: Tak, tak, to też bardzo ciekawe. No ale ja myślę, że tu można by też dyskutować, jak tam się polscy chłopi czuli
1: do XIX
0: wieku. Natomiast myślę, że to jest właśnie tak ciekawe, że pomimo tego, że oni mieli taki jednak, a może dlatego, że to tak wyglądało, że to się tak podzieliło, to ci Łotysze się no po prostu tak jakby zakonserwowali.
1: Tak.
0: To, co było dla mnie właśnie fascynujące, pytałeś mnie o to, co było dla mnie fascynującego, tak? No właśnie to, że ja wtedy tak pomyślałam sobie, kurczę, to oni 800 lat po prostu nie mieli swojego państwa tam, nie mieli literatury i tak dalej, oni w ogóle przetrwali.
1: To wszystko mieli w pamięci.
0: To wszystko mieli, i to było dla mnie w ogóle niezrozumiałe, tak?
1: Można
0: no bo
1: było.
0: Myślę sobie, no przecież to jest jakaś niesamowita siła w ogóle ducha kultury
1: bardzo niedoceniona w naszej literaturze rzymskiej, co musiało być na papierze, czy na pergaminie, żeby w ogóle było uznane za literaturę. Tymczasem dajny litewskie, czy właśnie epos Łaczplezis, pewnie masz na myśli.
0: Łotewski.
1: Łotewski, tak. No, sięgał korzeniami gdzieś głęboko.
0: Tak, bo on jest oparty w ogóle na tych, znaczy on taki był trochę zrekonstruowany, natomiast jest w tej swojej
1: głównej warstwie.
0: Warstwie tak oparty na podaniach ludowych, właśnie na dajnach, na tym takim przekazie tej kultury ludowej. I myślę, że to jest właśnie fascynujące, że oni potrafili
1: odwołać się do tego.
0: Jakby no, przez te wieki po prostu przekazywać sobie tą kulturę, trzymać się jej, tak?
1: I przetrwać.
0: No to jest w ogóle dla mnie w ogóle absolutnie.
1: To jest bardzo ciekawe, bo
0: fenomen.
1: My się szczycimy 123 lata, można było dłużej. Problem polegał na tym, że oni feudalnie byli jednak oddzieleni od tych dworów niemieckich. Zresztą niekoniecznie, bo bardzo wielu owych potomków rycerzy, którzy potem się pożenili, jak przeszli na protestantyzm, uczyło się Łotyszami. Mnóstwo nazwisk jest niemieckich przecież wśród Łotyszy.
0: To w ogóle
1: Majersy jakieś
0: tak,
1: tam.
0: O tym przenikaniu kultur to można by w ogóle epopeję tutaj napisać. Tak. To się zaczynało w ogóle od tego, że nawet ci rycerze zakonni, którzy tam właśnie przyszli,
1: rządzili,
0: jakoś tam się potem implementowali na tych ziemiach, to oni też jakoś przenikało ich te pogańskie zwyczaje. Okay, tak. Jest naprawdę doskonale pokazane w tym filmie o tych ostatnich pogadach.
1: Koniecznie będzie jak oni, tak, tutaj jak, jakiś pokaz zrobić
0: tak,
1: z tego filmu.
0: Tak, w ogóle to tak, żeby też jakby ładnie opowiedzieć o tym wątku też chrześcijańskim, to na przykład papież właśnie był bardzo takim wielkim miłośnikiem
1: pokojowych krucjat.
0: Nie, tej ziemi w ogóle, dlatego ziemi. Nazwał ją Terra Mariana.
1: Tak.
0: Czyli Ziemia Marii.
1: No to głównie Latgalię.
0: Tak. Nie.
1: Nie, całą Łotwę.
0: Tak. Wydał już właśnie w tym XII wieku taką bullę, że tamci właśnie ci, którzy będą chrystianizować tę ziemię, mają mówić w języku
1: miejscowym.
0: No oczywiście, jak oni tam mówili w tym języku, ja nie wiem, w każdym razie jeszcze chyba w 15, tak, chyba w 15 albo 16 wieku, jak szli Łotysze na te do kościoła, to jak oni zaczynali ci Niemcy księża mówić po łotewsku, to...
1: Jak na niemieckim kazaniu.
0: Zapisały się właśnie takie jakby opowieści o tym, jak to wszyscy ci te Łotysze tam stali i się śmiali w tym kościele, bo ksiądz
1: przekręcał
0: i mówił na przykład, że zamiast Pan Jezus jeździł, pojechał na wesele, to wychodziło, że Pan Jezus jeździł na kozach.
1: Na kozach. No,
0: bo tam po prostu jest jeden tak, znak zdłużenia.
1: Lekka zbieżność.
0: Także oczywiście nie było tak, że... Znaczy, żeby skończyć jeszcze o tym, przepraszam, bo tak jest dużo tych wątków, chciałabym dużo opowiedzieć, bo są naprawdę fascynujące tematy, ale wracając jeszcze właśnie do tego biskupa Cakulsa. Dlaczego był ważny ten artykuł? Dlatego, że jakby on opowiadał o tym, że naprawdę za czasów tego państwa liwońskiego, to po pierwsze było naprawdę 300 lat spokoju. Znaleźli się w tej kulturze chrześcijańskiej, znaczy w zachodniej Europy. A po trzecie, oni wtedy żyli naprawdę dostatnio. Ja już teraz nie będę jakby wymieniać tych tam liczb, bo oczywiście ich nie pamiętam, natomiast ta pańszczyzna, którą oni odrabiali i tak dalej, to nie były jeszcze czasy tego takiego feudalizmu, który później nadszedł, właśnie z osłabieniem władzy kościelnej i centralnej. Bo wtedy ci tam feudałowie zaczęli po prostu tych chłopów
1: gnębić
0: i wykorzystywać, tak?
1: Zwiększano im po prostu obowiązki.
0: Tak, i oni mieli też dosyć dużą swobodę
1: przemieszczania się
0: i tak dalej. I byli o tyle jeszcze wolni, że ponieważ tam od czasu do czasu odbywały się jakieś potyczki pomiędzy tymi tam państewkami, to i ci chłopi mogli po prostu się zgłaszać, zaciągać, to oni mieli nawet broń w domu.
1: A, tak.
0: Czyli de facto byli tak trochę bardziej wolni niż my obecnie.
1: Na przykład.
0: Mieli pozwolenie na posiadanie broni.
1: Na posiadanie broni. Na jakieś halabardy.
0: Tak.
1: Albo to, później jakiegoś muszkietu, jak znaleźli w polu.
0: To już może tak, nie tak daleko, no bo tu jesteśmy tam około wieku 15.
1: No, po naszej bitwie pod Grunwaldem.
0: Tak.
1: Na którą na szczęście bracia liwońscy nie zdążyli.
0: No w każdym razie, no niestety ta sytuacja się zaczęła pogorszać właśnie wtedy, jak zaczęło słabnąć to państwo liwońskie. I też jak zaczęła słabnąć władza centralna i ci jakby posiadacze, czy tam feudałowie zaczęli mieć kontrolę i jakby przejmowali tą powoli tam. No niestety zapisaliśmy się jeszcze akurat wtedy, jak były te dołączono tę ziemię do Rzeczpospolitej,
1: tak.
0: To był taki dokument Privilegium Zygmuntus Augusti, jakoś tak przywilej tak. Zygmunta Augusta. I tam najprawdopodobniej to było sprytne działanie właśnie tych ówczesnych włodarzy,
1: czyli tych szlachty
0: niemieckiej, tak, kto tam podsunęła ten dokument, żeby podpisać, i tam właśnie gwarantowano dosyć dużą kontrolę, władzę nad tym chłopem. I to był właśnie ten taki moment, który
1: pogłębił niewolę.
0: Tak, który jakoś sankcjonował właśnie ten feudalizm.
1: Ja tu przypomnę słuchaczom, że w tym czasie nastąpiło przejście na gospodarkę folwarczną. Wcześniej spłacano tam kilka dni w roku, na przykład było pracy na jakimś tam poletku pana, na jego własne potrzeby. No pamiętajmy, on był rycerzem, więc był od obrony i jakieś dary składano jeszcze. A potem wszystko przeliczono na pracę w polu, którą zaczęto zwiększać, gdyż zagospodarowano ogromne obszary pod uprawę żyta albo i pszenicy, którą sprzedawano w Rydze na potrzeby Niderlandów, a Niderlandom było to potrzebne oczywiście po złoto w Ameryce. I to napędziło nieprawdopodobną, no Gdańsk nasz przecież był najtłustszym miastem na Bałtyku, a Ryga była tuż po nim.
0: No właśnie, bo tu jeszcze musimy dodać, żeby być, że tak powiem, uczciwym w stosunku do wszystkich tam, którzy graczy na tych ziemiach, tak, że w momencie, kiedy było to państwo liwońskie już jakby coraz bardziej
1: feudalne, tak?
0: Nie, konstytuowało jako takie, tak? Po tym, jak już Albert schrystianizował te ziemie, to tam naprawdę bardzo szybko zaczęły się te ziemie rozwijać, tak? Czyli...
1: No, przede wszystkim uprawy, płodozmian.
0: Uprawy, ale też budowa miast, budowa dróg, tak?
1: Targi
0: wszystko budowane, tak, i tak dalej. Krótko później oczywiście też Ryga wstępuje, a później inne te miasta, które już były wybudowane właśnie do Związku Hanzeatyckiego. I to był naprawdę, i te ziemie się naprawdę bardzo szybko bogaciły.
1: No, można porównać szybko, z przyłączeniem do Europy.
0: Tak, i bardzo szybko rozwijały.
1: A, tak.
0: Także ekonomicznie też. Także no i oczywiście na tym też zyskiwali też łotysze.
1: Wszystkie warstwy odpowiednio, tak.
0: Tak.
1: Mieszczanie, chłopi, pojawili się również Żydzi, którzy zajmowali się obrotem bankowym, no i oczywiście rycerze, czyli szlachta później.
0: Zresztą Łotysze też w pewnym momencie zaczęli migrować do miast. Co prawda mieli to utrudnione, tak?
1: Bo byli przypisani, potem, tak.
0: Zwłaszcza już później, jak były te czasy feudalne, no ale tutaj też na przykład mówiąc o polskich królach, to Batory się ładnie tutaj zapisał w tej historii, ponieważ on w momencie, kiedy już z tą, jakby przyłączył tą Rygę w 1581, to krótko później właśnie wydał te różne rozporządzenia, które ułatwiały łotewskim chłopom zasiedlanie się w tej Rydze, że tam po dwóch latach on po prostu zostawał obywatelem Rygi i tak dalej, i tak dalej. Tak,
1: prawa miejskie.
0: Tak, także...
1: Nie wiem, czy wiesz, jaki konflikt wybuchł w Rydze w owym czasie. Konflikt z kalendarzem. Znasz może to? Tak. Słyszałeś to?
0: To jest historia, która...
1: Przypomnijmy tak, że u nas zmieniono kalendarz na polecenie.
0: Na cywilizowany kalendarz.
1: Na cywilizowany, tak. 10 dni do przodu. Tak. Z 1 października zrobiono 11. Po prostu dostawiono jedną pałeczkę. A Ryga nie chciała.
0: Myślę, że to był po prostu taki pretekst, który tam wykorzystali, bo Batory był takim królem, który miał troszeczkę inne podejście. Znaczy, mogę powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię szybkiego rozwoju tych ziem, okej, ale jednak te elity ówczesne, niemieckie w większości, miały taką tendencję, że tam jednak elita była dosyć stała, tak?
1: Tak, żeby innych im nie dokładać.
0: I jak ktoś się miał kształcić, to mógł jechać do Lubeki. No wiadomo, że do Lubeki to mógł jechać ten, kto był już z tej elity, jasne.
1: No i miał pieniądze. Przypomnijmy, Lubeka była centrum Hanzy.
0: Tak.
1: Stolicą Hanzy. Hanza jest oczywiście niepisanym quasi-państwem, czyli zrzeszeniem wszystkich portowych i handlowych miast północnej Europy.
0: A król Batory miał zgoła inne podejście. On...
1: Kazał im płacić.
0: Nie, on był takim królem, który stawiał na edukację swoich poddanych.
1: O.
0: Po pierwsze na edukację, a po drugie na jakby powrót tych ziem do katolicyzmu, no bo tam
1: tak,
0: Ryga,
1: tak. Kontrreformacja.
0: Tak, kontrreformacja, a Ryga i ziemie łotewskie były jednym z pionierów w ogóle przejścia na luteranizm.
1: Drugie w kolejności po Prusach wschodnich.
0: Tak, więc...
1: Nie wiem, czy wiesz, gdzie wtedy uniwersytet powstał? Właściwie akademia. Akademię założono w Dorpacie, czyli w Inflantach, które teraz są Estonią.
0: To troszkę później, bo to było...
1: Ale w tym samym

0: w 82 sprowadził tych jezuitów do Rygi. I w ogóle...
1: A Zamoyski do Dorpatu.
0: A,
1: no... Bo Zamoyski działał równolegle z królem. Nie dublowali się.
0: I właśnie co Batory zrobił? Zaczął po pierwsze, ci jezuici zaczęli oczywiście, no bo oni mieli misję rekatolizacyjną, ale też misję edukacyjną.
1: Również protestantów, tak. W protestantyzmie.
0: Tak. I zachowały się naprawdę genialne wspomnienia czy listy
1: jednego z tych
0: z Piotra Skargi.
1: A, naszego jezuity.
0: Z tego czasu, kiedy on był w Rydze.
1: I co on tam pisał?
0: To był ciężki chleb. To był ciężki. To była jego chyba jedna z najcięższych misji. Dlatego, że on był... no, oni... Ci Ryżanie wyzwoleni, tak? Ta szlachta niemiecka też w Rydze, tak? I
1: I mieszczaństwo.
0: Tak, mieszczaństwo, bo tam przecież trzeba było, tam był przecież dom czarnogłowych i tak dalej, tak? Jak oni wszyscy poczuli tą wolność i tam...
1: Wolność Rzeczpospolitej, tak?
0: Nie Rzeczpospolitej, tylko protestantyzmu taką, że tak powiem, że
1: no tak,
0: tam
1: ale w obrębie Rzeczpospolitej oni mogli być protestantami, przecież tak, gdyby się tam trafił Habsburg, to by ich wymordował.
0: Nie, tak, ale Ryga do momentu, kiedy tam Batory jej nie zdobył, to ona jednak była wolnym miastem, więc oni już wcześniej po prostu im się
1: już
0: bardziej...
1: Już swobody,
0: takie tak. Inklinacje bardziej byli takie właśnie w stronę tego protestantyzmu i nie bardzo się chcieli nawracać na tą religię katolicką, w związku z czym... Ten Skarga, Piotr Skarga miał naprawdę bardzo ciężki tam ten okres.
1: Pisał skargi, tak.
0: Założył właśnie tą, zakładali te szkoły, założył to kolegium jezuickie. I też, chociaż ja tego w źródłach nie znalazłam, ale słyszałam kiedyś od jezuitów w Rydze, że miał taki plan, żeby założyć uniwersytet w Rydze.
1: No tak jak
0: tylko
1: w Wilnie.
0: Tylko się nie zgodzili.
1: Protestanci.
0: Ci Niemcy, którzy tam...
1: No niestety.
0: Bałtycy, którzy tam dominowali w tej Rydze.
1: I dopiero Politechnikę mieli za cara. Chyba
0: i
1: pierwszy.
0: Tak. I nie, oni zakładali jednak. Niemcy w Politechnikę zakładali, ale...
1: A tak było po
0: niemiecku. I dlatego decyzja zapadła, że w Dorpacie ten uniwersytet powstanie.
1: Tak.
0: Więc tych,
1: znaczy akademia początkowo, tak. Tak, więc, ona się potem stanie tak, uniwersytetem.
0: Więc, więc naprawdę bardzo ciekawy ten moment był taki. W ogóle król Batory...
1: Chyba jest miło wspominany w literaturze łotewskiej.
0: No właśnie, on jest pechowo... Jest tak, że historie piszą zwycięzcy. W związku z czym, ponieważ my mieliśmy tam konflikt dosyć spory później ze Szwedami.
1: No.
0: To
1: Szwedzi nam napisali historię.
0: Tam. I dlatego właśnie na przykład wspominasz o tych niepokojach kalendarzowych, dlatego że one zostały, znaczy tak, no oczywiście to był taki protest przeciwko temu kalendarzowi, ale również właśnie przeciwko temu tendencjom rekatolizacyjnym i tak dalej, tam się...
1: Całej kontrreformacji,
0: Różne czynniki były. Natomiast one zostały stłumione, tam kilku tych zostało powieszonych.
1: Ryżan głowy, tak, i nie ścinano ich. Podobno, no ale kulturalnie wieszało się tylko złoczyńców
0: że ścięci zostali, tak?
1: Tak. No przynajmniej tak, ja to
0: może
1: słyszałem.
0: Sprawdzę to. No to...
1: Nikt nie napisał historii Łotwy
0: do wiadomo,
1: tej pory.
0: Czy,
1: to przed tobą.
0: Czy polski król nie był taki wkurzony, że kazał ich powiesić za karę.
1: Nawet byłby bardzo, znaczy tam kilku dało głowę, ale to za trochę inne grzechy. Mieszczan szlachty raczej nie ruszano.
0: Król sobie pomieszkał w tym zamku ryskim.
1: U czarnogłowców? Lub obok.
0: Nie, u Czarnogłowców
1: to jest
0: naprzeciwko ratusza, dom Czarnogłowych, a zamek Ryski jest

0: tam bliżej Dźwiny. Natomiast zachowała się w ogóle też świetna, taka świetny opis wjazdu polskiego króla. Znaczy, to jest w prasie to jest w prasie międzywojennej w ogóle zawarte, ale się tak zastanawiam, czy ten, kto pisał tę opowieść, bo to było w prasie międzywojennej, taka jakby opowieść...
1: Jak ten wjazd wyglądał,
0: ale by to była przy okazji innej opowieści. No tam Karala Punduris to się nazywało, czyli...
1: Wjazd króla.
0: Nie. Karzełek króla.
1: A, karzełek.
0: Bo on tam podobno przyjechał ze swoim takim...
1: Błaznem.
0: Karzełkiem, który był w ogóle jego prawą ręką i tak dalej. No to i cała historia o tym, ale przy okazji i w ogóle jakie wspomnienie, że w ogóle gdzieś była taka recepcja tego i jak Batory w ogóle wjeżdżał.
1: Uroczyście. Przejmując rygę, tak.
0: To powiem szczerze, że tam jakieś w ogóle aniołki nad nim były zrobione i tak dałem się sobie, kurczę, ja nigdy w życiu nie czytałam w ogóle żadnego opisu wjazdu żadnego króla.
1: No, do Gdańska też tak wjeżdżało.
0: Czegoś tak doskonałego, tak. Naprawdę. No niestety, znaczy w ogóle to jest bardzo, bardzo ciekawa opowieść, którą jakby polskie panowanie, czy tam przynależność Rygi do Rzeczpospolitej, ponieważ to był w ogóle najbogatszy okres w historii Rygi. Po prostu król Batory podpisał z nimi takie umowy, tak korzystne dla nich, i dla nas też oczywiście, no bo myśmy mieli jeszcze tam dodatkowy port i tak dalej, i tak dalej. One na przykład były cła zniesione między Rzeczpospolitą właśnie, a tym inflantami. Więc Ryga tak dobrze na tym zarabiała, że to był najbogatszy okres w historii.
1: Całe zboże płynęło z Białorusi przecież.
0: I na ten temat doskonałą książkę napisała pani Anna Ziemlewska pod tytułem Ryga w granicach Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej. I naprawdę serdecznie polecam tę książkę. Myśmy zresztą przetłumaczyli tę książkę na łotewski, dlatego że ona kompletnie odwraca tą narrację po prostu o tym, że jak to...
1: podboju i ucisku.
0: Tak, podboju, ucisku, jak to źle było, jak był Batory w Rydze i że aż musiały być te niepokoje kalendarzowe, tak? A ten w ogóle kalendarz, żeby było ciekawiej, którym już potem na Zachodzie normalnie operowano, to na Łotwy wprowadzono dopiero w 1918 roku, zdaje się, czy coś tak.
1: Niemcy weszli kilkaset
0: lat później, więc tak naprawdę Batory był naprawdę władcą, który i zresztą on później przez potomnych, ja to też zawsze powtarzałam Łotyszom, bo jest taki, później był taki wybitny myśliciel, niejaki Gottlieb Merkel, to był bałtycki Niemiec, który napisał taki ważny traktat właśnie o Łotyszach, który był takim elementem jakby budowania tożsamości, kształtowania się tej tożsamości łotewskiej. On napisał coś, co my powinniśmy po prostu jakby na sztandarach tam nieść, czyli że...
1: Przetłumaczyć na polski.
0: Takim najbardziej w ogóle pierwszym i najważniejszym władcą, oświeconym władcą, który działał na rzecz właśnie Łotyszy i łotewskiego chłopa, to był właśnie król Batory, Stefan Batory, który wprowadził szereg tam reform i tak dalej, udogodnił
1: praw. Pomnik mu w Rydze postaci.
0: Tak. I że wszystko, co zrobił później tam ten Karol...
1: Gustaw Adolf, tak.
0: Gustaw Adolf, czyli tam ci szwedzcy królowie, to było tylko i wyłącznie kontynuacją tego, co rozpoczął Batory, a co niestety musiało być przerwane przez jego wcześniejszą śmierć.
1: Przedwczesną
0: śmierć. I jakby właśnie też myślę, że tu my powinniśmy też tak trochę zadbać, znaczy ja to robiłam przez 6 lat, tak?
1: No cały tak. czas. Za co ci wdzięczny jesteś.
0: Po to też tą książkę temu, przetłumaczyliśmy na łotewski, tak? Żeby po prostu jakby pokazać, że to, co później było opowiadane, bo no, tak jak mówię, my niestety straciliśmy połowę tej ziemi na rzecz Szwedów, tak? Czyli były później inflanty i łącznie z Rygą. Chociaż Ryga, ponieważ tak dobrze tak dobrze zarabiała na tym kontakcie z Rzeczpospolitą.
1: To wielokrotnie chciała powrócić do Rzeczpospolitej.
0: Tak, to po prostu jak się stanęły te statki szwedzkie pod Rygą, to dzielnie walczyli, żeby Szwedzi nie wygrali. Czekali na polską odsiecz, ale my zdaje się coś byliśmy tam na południowym wschodzie zajęci, mieliśmy jakieś
1: tam... No więc właśnie chciałem tu wtrącić, w jakich okolicznościach Rzeczpospolita traci Rygę.
0: No właśnie...
1: 1621 rok, tak. Kiedy wszystko poszło pod Chocim, bronić się przed najpotężniejszym wtedy najazdem tureckim. No mielibyśmy niestety Wiedeń pod Chocimiem. Chocim potężne fortyfikacje już na terenie Mołdawii i cała Litwa poszła bronić z Chodkiewiczem. Pamiętajmy, herb Chodkiewiczów jest w herbie Łotwy. To właśnie te gryfy. I, no i udało się, ale w tym czasie Gustaw Adolf zachował się niechrześcijańsko i mówiąc krótko, podkradł nam tę Rygę, co mu pamiętano. Potem cała Europa była oburzona tym Adolfem. No i potem w bitwie pod Lützen ktoś mu strzelił w głowę. Być może z zemsty za tą Rygę.
0: No, znaczy tam ci Ryżanie się dzielnie tam
1: bronili
0: do momentu, kiedy Szwedzi nie przywieźli na tych swoich statkach kolubryn, które znamy z własnej historii. No i jak zobaczyli te kolubryny, to doszli do wniosku, że jednak wolą, żeby Ryga się ostała, niż żeby prostu...
1: No, oni dali warunek, że jeżeli będzie odsiecz, to wytrzymają. Miesiąc, dwa miesiące się bronili. No, ale Chodkiewicz powiedział, że Chodkiewicz już umarł pod Chocimiem, a Lubomirski, który go zastąpił, powiedział, że nie zdąży przez dwa miesiące pod Rygę z Chocimia i trzeba było z jednego... No, Rzeczpospolita była, mówiąc delikatnie, za duża. A Szwedzi łupili, ponieważ no, szwedzką stal dobywili.
0: No tak i...
1: No, dochodzimy.
0: Mieliśmy tam też przecież jeszcze bitwę pod Kilholmem, tak? Gdzie niestety akurat łotewski chłop tego króla, tego króla ocalił od szwedzkiego.
1: Karola Sundermańskiego, tak.
0: I w ogóle, żeby było ciekawie, Łotysze walczyli po obu stronach. Tak, ci chłopi,
1: no ci północni, tak.
0: Natomiast no, zdecydowanie... No,
1: ale Kurlandia stawiała się na każde zawołanie i książęta kurlandcy byli dość lojalni. Nie wiem, czy wiesz, ale jedyne kolonie, jakie Rzeczpospolita, no nie Polska, w tym przypadku tylko litewsko-polska, miała, to właśnie dzięki Kurlandii. Były dwa takie, zresztą kupione w Niderlandach, mianowicie do rzeczy Gambii, gdzie jak opuszczali no między innymi fort Kazimierza, czy też Jakuba, no imiona tych książąt nosiły w tejże Gambii. No i Gambia do tej pory, jeśli istnieje, to właśnie dzięki założonej przez Kurlandczyków z Polakami do spółki, to podobno miejscowi płakali, jak oni odpływali, bo byli tacy fajni i żadnego tam kolonializmu nie było. A drugą była wyspa Tobago, maleńka, gdzie do dzisiaj jest Zatoka Kurlandzka, czy Kurlandczyków, jak nazywają. No, a jeżeli wiesz, jaka jest flaga, ponieważ Tobago jest częścią wspólną z Trinidadem, to mają taką ukośną flagę. To wyobraź sobie, że ona ma charakteryzować dwie wyspy. Taki czarny pas to jest Trinidad, no bo tam głównie czarni mieszkają. Ale dwa takie ciemno-czerwone pasy, flaga Łotwy. Moniko, będziemy kończyć, bo nas za chwileczkę tutaj upomną. Zostawimy tylko jedną pieśń. No, słuchaj.
0: Tak, ale tylko chciałam powiedzieć, że teraz właśnie wchodzimy w najbardziej ciekawy okres, czyli po prostu jak się
1: i zostawimy to na drugi raz, żeby państwa trzymać w napięciu. Dziękujemy bardzo. Gościem nas wszystkich była pani Monika Michaliszyn, ambasador Polski w Rydze w latach
0: 1900, jesteśmy w historii. Przepraszam, 2018-2024.
1: Czyli w stulecie Łotwy
0: tak, właśnie. Najpiękniejsze obchody w ogóle tam udało
1: się. No ja myślę, że u nas też były bardzo dobre. Dziękujemy jeszcze raz, do spotkania za tydzień.
0: Dziękuję.
2: Gawęda
1: historyczna.
2: Autopromocja. Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
4: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
2: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Po reklamie.

0: Doktora Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: To jest 12 dzień września. Dzień zaczął się pod stalowymi chmurami, a trwa w pełnym słońcu, cieple. Jeśli mówić o złotej polskiej jesieni, chociaż to może trochę za wcześnie, bo dopiero, wiecie, jesteśmy na półmetku września, to naprawdę tak właśnie ona wygląda. Dziś spędziłam niemal cały czas od poranka aż do teraz na świeżym powietrzu z córką i siostrzenicą. Patrzyłam, jak się bawią, spacerowałyśmy, rozmawiałyśmy, jadłyśmy i powiem wam, jestem zmęczona. I teraz będę z wami odpoczywać, słuchając muzyki. Mam dla was dzisiaj 4 płyty. Żadna z nich nie jest wczorajszą premierą, ale wszystkie są premierami tego roku. Poszperałam wczoraj troszeczkę w innych źródłach muzyki niż dotychczas. Niż zazwyczaj. Stąd ta zmiana. Na sam początek posłuchacie Love Spells, które to jest solowym projektem Sir Tegan Kion Harrisa i jego solową debiutancką płytą. Nosi ona tytuł Love is the Law i teraz Don't Touch oraz Crutch.

Love Spells z płyty Love is the Law, Miłość jest prawem, piosenki Don't Touch oraz Crutch. Nie potrafiłam tego powiedzieć tak, żeby się rym nie okazał i żeby to nie brzmiało śmiesznie, ale myślę, że po wysłuchaniu tych piosenek wiecie, że nie ma w nich nic śmiesznego. Jest w nich spokój, piękno, głęboki odpoczynek. Tak dzisiaj je słyszę. Może dlatego, że tego właśnie potrzebuję. Kolejnym artystą, którego płyty dziś będziemy słuchać, jest Nick Hakim. Pochodzi on z Brooklynu, z Nowego Jorku. Jego piosenki łączą w sobie melancholię, folk, soul z czymś przedziwno, zaskakującym, jeśli miałabym tak enigmatycznie opisać jego styl. Mnie ujął jego piękny głos i absolutny spokój. Dlatego teraz z jego płyty noszącej tytuł I Can See posłuchamy tytułowego dla płyty utworu oraz piosenki Know My Name.

To Nick Hakim, Know My Name i I Can See z płyty o tym samym tytule, która jest tegoroczną premierą tego artysty. Zapraszam Was teraz na zespół Lime Garden, osadzony w Brighton, w Wielkiej Brytanii. Zespół, który jest ucieleśnieniem gatunku, bardzo szerokiego gatunku, o którym mówimy, indie. Jeden z moich ulubionych. Mieści bardzo wiele i odpowiada na mnóstwo moich muzycznych potrzeb. To jest zespół, który w Polsce nie jest może bardzo znany, ale ma na swoim koncie już wiele sukcesów, na tyle istotnych, że bywali supportem dla takich zespołów jak Idles, który już znacie, mam nadzieję, dosyć blisko, dzięki między innymi tej audycji. Zapraszam Was teraz na Cross My Heart i All But Parts z płyty noszącej tytuł Maybe Not Tonight, Lime Garden.

All Bad Parts, wcześniej Cross My Heart, zespół Lime Garden. To jest chyba najbardziej intensywna propozycja na dzisiaj. Teraz zapraszam Was na płytę, której już słuchaliśmy. Ja wczoraj, buszując w nowo otwartym, w cudzysłowie, wirtualnym sklepie z cukierkami, tak się podekscytowałam, że jak trafiłam na płytę Le Kelly o tytule After Party, to zapomniałam, że już jej słuchaliśmy i wrzuciłam ją też do dzisiejszego zestawienia, bo w moim odczuciu i mam nadzieję, że w waszym również, jak się zaraz okaże, wspaniale te utwory dopełniają naszego dzisiejszego indie, folk, soul combo. O, tak powiem. Więc teraz Le Kelly i Not Gonna Cry i Happy Now.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Sfera karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Wracamy do muzyki. Zagrałam już dla Was piosenki ze wszystkich czterech płyt, które dziś będą nam towarzyszyć aż do godziny 19. Dlatego wracamy do Love Spells. Tym razem będą to utwory Keep It To Yourself i Heart For Eyes.

Beatles, piosenki Keep It To Yourself, Heart of Ice, płyta, z której pochodzą, nosi tytuł Love Is The Law i jest debiutancką, solową płytą tego artysty. Zapraszam Was teraz na utwory Seven Days i The Reason. Ich twórcą jest Nick Hakim.

Nick Hakim, 7 Days i The Reason. Mój proces przygotowywania tych audycji wygląda tak, że jeszcze przy pierwszej porannej kawie zaglądam sobie do moich ulubionych streamingów i buszuję w zakładkach dzisiejsze premiery. I słucham nie wszystkiego, co popadnie. Słucham takich artystów, o których coś wiem. Słucham takich, których, nie wiem, cokolwiek, nie wiem, tytuł płyty, zdjęcie na okładce, projekt okładki sugeruje, że być może tam znajdę coś, że ta estetyka mnie, wiecie, prowadzi w dobrym kierunku. I jest tak, że tych płyt słucham bardzo dużo. I notuję sobie, wiecie, która tam przykuła moją uwagę. I moje... ja nie wiem, czy powinnam tak zdradzać, ale chcę, bo zmierzam do czegoś. I mój proces jest taki, że ona musi zwrócić i przykuć moją uwagę bardzo szybko. Ja daję tym utworom po kilkanaście sekund. Potem sprawdzam kolejny utwór z płyty, też mu daję kilkanaście sekund. I dopiero kiedy trzy kolejne utwory trzymają mnie, wiecie, przy tym albumie, to stwierdzam, że no to go sobie zapamiętam, odkładam sobie na półeczkę i potem do niego wracam, jakby robiąc, wiecie, dalszą selekcję. I to moje słuchanie piątkowe, jak słyszycie, często jest dosyć pobieżne. Ale już mam takie doświadczenie, taką wprawę, że szybko rozpoznaję te wartościowe rzeczy, szczególnie wartościowe albumy, nie tylko pojedyncze utwory. I dopiero słuchając tych płyt, i do tego właśnie zmierzam z wami teraz, mam dla nich pełną uwagę i mogę rzeczywiście je tak, wiecie, w sposób istotny i z pełną uwagą właśnie wchłonąć. I płyta Nicka Hakima to jest coś, co mnie tak karmi. Słuchałam tego utworu The Reason wraz z wami po raz pierwszy w całości i ze spokojem, nie rozpraszając się na nic innego, nie popędzając się kolejnymi inspiracjami i wyborami. I słuchajcie, miałam motylki w brzuchu. Mam nadzieję, że nie ja jedna. To jest wielki przywilej pracować w ten sposób, dawać sobie szansę co tydzień obcować z nową muzyką, zmuszać się, mając motywację w was, do znajdowania się w zupełnie nowych miejscach i bycia w tym doświadczeniu. I jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę to robić dla was i z wami, a potem dla siebie. Słuchamy teraz Lime Garden, Maybe Not Tonight, a później Buddy.

Lime Garden, Maybe Not Tonight i Body, to piosenki, których słuchaliśmy przed chwilą. Teraz przenosimy się do Szwecji, by posłuchać Lucky Again i Famous Last Word i Lickily.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Doktora Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Patrzę na zegarek po raz pierwszy, odkąd zaczęliśmy to spotkanie. Jestem zaskoczona, bo myślałam, że już jest bardzo... Przestraszyłam się przez moment, że straciłam poczucie czasu słuchając muzyki i to już zaraz koniec, ale jeszcze nam trochę czasu zostało. Więc wykorzystajmy go jak najlepiej. Love spells. Love is the law. I've tried.

Love Spells, Love is the Law i I've Tried. Następny w kolejce już czeka Nick Hakim i dwa jego utwory Real Here Now i River Rising.

Wiecie, podobają mi się wszystkie płyty, których dziś słuchamy, ale jak kończy się utwór Nika Hakima i przychodzi mi się od niego oderwać, to normalnie się czuję, jak też tak wiecie, obudził o 6 rano, że trzeba iść do szkoły, a było mi tak cudownie, właśnie najlepiej mi się spało i najczulej się utuliłam kołderką i tak dalej. Teraz Lime Garden. Jak trzeba się już trochę pośpieszyć, w sensie idąc na ten przystanek, na tramwaj do szkoły. Undressed i always talking about you.

Luckily Sick of Love i So Happy I Could Die z płyty noszącej tytuł After Party. Słuchaliśmy też zespołu Limegarden i ich Maybe Not Tonight albumu. Słuchaliśmy Love Spells i płyty noszącej tytuł Love is the Law. I teraz powinnam wam zagrać zgodnie z kolejnością właśnie utwory z tego albumu, ale to już będzie ostatnia para utworów i ja bardzo potrzebuję, żeby to był mój nowy muzyczny ukochany, Nick Hakim, którego płyta I Can See jest czymś dla mnie dziś doskonałym. Zostawiam was z piosenkami Water oraz Endlessly Waiting tego właśnie artysty. Dziękuję Igorowi Toporowskiemu za zrealizowanie tej audycji. Nazywam się Ela Mazol i to była Pora Karmienia w Radio Wnet.

0: Doktora Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Autopromocja.
2: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
1: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Po reklamie.
6: Bydgoszcz 104 i 4 FM.

0: Autopromocja.
1: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
2: Po reklamie.
7: Wrocław 96 i 8 FM.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet. O godzinie 12:45.
6: To była autopromocja.

0: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
1: Bez ciebie nie płynę.
2: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
3: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.

0: Dobry wieczór Państwu, mówi Sławek Orwat z Wrocławia, jak zawsze, w sobotni wieczór oraz...
1: Igor Toporowski z Warszawy, z krakowskiego przedmieścia. Witam serdecznie.
0: Witam Ciebie, Igorze, witam Państwa i witam gości w studiu, gdyż dzisiaj wyjątkowo, zupełnie inaczej niż zwykle, zaczynamy od prezentacji i witamy się z gośćmi na żywo, którzy, jak mi już tutaj się wyspowiadali, byli wcześniej, zgadnij w jakim radiu byli wcześniej, Igor?
1: Oj, nie mam pojęcia.
0: To ja ci powiem. Mówi ci coś takie nazwisko Tomasz Wybronowski?
1: W studio Dublin?
0: Czyli Studio Dublin byli, albo w innym studio...
1: 37.
0: 37 na przykład. Byli, i wiesz co, nawet się cieszę, że ja wyjątkowo tej audycji nie słuchałem, bo dzisiaj mam czyste konto w głowie, jeżeli chodzi o zadawanie pytań. Witam Was serdecznie, jak macie na imię?
2: Dzień dobry, Franciszek Łabęcki z ZGM.
3: Ignacy Mularczyk.
4: I Hubert Warwasiewicz.
0: A nazywacie się?
2: ZGM.
0: ZGM. Wiesz co ci powiem? Nie znam się dokładnie na waszej muzyce, gdyż jestem rocznikowo rock'n'rollowy. Mimo, że nawet się znam trochę na rapie, to na pewno nie na takim rapie, jak wy śpiewacie i gracie. Natomiast, co muszę powiedzieć, że takie coś jak ZGM ma dużo wspólnego z zespołem TSA. Zespół TSA i ZGM. Co może łączyć? Świętej pamięci Andrzej Nowak powiedział mi kiedyś, gitarzysta, fantastyczny gitarzysta, wieloletni, zresztą od początku do końca na posterunku TSA, że kiedy wymyślał tą nazwę TSA, to kiedyś ktoś powiedział, że to jest tajne stowarzyszenie abstynentów i takie różne historie sobie domyślali, ale mówił, słuchaj Sławek, jak wychodzisz na scenę z tą gitarą, i wszyscy drą się TSA, TSA, ZGM, ZGM. Rozumiecie już?
2: Tak, dobrze.
0: Czy byliście już na swoich koncertach? Mieliście już koncerty? No, na pewno byliście. Drą tak się?
2: Owszem, tak się drą. Organizowaliśmy parę swoich koncertów prywatnie, tam w miejscach, do których mieliśmy akurat dostęp, ale też byliśmy na hip-hop festiwalu w Czerwionce Leszczyny. Graliśmy supporta przed innymi raperami też z nowszej raczej generacji, takimi jak Fałki, Kas Bałagane, Avi, czy tam wielu innych, którzy tam byli. Więc tak, tak mieliśmy okazję.
0: Drodzy chłopcy, bo tak do was, mimo że panowie chciałoby się powiedzieć, ale macie po 18-19 lat, z tego co mi się... Kto jest najstarszy? Franiu, ty masz 19. Oj, to powiem ci, że kawał wieku. Ja mam trochę więcej i trochę się czasami może nieswojo czuję, jak jest was więcej, bo jest was liczbowo 3 na 1. Ale przeszliśmy... na początku do od razu prezentacji waszej muzyki, zanim żeśmy ją zapowiedzieli, gdyż ufam i wierzę w to, że wczoraj wielu naszych słuchaczy słuchało was na miejscu 25. Should I Smoke Alone? Wielki, nie, to jest niesamowity sukces, bo po pierwsze ten rap, ten rodzaj rapu, czy nawet nazwijmy to muzyki, bo to nawet trudno nazwać stricte rapem, tak mi się wydaje. To jest nowość totalna na tym rynku naszym i nawet Kłeboś grał bardziej jak stary rap niż wy. Wy gracie muzykę, nazwijmy to, kompletnie nowatorską. Jakbym się, nawet stwierdziliśmy z Adasiem Czerpakiem, który wczoraj prowadził ze mną tę audycję, że jesteście trochę jak, myśmy to nazwali. Myśmy to nazwali w ten sposób, że wnieśliście amerykańską nutę, powiew amerykańskiej nuty na, zgodzicie się z tym, na polski grunt.
2: No myślę, że raczej się z tym zgadzamy, zwłaszcza do tego, że głównie inspirację czerpiemy raczej z amerykańskiej sceny, czy to mainstreamowej, czy to bardziej undergroundowej, ale raczej w tą stronę idziemy. Więc no, na pewno słychać w naszej muzyce raczej amerykańskie dźwięki niż polskie.
0: To odpowiada waszej trójce, bo wiem, że tym się różni wasze pokolenie. od naszego pokolenia, że po pierwsze, pierwszą cechą charakterystyczną pokolenia 19 i 18-latku jest to, że oni zupełnie nie myślą o śmierci, tak jak my. A drugim powodem inności to jest to, że oni sobie sami piszą po angielsku muzykę, bo oni są z pokolenia, gdzie z angielskim się rodzisz tak jak z, nie wiem z czym, no, z butelką z mlekiem pod pachą. No, moje pokolenie, ja się trochę naumiałem angielskiego, nie przyznam się, ale bardziej nie szekspirowsko, tylko jako język ulicy, bo tam 15 lat mieszkałem. Ale, i nawet dzięki temu rozpoznaję, o czym wy tam śpiewacie, bo na przykład Should I Smoke Alone, w ogóle, czy to warto mówić Should I Smoke? Czy to nie jest namawianie ludzi do złych rzeczy? A dlaczego Alone?
3: Nasza muzyka, bardziej prosimy w naszej muzyce raczej przekazu w tekście nie szukać. Raczej tworzymy piosenki pod względem samego dźwięku, niż jakbyśmy mieli jakieś ważne przesłanie dla świata. Przez to, że czerpiemy inspiracje z amerykańskiej sceny, to właśnie staramy się po angielsku nagrywać. I uważamy, że też lepiej tak brzmi, właśnie też jak nasza muzyka, która jest bardziej, przynajmniej ja tak uważam, koncertowa. I no myślę, że przekazu u nas raczej nie zalecamy szukać, tylko słuchać po prostu muzyki i się bujać.
0: No, powiem tak, to bardzo wiele wyjaśnia. Gdyż nauczyłem się, że w ogóle w muzyce czepiam się strasznie, jestem, jak to kiedyś ktoś powiedział do waszego pokolenia, że moi starzy to są jak nietoperze głuche, to ślepe, jeszcze się czepia. I coś takiego jest rzeczywiście we mnie, że się czepiam nie muzycznej, tylko właśnie tekstowej strony muzyki, bo tak mnie nauczono i wychowano. Ale tu mi od razu wyjaśniliście, że mam się tego pozbyć. Natomiast druga sprawa jest taka, że w rapie szczególnie szukałem zawsze, no bo rap jest to część hip-hopu, bo jak wiemy, hip-hop to się składa na to rap jako muzyka. Nie, przepraszam, odwrotnie. Hip-hop jako muzyka. Graffiti jako część subkultury i ten taniec, taki breakdance, tak? I to jest w dalszym ciągu aktualne u was, prawda? Bo z tego, co mi wyjaśniliście przed chwilą, to co zagraliśmy jako pierwszy kawałek przed chwilą, który miał pokazać waszą twórczość, to tu nie chodzi o to, żeby stricte coś przekazać, tylko chodzi o to, żeby być jakby to powiedzieć, szczery z muzyką, którą tworzycie. I teraz waszą odpowiedzialną personą za muzykę jest Hubert, tak? Franiu. Daj, powiedz, jak to działa, bo Hubert jest waszym DJ-em, wy z Ignacym jedziecie, zapodajecie, jak to się mówi u was. I to do tego wszystkiego jeszcze macie jakiś... On odpowiada i czuwa nad waszym przesterem głosowym.
2: Tak, no to ja w naszej grupie odpowiadam za produkcję, za tworzenie bitów, jak i późniejszy mix master i dystrybucję, bo zacząłem od robienia bitów, które sprzedawałem w internecie i od tego się zaczęła nasza kariera. Hubert jest naszym DJ-em koncertowym, jeżeli gramy gdzieś koncert, to on odpowiada za DJ-kę, puszczanie naszej muzyki i wszystko, co się dzieje na koncertach, jak jesteśmy na scenie. No i oczywiście razem z Ignacem również wokalnie, że tak powiem, działamy na moich bitach, więc tak to u nas działa.
0: To ja mam propozycję, żeby za długo nie męczyć ludzi gadaniem, bo w końcu nie na ten przekaz chodzi. To może puśćmy Casanovę. Słuchajcie, Casanova, drodzy Państwo, to jest gość, który był... bożyszczem tłumów pewnej epoki, z człowiekiem, który się sławił wieloma podbojami miłosnymi i pewnie o tym jest ta piosenka, aczkolwiek to nie jest najważniejsze. Tak, żeśmy to stwierdzili. Posłuchajmy, o czym jest ta piosenka o Casanovie. Casanovie, Casanovej, o nowej Kasie.
5: Dobra,
0: jedziemy.
5: Casanova is almost universal.

0: Słuchajcie, trochę się znam na muzyce, nie mówię, że tak jak wy, ale wiem, że to są nuty molowe. Dobrze mówię?
1: Tak. Tak, tak, raczej tak. Raczej jeżeli robimy muzykę.
0: Czyli krótko mówiąc, mroczne.
1: Tak, właśnie celujemy raczej w ten dźwięk taki mroczniejszy niż szczęśliwy, że tak to ujmę. Taka po prostu nasza
0: wizja. Ja tam wizja. Myślę sobie w ten sposób, że jeżeli gracie molowe dźwięki, bardziej pod cienie w jaskini naszego fantastycznego kolegi Tomka Wybranowskiego, to jesteście świadomi, że chcecie, powiedzieliście to sami, że chcecie przekazać muzykę, chcecie przekazać dźwięki, że tekst, czyli tak zwany, można powiedzieć, ta otoczka przekazu jest drugoplanowa w waszej muzyce. To powiedz mi, dlaczego właśnie nuty depresyjne, które tak są przez niektórych traktowane, są wam bliskie? Czy to jest wynika z tego, że wasze pokolenie oczekuje tego typu muzyki, nazwijmy to molowej, czyli mrocznej, po trosze depresyjnej, czy też w jakiś sensie oni nie potrzebują żadnych wskazówek? Dla kogo tworzycie to i co jest motorem waszego tworzenia tej, a nie innej muzyki? Może Hubert?
1: Może jednak ja powiem, bo to raczej ja jestem odpowiedzialny. Nuty głównie molowe, nie zawsze, bo też się nam zdarzają piosenki w bardziej, że tak powiem, barwnym dźwięku, szczęśliwszym, ale głównie dlatego, że w tych mroczniejszych klimatach można bardzo łatwo trzymać raczej agresywniejszy, mocniejszy dźwięk, zwłaszcza taki koncertowy. No i a propos jeszcze przekazu, to raczej traktujemy nasz wokal jako jeden z instrumentów, jeden z ważniejszych, ale instrumentów, a nie narzędzie do przekazu. Chcąc robić całościowo dobrze brzmiącą piosenkę, która nie będzie do siedzenia w pokoju i rozmyślania, ale jednak do bawienia się i raczej dobrej zabawy niż jakichś przemyśleń.
0: Pozwól, że od razu będę się, że tak powiem, odnosił do wszystkich waszych co bardziej ciekawych wypowiedzi, przynajmniej dla mnie. Zabawowość lub mroczność. Jeżeli już nie mroczność, to żeby to była dobra impreza, nie? To o to też chodzi. Powiedz mi, co się stało w Ameryce, że ten rodzaj gatunku, który wy uprawiacie, jakby zdominował w tej chwili rynek amerykański? I powiem szczerze, że czy nie macie takiego podejścia jak ja, który może zupełnie mam do tego prawo, ponieważ jestem z innej bańki, jak to się pokolenia i tak dalej, że trochę ta cała muzyka zaczyna się robić podobna do siebie, że zjada koniec swojego ogona. Nie macie takiego już wrażenia, że coś takiego się dzieje, czy nie mówię o waszej muzyce, mówię o muzyce amerykańskiej, do której wy nawiązujecie w swoich inspiracjach. O tak bym to powiedział.
1: Czy zjada swój ogon? To nie wiem. Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem w ten sposób. Ale no, myślę, że mogę przekazać mikrofon. Więcej do powiedzenia może mieć Ignacy.
2: No to ja uważam, że w undergroundzie na przykład amerykańskim już zaczyna się powtarzać, różne style zaczynają się powtarzać i tak dalej. Natomiast ja uważam, że niektórymi dźwiękami inspirujemy się tą sceną amerykańską i tak dalej, ale uważam, że i tak dalej mamy oryginalne brzmienie i no tak samo jest w Polsce, na przykład w polskim rapie, że już ci artyści z podziemia też już zaczynają robić no bardzo, bardzo podobne rzeczy i no to już do Państwa opinii jest, czy jest to poprawne i fajne i tak dalej.
0: Powiedzcie mi, chłopaki, taką rzecz. Jeżeli mówicie, że wasza ścieżka wokalna jest jakimś jednym z instrumentów, to trzeba ją traktować na tej zasadzie, że tak myślę sobie, może strzelę. Zobaczymy, czy dobrze strzeliłem, czy jestem w błędzie. Że kiedy tworzycie muzykę, to nie jest tak jak w wielu innych gatunkach, że ktoś napisał wiersz i wy do tego wiersza piszecie muzykę, tylko piszecie jakieś bity, piszecie jakieś linię melodyczną, którą tutaj odpowiedzialni są panowie. I teraz robicie taką rzecz jak normalny muzyk nieraperski robi aranżację. Czyli na przykład tu będzie, załóżmy, gitara, tu będzie perkusja, tu będzie klawisz, tu ten, a wy na przykład jeden z tych elementów to jest wokal i wtedy nieważne o czym ma być ta piosenka, tylko jaki słowo wam tu bardziej pasuje do melodii. Dobrze myślę?
1: Tak, myślę, że jest to trafna uwaga. Tak jak wygląda nasze produkowanie czy robienie naszej muzyki, to raczej ja, siedząc sobie u siebie w domu, produkuję w sumie całkiem dużą ilość bitów i po prostu wybieramy jeden z nich i próbujemy pisać jakiś tekst pod to. Ten wokal raczej faktycznie traktujemy jako kolejny instrument, ale też szukamy jakiś po prostu pod akurat ten beat ciekawych flow, ciekawych linii melodycznych, wokalnych, żeby to było catchy, ale...
0: Jakie?
1: Catchy. Takie, żeby wpadające w ucho.
0: Aha, bo ja muszę się nauczyć tych słów.
1: Żeby wpadało to w ucho, ale no, raczej nie skupiamy się w tym na jakimś specjalnym przekazie, raczej piszemy to, żeby wszystko dobrze się schodziło i...
0: Jest jeszcze jedna rzecz, którą, drodzy Państwo, różni muzyka raperska i na przykład reggowa też od muzyki innej, natomiast są to przede wszystkim, że w reggae mają redeemy, a w waszej muzyce są tak zwane bity. Może powiedzmy, bo ja rozumiem, że nas słuchają ludzie, którzy słuchają waszej muzyki takiej jak wy lub podobnej, ale też słuchają ludzie w wieku słusznie minionym i chcieliby wiedzieć, co to są bity, redeemy i dlaczego to tak się nazywa, dlaczego to nie jest tak normalne jak we wszystkich innych gatunkach, że normalnie facet siada, robi nuty i tak dalej. Nie, tu jest coś, bit, redeem, nie, na przykład tak zwane nielegale były na początku. Co to były nielegale, drodzy Państwo? To nie było, że za to się szło gdzieś tam, tylko nielegale polegały na tym, że ktoś kupił od kogoś bity lub wziął z dowolnej strony, która mu taką możliwość dawała. Natomiast później ktoś zaczął pisać właśnie bity własne i to jest taki franek, jak tutaj świeci. Od kiedy się dorasta? Ile miałeś lat, jak napisałeś pierwsze swoje bity?
1: Pierwszy swój bit, z tego co pamiętam, zrobiłem w jakimś tam darmowym programie w wieku 12 lat czy 13. W każdym razie całkiem młodo, zwłaszcza że w tych czasach jest bardzo łatwy dostęp do tego i też bardzo duża ilość producentów właśnie takich, którzy siedzą po prostu w domu i robią coś na swoim komputerze, przedostają się do tych mainstreamowych dźwięków i trafiają przez innych producentów do artystów.
0: Wiesz, to jest piękne, co mówisz i ja to doceniam, bo ktoś taki jak ty, to ci z oczu nawet patrzy, że ty jesteś facet wartościowy i tak dalej, i tak dalej, i tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Natomiast ja kiedyś miałem okazję pomieszkiwać z takim dwójką takich, jak ja to nazywałem, pseudoraperów, bo oni cały Boży dzień, od rana do wieczora, jak się obudzili, tworzyli bity i popijali je setką lub pięćdziesiątką przynajmniej, co wychodziło, że w granicach godziny 17 bity się poszły rozmazać. Oni na drugi dzień się budzili z bardzo dużą niestrawnością wątroby i można i tak, nie? Natomiast co cię skłoniło do robienia tak na poważnie tych bitów?
1: Myślę, że na pewno wielka pasja i wizja w przyszłości robienia dla większej grupy widzów czy słuchaczy. Też to, że z muzyką zawsze się jakoś tam afiszowałem i zawsze lubiłem słuchać oraz to jakieś pierwsze sukcesy, które tam osiągałem, osiąganie coraz lepszego dźwięku, robienie tam jakichś progresów, zawsze mnie bardzo motywowały, a kiedy zaczynałem już wchodzić na poziom, że potrafiłem sprzedawać różne bity, to taka sprzedaż jakiegoś bitu nic bardziej mnie nie motywowało do tego, żeby dalej to robić, niż takie rzeczy. No i również to, że możemy tworzyć muzykę nie tylko pod sprzedaż, ale i też razem własną muzykę, i to mi nam daje ogromne możliwości, bo mogę robić wszystko, nie jest to zwykły plik MP3, na którym nagrywamy, a mogę naprawdę zrobić co chcę i jaką wizję tylko mam, mogę stworzyć całą piosenkę.
0: Mhm. Kto to jest Jimmy Jeffrey?
1: Jimmy Jeffrey to jest nasz znajomy z Białegostoku. Pozdrawiamy go teraz.
0: Pozdrawiamy was wszystkich ludzi z Białegostoku.
1: No. Jest to nasz znajomy, z którym się złapaliśmy jakoś przez internet. On nas zaobserwował gdzieś na jakimś tam Instagramie czy TikToku, albo my go nie pamiętam dokładnie. Zgadaliśmy się, że nam się podobała jego muzyka, mu się podobała nasza muzyka. Stwierdziliśmy, że skoro możemy, to robimy coś razem. Zrobiliśmy razem tam parę utworów i już jeden leciał, teraz leci następny, który będzie na naszej nadchodzącej epce. Jeszcze jest to niewydane, więc jest to premierowe odtworzenie. Tak samo jak poprzednia piosenka Casanova też jest naszym przyszłym singlem zapowiadającym.
0: Ja teraz ciebie poproszę, żebyś zapowiedział. Ja tylko powiem jedną rzecz. Powiem tak, jak podlasianie mówią. To powiem dla was jeszcze jedną rzecz, bo oni mówią dla was. Że teraz wystąpi Jimmy Jeffrey, a tytuł utworu?
1: Should I Smoke Alone?
0: Nie.
1: I'm Not Going Back.
0: I'm Not Going Back.
3: Dalej.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Orwat.
7: Panowie, nie byłbym sobą, grupa ZGM jest dzisiaj naszym państwa gościem. Gdybym mnie zapytał, jak co sądzicie o moim dziwnym rapie, który się pojawił tutaj w tej autopromce.
8: Myślę, że na pewno bardzo oryginalny. Nie słyszeliśmy jeszcze czegoś takiego, ale widzimy wizję, że tak powiem.
7: Jak wam powiem, że jeszcze zrobiłem Hot 16 Challenge 2, to zupełnie to widzę, że zdziwienie na twarzy nawet się przerodziło w uśmiechy. Także nawet takie rzeczy robiłem w swoim życiu, dziwne rzeczy robiłem w swoim życiu. Nie będę z wszystkich się spowiadał, gdyż to nie jest program ku temu. Natomiast właśnie też zdarzyło mi się takie rapy dziwne popełniać. Natomiast my, drodzy państwo, ZGM, tak jak powiedziałem, Igor Toporowski, który ze mną współprowadzi tę audycję, wymyślił takie pytanie dla was. Czy będą się pojawiać piosenki po polsku?
9: Tak, mamy w planach w przyszłości po epce piosenki po polsku lub po prostu na przemian z językiem angielskim. Natomiast no myślę, że jesteśmy na 99% przekonani, że będą takie piosenki w języku polskim.
7: Czy one będą miały więcej dyscypliny przekazowej, czy będą tak samo narzędziem jak wersja angielska?
9: Nie, raczej nie. Raczej zostaniemy przy tym, że nasz wokal jest tak samo instrumentem jak każdy inny dźwięk. Natomiast na pewno będzie bardziej otwarte do polskiej publiki niż tylko zagranicznej.
7: Panowie, powiedzcie, ile osób tak przeciętnie przychodzi na wasze koncerty, bo to mnie ciekawi, nie nawet ze względu, żeby was ocenić, bo ja nie znam tego rynku, tylko chodzi o to, jak to wygląda dzisiaj w takim właśnie gatunku jak wasz, ponieważ rock'n'rollowcy narzekają ogólnie.
8: No, jak robiliśmy własne koncerty, to raczej robiliśmy je takie kameralne, że tak powiem, w mniejszych jakichś klubopodobnych miejscach, że tak powiem. Mhm. To tam się zbierało po kilkadziesiąt osób. Graliśmy też na hip-hop festiwalu, to tam wiadomo, graliśmy supporter, zgrzewaliśmy ludzi przed większymi artystami, już takimi naprawdę mainstreamowymi, to tam było.
7: Kto to jest mainstreamowy i podajmy przykład?
8: Przykładów można bardzo dużo podać, ale taki raczej, no nie, w tych czasach sporym odnośnikiem jest liczba miesięcznych słuchaczy na takich portalach jak Spotify, ogólnie streamingowych platformach. No to tak, co mają powyżej jakiegoś miliona słuchaczy miesięcznych, załóżmy, no to tam było kilku takich grubych ryb, że tak powiem, na scenie, więc to tam było z kilkaset osób. No, tak to raczej wygląda.
7: Kilkaset osób na nich przyszło.
8: Nie,
7: na was.
8: Później już było dużo więcej.
7: Dużo więcej, czyli na was przyszło kilkaset osób.
8: No, czy ciężko to z perspektywy, ciężko to ze sceny ocenić, ile jest osób pod nami, ale no, była tam całkiem spora.
7: Z tym, że oni zostali też trochę kupieni, umówmy się, nie przez was, broń Boże, tylko przez ten układ, że tam byli jakieś grube ryby.
8: Tak, na pewno.
7: Czyli liczby, gdyby was przeliczyć, gdybyście mieli bez tych grubych ryb wejść na scenę, to byłoby może 50 osób? Właśnie o to chodzi, że żyjemy w czasach, to broń Boże, to nie było, żeby was oceniać. To było tylko, chodzi o coś innego. Żyjemy w czasach, gdzie koncertowość upadła lub upada. Ja myślałem kiedyś, że to jest, znaczy jest grupa tak zwanych fanów koncertu i będzie zawsze, ale w stosunku do tego, jak moje pokolenie było młode i tak dalej, doszło do takiej sytuacji. I ja myślałem kiedyś na początku, że to jest wina pandemii. Że to jest wina tego, a nie innego układu, który powstał, że tam ludzie się nauczyli być odizolowani, bo nawet były takie różne, jak to się mówiło, spiskowe teorie dziejów, że komuś zależało na tym, żeby nas podzielić i tak dalej, i tak dalej. Tam różne rzeczy się mówiło. Natomiast ta tendencja się niestety utrzymuje. I powiedzcie mi, o co chodzi, że kiedyś, czy to też nie jest tak, że dlatego właśnie wy nagrywacie takie, a nie inne utwory, bardziej użytkowe, tak jak powiedziałeś, do imprezy, do ten, niż przekazowe, ponieważ nie ma komu jej przekazać, tej muzyki, a bardziej ludzie chcą się bawić. Hubert.
2: To, tak, znaczy a propos tych koncertów i tego umierania, to właśnie powiem tak, jeśli chodzi o tą branżę muzyczną rapową, nie powiedziałbym, że umiera, bo patrząc właśnie na takich tutaj, co powiedział Franek, mainstage'owych artystów, no takie na przykład hale jak Hala Stulecia we Wrocławiu, czy też Torwar w Warszawie, one się wyprzedają. Na przykład raperzy, organizując trasy, wyprzedają trasę i na pewno na przykład na Hali Stulecia do 10 tysięcy osób się zmieści i dosłownie byłem świadkiem, gdzie w kilka godzin 10 tysięcy biletów poszło. Więc młodzi ludzie przyjeżdżają na tych artystów i bawią się na tych koncertach. A jeśli chodzi o tą przekazowość, no to można powiedzieć, że wychodzimy z założenia, że no kto będzie słuchał 19-latków? Kto ten... łatwiej młodej osobie się utożsamić, powiedzmy, w imprezie, nie? Niż ten...
7: Powiedzcie mi, czym się dzisiaj charakteryzuje impreza? Nie mówię o rapowej w ogóle, to nie żebym się czepiał waszego gatunku, bo słyszałem od młodych ludzi waszego pokroju, tej samej generacji, że dzisiaj impreza różne kolory ma. Gdzieś tam się tam część... Ja byłem w klubach już w Wielkiej Brytanii trochę, jak mieszkałem, i byłem w szoku, czego u nas są stoliki. Tu się na stojaka bardziej wszystko dzieje, z piwem w ręku. Czasem się dzieją dziwne rzeczy w okolicach toalet i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie, czy nie macie wrażenia, że ludzie coraz mniej od siebie wymagają?
2: A propos tych imprez, no to mamy wiele takich. No, niektórzy tu wolą na przykład imprezy techno, gdzie jest DJ i jest po prostu na przykład łupanka. A niektórzy takie imprezy, no nie, można to nazwać, no ludzie będą się inaczej bawić na imprezach na przykład urodzinowych lub jakichś okazyjnych, niż na takich, nie wiem, stricte zorganizowanych pod coś, nie? Więc wiele jest tych rodzajów imprez i myślę, że jest trudno zdefiniować, w którą stronę to idzie, bo można powiedzieć, że wszystkie idą równolegle.
7: To ja mam propozycję teraz, żebyśmy posłuchali waszej piosenki o apokalipsie. Obstawiam, że będzie mroczno, ale pewności nie mam. Igor z Wuela.

0: A teraz tak, w przerwie, małej przerwie od wywiadu, właśnie wysłuchaliśmy zespołu ZG i utworu o tytule Apocalypse, ale mamy jeszcze oczywiście kilka rocznic, które mają dzisiaj miejsce. Między innymi oczywiście jest to, są to urodziny Barry'ego White'a, amerykańskiego wokalisty, no, kompozytora, producenta nagrań, pianisty, autora tekstów, czy też jest on nazywany mistrzem muzyki soul, więc posłuchajmy w takim razie utworu, którym uczcimy właśnie pamięć Barry'ego White'a. Będzie to oczywiście Can't Get Enough of Your Love, Baby. Posłuchajmy.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: drodzy Państwo, to był Barry White. Barry White to nie tylko mistrz soulu, to przede wszystkim jest człowiek, który na swój głos, że tak powiem, wyrywał swoje rówieśniczki i nie tylko, gdyż był z tego znany, że po prostu tak działał jego wokal na kobiety. Igor, chciałoby się mu pozazdrościć, prawda?
1: Chciałby mu się pozazdrościć?
0: Znaczy, niby my jemu.
1: No nie, no, ale jeśli byśmy chcieli mu pozazdrościć, to w sumie nie mamy czego zazdrościć.
0: No więc też właśnie.
1: Więc dobra. W sumie jest chyba w porządku właśnie.
0: Może być. Dobra, masz rację. Przekonałeś mnie.
1: Cieszę się bardzo, Sławku, no kurczę. No.
0: Igor, no ty jesteś po prostu, wiesz.
1: I ty też jesteś, nie, wiesz, Sławku. No.
0: A może zróbmy coś chłopakom prezent, jak już dajemy ostro tutaj czadu jakimiś Barry White'ami, to może taki jest raper, wiecie, w Polsce, nazywa się Tokot.
1: O, kurczę, chyba go znam.
0: I tenże Tokot wykonał taką płytę pod tytułem Części Pierwsze i tam jest takie Utwór Gardło. Powiedzcie mi, co wy sądzicie, jaka jest wasze spojrzenie na ten rodzaj rapu w Polsce jako ciekawostka? Tokot i Gardło.

rapować, tylko tak do was doniosę wiadomość. To kot to messenger, bo tak jak i on wyszedłem z mody. Tylko przekazywać coś, co ma wartość, chcę mój odcinek gardłowy. Mógłbym cić w ruchcie na TikTok, ale honor wybrał schody.

0: Ale tak mówię, ruchy to co sami sobie zgotowaliśmy. Po co chcesz być głupszy, po co ten span krótszy? Łączę się z wyższym, mówię do głowy więcej, wróż mi. Bo nie chcę być jak drugi, szósty, czy tamten, co stoi ósmy. Leje się ze mnie jak ze scebra, choć wychodzę już od studni. Wierzę w to co mówię, nawet jakbym stał przed majkiem z nożem na gardle. Wierzę w Boga, ale do kościoła nie przekona mnie gość w sutannie. Nie kładę się na progach, czekając na Godota, gdy moja karta to jest Asgier. Od zawsze wychowany, by moje myśli były samozwańcze.
1: A jednak, czy on był sławny jak Beethoven, czy jak nożyki do golenia Gillette i wieczne pióro Watermana? Jakaż różnica między sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia?
2: Panowie, jaka jest różnica między sławą, za którą się płaci, a sławą, za którą się, na której się zarabia? Bo tak zakończył pan Grabowski ten wywód. Czy to jest dzisiaj odnośnikiem do wszystkiego, co się dzieje, co się robi? Jaki jest dzisiaj poziom szacunku dla artysty? O to bym chciał zapytać. Czy widzicie

0: którą się zarabia, no to mi się wydaje, że w tych czasach jest bardzo duży wysyp właśnie artystów, którzy bardziej płacą za swoją karierę, a nie ją budują. Bardzo dużo jest tak zwanych industry plantów, czyli ludzi, którzy są przez różnego rodzaju wytwórnie sprzedawani. I jest to muzyka stricte, która ma się sprzedawać, a nie muzyka, która ma jakąś duszę czy jakiś swój styl. I myślę, że to na pewno jest negatywny wpływ tego, jak to wygląda w tych czasach.
1: A nie macie czasem takiego przeświadczenia, słuchając współczesnej, odbioru współczesnej sztuki, że to jest tak, że za moich czasów, jak była lista przebojów trójki, weźmy coś takiego, to myśmy głosowali na 5 czy tam 10 utworów, w zależności ile Marek kazał, i nikogo to nie denerwowało. A dzisiaj jak ma ktoś dać piątkę na mojej liście tutaj naszej, to wielkie halo, dlaczego on ma głosować na kogoś, kogo on nie zna. On, ja mówię, przecież tam jest 100 wykonawców. Ludzie, tam jest 100 wykonawców. Macie na kogo głosować, na pewno kogoś znacie, jak nie, to polubicie w teraz. Może, ale mi się nie chce ich szukać po YouTubie. O co mi chodzi? Że była kiedyś taka bardziej tendencja do tego, aby szanować wszystkich, czyli siebie jako artystę, kolegę jako artystę, innego kolegę jako artystę, inną koleżankę. A dzisiaj większość ludzi słucha list przebojów dla siebie, dla własnych. Jak już ja dostaję często telefony, słuchaj, o której jutro polecę? Czy ludziom się nie chce słuchać muzyki innych wykonawców? Wiesz, o co mi chodzi? Wiecie, domyślcie, jakiś podtekst tego
2: pewnie. No,
0: to prawda. Jest to trochę leniwość ludzi, która jest teraz bardzo popularna, ale też bardzo mało w tych czasach jest ludzi, którzy lubią nowinki i którzy są tacy ludzi, do którego nowi artyści chcą trafić, którzy są otwarci na nowe brzmienia, na nowe pomysły. Mhm. Bardzo dużo w tych czasach ludzi po prostu podąża za trendami, jakie w tym momencie są i co się w tym momencie słucha, a nie samemu szuka to, czego chcą słuchać. No na pewno dla artystów jest to duże utrudnienie, że tak powiem, zwłaszcza się przebić do jakiegoś większego grona ludzi. No bo jednak w tych czasach też ta branża tak działa, że głównie wszędzie są pchani więksi artyści i dużo ciężej jest znajdować, czy też dla ludzie rzadziej są skłonni, żeby wyszukiwać nowych artystów.
1: No właśnie, podjęliśmy bardzo ciekawy, ważny temat, uważam, współczesnej subkultury, popkultury, czy w ogóle muzycznej kultury. Nie wiem, czy Igor, ty też się zgadzasz ze mną tutaj, to co padło, te pytanie?
3: No jak najbardziej, oczywiście.
1: Właśnie, bo ja też dostrzegam coś takiego jak taki artystyczny egoizm, bo ja to zrobiłem i teraz fajnie, że mnie grają, ale że mojego kumpla grają, to mam to i tu powinno pójść. Pi, pi, pi. Drodzy Państwo, posłuchajmy Zimna, jak nam przedstawia zespół ZGM Zimno, Cold, i oczywiście in English.
4: Daję.

0: No i właśnie, i powiedziałem tutaj chłopakom podczas słuchania tej piosenki, że najbardziej mnie urzekła z wszystkich do tej pory prezentowanych. Dlaczego? Bo ona mi się kojarzyła z 90 latami i z takim bitem podobnym do takiego rapera, który się nazywał Nana. Nie wiem, czy wszyscy go kojarzą, bo nawet widzę, że Igor miał problem z rozpoznaniem tego, czy, bo to są lata, kiedy Igor nie słuchał jeszcze muzyki tacy jak wy, dlatego też rozumiem to. Nana był bardziej taki gangsta, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo on z filmu Młodzi Gniewni też co było takie. I do czego zmierzam? Czy to było wasze świadome tutaj dotknięcie tej stylistyki, czy substylistyki, czy to takie jest przypadkowe osiągnięcie tego celu?
1: Myślę, że po prostu to lekko inny styl, po prostu beat, który ma dobrze bujać, że tak powiem. Nie ma się jakoś mega wyróżniać, bardziej się skupiać na dobrej nawijce i na dobrych flow pod ten beat, dlatego może się bardziej kojarzyć z rapem z jakichś lat 90., bo raczej co więcej robimy to muzykę, która skupia się na bicie, a nie na samym wokalu, a w tym przypadku akurat jest na odwrót.
0: So is my opinion only. Just eat if you want it, if you like it, double it. This is the title.
2: Gotta pay for this. For diamonds and clouds, I'm getting high. She's winding her nose. That's what I've seen.

0: Takie pytanie mam do was, które mi się nasunęło podczas słuchania tej piosenki. Mianowicie, kiedy śpiewałeś, powiedziałeś, że miałeś 12-13 lat, kiedy zrobiłeś pierwsze bity. Ty też, Ignaz, miałeś tyle?
1: Tak.
0: Czyli to jest taki wiek normalny u rapera, 12-13 lat. Ty nie jesteś raperem stricte, tylko jesteś DJ-em. Drodzy Państwo, DJ to ma zupełnie inne zadanie. Nawet w takich dziwnych zespołach jak Lux Torpeda istnieje DJ, jak wiele zespołów new metalowych, hardkorowych posiada swojego DJ-a, na przykład Flapjack posiada swojego DJ-a. Dlaczego ty pociągnęła cię ta, a nie inna muzyka, bo mógłbyś tworzyć muzykę jako DJ dla wielu innych gatunków. Myślę, że nie jest to wcale dla ciebie niemożliwe.
2: To jest w sumie bardzo dobre pytanie, bo jeśli chodzi o rap, a tu w tym przypadku trap, no to jest muzyka, z którą się najbardziej utożsamiam, ale ja jestem osobą, która słucha bardzo wielu gatunków muzycznych i z wieloma sympatyzuję, nie powiem. Nawet ostatnio byłem na, powiedzmy, mniej znanym koncercie rockowym. I że tam normalnie ten, i też to lubię, ale mówię, najbardziej utożsamiam się z tym gatunkiem. W sumie taka odpowiedź na to.
0: Powiedział Hubert i zaśmiał się pod wąsem, którego nie ma. Drodzy Państwo, to jest tak. To jest tak, jak 60-letni gość przepytuje o niespełna 20-letnich facetów na temat, na którym się kompletnie nie rozumie i przynajmniej nie pokazuje tego, że udaje, że się rozumie. Przynajmniej to się staram robić. Natomiast jest to dla mnie lekcja, bo pamiętam, podobną lekcję przerabiałem, kiedy zupełnie z inną muzyką się zetknąłem w Londynie, właściwie w St. Albans pod Londynem. Taki zespół, był to taki zespół Pandemonium. Pandemonium jest to zespół metalu, którego ja niekoniecznie słucham na co dzień, tak zwanego death metalu, doom metalu i tak dalej, i tak dalej. I oni też tak usiedli koło mnie i stwierdzili, że gdzieś tam wcześniej ktoś zapoznał, że z Nowakiem zrobiłem wywiad, że zrobiłem wywiad z jeszcze innymi jakimiś metalowcami i tak dalej, ale przecież nie znam się na tej siarce piekielnej, którą oni reprezentują. I co się okazało, że powiedział mi to później jeden chłopak z tego zespołu, bardzo fajny zresztą, że dałeś radę, bo nie robiłeś nadęcia, że próbowałeś nas oceniać lub coś takiego. Jak, bo na razie jest to drugi wasz wywiad w życiu i robi go znowu człowiek z wnetu. Tomasz jest dużo młodszy ode mnie, ale nazwijmy to nie z waszego pokolenia. Powiedzcie mi, Nie tęsknicie za pierwszym zaproszeniem was. Powiedzcie, jeździcie na koncerty, robicie tych koncertów sporo, wchodzicie między ważne zespoły. Nikt, żaden z branży nie przyszedł do was po koncercie i nie powiedział, że chce z wami zrobić wywiad? Jak to jest? Czy to jest takie trudne w tym waszym pokoleniu, czy to jest cholera, co to jest?
3: Myślę, że bardziej w tych czasach wywiady nie są aż tak pożądane, że tak powiem, i nie ma już aż takiej kultury tego. Oczywiście, czy tam byliśmy na jakimś większym festiwalu, to podchodzili niektórzy ludzie łapiący jakiś kontakt, czy po prostu nawiązujący rozmowę o naszej muzyce, jak to wygląda. Jakieś tam nagrania są z tego też festiwalu o nas, jakieś tam pytania przed koncertem, ale jakoś bardzo nie skupiamy się na tym, że tak powiem.
0: So at the moment, sons get the blessings from me.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: Po reklamie.
3: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.
4: No i tutaj Igor właśnie wypuścił kolejną wersję mojej autopromki. Koledzy są uśmiechnięci po uszy i bardzo się cieszę z tego tytułu, że doceniony zostałem przez Was. A ja pozdrawiam tych wszystkich, którzy, że tak powiem, tworzyli ten rodzaj autopromki. Natomiast, drodzy Państwo, tutaj jest zespół ZG, a ja powiem w ten sposób. Jeżeli komuś się podoba taka muza, to patronite.pl / radio.wnet. Wpłacamy tam określone kwoty i to nie tylko dlatego, żeby słuchać ZGM-u, żeby słuchać własnej, niezależnej muzy. To, co powiedział tak ładnie tutaj kolega siedzący jeden z po tej stronie, powiedział takie, chyba ty Ignaś byłeś. Byłem na koncercie, nie, co ty powiedziałeś. Byłem na koncercie mało znanej metalowej społeczności. Czyli tak zwane undergroundy, podziemia i tak dalej. Wy też macie swoje undergroundy, podziemia. Gdzie wy się zaliczacie? Bo wiesz, dlaczego o to zapytałem? Bo z jednej strony nie zrobiliście jeszcze takiej kariery, jakbyście chcieli pewnie, a z drugiej strony gracie muzykę, którą trudno nazwać undergroundową.
5: No, powiedziałbym, że w tych czasach zakres muzyki undergroundowej jest bardzo spory i w zasadzie dużo większy niż w muzyce mainstreamowej. Tak naprawdę w undergroundzie można napotkać się na każdy rodzaj muzyki i każdy w jakiejś tej swojej niszy próbuje się wybić. Tak, nie wiem, może ktoś jeszcze chce coś dodać.
4: Śmiało!
6: No, zaliczamy się do undergroundu, bo myślę, że tu trzeba definiować przez, można powiedzieć tak, sławę, a nie przez to, jak brzmi dana muzyka undergroundowa, no bo to, co powiedział Franek, jeśli chodzi o underground, no to jest bardzo rozległe i to można znaleźć wiele brzmień. Mimo że ta, powiedzmy, bardziej znana część polskiego undergroundu w rapie brzmi bardzo podobnie, to i tak są inne zespoły, grupy, albo pojedynczy ludzie, którzy robią coś innego. Więc odpowiadając na to pytanie, to zaliczamy się bardziej do underu.
4: Wiecie, to jest taka sama historia jak w latach, bo znaczy ja widzę, że to przez dziesięciolecia to sunie jak walec drogowy. Mianowicie pewna sytuacja, którą chcę zauważyć teraz. Mianowicie mam takie przemyślenie, bądź też mądrzej refleksję posiadam, że w latach 80. było dokładnie to samo. Perfekt grał, TSA grało, Republika, Manam. Znakomite kawałki o czymś, w ogóle zaangażowane tekstowo, muzycznie i tak dalej. Tam słówki biegały i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle wyskoczył taki na przykład Franek Kimono. Wiecie, kto to jest Franek Kimono? Wiecie, bo on to nagrał, do tego wiecie, bo on się znowu pokazał po latach milczenia, będę brał cię w aucie. Dlatego wasze pokolenie jest zorientowane, o co chodzi. Franek Kimono wyskoczył nagle z totalnym pseudokiczem, który stał się gatunkiem. I nawet gdyby was teraz... Ja nie chcę powiedzieć, że wasza muzyka jest kiczem, bo nie jest, ale jest na pewno nie undergroundowa w sensie przekazu. Bo ona jest dla zabawy.
0: No więc siłą rzeczy, jeżeli jest dla zabawy, to chodzi o to, żeby zebrać jak największą liczbę ludzi, którzy się przy tym bawią. Natomiast muzyka... I to, a żeby powiedzieć o was, że jesteście muzyką komercyjną, też nie można powiedzieć. Ponieważ gdybyście byli komercyjni, to byście już dzisiaj tu przyjechali złotymi limuzynami, a na tych siedzeniach by tu siedziały jeszcze wasze fanki i tak dalej. Więc powiedz mi jedną rzecz, bo są teraz dwie szkoły. Przynajmniej jak rozmawiam z rockowcami, to tak jest, ale myślę, że z wami też można taką rozmowę odbyć. Są dwie szkoły. Jedna mówi, wszystko zrobię, żeby wyjść z tego undergroundu, jak zrobił to Maleńczuk. Albo, no słuchaj, ty to jesteś już komera, więc co jest lepsze dla przyszłego artysty? Zgodzić się na to, żeby być tym komerą i przejść w tym kierunku, czy nie wychodzić z tego undergroundu i nie być drugim Maleńczukiem?
5: Myślę, że to bardzo zależy od tego, jakie się ma cele. Jeżeli głównym celem muzyce jest pieniądze, sława i rozpoznawalność, no to na pewno w tą stronę komercyjną można iść. Jednak idąc w tym kierunku, trochę tak naprawdę umiera cały zamysł muzyki, czyli własnej cząstki, własnej duszy, którą się wsadza w tą muzykę. Robiąc rzeczy bardziej komercyjne, raczej jedzie się na takich popularnych, już znanych wcześniej patternach. A jednak przynajmniej dla nas robienie muzyki nie jest główną rzeczą zarabianie pieniędzy, ale robienie tego, co my chcemy.
4: Ja tylko powiem jeszcze, że dla tych, co nie znają angielskiego, że pattern to szlaczek.
5: I wracając to, że raczej robimy muzykę dlatego, że chcemy, żeby ona brzmiała tak, jak my ją robimy, a nie tak, żeby wszyscy, absolutnie wszyscy chcieli ją słuchać.
4: Ignacy, chciałeś coś powiedzieć? Śmiało wal i nie szczyp się.
7: Tak, właśnie chciałem jeszcze dopowiedzieć, że my robimy muzykę taką, żeby nam się podobała i robimy, żebyśmy sami chcieli jej słuchać i lubieli ją słuchać. Natomiast już Franek to powiedział, tylko w innych słowach.
4: I nie mówimy tu, że powiedział to Franek Kimono, oczywiście. Dobrze. Jest taka piosenka w waszym wykonaniu, która się nazywa... Bo... Czy ja dobrze, bo wy mieliście maturę, więc będziecie wiedzieć na pewno, że teraz nie możecie się pomylić. A ja się mogę pomylić, bo jestem stary już. Mianowicie M w łacińskich liczbach to jest 100. Dobrze pamiętam?
5: Tak.
4: To teraz widzicie, do czego zmierzam. Bo było 15 MC. Kiedyś taki, znacie taki kawałek raperski polski? Igor, kto to wykonywał? Trzeci wymiar, nie?
8: A ja też nie znam, wybacz Sławku. Tutaj...
4: Zobacz, do czego doszło, że stary człowiek i pamięta, że 15 MC śpiewał Trzeci Wymiar, a raperskie środowisko jest jeszcze za młode, żeby to słuchało. Czyli tego wniosek jest taki, że rap jest taki stary, że ja to pamiętam.
8: O, to prawda. Ja niestety, albo stety właśnie, ja tutaj z młodszymi stoję twardo.
4: W nieznaniu. Może znajdziesz gdzieś 15 MC, to tak w wolnej chwili możemy strzelić, żeby pokazać ludziom, o co chodzi. Jest po 22, więc jak się coś trafi, to nie będzie bólu. Natomiast oni mają piosenkę MMMs, czyli 100 MC. Dobrze przetłumaczyłem?
5: Raczej jest to po prostu odniesienie do słów, które są w refrenie.
4: Czyli fajnie się rymowało. No to ja tu nadbudowę buduję, a tutaj baza mówi stop Houston, nie mamy problemu, jedziemy. Nie 15 MC, 100 MC.

0: They say I'm gonna drown. Now I got a fast car for all. To teraz mi powiedzcie, drodzy panowie, jeżeli to zacznie, znaczy dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Takie jest stare porzekadło. Czy to jest drogo wydać taką płytę, jaką wyście wydali tutaj, bo nie wiem, co znaczy drogo, bo to dla jednego może być drogo, dla drugiego nie, ale chodzi o to, że tutaj jest dużo z przesterów, dużo, ty masz swój głos, ale jednocześnie tu kolega ci go tam przesterowuje i tak dalej. Jest dużo techniki, która kosztuje. Jest dużo wtedy genialnych, musi być to, jeżeli chodzi o tak zwany mix i mastering, bo to jest, skoro muzyka jest grą słów i innych instrumentów, to mix i mastering w takiej muzyce, jak wy gracie, jest znacznie bardziej trudny do osiągnięcia w dobrym tego słowa znaczeniu jakościowym niż w innych gatunkach, gdzie to nie jest takie ważne. Powiedzcie, czy to jest dzisiaj rentowne, opłacalne i na ile was to, że tak powiem, zmusza do odczekania do następnej płyty?
1: No to w tych czasach jest bardzo zależne od tego, jak się robi muzykę, bo jeżeli chce się po prostu rapować, to można, to wtedy wydatki się dużo zwiększają, bo wchodzi do tego również zakup bitu, opłacenie producenta, żeby to właśnie zmiksował, masterował, opłacenie wszystkich wytwórni czy miejsc, w których można wypuścić swoją muzykę. Dla nas jest to trochę inaczej, ponieważ ja robię bity i ja odpowiadam za mix i master.
0: Czyli macie taniej.
1: Tak, mamy taniej. Dla mnie największym kosztem są wtyczki, czy też same licencje na programy do robienia muzyki i koszty samego wydawania. Jednak nie są to aż tak duże kwoty, że jest to niemożliwe. Pewnie trochę to kosztuje, ale no jest to dużo bardziej możliwe do robienia niż kiedyś to było.
0: Powiedz mi, czy długo się uczyłeś śpiewać tak, żeby to brzmiało po amerykańsku, jak to brzmi po amerykańsku? Bo naprawdę chylę czoła. Czy mi się to podoba, czy ja to rozumiem, to jest inny temat. Ale chylę czoła, bo to jest tak, jak powiedziałem, że tym się różnią znawcy muzyki od dziennikarzy muzycznych, że dziennikarz muzyczny musi wysłuchać wszystkiego, żeby mieć pewną podział. Natomiast jak ktoś mówi, ja tego nie będę grał, no to nie graj sobie w domu, natomiast ja gram wszystko. I mam swoje zdanie na ten temat. I powiem szczerze, chylę czoła, długo się człowiek uczy tak, żeby wybrzmieć, jakby to śpiewał taki rasowy Amerykanin.
1: Zaraz przekażę mikrofon, ale najpierw powiem o sobie. Mi przychodzi to bardziej naturalnie, że tak powiem, więc dziękuję za uchylanie czuł. Ale ja uczyłem się angielskiego od naprawdę bardzo młodego życia. Dzięki Bogu, dzięki mojej mamie, która mnie do tego zawsze zmuszała, więc dla mnie i akcent, i sam angielski nie jest.
0: Pozdrawiamy mamy i taty wszystkich tutaj zebranych.
1: Oczywiście pozdrawiamy. Więc dla mnie to przychodziło bardziej naturalnie, a sama kwestia śpiewania, no to są po prostu godziny spędzone na tym i tego tak naprawdę nie da się zliczyć. Przekażę teraz mikrofon Igiemu.
2: No to ja myślę, że nawet mogę być w stanie odpowiedzieć za naszą dwójkę. Za naszą dwójkę, za mnie i za Franka, którzy we dwójkę jesteśmy odpowiedzialni za wokale. To myślę, że jak zaczynaliśmy robić muzykę, to no na pewno było gorzej z akcentem niż teraz. Ale progresujemy, myślę. Różnie staramy się próbować nowych rzeczy i tak dalej. I obaj cały czas uczymy się angielskiego i akcentu angielskiego.
0: Powiedzcie mi, co byście chcieli, gdyby stanęli dzisiaj przed wami tutaj nie ja, siedzący jakiś tam starszy gość, który próbuje coś się od was nauczyć, tylko wasi rówieśnicy, którzy po pierwsze macie wspólny język, bo oni będą rozumieli, co to są paterny i te inne trudne słowa, które gdzieś tam wypowiadacie. I zapytaliby się was, co trzeba robić, żeby taki osiągnąć poziom, jak wy już macie. Czy ile trzeba przygotować na ten cel środków, na co najwięcej zwrócić uwagę, Czy co byście im poradzili? Ile znacie takich jak wy, bo na pewno jeździcie po tych koncertach, więc się komunikujecie ze sobą. Na pewno jest sporo takich kapel, nazwijmy to, jak to się u was mówi fachowo, zestawów, nie zestawów. No, wszystko jedno. Takich ekip. Ile tego, takiego czegoś, takich ekip spotkaliście w życiu? A co byście powiedzieli tym, którzy zaczynają, bo wy już jesteście na pewno na wyższym etapie?
1: Bardzo nam miło usłyszeć takie słowa, ale myślę, że nie ma takiego złotego środka, który możemy przekazać, co na pewno z mojej perspektywy, bo od zera zaczynałem całą swoją znajomość z teorią muzyki, z produkcją, miksem, masterem i także wokalem. Myślę, w tych czasach jest bardzo dużo informacji w internecie, nie trzeba kupować żadnych kursów, nie kursów, szkół muzycznych kończyć. Wydaje mi się, że najważniejsze to jest po prostu konsekwencja i robić to, co się kocha i co chce się robić i uczyć się od innych, od każdego, czy to ze słuchanej muzyki, czy to z ludzi, którzy na przykład robią muzykę i nauczają tego w internecie, podłapywać jakieś rzeczy, które się najbardziej podobają i po prostu robić.
2: To jeszcze ja dopowiem od siebie. Ja uważam, że najważniejsze jest cały czas pracować nad tym, co się robi. Na pewno też brać pod uwagę zdanie rówieśników i ogólnie znajomych. Co do środków, to zgodzę się z Frankiem, że jeśli się chce, to tak naprawdę nie trzeba nic wydawać na robienie muzyki. Da się to robić za darmo. Ja nawet po nas można zobaczyć, że im więcej tego robiliśmy, tym było lepiej. I progres sam przyjdzie.
0: Progres sam przyjdzie. To jest piękne określenie, które bym dał jako sentencję dla młodych adeptów sztuki muzycznej i w ogóle artystycznej, na przykład malarskiej czy innej, w ogóle każda dziedzina sztuki wymaga cierpliwości. Ja chociaż nie tak dawno byliśmy właśnie z Konstancją Kochaniec na naszym tutaj wrocławskim podwórku na koncercie Nata i Evgenii, to jest duet z Lwowa, Poznania. Byliśmy, przynajmniej ja byłem, bo ona słyszała to po raz pierwszy, natomiast ja byłem podekscytowany tym, jak zobaczyłem, jaki poziom, jaki progres zrobiła Nata, jeżeli chodzi o kontakt z publicznością. I to tak się odbywa, drodzy Państwo, że wszystko się dzieje wokół tego, jak tutaj, że tak powiem, to działa ze strony motywująco czy deprymująco. Ja bym chciał, żebyście wy teraz posłuchali pewnej piosenki, którą przygotował nam Igor. Trzeci wymiar.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
8: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
9: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
10: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
5: To była autopromocja.
11: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.
12: A kiedy będzie pierwsza dyszka, dostaję pytanie. Nie dostaliśmy zadyszki, tylko dyszka będzie po rozmowie z chłopakami ZGM. ZGM dzisiaj jest naszym i Państwa gościem. I uczą nas współczesnego spojrzenia na muzykę hip-hopową, która jest zupełnie inna od tej, którą przed chwilą 15 MC zagrało. I tutaj nawet się uśmiał trochę Igor, a jeszcze młodsi od ciebie, Igorze, chłopaki, to się uśmiali jeszcze bardziej. Więc powiedz mi, jak odbieracie ten rodzaj rapu, który jest dla was historyczny, a reprezentuje bądź gatunek, który wy sobie dobrze hulacie.
13: Myślę, że na pewno jest on bardzo ważny, zwłaszcza dlatego, że to, co my robimy, wyewoluowało z tego klasycznego rapu, hip-hopu. Teraz to jesteśmy bardziej odłamem, który się nazywa trap niż hip-hop, ale na pewno jest on bardzo ważny. Dużo można też się nauczyć, zwłaszcza wokalnie od hip-hopowców, którzy jednak operują tym bardzo dobrze, zwłaszcza jak koledzy 15 MC, którzy przed chwilą grali i którzy wokalnie naprawdę ze sobą świetni.
12: No i jeszcze tutaj Hubert chciał coś powiedzieć. Dawaj, Hubert.
14: Ja się odniosę do drugiej części wypowiedzi, że no nie jest dla nas niczym dziwnym w sumie dalej old school, ponieważ wielu też i młodych artystów jest w tym old schoolu i im się to podoba. No właśnie na tym ostatnim festiwalu, co graliśmy, co wspominaliśmy już wcześniej, był taki młody artysta. I naprawdę to, jaką on zajawkę miał w tym i to, jak tworzy tą muzykę, jest czymś pięknym, bo widać, że po prostu to jest jego zajawka. I bo powiem tak, mówi się, że młodzi tego old schoolu nie znają, ale jak się dobrze siedzi w muzyce, to się nawet old school zna.
12: Drodzy Państwo, tak jak na pewno dzisiejsi moi goście nie zrozumieliby, o czym mówił pierwszy polski tekst Daja Dziapo Brusza, a ty poczywaj, to pewnie oni by nie zrozumieli, ci ludzie, którzy tak mówili, słowa zajawka. To nasz język ewoluuje, a raperzy są takim środkiem, który najbardziej to od razu wyłapują i myślę, że wszystkie te gównoburze i te inne historie, które powstały jako słowa młodzieżowe roku, to gdzieś tam się też pobrały w tych środowiskach na pewno. Natomiast Co chciałem jeszcze dodać, mianowicie tutaj, jeśli chodzi o waszą muzykę, jest to pewien rodzaj dzisiaj już hermetycznie zamkniętej społeczności, która, żeby do was doszusować, musi coś umieć, jeśli chodzi o pewne modulacje głosowe i tak dalej, i tak dalej. Czy te twoje DJ-skie zabawki, które tam stosujesz. Kiedyś każdy brał gitarę, siadał do ogniska i grał. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Co się porobiło z tą muzyką tak zwaną bez prądu i tych innych takich urządzeń elektronicznych, bez których trudno dzisiaj sobie wyobrazić na przykład waszą muzykę?
14: No na pewno ta muzyka przeszła bardziej trochę w tą elektronikę i tu mam na myśli właśnie wtyczki czy też programy, ale również widać na scenie rapowej, że raperzy lubią się zakolegować też z takimi, powiedzmy, żywymi instrumentami. No jeszcze tu się odniosę a propos mnie, no ja też jestem osobą, która zaczynała od gry na gitarze. Więc ja też zaczynałem od żywego instrumentu i dalej gram, ale no też właśnie ta forma muzyki, jaką mamy, spowodowała to, że zacząłem również się interesować tą drugą stroną. Więc no tak to ode mnie wygląda, no i też to tak wygląda na tej scenie, że raperzy też mają tą tendencję do kolegowania się czy zapoznawania z tymi żywymi instrumentami, jeśli chodzi o ich muzykę.
13: To prawda, myślę, że bardzo często dalej jest używanie zwykłych, żywych instrumentów klasycznych, ale co chciałem dodać ze swojej strony, to zwłaszcza ze strony produkcji muzycznej, dzięki różnym programom, wtyczkom, modulacjom, można otrzymać bardzo ciekawe, niespotykane dźwięki i niespotykane style, jakie przez to można osiągnąć, czy to z wokalem, czy to z samymi instrumentami, które można modulować w jakikolwiek sposób się chce, można dodawać różne efekty, przez to jest większe pole do stworzenia swojego dźwięku i tego, co ciebie interesuje.
14: No jeszcze tutaj od siebie dodam również, powiedzmy już jako muzyka, że elektronika nie do końca zawsze zastąpi żywe instrumenty, ponieważ nagrywając żywy instrument możemy wyciągnąć coś, czego elektronika nie może wyciągnąć. Więc te żywe instrumenty zawsze poniekąd będą.
12: Czyli można powiedzieć ZGM Unplugged. To jest coś, co będzie na pewno kiedyś zrobione i państwo nam tego powiedzą. Słuchajcie, to w Radio Wnet pierwszy raz wymyślili. Do czego zmierzam? Wiesz, czym się różni lista przebojów Polish Chart i to, co my robimy z Igorem i z chłopakami, i realizatorami wspólnie, to czym się to różni od innych list przebojów, że jest taki zwany eklektyzm, że my mamy różne gatunki w jednym worku. Jak wy to oceniacie i do czego zmierzam? Ponieważ słyszeliście o takim zjawisku jak festiwal WROF, przez dwa off na końcu. Oni działają tak samo jak my, tylko zapraszają na koncerty. To może posłuchajmy waszej piosenki pod tytułem On My Own i wrócimy do tej dyskusji.

I kolejne tutaj intermezzo, jeśli chodzi o wywiad z panami z kolektywu, z formacji ZGM rapowej. I kolejna rocznica, którą dzisiaj możemy obchodzić 12 września, ponieważ 23 lata temu zmarł właśnie tego dnia Johnny Cash, bardzo znany piosenkarz, też przedstawiciel muzyki country oczywiście, ale też i poeta, kompozytor, czy i nawet, powiem państwu, aktor. Nie posłuchamy Walk in the Line, nie posłuchamy jeszcze tego najbardziej znanego covera, jeśli chodzi o Johnny'ego Casha. To zostawimy jeszcze na moment, aż sam Sławek Norwat zapowie ten utwór, ale ja dla państwa teraz zapowiadam Wreck of the Old 97.

0: Johnny Cash, drodzy państwo, bo Johnny Cash ma dzisiaj swoją rocznicę odejścia do wieczności i nigdy nie zapomnimy takich... Jedno, co jest ciekawe, to trzeba dodać, że dwaj panowie, którzy dzisiaj jeden obchodzi rocznicę swoich urodzin, gdyby żył, a drugi obchodzi rocznicę swojej śmierci, to jednak działali tym głosem na kobiety zdecydowanie. Johnny Cash też to zrobił, prawda, Igorze?
1: Oj, tak, jak najbardziej. To był elektryczny głos, elektryzujący.
0: To był elektryzujący głos, który działał na kobiety, podobnie jak Barry White'a. Chociaż z innych bajek pochodzili panowie, to jest... Czy wy na przykład, jak stoicie na scenie i tam rapujecie i tak dalej, widzicie ten elektryczny wzrok kobiet, który patrzy na was i myśli sobie... Co by na to? Macie takie czasami zjawisko, bo...
2: Nie wiem, raczej jak jesteśmy na scenie, skupiamy się na tym, żeby dobry koncert zrobić i żeby dobrze wszystko brzmiało i wszystko wyszło, niż na bankach. Jeszcze tutaj chcę dodać, Hubert.
3: Powiem od siebie, że jedyne elektryzujące, co ja widzę, to jest kabel od mojego laptopa i to jedyne, co elektryzujące widzę.
0: No panowie, wyszło na to, że moje pokolenie jest bardziej podatne na taki rodzaj sztuki. Na szczęście nigdy nie stałem na scenie, znaczy oprócz tego, że zapowiadałem czasami koncerty. Zdarzało mi się jeszcze w lepszych czasach. Natomiast, drodzy państwo, ta młodzież jest strasznie poważna. Wbrew pozorom temu, co się słyszy, te śmiechy dochodzące i hihi, to teraz będzie piosenka, którą chciałbym wam zakończyć wasze spotkanie, bo wiem, że musicie już też przed 22 wyjść, a my musimy podać z Igorem kolejne top 10 kolejnego notowania, czyli 331. Za chwilę będą wszyscy gryźli paznokcie i opowiadali sobie, co my będziemy teraz na pierwszych 10 miejscach. Igor, czy sobie wyobrażasz taki zaszczyt? Być to top, bo coraz trudniej podobno wygrać jest naszą listę, tak przynajmniej słyszałem. Natomiast ja chciałem wam, chłopaki, bardzo podziękować i przeprosić za mój rodzaj niewiedzy, tak zwanej raperskiej, ale myślę, że czasami też mi się udało czymś was zaskoczyć, nie? Słuchajcie, oni na razie dochodzą do siebie, jeśli chodzi o coś ich rozśmieszyło. Co was tak rozbawiło? Trzaskajcie od razu tutaj na żywo i żebyśmy się też pośmiali.
3: Właśnie tutaj się dalej śmiejemy z tego tematu na scenie w sumie, bo tu słyszymy, że poważni, tak patrzymy po sobie, to nie możemy uwierzyć, że można wziąć nas za poważnych.
0: Drodzy państwo, to jest tylko kokieteria. Oni są naprawdę poważni, znaczy poważniejsi niż my byliśmy w ich wieku, no to na pewno. Tutaj niestety wszystkie chłopaki z mojego rocznika, Iwar i wy, którzy słuchacie być może teraz, Iwarowi życzymy wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Iwar obchodzi swoje kolejne urodziny, takie jak ja 2 miesiące temu. A was namawiam, żebyście się zapisali do eliminacji tego festiwalu w ROW. Obiecajcie, że to zrobicie, bo tam są bardzo różne, eklektyczne dokonania i hard rockowe, i bardziej piosenkowe, i bardziej raperskie. Były już różne. Chciałem wam w ogóle bardzo podziękować i przekazać wam, nazwijmy to, życzenia sukcesów w dalszych tych swoich wojażach, a także życzymy wam, przynajmniej ja wam życzę, też fajnego progresu, tak jak wymienieni tutaj Nata i Evgeni i inne zespoły, których znam od lat, które zrobiły bardzo... To nie znaczy, że wam coś brakuje, tylko że progres oznacza to, że jakby...

0: naszych nowych piosenek, które będą wychodziły w najbliższym czasie, które właśnie lecą w radiu. I dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
1: No i ostatni i trzeci. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. To naprawdę no, świetne przeżycie. Drugi wywiad, tym razem na żywo. Również, więc też stres był, ale wywiad udany. Bardzo dziękujemy. No i co, już się ostatni raz przedstawię, to my byliśmy ZGM i życzymy miłego słuchania dalej.
2: Może ja tylko dopowiem od siebie, zanim zaczniemy tę kolejną część programu z Igorem, że teraz będzie utwór SMD, czyli Stare Małżeństwo Dobre. I tym się żegnamy. Dziękuję bardzo.

0: I teraz z powrotem na krótką chwilę, tudzież Barry White posłuży nam jako taki łącznik tej współczesnej muzyki, do tej również oczywiście współczesnej, ale może też do kilku starszych utworów. Zobaczymy, ponieważ już za moment ostatnia, czy też pierwsza dziesiątka listy Polish Chart już za chwilę, ale najpierw Barry White, który obchodziłby dzisiaj urodziny, urodzony w 1944 roku. A co ciekawe, zmarł Barry White w tym samym roku, co właśnie Johnny Cash w 2003, ale 4 lipca. Barry White, no i bardzo dobrze wszystkim znany kawałek, oczywiście Baby Blues.
1: Certain things turn me on. Like the way you might say a word, huh? The way you wear your hair, you have a certain smile on your face. Or just the way you're standing there right now. And you really, really, really look good to me, baby.

You look good to me right now. And your baby blues.

0: Drodzy Państwo, wracamy powoli z Igorem do prezentacji pierwszej dyszki naszej listy numer 331. Już się widzę nerwowo, niektórzy obgryzają paznokcie i tutaj powiem szczerze, ale cały czas w uszach mam tego gościa, który się nazywa Barry White i powiem szczerze, coś pięknego, coś niesamowitego, coś niespotykanego, jeżeli chodzi o te dźwięki, które powodują ciarki na plecach nawet kogoś takiego jak ja, już dopiero kobiet, dobrze mówię, Igor?
1: Oj tak, ale no generalnie ten utwór Baby Blues jest taki właśnie płynący, dżemujący, że myślę, tutaj nie ma znaczenia, czy kobieta, czy mężczyzna, no.
0: Dokładnie.
1: Najtwardsze serce roztopi ten dźwięk, pobrzdękiwanie tej gitary.
0: No ja może przypomnę z Igorem to, co się działo pomiędzy miejscem 20 a 10, które dzisiaj zaczniemy. Na 20 jest Lovis i Pac-Man.
1: Na 19 Niewidzialność Remigiusza Schumana i Światło.
0: Na 18 Zbigniew Zamachowski i Grzegorz Ciechowski. Zobacz, idą w górę, jak nie wiem.
1: Ja cię, no właśnie, ten no, Wiedźmin.
0: Zapachniało jesienią.
1: No właśnie, czy to Wiedźmin, a czy to ta jesień, tak w zasadzie. Na 17 Sugar również, 10 oczek w górę z 27
0: Pięknie.
1: Z utworem Prawda.
0: Kabaretotto i Karolina Goźnińska. I wczoraj muszę ci powiedzieć, że po raz pierwszy zadzwoniłem do Karolinki Goźnińskiej podczas naszej listy i ona była bardzo ucieszona. Pozdrawiamy cię, Karolinko. I Wiesiu się zgodził, bo to dobry człowiek jest. I się cieszy, jak młodzież zaczyna też stawiać swoje pierwsze kroki w radio.
1: No to wspaniale. A to Karolina, utwór oczywiście przy tobie.
0: Przy tobie, tak.
1: Tak.
0: Teraz 15.
1: 15. Danuta Wisiecka i Wołam. I tutaj niestety spadek 10 oczek w dół, ale nadal 6 tygodni w zestawieniu, ale nadal jest szansa na wzbicie się z powrotem do góry.
0: Za to 10 oczek w górę, Budka Suflera i Boję się kochać w wykonaniu Irenki Michalskiej. Także tutaj same damy polskiej piosenki zaczynają już tu uderzać do pierwszej dziesiątki.
1: Na 13 nowość, nasza ukochana Joanna Rawik i Bogdan Sobkowiak na pianinie. Taka bardzo minimalistyczna aranżacja, oczywiście Mały Książę.
0: Właśnie to wczoraj też powiedziałem, że przed chwilą Budka Suflera śpiewała Boję się kochać w rytmie walca angielskiego, wiedeńskiego, a w rytmie walca angielskiego, czyli tego raz, dwa, trzy. Właśnie pani Joanna i teraz tutaj oczywiście rytm wybijany przez pianistę pana Bogdana, natomiast teraz będzie miejsce
1: 12.
0: 12 i to jest formacja Populares ze Śląsko-Dąbrowskiej formacji Populares, utwór Wieszcz.
1: Na 11 z kolei jest 15, 4 oczka w górę, drugi tydzień w zestawieniu i znowu Kabaret Otto, Daj mi lajka.
0: Daj mi lajka, drodzy Państwo. Dzisiaj daj ludzie się dzielą na tych, którzy nie, że cię lubią lub nie lubią, tylko dajesz mi lajka albo nie dajesz.
1: Tak, albo komentujesz i hejtujesz. Bywa i tak.
0: Tak, albo i jeszcze masz zajawki.
1: Bywa i tak, oczywiście.
0: I działasz na paternie.
1: A każdy ma swój schemat też, a warto mieć schemat, jeśli się udziela na tych socjalach, no, tych różnych
0: właśnie
1: mediach.
0: I teraz, drodzy Państwo, miejsce 10, uwaga, uwaga, z 4. Na 10, 6 oczek w dół, ale dał radę. 4 tygodnie zestawieniem. Darek Bańka z pod Londynu, z Oxfordu, z tego co pamiętam. Sam chyba mieszka do dziś. Zostawiłaś mnie dla niego.
1: Tak jest.

0: Darkowi Bańce oczywiście gratulujemy, natomiast tu, Igorku, powiem szczerze, że długość występowania na liście tutaj biją nas wszystkich Słowacy. Proszę bardzo.
1: To prawda, to jest no, zaskoczenie jednak.
0: Gratulujemy.
1: 20 tygodni w zestawieniu to już jest kolosalna liczba, naprawdę. I nadal, prawda, nie przez te 20 tygodni bodajże nie spadli poniżej 25 miejsca. No, to jest osiągnięcie na pewno.
0: 20, już można nawet powiedzieć, tak zwanych okresów niż tygodni, bo to jest
1: no tak,
0: często
1: tak.
0: Dłużej, więc to jest prawda. Taki period, który jakby w tej chwili czasem jest to, była to tygodniówka, czasem była dwutygodniówka, ale idą jak burza i zatlena tmą, czyli otulona mrokiem. A wiem, że słuchajcie w ogóle, drodzy Państwo, Igorze, ja jestem w kontakcie cały czas z nimi i z pewnym zespołem z pewnego innego miasta, innego kraju. I nie chcę dalej już więcej nic mówić, co oni szykują. No to teraz narobiłem. Ja ci za Igor, poza anteną ci powiem.
1: O, no i wspaniale. I czuję się uprzywilejowany. Dziękuję.
0: Trzymajcie. A Państwu nie mogę, no bo to, słuchajcie, obowiązują mnie pewne konwenanse. Drodzy Państwo, zatlenia tmą i BTA z Bratysławy.

0: Teraz będzie, drodzy Państwo, przypomniał mi się taki dowcip kiedyś, Igor, nie wiem, czy słyszałeś, jak wsiada facet pijany do taksówki i mówi: poproszę nam o kotów. Proszę Pana, ale jesteśmy w Łodzi. To wiosłuj Pan szybciej.
1: Tak, znam.
0: Dlaczego o tym mówię? Bo cały czas gdzieś tam przez jakiś czas myliłem ten zespół, który bardzo lubię i szanuję. Zespół Lustra z Warszawy, który mówiłem, że są z Łodzi. Nie wiem, skąd mi się to brało, ale oni już sobie to wyjaśniliśmy. Ósme miejsce, tym razem z 38. 30 oczek do góry, ludzie. 2 tygodnie w zestawieniu. Lustra i Płomień. Czyż to nie jest piękne?

0: Igor, ja czasem się bawię takimi tytułami i buduję różne fabuły. To na przykład było coś takiego. Dzisiaj jest taki układ słów, mianowicie zostawiłaś mnie dla niego, ty otulona mrokiem, aż tu nagle wystrzelił płomień i psia jego mać, ojciec and syn, siódme z drugiego, czyli pięcioczek w dół, siedem tygodni, ale się fajnie wymyśliłem, czy co takie?
1: Nie, bardzo mi się spodobało. Świetne podprowadzenie i wykorzystanie tutaj tych nawarstwionych tytułów, które ze sobą korelują. Wspaniała historia z tego została utworzona.
0: Jedziemy, dziękuję Ci bardzo.

0: Państwo wybrzmiała w zasadzie ta piosenka i zobaczymy, jaka będzie jej kolej losu na nowej liście za następne notowanie. Natomiast tutaj, Igor, specjalnie to zostawiam ten utwór teraz na ciebie, żebyś zapowiedział kolejne nagranie. Tak to jest, że czasami człowiek wie, co boli mojego przyjaciela.
1: Tak, chciałem po prostu zadedykować ten utwór wszystkim, którzy w ostatnim czasie mogli lub ogólnie po prostu też, a myślę, że każdy z nas ma taką osobę, czy nawet kilka osób, i to jest jakby kiedyś taki cytat ostatnio właśnie usłyszałem piękny, że nie powstaje tak wiele książek o przeżywaniu żałoby, a wiele książek jest powstaje romantycznych i o romansach i tak dalej. I to też jest ciekawe zagadnienie, ponieważ nie każdy może przeżyć prawdziwą miłość, ale każdy na pewno dozna poczucia straty. Więc po prostu dedykuję ten utwór wszystkim, którzy kogoś mogli stracić. 7 tygodni w zestawieniu i bez spadku, ani bez awansu na 6 miejscu się trzyma zespół Piglets, The Deep Forest, i niech ten piękny wokal, wysoki, damski, oświeci naszą noc, i utwór o tytule Spotkamy się.

0: Spotkamy się i Piglets Didi Forest na miejscu szóstym, takim jak przed kolejnym notowaniem, które było tydzień wcześniej lub dwa tygodnie wcześniej.
1: Tak.
0: Natomiast teraz będzie piosenka zespołu The Buffons, która jest jedną z najbardziej oblanych platyną i złotem, jeżeli chodzi o ilość miejsc pierwszych, jedną z najważniejszych w ostatnich latach. To jest utwór Głosy, 10 tygodni w zestawieniu, dwa oczka w górę, w dół tylko, z trzeciego na piąte, tym razem właśnie zespół z Zielonej Góry. Gratulujemy Wam, chłopaki, i to jest dowód na to, że jesteście cały czas bardzo lojalni wobec samych siebie, czyli staracie się nie wysuwać zbyt nisko, a jednocześnie też nie wygrywać więcej niż 5 razy, żeby nie spaść z naszej listy, bo takie są wymogi. Gratuluję Wam.

I właśnie wybrzmiał utwór The Buffons, Głosy, na miejscu piątym. 10 tygodni w zestawieniu nadal się trzyma ten utwór i tak samo 10 tygodni w zestawieniu na czwartym miejscu pani Agnieszka Śpiewa, która rozsławia nasz kraj we Włoszech z utworem Anima Segreta, czyli bliźniacza dusza bodajże. Mhm. Tutaj tak z pewnych źródeł dostajemy takie informacje. I niestety to jest spadek z pierwszego miejsca na czwarte, o 3 oczka w dół, ale nadal w tej ścisłej, w Big Five, w wielkiej piątce trzyma się pani Agnieszka Śpiewa, więc niech właśnie zaśpiewa nam utwór Anima Segreta.

0: Dziś kończymy 331 notowanie z Igorem i to jest miejsce numer 4, natomiast od 10 jadąc to Darek Bańka i zostawiłaś mnie dla niego.
1: Od 9 jadąc BTA, czyli Banda Totalnych Amatorów i Zachalena Tmą.
0: Lustra i Płomień i to miejsce numer 8.
1: Na miejscu 7 Ojciec and Syn i Psia Jego Mać.
0: 6 to Piglets the Deep Forest i Spotkamy się.
1: The Buffons i Głosy na miejscu 5.
0: I 4 to Anima Segreda i Agnieszka Śpiewan, która rozsławia nas w całych italiańskich kręgach muzycznych.
1: Tak. A teraz, przepraszam, na miejscu 3 z kolei, i tutaj mamy wysoki awans, z 13 miejsca na 3, o 10 oczek do góry, no i 8 tygodni w zestawieniu, oczywiście Smoketown i Stwórz Mnie.

0: No i tak przychodzi moment, kiedy rozwiązujemy listę Polish Chart z kolejnego notowania, a przy okazji chcieliśmy Państwu bardzo podziękować za pobyt z nami, ze mną i Igorem i też zespołem ZGM. Gdyż miało się dzisiaj, można powiedzieć, działo się trochę dzisiaj, prawda?
1: Oj tak, oczywiście, że tak. Było wiele do przesłuchania i do zbadania.
0: Zbadaliśmy to i wyszła nam diagnoza nawet, ale ta diagnoza jest pozytywnym oddźwiękiem tego, że szanujemy każde gusta muzyczne i staramy się z nich wyłapać to, co jest najlepsze dla swojego człowieka, artysty, który tworzy, i dla jego tego, którego on, że tak powiem, wybiera na swojego ewentualnego biorcę, czyli dawca i biorca, projekt przeszczepem serca.
1: To prawda, to prawda. A my mieliśmy tutaj również swego czasu gościliśmy takiego pana kardiologa, który znał się właśnie na leczeniu serca, ale i również brzmieniowo, dźwiękowo, ale niestety...
0: To ja ci coś jeszcze dopowiem do tego, mianowicie muszę ubolewać, bo mam takie... Jak wiesz, zbieram kolekcjonuję książki. I wpada mi w rękę taka książka, która się nazywa Najlepsi medycy w historii Polski. Tam są ludzie z XIX, nawet wieku XX, i, że tak powiem, kiedy nie było Polski na mapie, ale byli związani z Polską. I wyobraź sobie, kogo tam nie ma, a wydało to Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
1: Pana religii?
0: Pana religii w ogóle tam nie ma.
1: No to coś jest nie tak ewidentnie.
0: No więc właśnie, to tak tym akcentem do przemyślenia dla pewnych ludzi, którzy tego słuchają, być może coś tam, jakąś erratę wydadzą za karę.
1: Błąd kardynalny, no, tak.
0: No i tutaj, drodzy Państwo, żegnając się z Wami, chciałem powiedzieć, że miejsce drugie zajął tym razem kto?
1: Destiny z utworem Madness.
0: A miejsce pierwsze Shamara z utworem Why.
1: Tak jest.
0: I można powiedzieć, że większość teraz poznaniaków pyta why Shamara?
1: Why? Because.
0: Gratulujemy Wam wszystkim, chłopaki i dziewczyny. Bo Shamara to jest oczywiście wiadomo kto. Sam na wokalu stoi Lena. A na wokalu Destiny stoi Kamil. I wszystkim tym obydwojgu wokalistom i ich zespołom bardzo gratulujemy.
1: Gratuluję. Również pozdrawiam serdecznie też wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet, którzy byli z nami przez cały czas. A po pierwszym miejscu, po wysłuchaniu utworu Shamara Why, do końca, do godziny 23 i nawet kilka minut po, odprowadzi nas Johnny Cash oczywiście.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.

ręce, złamawszy na pancerz. Przy pochodniach

0: Nocne powtórki wnet. Studio Ostoja.
1: Dzień dobry, wracamy z powrotem po wakacyjnej przerwie w rozmowach, po muzycznym zakątku sierpniowym do naszych poważnych rozmów rolniczych. Dzisiaj moim gościem jest w sumie na stały rolnik, z którym często się łączymy, bo już kilka razy w zeszłym roku i w tym roku się łączyliśmy, żeby dowiedzieć, co dzieje się w Sanoku, co dzieje się na południu Polski, jak to z tym rolnictwem jest. Halo, halo, tatku, czy mnie słyszysz?
2: Halo, halo, słyszę.
1: Witamy Cię, Tadeuszu, bardzo serdecznie. Powiedz, miałeś teraz dożynki, organizowałeś swoje dożynki, to już który raz one u Ciebie się odbyły?
2: Tak, odbyły się dożynki, to była 9. już edycja, pełne zdrowia, ekologiczne dożynki, 21-22 sierpień, jak zwykle pełno ludzi, stoiska z całej Polski. No i mam trochę takiej właśnie informacji od rolników, od konsumentów, bo to jest właśnie wydarzenie, które skupia, to jest taka mała Polska, to jest mała, taka mikro Polska w pigułce, dlatego że jak ktoś tam przegląda rejestrację z miejscowych, to każde auto z innego powiatu.
1: No, wiem, że do ciebie ludzie tłocznie przybywają z całego kraju, no nie tylko z powiatu i nie
2: Szanowny
1: tylko z województwa.
2: Pan Piotr też był.
1: Byłem i kiedyś dotrę jeszcze, to na pewno.
2: Myślę, że z Radiem Wnet na 10. pełne zdrowia za rok. No. Już zapraszam widzów również, słuchacze. No więc co się dzieje na południu? Na południu jest hydrologiczna susza. Rzeki powysychały w lasach. Potuczki takie różne, takie drobne strumyki, rzeki. No i studnia moja, która była nie do pokonania, też wyschła, ale jest jakieś zapasowe źródło. No więc na północy trochę pada, z tego co wiem.
1: Tak, tak.
2: Na południowym wschodzie też szału nie ma. Natomiast całe południe też, bo też mamy tutaj, mam klientów sklepu naszego, właśnie Wyciskaj Zdrowie. Mamy z Niemiec też i klientka dzwoni z prośbą o siano. No to tak po prostu dało mi to dużo, dużo do myślenia.
1: Siano do Niemiec. To co się u nich stało?
2: Siano do Niemca ostatnio do Polski jechało.
1: No.
2: No co?
1: To też susza, tak? W Niemczech.
2: Susza wszędzie. We Francji z kolei kukurydza urosła do 1 metra i wyschła. Po prostu już nie ma wegetacji. No więc nic co dobrego nie wróży. Raczej trzeba myśleć, kurczę, Himmel, jak to przetrzymać?
1: No i tutaj,
2: Może się powtarzać.
1: No ja tutaj oczywiście ze swoim stałym apelem od razu występuję do wszystkich rolników i do wszystkich, którzy z glebą mają do czynienia. Regenerujmy glebę, budujmy warstwę humusową gleby. To jest najlepszy bank wody, jaki można zbudować u siebie na polu w gospodarstwie. No i tak jak pokazują nasz przykład, tak, czyli tam, gdzie tą glebę mam zregenerowaną, nie miałem żadnych problemów. Plomy są wspaniałe, a na tych glebach, gdzie jeszcze ta moja regeneracja nie postąpiła tak bardzo, ta różnica jest po prostu ogromna.
2: Jest ogromna, też zauważyłem, bo przekompostowałem takie 7-letnie takie siano, koszenie takie sanitarne i to właśnie też tam wytworzyła się taka poducha materii organicznej, to działa jak gąbka. No i uczyli nas w szkołach o kompoście. Dziś w ogóle to mało kto wie, co to jest. Trawę wywożą z trawników na skład śmieci. No i tam tworzy się ta materia organiczna. Ja w tym roku nawet zakupiłem taką gotową. To pokazuje skalę praktycznie braku świadomości. Brak świadomości, nie wiedzą ludzie, co z tym robić. A to przecież to jest najlepsza rzecz do budowy materii organicznej.
1: No tak samo ze słomą. Zobacz, ilu rolników zostawia słomę na polach i ją pozwala jej się rozłożyć, a jak jednak w większości upraw jest to wyciskane, bym powiedział, do ostatniej kropelki, czyli nie dość, że kosimy, to potem jeszcze całą słomę zbieramy i na tym polu łyso potem.
2: Łyso i nie ma zmianowania, jest monokultura, a nawet jak zostawiają tą słomę, to nie stosują właśnie tych pożytecznych mikroorganizmów, bo kiedyś wystarczyło zwykłą gnojowicę wywieźć i zrobiło robotę. Azot przetworzył to wszystko. Tak?
1: No, to znaczy bakterie, a bakterie miały pożywkę, no bo ta słoma leżała, prawda, były te resztki pożniwne, no i one mogły sobie tam poszaleć, a teraz jak się rzuca na takie puste pole, no to nawet, wiadomo, że jak się doda te bakterie, to jest lepiej, ale nawet no, tym bakteriom trzeba dać coś, żeby się mogły posilić.
2: Tak, tak. Ja prowadzę od wielu lat ten projekt też. Zamieniamy trawniki na warzywniki, ale i trzeci też wchodzi taki na kuropaśniki, czyli wprowadzić zwierzęta. No, ale ze zwierzętami jest problem, dlatego że no, cały czas atakowani jesteśmy przepisami. Do tego wchodzą te rozporządzenia afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy. To jest w ogóle wszystko wyssane z palca. Wiadomo, że wirus ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń nie przenosi się na człowieka. Powiem więcej, jeszcze w latach 90. były te po prostu uboje przeznaczane na rezerwy żywnościowe. Dziś utylizuje się zdrowe zwierzęta, a na to miejsce przyjeżdża coś z zewnątrz. I tutaj jesteśmy naprawdę, jak gdyby... Mamy problem, bo...
1: Ja myślę, że jest to problem...
2: Za polskim rolnikiem, a zwłaszcza tymi, którzy mają hodowlę i produkcję zwierzęcą, nikt za nimi po prostu nie wstaje.
1: No to raz, a dwa, problem też jest, powiem ci, głębszy, bo też się temu przyglądałem, że też coraz gorzej jest z dobrymi gatunkami, czy kur, czy świń, czy krów, że no, może krowy to jeszcze najłatwiej, ale pozostałe, no to coraz... Trudniej jest dostać dobre, zdrowe zwierzęta, tak? Już te kury są tak zmodyfikowane w większości przypadków, że no, ja dam przykład na swoim własnym podwórku. Na przykład 2 lata temu wzięliśmy taką odmianę lekhorny, które no, teoretycznie są super produkcyjne. Po pierwsze, one się nie odnalazły w chowie pastwiskowym, czyli to zupełnie było dla nich obce, a po drugie, niestety, one nie zatraciły instynkt.
2: No bo to jest maszynka do znoszenia jaj, tak samo jak rasa krów holsztyńsko-fryzyjska, to po prostu to jest mleko, to trudno nazwać mlekiem, no a jeszcze potem trafia do przetwórni i robią z niego to UHT, no to już wiadomo co zostaje. Ale mam tutaj informację, jeśli nas słuchają rolnicy, a zwłaszcza może bardziej tacy pasjonaci rolnictwa ekologicznego, no bo jeśli chodzi o hodowlę świń, to jakieś tam wsparcie teraz wchodzi. Ja sam zastanawiam się, czy do tego nie przystąpić. No ale jest problem na przykład tak. No dla tych hobbystów 50 świnek to już jest dużo. Dostajemy tam 100 tysięcy takiego dofinansowania zwrotnego. To są na bioasekurację, na poprawienie tam
1: dobrostanu,
2: warunków
1: tak.
2: Bytowania, zagospodarowania na przykład paszy, siana czy słomy. No, ale tutaj jest furtka, bo na przykład rasa puławska, ta z zasobów tych genetycznych, gdyby ktoś chciał ewentualnie się jak gdyby tutaj tym zainteresować, to wystarczy je mieć jedną sztukę, jedną lochę i to wsparcie można otrzymać. Boją się ludzie tych kontroli. Ja to myślę, że to dużo też zależy od urzędnika, od powiatowych lekarzy, weterynarii. Dobrej woli, żeby doradzić, nie straszyć, no bo rolnicy w zasadzie to nie lubią tej kontroli, tego nękania.
1: No, ja powiem ci, no ja się czuję nękany w tym roku. Ja już miałem 7 kontroli różnych instytucji u nas w gospodarstwie. Od wiorinów, po sanepidy, powiem ci... Znaczy, ma to też swoje plusy, bo akurat 2 kontrole pobrały próbki zarówno naszej gleby, jak i próbki naszej żywności, żeby udowodnić, że nic tam nie ma, tak? Że nie wykazali żadnych pozostałości, a były przebadane na 500 różnych... pozostałości po opryskach, o tak to nazwijmy.
2: Czyli jest nadzieja, że ci kontrolujący będą konsumentami.
1: Oczywiście. Nie no, byli, że tak powiem, pod dużym wrażeniem tego, że, bo mówią, że w ekologii niestety się też trafia, tak zwani nieuczciwi ekolodzy się trafiają, tak, którzy tu piszą, że ekologia są w certyfikacji, a czasem sobie w nieuczciwy sposób pomagają, o tak to nazwijmy.
2: No tak, tylko że są takie paradoksy, na przykład, że wchodzi lekarz, robi zdjęcie, prawda, bo tam są jaskółki, no ale jaskółki jak są, to nie ma much, No i takie się to po prostu będę koło tworzy. No
1: a nie, ze zwierzętami.
2: Zwracaj uwagę na takie drobne rzeczy. Przyjdzie stary weterynarz, no to każe zrywać, jak się jest upał 40 stopni, no mówi, weź chłopie, pościągaj te siatki z okna. A drugi przyjdzie, prawda, już na kontrolę, no to jest haczyk i argument, żeby nałożyć karę albo jakieś upomnienie, ewentualnie wstrzymać hodowlę.
1: No. No niestety, no nie, z tymi zwierzętami u nas w Polsce jest coraz, zresztą w całej Unii Europejskiej jest coraz trudniej. Nie wiem, dlaczego jest taka nagonka na te zwierzęta, no bo bez tych zwierząt to tak naprawdę nie ma rolnictwa.
2: No ale nie ma przede wszystkim zdrowych, dobrych warzyw i z pełnym szacunkiem dla ludzi, którzy nie jedzą mięsa, niestety te warzywa nie mają wartości odżywczych.
1: Bez obornika nic wartościowego nie urośnie. Zresztą, jeżeli spojrzymy na cykl naturalny, na przykład lasu, no to las bez zwierząt nie istnieje. No, one są potrzebne.
2: Ale rzeczywiście. Do lasu nikt z kultywatorem nie wjeżdża.
1: Dokładnie.
2: Ja w tej chwili, udzielając wywiadu dla szanownych właśnie słuchaczy Radia Wnet, jestem w ogrodzie, kurki wchodzą sobie, zbierają resztki zielonej trawy, bo jakby tutaj przeszli goście dyżynkowi, to tej trawy mało zostało. Zbierają sobie jakieś tam jabłka, ale przede wszystkim wybierają te chówki, kleszcze. No na przykład taka paraliczka to potrafi wysprzątać z kleszczy z tych różnych robaków. O tym się nie mówi, tak? Mówi się o tym, że krowa powoduje tam jest powodem do tych gazów cieplarnianych. No ale nic się nie mówi, że słonie w Afryce też mogą podobnie, proszę
1: pana. Czy łosie w naszym lesie, no, które są
2: pod ochroną. Łosie w naszym lesie, żubry w Białowieży.
1: Dokładnie.
2: I one też, to też działają na tej samej zasadzie. Ja myślę, że tutaj chodzi o to, zresztą Światowa Organizacja Zdrowia, tam WHO już tam alarmuje, żeby zlikwidować hodowlę zwierząt, bo tam efekty cieplarniane i cudne. Nic bardziej mylnego. Dlatego, że jedna krowa równa się OZE. OZE to znaczy odnawialne źródło energii, tak?
1: Opowiedz
2: więcej.
1: No i co ta
2: krowa robi, dowiemy. Pasa trawę, wydala mocz, kał. To potem zamienia się w materię organiczną i jesienią przechodząc przez takie, mało kto wie, że tam po prostu, gdzie te grzyby rosną, to jest sprawcą tego, są właśnie zwierzyna łowna, leśna i też rolni, bydło domowe, pieczarki przecież na łąkach, to przecież obserwujesz tam u siebie też.
1: No oczywiście, wiesz, u mnie teraz ten cykl postępuje, bo moje kury podążają na pastwiskach, w których wcześniej były krowy i powiem ci, że no przyrosty, mimo tak zwanej suszy i tych wszystkich innych ekstremalnych warunków, no to jak zobaczysz naszą trawę, czy zobaczysz, co udaje się potem w kolejnych latach, że tak powiem, jakie warzywka tam sobie później rosną i jak one wyglądają, to aż ja się za głowę łapię, że takie...
2: Wiem, drogi panie, wiem, bo na tej kupie, to w tamtym roku rosła dynia, potem przeszły zwierzęta, na tej kupie siana.
1: No.
2: Potem przeszły zwierzęta i następnie w tym roku nasadziłem selery w takiej uprawie takiej współrzędnej i kapustę i tam gdzieś tam ogórek i cukinia i to wszystko rośnie jak głupie, gdzieś tam podkrada tej materii organicznej, trochę jabłonie podkradają, no ale i z boku rośnie pokrzywa. Także tam jest życie, no w tej glebie życie. Jak nie ma w glebie życia, to nie ma zdrowych warzyw. Jak nie ma zdrowych warzyw, to nie ma po prostu człowiek zdrowia, dlatego diety, które tam ludzie uciekają się raz do wegańskiej, raz do wegetariańskiej, inni tam do keto, a jeszcze inni karnivora. No to ja myślę, że człowiek powinien jeść wszystko. Może tam bardzo ważne jest łączenie tych posiłków, ale szukamy tylko dlatego, że coś w organizmie nie pyka.
1: No tak, a powiedz jeszcze, wróćmy do tych swoich dożynków. Kto w tym roku był na dożynkach? Kto u ciebie się udzielał? O czym były wykłady? No i czego można było się dowiedzieć? Jakie ciekawe wiadomości zostały przekazane?
2: Bardzo ciekawy wykład był na temat kasztanów jadalnych i właściwości orzecha. Pani z Urzejowic, z koalicji Jarosławia Przeworska z Podkarpacia, prowadzi szkół.

0: zamieszczony na naszym kanale Tadeusz Rolnik TV. Słabej jakości tam po prostu. No, syn uczy się prowadzić te wszystkie jak gdyby
1: social
0: działania.
1: Social media, no dokładnie.
0: Ta social media daje mu szansę. Ale będą też inne właśnie też już wpuszczane odcinki. No kto był? No nasza pani, kochana pani profesor Cichosz, no, która po prostu przywraca to normalne jedzenie. I w jaki sposób też właśnie te zwierzęta mają wpływ na wartość dodaną, wartość gleby, a tym samym warzyw i owoców. No i pani Zofia Wolbrek od Konopi. Duże doświadczenie. Tam mieliśmy Sławka Dąbkowskiego o nanosylanie, to jeśli chodzi o produkcję roślinną i też Silver Plus, jeśli chodzi o stymulatory wzrostu. No fajne rzeczy, dużo ciekawych właśnie konsumentów, no i tych wykładowców. Także z roku na rok coraz więcej się dzieje w tej materii.
1: Okej. Okay. A byłeś, mówiłeś, że byłeś teraz ostatnio na już klasycznych dożynkach w gminie obok, tak?
0: Tak. Sierpień i wrzesień to są praktycznie, to jest miesiąc taki dożynkowy. Moje dożynki to różnią się zdecydowanie, znaczy się różnią się, charakter jest inny, prawda?
1: No tak, no u ciebie są dożynki.
0: A ja się tylko dodam, że jeszcze był prezes polskiej o ekologii, którego znasz, Czesław Męs. Aha. No i tam właśnie z północno-wschodnich Polski, Michał Toczyłowski, Marcin Knop, Jan Jaszkowski, no i lekarze, doktor Michał Mularczyk z małżonką, no też pani doktor. Co więcej jeszcze tam mogę dodać?
1: No i o czym mówili? Co ci lekarze tam opowiadali?
0: No właśnie mówią dokładnie to, co pani profesor mówi, jaki wpływ na zdrowie ma żywienie i jedzenie. To, co powiedział Hipokrates. Niech pokarm będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo pokarmem.
1: No tak, czyli wracamy.
0: A wracając do tych dożynek, no to te dożynki takie tradycyjnie, wiadomo, skupiają dużo fajnych ludzi, zwłaszcza te koła gospodyń wiejskich, one mają taki charakter, taki tradycyjny. Te wieńce są takie piękne, że naprawdę jest co podziwiać. Zaczęło się od dożynek naszych tutaj właśnie sanockich, na których byłem właśnie starostą dożynkowym. Potem to były powiatowo-gminne, potem były moje. Następnie właśnie udaliśmy się do zaprzyjaźnionego Zamościa. To jest partnerskie miasto gminy Sanok. I tak się po prostu wymieniamy, oni przyjeżdżają do nas, my jedziemy do nich. No i właśnie wczoraj byłem też jako w charakterze tego symbolicznego starosty. I co tam zauważyłem? No właśnie to piękno i to wdzięczność stwórcy za plony. Naprawdę te wieńce, jeden lepszy od drugiego. I koło gospodyń. I właśnie one są takie happy, te babki. Częstują muzyka, dużo muzyki, dużo folkloru. No nie ma tych takich właśnie wykładów o zdrowiu, o tym jak przyrządzać te potrawy. Bardziej to jest taki folklorystyczny ma to charakter.
1: No i taki trochę happening, nie? Taki właściwie.
0: No, to też jest potrzebne, wiadomo, dla ducha i dla ciała. Natomiast na drugi rok szykujemy się do dziesiątych dożynek i myślę, że zjadą się wszyscy prelegenci, którzy byli właśnie przez te ostatnie 10 lat. I ja myślę, że pan Piotr Ostach z Radiem Wnet weźmie patronat medialny nad naszą imprezą.
1: Tutaj jakby jako audycja o stare natury zawsze masz u nas patronat medialny nad swoimi wydarzeniami, bo wiem, że robisz dużo dobrego, zachęcasz ludzi, promujesz stare odmiany zbóż, promujesz to rolnictwo ekologiczne, regenerację, sam się edukujesz, więc jak najbardziej pełen szacunek z mojej strony i myślę, że nie tylko. Zresztą też niewielu słuchaczy nie wie, że gdzieś tam twój tak zwany burzliwy wykład w Sejmie, który wiele lat temu w Belwederze, przepraszam, nie w Sejmie, w Belwederze, który obejrzałem na YouTubie, był też przyczynkiem do tego, że dzisiaj jestem rolnikiem, więc tu jak najbardziej chylę czoła i chleb i zakwas, który od ciebie dostaliśmy na samym początku założenia Ostrej Natury, dalej jest rozmnażany, dalej pyszne chleby z niego wychodzą, już teraz z naszych własnych ziaren, bo tak samo tu też słuchaj słuchaczom się podzielę, że w sumie pierwszy Orki

0: też przyjechał od ciebie wiele lat temu.
1: Bardzo się cieszę i właśnie co ważne, że te chleby, właśnie to też zauważyłem, jest ta miłość do tego symbolu chleba, jako chleba naszego powszedniego, daj nam i modlimy się w cichych modlitwach, żeby nam tego chleba nie zabrakło, no i ten chleb się niestety popsuł. I dlatego ta akcja Cała Polska Piecze Chleb. No i właśnie co zauważyłem na tych dożynkach, te chleby są tak piękne. One są pieczone z tego żyta jeszcze też, ale dodatek idzie tam mąki pszennej. Ja zachęcam, żeby zamiast pszennej dorzucać tej orkisiowej, ona ma podobne strukturę, kolor.
0: To też mąka pszenna, tylko po prostu orkisz jest specjalną odmianą pszenicy.
1: Tak, pszenicy, nie czarujmy się.
0: Dokładnie.
1: No, ta pszenica, ta karłowa została zmodyfikowana. Czesław Męs, prezes Polskiej Ekologii, promuje pszenicę okrągłoziornową. To jest pszenica wymacalna. No więc wrócić do starych odmian też, nawet tych zwyczajnych pszenicy, będzie dobrze. Nawracając do chleba, no te chleby naprawdę piękne, one robią wrażenie, każdy jeden zdobiony, no i te wszystkie właśnie takie prezentacje, to co najważniejsze na tych dożynkach, tak?
0: No, a jak powiedz mi, cały czas możemy u ciebie spotkać płaskórkę, samoprze?
1: Tak, u mnie jest cały czas w uprawie. Ja wsiewam też takim metodą kombinowaną. Na przykład w tamtym roku wsiałem płaskórkę wiosną wraz z nostrzykiem. Mhm. A nostrzyk był w plonie głównym, bo to jest roślina dwuletnia. I w tamtym roku właśnie jeszcze udało nam się tą płaskórkę skosić. Nostrzyk w pierwszym roku dorasta tak do 70 cm. Chociaż w sprzyjających warunkach podczas dojrzewania zboża przerasta, ale skosiliśmy, był niezły plon, a w tym roku już właśnie kosiliśmy nostrzyk, a z nostrzyka pozyskaliśmy miód nostrzykowy, za rzadko spotykany. W dobie szalejącej zakrzepicy to bardzo, bardzo ważna roślina, warto się nią interesować z takiego punktu właśnie zielarskiego. Mhm. Ale to trzeba wszystkie zioła też trzeba umiejętnie stosować.
0: A powiedzmy, jak z tą ustawą Lex Szarlatan, bo to teraz to jest taki...
1: Ustawa została na razie wstrzymana. A, i jeszcze, kto był jeszcze u mnie? Był właśnie Łukasz Łuczaj, który się czynnie tam gdyby zaangażował w walkę i przeciwstawienie się tej szalonej ustawie. Ustawa, jak wiadomo, poszła do Trybunału. Co z tego wyniknie, to zobaczymy. Zresztą doktor Michał Mularczyk, który występuje w telewizjach śniadaniowych, zwraca uwagę na to, że za różne jakieś takie po prostu drobne wykroczenia grożą kary. To kary do wielomilionowe kary i kilkukrotnie nakładane. Czyli jeśli ktokolwiek, jakaś instytucja większa czy mniejsza, producent ziół będzie łamał ustawę, a złamaniem ustawy jest na przykład, nie wiem, w tej chwili co, nazwanie coś, że coś leczy, to już jest zbrodnia. Czy tam jakieś zioła na przykład zakazane, typu wrotycz, glistnik jaskółcze, ziele, to jest jakieś szaleństwo. I wielomilionowe kary nałożone raz już kasuje przedsiębiorstwo rolne czy zielarskie, a jak to się będzie robić wielokrotnie, czyli praktycznie niszczenie polskiego zielarstwa. A i tak jak, Piotrze, obserwujemy tych ziół, naturalnie mało już rośnie tam na Podlasiu. Znane są te firmy, które produkują i skupują, aczkolwiek zielarstwo samo w sobie już zanika.
0: No, powiem ci szczerze, że tych, tak jak kiedyś, tych tak zwanych osób z doświadczeniem zielarskim, które naprawdę rozróżniały zarówno te zioła polne, jak i zioła leśne, było sporo, tak teraz naprawdę ciężko jest znaleźć, a jeszcze, żeby ktoś potrafił z tego zrobić, wyciągnąć tą esencję, czy zrobić, przerobić, przetworzyć, to tych osób, no już coraz, jakby to powiedzieć, ze świecą szukać, no.
1: Ze świecą, to są ludzie już w takim wieku, jak to się mówi, poburowym. No. I te panie, które przyjeżdżają, to one kochają te zioła. Taka pani Tomaszewska z Wielopola Skrzyńskiego, która zakochana w ziołach, ona taka happy w tym roku była, bo jednak ludziom to otworzyło oczy i tak paradoksalnie nagłośnienie tej ustawy sprawia, że ludzie się jeszcze bardziej tymi ziołami interesują. no niestety, no co się stanie, no zejdzie to do podziemia. No ja pamiętam pierwszą piłkę z taką do nożnej gry, kupiłem sobie właśnie przez zaoszczędzenie pieniędzy, zbierałem podbiał, jasnotę białą, no i taka cena za 100 kilo, za tonę, jakie to robiło wielkie wrażenie, jak ja zacząłem chodzić i zbierać. Te takie po prostu takie, takie delikatne kwiatuszki, szybko spędziło mi sens powiek, no ale na piłkę uzbierałem, kupiłem, wielka radość. W tej chwili to czasy się bardzo zmieniły, ale jeszcze jak dojdzie właśnie to niszczenie przez ustawę, no to już praktycznie niewiele nam zostanie.
0: No, wtedy będzie, no, będzie, nawet nie umiem sobie tego wyobrazić, no bo naprawdę podstawowe rzeczy, ja pamiętam zawsze całe dzieciństwo na wszystkie schorzenia, na wszystkie przeziębienia, na wzmocnienie, no to u nas w domu zawsze były zioła. Zresztą piękna tradycja herba polu, prawda, i paru innych, które jakby te zioła były zawsze dostępne i nawet w miastach, nie tylko na wsi.
1: A rzeczywiście. Jednak budżet korporacji farmaceutycznych jest miliardy wchodzą w grę i to chyba tylko z tego powodu, no ale ja myślę, mogliby sobie odpuścić, bo to dla nich to jest żadna konkurencja. Ja chyba, że wchodzą w to inne czynniki, ale to już nie temat na dzisiejszą dyskusję.
0: Jasne, czyli to zielarstwo u was też czuje się, że już ona po prostu schodzi do podziemia, zanika, tak?
1: Będzie schodzić do podziemia. Jak ustawa przejdzie, to trzeba będzie naprawdę uważać. Te w sklepach będą musiały, w zwykłych sklepach, nawet takich osiedlowych, będą musiały zniknąć niektóre rzeczy i one trafią tylko do aptek. A wiadomo, że te ekstrakty z ziół trafiają do leków i potem kosztuje to znacznie więcej.
0: Niż. No, pozostanie tylko ci, którzy będą potrafili, no, czyli zebrać sobie samemu i samemu przygotować różne herbatki, napary, wywary.
1: Ale pocieszające jest to, że przemysł produkcji konopi jak gdyby na nowo się odradza, jakieś tam wsparcia są, czyli konopie len wracają do łask. Na naszym tutaj właśnie wydarzeniu były dwa, może nawet na trzech stoiskach były odzież z konopi i z lnu. Były buty, ja sobie kupiłem buty z konopi, a była też koszula z pokrzywy.
0: O kurczę.
1: Czyli naprawdę piękne rzeczy i dużo fajnych takich dobrych też właśnie.
0: No,
1: też.
0: Przerwę ci, zwróciłeś tu uwagę na bardzo ważną rzecz, o której w sumie się bardzo rzadko mówi, czyli o tym, że tak jak złe jedzenie nastruje i wiadomo, że te schemizowane warzywa, ta schemizowana żywność, no i pozostałości, te pestycydy, które są jednym z największych, co jest potwierdzone badaniami, jednym z największych powodorów raka, można by powiedzieć, to tak samo niestety, o czym państwo nie wiecie, ta sztuczna odzież też, która, no, jak się nad tym zastanowić, no mamy do czynienia z odzieżą przez cały dzień praktycznie, przez od rana do wieczora mamy na sobie ubrania i teraz jeżeli te ubrania są wyprodukowane z materiału, który no nie jest dla nas...
1: Nie oddycha.
0: Nie chodzi nie oddycha, ale jeżeli tam są różnego rodzaju związki, to te związki mogą przez skórę tak samo wnikać.
1: Przenikać.
0: No. Więc...
1: No tak, dlatego jeśli mówisz o pestycydach, no to warto zwrócić na, przepraszam, warto zwrócić uwagę na glifosat, czyli ten popularny Roundup, gdzie w Niemczech jest zakazany, a w Polsce nadal jest stosowany i często stosowany też do desykacji, do zasuszania rzepaku, do zasuszania gryki, też innych roślin, które, prawda, mają problemy ze zbiorem, no to prysną. Zresztą i tak, jadąc tam właśnie do samościa, tam jest zagłębie fasoli, gryki, no więc tam widać, jak tymi starymi metodami jeszcze rolnicy się posługują, robią po koszenie gryki na tak zwaną pokosówką. Widziałem, tam właśnie leżą na pokosach, jak ta gryka doschnie leżąc na tej tak zwanej pomieci, na siernisku i wtedy wjeżdża kombajn, kosi suchą grykę. Teraz nikt się nie pateczkuje, jak mamy duże powierzchnie, nikt w to nawet nie próbuje wchodzić z takich czy innych powodów. ale jest przyzwolenie i tutaj się nic nie mówi, że nie zwalcza się na rzeczywistych, prawdziwych, oczywistych powodów chorób nowotworowych, zwłaszcza przez te właśnie chemizację rolnictwa, a niszczy się tutaj przemysł, prawda, zielarski, no to także to się widać, to się nie trzeba kupy.
0: No, to naprawdę jest takie smutne, powiem ci, bo że nasi odbiorcy, klienci, konsumenci, powiedziałbym, dają się nabrać, nie? Że te reklamy i ten marketing przysłania wszystko. Jest często taki na granicy prawdy i nieprawdy, prawda? Że wiele tych przekazów marketingowych jest bardzo naciąganych, a potem jak przyjdzie do rzeczywistości, to okazuje się, że sami sobie truciznę aplikujemy.
1: Ja myślę, że tam 90% reklam jest naciąganych, bo jak się reklam, mówiliśmy o tych ciuchach, żeby to komfortowo właśnie się czuć i żeby ciało, ja zwracam uwagę na to, żeby to ciało oddychało. Zresztą konopie mają te środki takie właśnie grzybobójcze,
0: leśniobójcze.
1: I teraz mamy takie reklamy, gdzie się reklamuje jakieś tam pigułki, żeby się nie pocić, żeby tam po prostu jakieś antyperspiranty. No to już samo się po prostu komentuje, co to ma być.
0: To jest
1: zatykanie porów w organizmie, to jest utrudnianie wydobywania, pozbywania się toksyn i różnych innych niepotrzebnych rzeczy z organizmu. Tak jest natura nasza, jak gdyby już ukształtowana.
0: Ja myślę, że kolejna w ogóle taka rzecz, która też trochę z jednej strony wraca niszowo, a z drugiej strony została zapomniana, to poszczenie, nie? Bo kiedyś się pościło, były posty.
1: Żeby się oczyścić.
0: Dokładnie, właśnie, to jakby wynikało to z naszej wiary, tak, ale też okazuje się, że to była bardzo praktyczna rzecz, tak?
1: Ale każda religia właśnie mówi o postach. Czy jakieś tam prawda, inne jakieś organizacje duchowe. Ja mówię, dusza pragnie postu, a ciało karnawału. Coraz więcej karnawału, a coraz mniej postu dla duszy.
0: No, teraz mniej tego właśnie. No tak, i trzecia rzecz, myślę, o której też tutaj warto wspomnieć, to tego kontaktu z naturą, tak? Bez ekranów, bez tych impulsów.
1: Bez ozimienia, bo się szło w pole i się szło na bosaka po rosie.
0: No, uziemienie, kolejna rzecz, ale już mówię w ogóle o... jesteśmy przebodźcowani na co dzień, tak? Docierają z wszystkich możliwych stron radio, telewizja, internet, ciągły magiel wiadomości, ciągły magiel rozrywki, a tak naprawdę no, nie ma tego momentu zadumy, nie ma tego momentu uspokojenia, oddechu, prawda? Tego, tak jak na przykład ja podziwiam zawsze moje panie, które z nami pracują, które potrafią po 4-5 godzinach pracy, no ciężkiej pracy z warzywami, prawda, ciężkiej pracy w polu czy na przetwórni, wrócić do domu, zjeść sobie jakiś tam obiadek i pójść na 4-5-6 godzin pozbierać grzybki do lasu. No, to mało jest.
1: I to jest dobry reset.
0: No, więc tu zachęcam wszystkich do tego, żeby do tej natury wracać, żeby no, też właśnie wyłączać te wszystkie zakłócacze, te wszystkie krzykacze, które do nas krzyczą zewsząd. Wiadomo, no też jakby tak jak są audycje, czy są programy, czy są podcasty, które od czasu do czasu warto posłuchać, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby czegoś się dowiedzieć, ale no, nie można tak całkowicie być od tego uzależnionym, bo to też powoduje, myślę, jakieś choroby psychiczne przynajmniej.
1: No tak, bo tutaj mało jest merytorycznych audycji. Ja nie chcę kadzić, ale ta audycja właśnie, którą Piotrze prowadzisz właśnie w Radiu Wnet, no to daje dużo takiej szeroko rozumianej edukacji. Taka edukacja właśnie, to się zrodził, taki pomysł na edukację zrodził się właśnie z tymi dożynkami, dlaczego one się różnią. Bo one są właśnie takiego szeroko rozumianej edukacji, podnoszenia poziomu świadomości, zdrowego żywienia, uprawiania gleby, stosowania właściwych metod uprawy gleby, niekoniecznie trzeba jechać i orać pługiem. Najlepszym przykładem jest to, co głosisz ty, co to głosi Perkins, Joel Seratin, no to gospodarka regeneratywna, gdzie nie trzeba kopać, nie trzeba się napocić, trzeba zastosować odpowiednie mechanizmy, połączyć zwierzęta, wpuścić te zwierzaki, niech sobie grzebią, niech sobie tam po prostu przerabiają tą materię.
0: Jednym słowem, dać naturze zrobić swoją robotę.
1: Dać naturze zrobić swoją robotę.
0: No, tylko w sposób bardziej zorganizowany, nie, bo wiadomo, że jeżeli naturę zostawiamy samą sobie, no to za 20-50 lat zostaniemy las i tam tego pożytku dla nas ludzi będzie z niego mało. No te zwierzęta tam będą żyły sobie świetnie, ale tu chodzi o to, żeby tak tą naturę posterować, żeby właśnie tymi swoimi naturalnymi procesami zapewniła nam dobrobyt, no w dużym skrócie.
1: Ale to jeszcze 20 lat temu te ogródki działkowe tętniły życiem i tam na tych dwóch, trzech arach przecież tam ten było, kompost to była podstawa. Wszyscy wiedzieli, do czego to jest. Były króliki, były gołębie, jakieś tam po prostu inne zwierzaki takie użyteczne, kury piały na grządkach. No i to było z korzyścią i dla ziemi, i dla człowieka.
0: No, a od tego odchodzimy. No ja myślę, że drugą taką rzeczą, która mnie akurat bardzo, bardzo boli, to że bardzo wiele gospodarstw, które miały bardzo szeroki profil, takie gospodarstwa naszych dziadów przykładowe, gdzie no nie było gospodarstwa bez wielu różnych zwierząt i bez wielu różnych upraw, tak? Taki rolnik...
1: Ale Piotrze, jest problem, bo teraz nie może być krowa ze świnką, a już jak kura po podwórku chodzi tam, gdzie jest produkcja mleczna, to już jest jakiś, to już rolnik jest zbrodniarzem. A ja mówię przecież jeszcze, tłumaczę lekarzom, ja mówię przecież jeszcze nie tak dawno, w wiejskich praktycznie oborach, tu były dwa konie, koń, ewentualnie jeden. Czy to były dwie krowy, jakiś cielak, jakiś dorosły osobnik typu byczek, jakaś tam jałówka. A po znowu były świnki w tym samym jednym pomieszczeniu. Nad świnkami były kury, latały jaskółki. I co było jeszcze? Jakiś gdzieś tam jakaś owca się przewinęła, bo u nas w naszym domu to przerabiało się wełnę nawet z tych dwóch, trzech owiec. I mama robiła swetry, skarpety, czapki. I zwierzęta były zdrowe, wszystko się kręciło, każde gospodarstwo było samowystarczalne. W tej chwili praktycznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, to nie ma bezpieczeństwa i to zapomnijmy o tym. Wystarczy jedna krowa i jakieś kurki na podwórku i koń był to podstawą, bo to była siła pociągowa. No i teraz jak paliwo osiągnie nam już teraz przekroczyć 10 zł, no to rolnicy wjadą w pole, nie obsieją. Jak się powtórzy na drugi rok jakieś takie okresowe susze, bo na północy może to was nie dotyczy, na południowym północnym wschodzie, ale mogą być znowu nawałnice czy jakieś inne zjawiska ekstremalne.
0: Grady w zeszłym roku na przykład.
1: No grady i co wtedy?
0: No będzie problem, no ja już też nie mówię o tym, że coraz trudniej z tym materiałem siewnym, bo tak niewielu rolników, to co było jeszcze 20-50 lat temu normą, czyli że zostawiało się, żeby obsiać na kolejny rok, to teraz wszyscy czyszczą do końca, a za rok puka się gdzie? No puka się do jakiejś tam firmy nasiennej czy jakiejś innej i jakby no, co roku startujemy od zera, nie ma tego banku nasion w gospodarstwach.
1: Ale jest problem jeszcze natury genetycznej, dlatego że zboża, ta pszenica karłowa, ona w drugim, trzecim roku już nie daje plonu. One po prostu muszą iść z instytutu, bo plon jest marny. To musi być pszenica już jak gdyby z zakładu nasiennictwa, tak?
0: Mhm. Czyli,
1: instytutu.
0: Czyli jest to celowe po to, żeby właśnie ten rolnik nie mógł sobie zachować tak naprawdę.
1: Nie, no to nie dotyczy, na całe szczęście nie dotyczy to rolników ekologicznych, którzy mają stare odmiany zbóż i to nie dotyczy, bo te zboża pierwotne, one mają ten gen przetrwania i jak gdyby na nowo się odradzają i tam nie ma plonów większych, mniejszych. Jeżeli zastosujemy właśnie taką metodę w rolnictwie regeneratywnym i zastosujemy te stymulatory wzrostu, czy pożyteczne mikroorganizmy, plony wzrastają i to jest przyjemne i ekonomicznie to się spina.
0: No spina się, poza tym no tutaj wtedy mówimy rzeczywiście o bezpieczeństwie żywnościowym, bo takie właśnie gospodarstwo, które co roku jest w stanie tą produkcję praktycznie bez zewnętrznego wkładu samo wystartować i odtworzyć co roku, To na naszym rynku, a w ogóle w Europie, to już chyba rzadkość. No, poza ekologicznymi gospodarstwami, to praktycznie wszystkie konwencjonalne gospodarstwa w pełni są zależne od wkładu z zewnątrz. I to mówimy o takich kategoriach właśnie jak siła, czyli patrz, benzyna, ropa, maszyny. Mówimy o materiale siewnym i mówimy o całym cyklu nawożenia i całym cyklu odchwaszczania i wspierania tych roślin. Czyli to wszystko jest zależne od dużych firm chemicznych czy różnych innych, które w sumie z rolnictwem mają niewiele wspólnego.
1: Bardzo ważne jest, żeby świadomość konsumencka rosła, dlatego że na przykład w tamtym roku ja zauważyłem taką rzecz. Rolnicy zostali ziemniakami w polu. Nie mogli sprzedać nawet po 20 parę groszy. Co się stało? Czy tego towaru zabrakło? Nie, no wręcz przeciwnie, ja zauważyłem, już nie będę mówił w jakich, w tych wielkoprzemysłowych, tych molochach, ja byłem, ciebie to też będzie chyba zdziwi, ale może wiesz o tym. No bo te ziemniaki ekologiczne w sezonie, jak się zaczyna sezon, to kosztują tam około dziesiątki, potem schodzą na jakieś 5 z hakiem, no ale jak ja zobaczyłem zwykłe ziemniaki w markecie po 4 złote, na pewno nie polskie, pisze, że żółte i no nie, to są ziemniaki, to były ziemniaki jeszcze z zeszłego roku. Jak to się ma do tego, co jak potraktowano polskich rolników? To jest też wina konsumentów. Zamiast pojechać sobie do rolnika, zakupić takie same ziemniaki, a może nawet lepsze, za tam załóżmy złotówkę, no to teraz płacą sobie tam w sklepach po 4 złote i co?
0: Ja, no i właśnie to, że i to jest, trafiasz tu, w, że tak powiem, młyn na wodę dla mnie, bo ja to powtarzam jak mantrę. Drodzy słuchacze, drodzy konsumenci, wspierajcie rolników, znajdujcie rolników, bo po prostu rok, dwa, trzy i nie będziecie mieli już kogo wspierać i będziecie uzależnieni od tych marketów, od tych sklepów.
1: I wtedy będą płacić po 10 zł za zwykłe.
0: Dokładnie. I wtedy te ceny nagle z kosmosu
1: poszybują w górę.
0: Poszybują, tak. Więc jako...
1: Ja jeszcze mam takie jedno też takie właśnie apel do konsumentów. Pytanie. Każdy ma swojego rodzinnego lekarza i bardzo dobrze. A pytanie się rodzi. Czy ma swojego rolnika, którego kupuje warzywa, którego kupuje mięso, którego kupuje mleko. Jest ustawa o sprzedaży bezpośredniej w rolniczym handlu detalicznym. To wszystko jest legalnie. Jechać, zakupić, pomóc w wykopkach, w samozbiorach. To jest przyjemne. Nie trzeba chodzić z kikami. Można się pozginać, poobcować z ziemią, podładować baterie. Najlepiej jeszcze na bosaka i wtedy... Jest też, jak to się mówi, ścisły związek ciała z duchem i wtedy jedno i drugie działa.
0: No tak, tutaj się w pełni z tobą zgodzę. Ja myślę też, że bardzo ważne, a co, bo nie wiem, czy słyszałeś, co ma się dziać w szkołach, że w szkołach dzieciom teraz chcą ograniczyć mięso.
1: A nie, no to co teraz chodzi, to jest wywrócenie piramidy żywnościowej do góry nogami. To już jest po prostu przygięcie pały totalnie. Jeśli mamy soję genetycznie modyfikowaną, która w ogóle nie nadaje się do spożycia dla ludzi
0: i zwierząt.
1: Dla zwierząt, no. Do tego dochodzi kukurydza. Jeśli nam się po prostu ogranicza posiłki białkowe z pochodzenia zwierzęcego, no to ja odsyłam wszystkich do literatury doktora Jana Kwaśniewskiego, który już w latach 70-tych, 80-tych pisał o tym i mówił. I dobre proporcje białka zwierzęcego do węglowodanów i do tłuszczy i o tym, co mówiła pani profesor Cichosz. To jest właśnie to. No i tutaj przykłady naszych dziadków, babci, gdzie dożywają tych 90 i więcej lat, a biologicznie człowiek jest zaprogramowany na 120, no ale ja myślę, żeby tak dobrze w zdrowiu do setki dociągnąć, no to przede wszystkim to musi być organiczna, dobra, oparta na dobrych tłuszczach i dobrych warzywach dieta, żywienie.
0: Co udowadniają Japończycy, prawda? Jest tam, są te wyspy takie, gdzie głównie się żywią lokalnymi rybami i lokalnymi warzywami i no, tam jest to...
1: A teraz się wokoło człowieka, wokoło 100 metrów, no, 100 kilometrów.
0: 100 kilometrów to tak, to jest bardzo dobra zasada, no, ale myślę, że tutaj to, co mówiłeś i to będziemy powtarzać w kółko, czyli drodzy Państwo, omijajcie pośredników, idźcie bezpośrednio do producentów. odwiedźcie takie gospodarstwo, obejrzyjcie na własne oczy, jak ten rolnik to uprawia, jak on hoduje te zwierzęta. Jak
1: zobaczyć. Właśnie to o to chodzi, żeby zobaczyć, żeby to poczuć, jakie tam, w jakich warunkach te są zwierzęta, w jakiej formie są, w jaki sposób uprawiane są warzywa, czym są zasilane, czy naturalnie. Rolnik, który nie ma nic do ukrycia, to jest rolnik, którego można obdarować zaufaniem.
0: Który, tak jak ja czy ty, my z przyjemnością oprowadzamy ludzi po naszych gospodarstwach, bo dla nas to jest wręcz powód do dumy, a nie powód, żeby coś ukryć. Czy no wiadomo, że nie wszystko się udaje. Mamy też swoje porażki. Nie zawsze każda uprawa wychodzi. Czasem warunki, czasem błędy ludzkie, więc jak najbardziej no, nikt tu omnibusem nie jest i za takiego się nie podaje. Ale no ani ja, ani ty konsumentowi czy klientowi, który przyjechał do nas po zakupy, nie zabroniłbym pójść nigdzie u siebie na gospodarstwie. Nie mam takich stref.
1: Ale konsumenci dobrze właśnie się orientują i jak przejeżdżamy obok tych takich wielkoprzemysłowych farm, kurniki, czy to są prawda gdzieś jakieś chlewnie, no ten odór jest nie do zniesienia. A krowy, które leżą sobie na głębokiej ściółce, a głęboka ściółka to jest minimum 20 cm, tam jest dużo materii organicznej, tam są pożyteczne bakterie. Krowy nie chorują na jakieś choroby racic, no i wygodnie sobie po prostu leżą. Zresztą powiem więcej, ci rolnicy, którzy dostosowują się do tych warunków higienicznych, tych właśnie jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą i mają ten rygor cały, ten chemiczny i stosowanie tych środków dezynfekcji, sami mówią, że rolnicy, którzy mniej przesadnie jak gdyby dbają o higienę, mają lepszą bakteriologię. No to z czego to wynika? Właśnie z tego, że jest dużo dobrych bakterii i w glebie, i w oborze naturalnych. To, co robią na przykład te pożyteczne mikroorganizmy, prawda? No. Dobrze wiesz, bo stosujesz. A tutaj o tym się nie mówi, tylko się cały czas naciska, żeby jeszcze bardziej wyśrubować te wszystkie jak gdyby zasady stosowania tych środków dezynfekcji i higieny. Powiem jeszcze taką jedną rzecz.
0: Poczekaj, ja ci jeszcze przerwę, bo tu mi ucieknie myśl, a to Salatin bardzo był, jak był u nas na wykładzie, to właśnie o tym powiedział. Opowiedział o tym, że jak...
1: Pił wodę z poidła.
0: Tak, że to tam, że pił wodę z poidła, to tam nawet nie tyle, ale on powiedział bardzo ciekawą anegdotę, mianowicie wzięli te jego kury i wzięli kurę z kurnika przemysłowego, no i okazało się, że ta jego kura, która jest w tych tak zwanych niehigienicznych warunkach i jeszcze bita do tego na dworze, na podwórku, jest dużo zdrowsza i ma dużo lepsze wyniki niż ta kura z tego przemysłowego, która prawie, że tak powiem, w laboratorium jest ubijana i która żyje na co dzień w laboratorium, no bo tak inaczej się nie da nazwać tych warunków, w których one żyją. I na koniec po przebadaniu, bo to normalnie państwowa inspekcja w tych Stanach go tam badała, to była bardzo poważna sprawa, no bo oni jakby upierali się przy swoim, mimo że wyniki mówiły, i to wyniki, które oni sami jakby sami dokonali tych badań, nie? Sami dokonali, pokazali, że tych złych bakterii jest dużo mniej w jego kurach, że pozytywnych bakterii w tym mięsie jest dużo więcej, no a mimo to mieli ogromne zastrzeżenia do tego, jak on to robi. No, to jest
1: dlatego taka... napisał książkę, wszystko co robię jest nielegalne.
0: Dokładnie.
1: Jestem fanem tej książki. A tu jeszcze taka ciekawa, znaczy co jeszcze warto zauważyć, na co właśnie pani profesor Cichosz zwraca uwagę i mówi jako specjalista od żywności, 50 lat pracy w tym temacie. Mleko 4 godziny od udoju ma wszystkie, spełnia wszystkie warunki, zasady higieny i żywności i bezpieczeństwa żywności. I to wszyscy wiedzą, którzy przebywali na wakacjach, mieszczuchy, które przyjeżdżały do cioci, do dziadka na wieś, to dobrze o tym pamiętają, jak piło się mleko z pianką prosto z cycka. Oczywiście to mleko może być dłużej. Ja kiedyś w Sejmie miałem na tej debacie tam o zespole parlamentarnym do ratowania życia i zdrowia Polaków, zresztą byłem w redakcji też po tym całym wydarzeniu, to ja miałem mleko z rannego udoju, no i godzina 15, lekarze, którzy siedzieli obok, brali sobie po prostu do kubka i chlali. Nikt nie miał żadnych z tym żadnego problemu z trawieniem. Dlatego, że mleko ma wszystkie i bakterie, i przede wszystkim ma laktazę, której nie ma w mleku przetworzonym. No więc to mleko, co jeszcze na co zwraca uwagę pani profesor Cichosz, że potem zostaje jak gdyby w warunkach odpowiednich, czyli te temperaturach dodatnich powyżej temperatury pokojowej i zamienia się w jeszcze wartościowsze zsiadłe mleko, które po prostu jest kluczem do zdrowia, do zdrowych jelit. Jak zdrowe jelita, to zdrowy cały organizm.
0: No tak, no dobrze. Dzisiaj już powoli będziemy kończyć. Ja tak, po pierwsze zapraszam Państwa, żeby odwiedzać Tatka Rolnika. Jeżeli ktoś tam jest, to okolic Rzeszowa, Sanoka, to po zdrowe mleko, po dobre zboża, czy tutaj właśnie płaskutka.
1: Po edukację.
0: Po edukację jak najbardziej. Po dobry humor, no bo też myślę, że...
1: A odwiedza... to przede wszystkim o to chodzi. Ja jak dostałem informację, bo tak przegapiłem, dostaję tutaj jakiś telefon no to z redakcji, a ja akurat miałem jeszcze zapiętą dojareczkę, jak tam słuchacze chyba słyszeli, ucierak tam głos wydaje, tam gęś. No to jest zjawisko, które było w każdym praktycznie obejściu na wsi, coraz mniej tego i wszyscy, którzy przyjeżdżają, to tacy happy, jak zobaczą krowy, czy kury, czy gęsi, także zapraszam serdecznie.
0: Odwiedzajcie, no ja myślę, wspierajcie Tatka, my tutaj...
1: Wszystkich rolników.
0: A i tak, w ogóle wszystkich rolników, ale zwłaszcza tych rolników, którzy przede wszystkim produkują zdrową żywność, produkują tradycyjną żywność, ekologiczną, regeneratywną. Ich trzeba wspierać najbardziej, no bo jeżeli wy nie będziecie na to głosować, to ten sektor nie będzie się rozwijał, po prostu, tak?
1: Pomagać im w samozbiorach, pomagać im przy wykopkach, to z korzyścią dla domowego budżetu i dla zdrowia.
0: Dokładnie. Ja zapraszam wszystkich oczywiście w najbliższy czwartek, piątek, sobotę mamy Biotech. W tym roku gość specjalny Richard Perkins, czyli taki no, mój główny nauczyciel, bo ja mogę powiedzieć, że Salatina bardzo szanuję i bardzo lubię. Natomiast ja wdrażam model Richarda Perkinsa w naszym gospodarstwie. Jest to Europejczyk, dużo bliżej w sumie Anglik, ale dzisiaj to już Szwed, bo on na stałe zamieszkał w Szwecji i też ma obywatelstwo szwedzkie i tam prowadzi swoje gospodarstwo, więc przyjeżdża nauczyć nas, jak tymi rolnikami regeneratywnymi być, jak robić to wydajnie, jak robić to ekonomicznie, jak robić to ekologicznie, więc bardzo duża dwudniowa dawka wiedzy, między innymi dużo będzie też o zwierzętach, dużo będzie o kompoście, więc jeżeli ktoś tej wiedzy jest głodny, to tu bardzo serdecznie zapraszamy. No ja oczywiście ze swojej strony zapraszam po nasze skrzynki z natury, w których mam nadzieję, że też zagości w końcu jakaś twoja mąka. Musimy się jakoś dogadać, żeby nasi klienci i słuchacze, którzy odbierają skrzynki po audycji, mogli trafić twoją płaskórkę albo samoprze. Myślę, że się jakoś tam dzwonimy i do której skrzynki dołączymy. No cóż, ja ci życzę jak zwykle wszystkiego najlepszego. Oby ci się tam darzyło, oby zbiory były jak największe, żeby zwierzęta ci zdrowe były i żebyś w tej swoim dobrym humorze i dobrej aurze jak najlepiej sobie ze swoją rodziną żył.
1: My czekamy na deszcz, siano pod pierzynką, także może już deszcz padać. Także żałuję też, że nie mogę się zjawić na tych warsztatach z Perkinsem, bo obowiązki jednak nie pozwalają.
0: No wiadomo, jak ma się żywe zwierzęta, to one nie przebaczają i trzeba im, może nie dużo, ale codziennie czas poświęcić. Dziękujemy ci bardzo, Tadeuszu. No, na pewno za jakiś czas się znowuż do ciebie odezwę, ale byłem bardzo ciekaw, jak te dożynki w 2026 roku, to tam się u was działo, więc tutaj serdecznie wysyłamy pozdrowienia i do usłyszenia.
1: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Drodzy Państwo, audycja Ostoja Natury, Studio Ostoja prowadzone przez Piotra z Ostoi Natury ma się już ku końcowi. Cóż, wracamy do naszego trybu rozmów, do tematów poważnych. Już teraz co tydzień goście, rozmowie o żywności, o zdrowiu, o rolnictwie. Też trochę o kucharzeniu, bo tak jak obiecałem, co jakiś czas będzie pojawiał się nasz kucharz z przepisami, żeby przyrządzić to, co w danym momencie jest najświeższe i na co jest sezon, bo też tutaj Państwa będę zawsze namawiał do tego, żeby jeść to, na co jest sezon, a u nas sezon właśnie zaczyna się między innymi na jabłka, gruszki i na wiele innych pysznych jesiennych warzyw, owoców. Też w wielu miejscach pojawi się świeże mięsko po sezonie, prawda? Ludzie tam już powoli będą, te, zwłaszcza te hodowle, które są na dworze, to tak jak nasze kury czy gęsi, kaczki, to już wrzesień, październik, listopad to już są najczęściej ostatnie miesiące ich bytowania na dworzu, a potem zima, czyli przerwa, i do tej zimy warto się przygotować. Kisić, zakwaszać, mrozić, żyć zdrowo, żyć w dobrym humorze. I tego wszystkim Państwu bardzo serdecznie życzę. A jeżeli ktoś chciałby skrzynkę od nas, naszego gospodarstwa, od naszych partnerów, mail pod zakupy @ostatnienatury.pl. Dodamy do listy i co tydzień będziemy Państwu wysyłać skrzynki do odbioru w Warszawie w poniedziałek po audycji. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Studio Ostoja. Nocne powtórki wnet.

0: To bardzo serdecznie i zapraszam na Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Dzisiaj jest 8, chciałem powiedzieć czerwca, ale to jest 8 września, w rok 2026. I zacznę od honorowego gościa, bo siedzi naprzeciwko mnie generał Marek Łapiński, człowiek, który wie wszystko o wszystkim i o wszystkich. Dzień dobry, dobry wieczór, albo dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie, dzień dobry państwu.
0: Tak troszkę skromnie. Piotr Nowak, który też wie dużo o wielu, ale nie zawsze mówi. A Szczepan Ruban też...
2: Niewiele wie, ale dużo mówi.
0: Niewiele wie, ale dużo mówi. Był na...
2: Zaprotestuję tutaj w obronie Szczepana.
0: A nie, bo trzeba bronić Szczepana przed samym Szczepanem, bo Szczepan jak zacznie mówić, co wie, to jest to niebezpieczne. Ale dobrze, nie, to teraz właśnie zastanawiam się, czy zacząć bardzo poważnie, czy mniej poważnie. Ja dzisiaj jestem w takim nastroju innym, bo żegnaliśmy panią Joannę Rawik na cmentarzu powązkowskim, w związku z powyższym. Tak ten dzień upłynął, inaczej panu generałowi, inaczej Piotrowi, inaczej Szczepanowi. Może zacznę od Szczepana w takim razie, który przyjechał prosto z targów zbrojeniowych naszych, targów kieleckich. Tak. I co tam słychać, proszę pana?
2: Targi się rozrastają, niesłychanie dużo sprzętu i urządzeń do zabijania ludzi najróżniejszymi metodami. Także serce rośnie. Natomiast przestając żartować, targi Kielce, akurat dla Kielce są mi trochę bliskie, więc pozdrawiam doktora Andrzeja Mochonia, prezesa targów Kielce, chyba wciąż jeszcze, bardzo fajnego człowieka, który tą instytucję według mnie dobrze prowadzi i wybudował nową halę, a ta nowa hala jest taka ogromna, jak prawie wszystko, co było do tej pory, tak jakby, że się to podwoiło. Ja nie wiem, może to już było rok temu, nie pamiętam, może rok temu ja nie byłem, ale chyba co roku jestem na MSPO i to naprawdę robi wrażenie. Wystawa Polskiej Grupy Zbrojeniowej w związku z tym przeniosła się z hali, w której była do tej pory, do tej nowej hali i jest jeszcze większa i jeszcze bardziej imponująca. I chyba to było tak, że wybudowanie tej hali było możliwe również dzięki temu, że Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła z Targami Kielce taką wieloletnią umowę, bo dotychczas to była taka z roku na rok współpraca, a teraz została zawarta wieloletnia umowa. Więc ja to postrzegam pozytywnie. Naprawdę te targi są ogromne, a natomiast akurat tak trafiłem, chodząc po tych targach, że wszedłem na stoisko grupy WB Electronics w momencie, w którym miał tam przyjść wicepremier Kosiniak-Kamysz i miała się odbyć prezentacja nowych produktów grupy WB. Cztery premiery dzisiaj były. Było oczywiście bardzo mocno pokazane, że to jest wszystko Polska Safe, no bo to są te kontrakty. Premier się cieszył. Jeden z tych dronów, nowy chyba rodzaj Warmate'a, ma takie skrzydła na X, jak z Gwiezdnych Wojen chyba były takie ze skrzydłami na X różne samolociki i to mu pozwala bardziej pionowo atakować różne cele. Także bardzo dużo tam się dzieje, naprawdę ta wystawa się rozrosła, co jest takie może niezbyt pozytywne dla świata, bo to pokazuje, że jest koniunktura w branży zbrojeniowej, jest to branża rosnąca, jest optymizm branży zbrojeniowej, to nie powinno napawać całej reszty świata optymizmem. Też ciekawe, bo bardzo dużo sprzętów różnych takich towarzyszących, wydaje mi się, że to jest też pozytywna zmiana, to znaczy różne takie sprzęty inżynieryjne i tego typu, które jak był większy zastój, to po prostu stało tam rządek różnych czołgów z lufami i tak dalej, bo to jest takie modne, tak? A teraz jak naprawdę są takie sprawy bardziej wojenne, to się okazuje, że te różne takie inżynieryjne sprzęty, które coś wykopią, coś przestawią, coś pociągną, coś przeniosą, też są potrzebne, no dobrze, bo ich jest potrzebnych bardzo dużo i to też dobrze, że to się rusza.
0: To jest prawda, nie wiem, czy polska myśl technologiczna jest tam obecna, czy jakoś się manifestacja tej myśli technologicznej jest na targach w Kielcach, ale pytanie brzmi tak, czy są tam Ukraińcy i ukraiński przemysł zbrojeniowy?
2: Tak, Tak, było stoisko

0: firmy Firepoint, tej, o której koledzy z Strategy and Future mówią często. Nawet
1: ale oni podpisali, panie generale, ten kontrakt? Jest jakaś fabryka tych rakiet ukraińskich w Polsce budowana, czy nie?
2: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Na pewno na Ukrainie jest kilkaset firm, przeszło 500, które produkują drony i rozwijają się drony aktywne, drony zwalczające drony. Natomiast od kiedy pamiętam, ten biznes jakoś nigdy nie mógł się satysfakcjonująco dla strony polskiej skończyć.
1: Czyli o tym mówił pan. No bo tak, ze Strategy and Future.
0: Tak. Marek Budzisz też o tym mówi. Firepoint był obecny, nawet to zrobiło na mnie wrażenie, bo przytachali taki model rakiety balistycznej, który to chyba tirem trzeba, wiesz, bo on jest długi po prostu, no to jest tylko atrapa. Ale dla samego pokazania, że takie ma rozmiary, no to przytachali tą rakietę.
1: Rakietę, której jeszcze nie mają, czy już ją mają. Jeszcze czy nie wiadomo, czy mają, bo się Dmytro Antoniuk...
0: Mówią, że mają, ale jeszcze...
1: Mówił, że czekają.
0: Nie strzelili.
1: Jeszcze nie wystrzelili tej rakiety.
0: Naprawdę bardzo dużo tam się dzieje i to wszystko pozytywnie wygląda. Zarówno rozwój prywatnego biznesu...
1: Co się z tym szepam? Grupy. Coś pozytywnie wygląda.
0: Ja po prostu jestem w optymistycznym nastroju. Jak jestem na MSPO, to zawsze takie rozrzewnienie wraca.
1: Jak zobaczy tyle po prostu...
3: Karabinów.
0: Żeby tutaj dojechać, musiałem zrezygnować ze strzelania na strzelnicy kontenerowej, co zawsze mam w zwyczaju, więc to było bardzo duże poświęcenie z mojej strony.
3: Dla państwa, którzy słuchają.
0: Tak, absolutnie.
1: No dobrze, ale była taka dziwna informacja na temat PGZ-u, czyli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że część akcji albo dużą część akcji PGZ-u przejmie Orlen. Tu może ma Piotr Nowak jakąś wiedzę na ten temat, a w ogóle nad sensownością takiej transakcji. Na czym to polega? W ogóle, żeby ktoś wpadł na taki pomysł, żeby firma jedna przejmowała drugą w taki sposób właściwie niepojęty dla przeciętnego zjadacza chleba.
3: Nie, no pojęty, po prostu zmienia się ktoś, kto, że tak powiem, jest częściowym właścicielem, będzie Orlen. Jaki jest sens tego? Ja nie widziałem żadnego uzasadnienia, nie słyszałem też wypowiedzi grupy Orlen, która by uzasadniała ten zakup. Rozumiem, czy są spekulacje na razie medialne, to chyba nie zostało ogłoszone. Natomiast patrząc na mechanikę i przepływ środków, środki trafią do budżetu państwa, a wiemy, że sytuacja w budżecie państwa jest opłakana, no więc zakładam, że Ministerstwo Finansów czy budżet państwa ratuje się w ten sposób, bo medialnie było, że to jest w skale około 25 miliardów złotych. Nie wiem, czy będą jeszcze inne operacje, ale to polega na tym, że rząd teraz walczy, czy minister finansów walczy o to, żeby w maju czy w kwietniu 2027 roku, gdzie wyjdzie podsumowanie budżetu za obecny rok, za 26, żeby poziom długu do PKB nie przekroczył 55%, bo jeżeli przekroczy 55%, to ustawa o finansach publicznych mówi, że kolejny budżet, czyli ten, który będzie konstruowany przez rząd w sierpniu 27 roku, czyli dwa miesiące przed wyborami, będzie musiał mieć drastyczne cięcia. I zakładam, że obecny rząd robi wszystko i będzie, jeżeli to nie wystarczy, to operacja to będzie robił jeszcze inne. Niektórzy złośliwi się śmieją, że być może zmieni prezesa GUS-u, żeby te dane się spinały, po to, żeby po prostu nie przekroczyć tego poziomu. I to jest jedyne wytłumaczenie sensowne tej operacji, jeżeli w ogóle do niej dojdzie.
1: No tak, bo to na razie jest tylko według polityków opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo oni na ten temat
3: mówili. Media podawały też.
1: Media.
3: Tak, XYZ chyba ten portal, coś takiego.
1: A XYZ to jest z Krakowa portal, tak?
0: To jest portal Rafała Brzoskie, skąd on jest, to ja nie wiem.
1: Czy on jest z Krakowa?
0: No. Brzoska też nie pamiętam, skąd jest, także...
1: Ta wiedza jest
3: po prostu... Raciborz?
1: Nie, w Raciborzu...
0: Bardzo możliwe, bardzo możliwe.
3: Okolicja. Moja żona jest z Raciborza, pozdrawiam. Więc spod Raciborza.
1: No dobrze,
0: uratować Rafaka, ale nie uratować.
1: Dobrze, bo dużo rzeczy o tych zbrojeniowych naszych targach powiedzieliśmy. Ja być może jutro uda mi się dojechać do Kielc i będę po raz pierwszy w życiu na takich targach. Pan generał pewno wielokrotnie był.
2: Bywałem wielokrotnie, tak. To robi wrażenie, jak ktoś szczególnie jest po raz pierwszy, po raz kolejny. To tak jak tutaj kolega powiedział, wie się, gdzie co się stoi, i raczej zaskoczenie jest, jeżeli kogoś czegoś nie ma. Nie planuję w tym roku pojechać na te targi, bo nie spodziewam się zobaczyć czegoś, co mnie zainteresuje. Mało tego, no, nie zobaczę tego, co chciałbym zobaczyć, a chciałbym zobaczyć dużo polskich firm produkujących masowo tanie drony. Chciałbym zobaczyć program Kosiniaka-Kamysza, o którym wspominałem, czyli licea dronowe, klasy składania, program,
0: to jest
2: który...
0: w Rosji taki podręcznik nawet.
2: No, ale tu nie chodzi o to, co jest w Rosji,
0: a nie, on mówi, że
2: bo nie chcę
0: będzie.
2: Kolego, abyśmy wprowadzili model rosyjski przy pomocy radzieckiego wojska. Zróbmy to sami po to, aby taki scenariusz nie został zrealizowany.
1: No. Ale przecież tak, Władimir Putin, prezydent Rosji, rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem i w czasie tej rozmowy powiedział, że Rosja nie zamierza zaatakować Europy w znaczeniu Europy Zachodniej, państw NATO. W związku z powyższym targi sobie, nasze zbrojenia sobie, ale jesteśmy bezpieczni, bo jest zapewnienie prezydenta Rosji, więc o co chodzi, panie generale?
2: No. Nawet bym się z tym zgodził, bo dzisiaj w mojej ocenie, w ocenie wielu, Rosja nie ma szans, nie ma siły, nie jest przygotowana na to, żeby zaatakować Europę, bo gro sił jest na Ukrainie. Wyobraźmy sobie, okej, pobawmy się w taką małą grę, czyli Rosja przesuwa swoje siły i atakuje jakiś kraj europejski. Musi ściągnąć z frontu ukraińskiego masę swojego wojska, swojego sprzętu. Tak? Tu jest NATO, tu nie ma żartów. To nie jest tak, że ona dzisiaj mówi, atakujemy, dzisiaj zaatakuje. To trzeba zrobić logistycznie. Co wtedy zrobią Ukraińcy?
1: A nie można po prostu z Królewca odpalić tych wszystkich rakiet, one przelecą sobie. Ależ 2000 rakiet trafi 2000 celów w Polsce i po zabawie.
2: Nie ma tam 2000 rakiet.
1: A ile jest?
2: Mniej.
1: O dużo mniej?
2: Kilkadziesiąt
0: pomiędzy,
2: razy.
0: Pomiędzy 2 a 2000.
2: Nie. Jest ich tam koło setki, sto kilkadziesiąt.
1: Sto kilkadziesiąt
2: tak.
1: Tylko?
2: To nie jest tak dużo.
0: Ciężko znaczy, jest nowe przywieźć.
2: No one idą gdzie indziej, no ale dokończmy to. No co zrobią Ukraińcy? Najważniejsze dla nich jest odzyskanie terenu. To jeżeli zniknie gro rosyjskiej armii tam, no to Ukraińcy no tak, ale... zrobią jeden logiczny krok.
1: No ale...
2: Zajmą tereny swoje, ukraińskie, bo nie będzie tam rosyjskiej armii. I co wtedy zrobi Putin? Co zrobi opinia publiczna w Rosji, o ile istnieje? Także to nie jest tak, że zaatakują. Panie redaktorze...
0: Ale Rosja zaczęła sabotaże na,
2: to jest zupełnie coś innego.
0: Na sieciach energetycznych, okay. Na piastowskich ziemiach.
1: Ale poczekaj,
2: ale poczekajmy z tym.
1: Chce pan, czy one piastowskie, czy nie, to zapytaj się liderów AfD. Oni mają zupełnie inne pojęcie na temat granic.
0: I od razu wbiłem się w mrowisko.
2: Drogi panie redaktorze, no dobrze, popatrzmy, jak to wygląda. W mojej ocenie, ale nie tylko w mojej. Realnie sytuacja jest taka. Rosja ma przewagę. I wie o tym, że czas gra na jej korzyść.
1: I mówimy o wojnie na Ukrainie.
2: Oczywiście, tak. O wojnie na Ukrainie, bo wojna na Ukrainie jest teraz najważniejsza. Idzie jesień. Teraz jest dobre lato, było jest sucho. Gdyby co, to można prowadzić działania ofensywne, używając ciężkiego sprzętu. Czy to nastąpi, czy nie? Nie sądzę, bo Rosja poniosłaby znowu zbyt duże straty, więc będą czekali, aż przyjdzie zima. Utłuką do końca infrastrukturę krytyczną, energetyczną, ile się da, cieplną. I zobaczą, co stanie się na Ukrainie, czy społeczeństwo ukraińskie wytrzyma. Do tego dochodzi ta wojna psychologiczna, ale też to, co się dzieje, czyli korupcja na Ukrainie, która jest, walki frakcyjne oraz zmęczenie USA. USA ma wybory jesienne, to się wszystko wiąże. Więc Trumpowi zależy na tym, aby wygrać albo przynajmniej utrzymać status quo. I dla niego takim plusem byłaby dobra wiadomość z Moskwy. Podpisaliśmy, przyczyniliśmy się do zawarcia porozumienia, zawieszenia ognia, rozpoczęliśmy negocjacje, rozmowy pokojowe. One będą, o tym doskonale wie Putin i jego otoczenie. I taki sygnał może pójść tylko wtedy, jeżeli Putin dostanie dobre warunki. Dobre warunki to znaczy złe dla Ukrainy, czyli przyduszenie Ukrainy i Zełenskiego przez Stany Zjednoczone czy ekipę Trumpa do takich ustępstw, które spowodują to, że naród ukraiński odwróci się albo będzie miał podważone zaufanie do swojego rządu. Bo celem Rosji, jednym z celów jest zamienienie tego rządu, najlepiej na rosyjski czy prorosyjski, tak? Więc to wszystko tak powiązane niestety nie nastraja nas tak optymistycznie. Ukraińcy doskonale to wiedzą, więc ich aktywność idzie w kierunku Europy. Stąd też, jak wiemy, polska reprezentacja była mocna teraz na rozmowach w Kijowie. To był żart oczywiście, bo nas tam nie było.
1: Dobry, chociaż
0: te kraje nas reprezentowały.
2: Tak. A no dlaczego? No dlaczego nas nie było inaczej? Bo teraz też padają często w mediach pytania, dlaczego Ukraińcy są tak niewdzięczni w stosunku do Polski? Oni nie są niewdzięczni. Wyobraźmy sobie, że chcesz kupić samochód. Samochód ma dealer, który sprzedaje ci go za 100 tysięcy i proszę ja ciebie, jego reprezentant, który sprzedaje za 110 tysięcy, od kogo kupisz? Od dealera za 100, tak? Jeżeli my nie
1: zależy,
2: mamy...
1: czy za swoje pieniądze, czy za państwowe.
2: No ekonomicznie za swoje. Jeżeli ja mogę wszystko załatwić na poziomie europejskim, to po co ja mam załatwiać to z Polską? Bo będę zaciągał zobowiązania. To jest chyba tak proste i oczywiste, że pomijamy Polskę, bo nie ma żadnego sensu. Polska nie ma wpływu, tak? I nic od niej nie dostaniemy. Co najwyżej zaciągniemy zobowiązania, a nie jest to teraz popularne. A Europa jest nam potrzebna, a w szczególności Niemcy, bo gdy Trump zrobi woltę przed wyborami, na przykład jesiennymi, i nie dostaniemy na tyle dużo środków do obrony, to Rosja może ten moment wykorzystać, to jedyna szansa dla Ukrainy jest w tej Europie Zachodniej.
1: Czyli dobrze, czyli jakby...
2: To jest na ten moment, na te wybory.
1: Ale gdyby patrząc na sytuację, czyli w gruncie rzeczy ci, których wysłał prezydent Trump do Moskwy i do Kijowa, są tak naprawdę wysłannikami Putina do Kijowa po to, żeby negocjowali warunki, które są korzystne dla Rosji, bo warunki korzystne, bo warunki korzystne dla Rosji są korzystne dla Trumpa, bo są wybory bo są wybory amerykańskie.
2: Biznes, przecież Amerykanie patrzą na to biznesowo, ile da się zarobić. No i gdzie się więcej da zarobić? Ewentualnie z Rosją, od Rosji, nie? A przy okazji najlepiej było zarobić by na biznesie z Rosją, na biznesie z Ukrainą, tak? Razem. Rosji chodzi o to, żeby Amerykę odsunąć od Europy. I robi to w miarę dosyć skutecznie. No taka jest polityka Trumpa. Zresztą ona jest logiczna z punktu widzenia prezydenta amerykańskiego, który mówi, tyle łożymy na obronę Europy, przez co za trochę zarzuciliśmy obronę na innych kierunkach, za dużo nas to kosztuje, jesteście na tyle silni, że powinniście zrobić to sami. I tutaj powinniśmy być wdzięczni Trumpowi, że uzmysłowił Europie to, że jest bezbronna. I mamy czas, jako Europa, do tego, aby się przygotować, dozbroić i w razie czego stawić czoła rosyjskiej agresji. Znowu mamy tę szansę, tylko czy ją wykorzystamy.
0: Ja bym tutaj dodał ten wątek niemiecki, bo to jest ciekawe. Z jednej strony Zełenski w tej chwili całkowicie wisi na kanclerzu Mercu i na decyzjach kanclerza Merca, bo to do tego się sprowadza. Tak. Z drugiej strony Merz, po tym ponad roku już rządów, można powiedzieć, że jest człowiekiem takim strasznie miałkim. To znaczy wydawało się, że on zmieni coś. Mówił różne, przywróci energię jądrową, powstrzyma trochę klimatyzm, pomoże niemieckiemu przemysłowi i tak dalej, i tak dalej. A on nie zrobił nic. W sensie ani nie pcha lewicowej agendy, ani nie pcha odwrotnej agendy, nie jest w stanie pchać żadnej agendy, jest strasznie niepopularny w tej chwili. No i ostatnio mamy te, po pierwsze, drony z ładunkami wybuchowymi przy lotnisku w Lipsku i Niemcy zastanawiają się, jak zareagować. I ładunki wybuchowe na liniach energetycznych przy granicy z Polską obecnej, gdzie było tych ładunków 21. To nie były dwa, to nie był jeden. Było 21 znalezionych ładunków na liniach najwyższego napięcia, które mogłyby tam sparaliżować energetykę w całej okolicy, a być może doprowadzić do blackoutu.
1: Ale w ogóle to jest...
0: Na skalę niemiecką. I teraz Merz się zastanawia, co zrobić. Mógłby przekazać rakiety Taurus Ukrainie, a przekazanie rakiet Taurus Ukrainie mogłoby oznaczać koniec mostu Kerczyńskiego. Bo to są rakiety takie, które mogłyby to sprawić. No i Niemcy tak zamknęli konsulat, co kogoś wydalili. I tak właśnie, to jest symbol Merca. Że tak.
2: Ale ani w te
0: żadnego zdecydowanego kroku. I to się łączy z wynikami w tej chwili w Saksonii.
1: Nie wyciągajmy wszystkich kart z rękawa od razu.
0: No, ale to chodzi mi tylko o to, że
1: łączy się.
0: Tak te procesy przebiegają, że facet, który jest miałki i niczego nie dowozi w żadną stronę, no to sprzyja temu, żeby inna siła rosła, tak? No bo ludzie mówią, no, kurczę, brada, nie ma nic, ani w te, ani we w te, po prostu stoimy w miejscu.
1: No i mamy coraz więcej problemów, tak, bo zamykają nam fabryki w Niemczech, te fabryki, które były symbolem niemieckim, ale dobrze, to o tych ładunkach wybuchowych, panie generale.
2: A te ładunki wybuchowe były na tyle sprytnie porobione, że tak naprawdę, gdyby one zostały dobrze odpalone, to naprawdę trzeba byłoby dobrych specjalistów, aby uznać, że to były ładunki wybuchowe, a nie spięcie zwykłe.
1: Ale może to są nieprawdziwe informacje, bo mamy takie informacje, że są ładunki wybuchowe, a tak naprawdę może ich nie było, tylko to jest wirtualna jakaś rzeczywistość, w którą komentujemy, a której nie wiemy, czy ona w ogóle, czy były, wiemy, były. No,
2: okazuje się, że Niemcy też mają dużo szczęścia, tak jak my. U nas pociąg się nie wykoleił, ale przejechał przez uszkodzone tory. Nie jeden, tak? To było szczęście od Boga, że naprawdę nie było u nas katastrofy, że nie zginęło kilkadziesiąt czy kilkaset osób. W Niemczech teraz na lotnisku mogła być absolutna masakra, nie? Ale to był jasny przekaz, nie? Do Niemców. I Merz, jak tutaj kolega był powiedział, jest dosyć miałki, ale z drugiej strony no, to on ma podjąć decyzję. I podejmie decyzję, kiedy mu doradcy podpowiadają, słuchaj, jak ty to zrobisz, to być może wybuchnie i to wtedy będzie na ciebie i nasza partia tak straci, że wybiorą zupełnie kogoś innego. A tam czekają w kolejce tacy, którzy mówią, że będą mieli doskonałe relacje z Moskwą, że chcą wrócić do biznesu, że no, w zasadzie dlaczego nie z Rosją, w czym, że ona gorsza od Ameryki.
0: Ja jeszcze dodam jeszcze jeden poziom komplikacji, którego może będzie taki nieoczywisty, ale ja w ostatnim czasie zauważyłem jakieś takie wzmożenie informacyjne wokół naszej tragedii smoleńskiej. Mimo, że nie ma żadnej okrągłej rocznicy w tej chwili, ale było kilka rozmów, które są popularne tam na YouTubie. Parę osób się wypowiadało. I no powiem tak. Amerykanie wiedzą, co tam się stało. To nie jest tak, że ci Amerykanie są też kompletnie bezbronni w tych rozmowach z Putinem i przyjeżdżają po prośbie. Bo na przykład mogą ujawnić, co się wydarzyło w Smoleńsku. Jest to pewne narzędzie presji na Putina.
1: No, chociaż to
0: mogłoby to być niekorzystne dla niego.
1: To też miałem taki zamiar, żeby panu generałowi zadać. Bo przypominam, generał Marek Łapiński jest honorowym gościem Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, ale zadać to pytanie o ten argument, który mają w rękawie przedstawiciele Donalda Trumpa. Znaczy, bo przyjeżdżają, rozumiem, są zadowoleni, są na Kremlu, jest ładnie, są żyrandole, są dywany, jest wojsko, wszystko jest pięknie, nawet może ładniej niż w Ameryce. Jest,
0: nie wiem... Pozdrowienia dla prezydenta, kawior, samego Putina.
1: Kawior, jesiotr, balet, wszystko jest w Moskwie tak, jakbyś powinien, ale oni zawsze mają coś, bo przecież to nie są... panie generale.
2: To nie są domokrążce. Panie redaktorze, odpowiem inaczej. Gdyby pan mi zadał to pytanie w 2021, w 2022 roku, to ja bym na to mógł odpowiedzieć. To znaczy, nie odpowiedziałbym.
1: Nie mógł odpowiedzieć.
2: Znaczy, nie odpowiedziałbym panu, ale mógłbym odpowiedzieć. Dlaczego mógłbym odpowiedzieć? Bo wtedy Polska prowadziła podmiotową politykę. I wyobraźmy sobie dzisiaj, że odbyło się to spotkanie na Kremlu, a do Polski przyleciał dyrektor wywiadu narodowego USA i poinformował nas o tym, o czym były te rozmowy. Wyobrażamy to sobie? Nie. A wtedy, w 2021 roku, w 2022 roku, przyleciała do Polski pani Avril Haines, takiż właśnie dyrektor, spotkała się z panem prezydentem, z panem premierem i o dziwo ja miałem ten zaszczyt, że odwiedziłam ją w moim biurze, o czym rozmawialiśmy. Tego nie powiem. Natomiast nie przyleciała dlatego, że jestem taki przystojny. Niestety. A może stety? Ale dlatego, że robiliśmy bardzo dobrą robotę i nasze informacje, które szły do pana prezydenta, do pana premiera, ale do naszych najważniejszych sojuszników w NATO, budziły takie zainteresowanie, czy też zdziwienie Amerykanów, że pani Haines odwiedziła moje biuro. Rozmawialiśmy jak równy z równym.
1: No i co się stało teraz?
2: Co się stało teraz? Na wiosnę tego roku pan premier rządu polskiego, pan premier Donald Tusk mówi o tym, że powziął informację od anonimowego dostojnika Unii Europejskiej czy też NATO, że za kilka miesięcy wybuchnie wojna, czy napadną nas Rosjanie. Minęło te kilka miesięcy, dobrze z okładem. Nic takiego się nie stało. W 2021 roku, w 2022 roku premier Polski otrzymywał takie informacje od polskich służb. Nie od anonimowych źródeł w Unii Europejskiej. To były prawdziwe informacje, które wystarczały naszemu rządowi czy panu prezydentowi do prowadzenia skutecznej polityki. Niestety, ze smutkiem stwierdzam, że takiej sytuacji teraz nie ma. Ubolewam nad tym, bo chciałbym, żeby Polska była bezpieczna i żeby takie informacje pan premier otrzymywał od Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, ABW, SKW. Od tego to jest.
1: No, no dobrze, ale to w takim razie, w jaki sposób się to psuje?
2: Nie wiem. Znaczy, mogę powiedzieć, ale no...
3: Od głowy.
1: No, no, nie, no tak.
2: Panie ministrze, tak. Tak. To znaczy...
1: Ale co, że zmieniono głowę i
2: nie, to
1: rządu?
2: Nie chodzi o szefów. No Boże, no...
1: No, no naiwne to... pytanie, ale... Ale... No.
2: No to działało, tak? Działało. Dobrze, no to jeżeli już tak, no to pobawmy się trochę, bo zirytował mnie pan tym pytaniem i uchylę rąbka tajemnicy. W zasadzie zadam takie pytanie. Jeżeli faktycznie Służba Wywiadu Wojskowego była na tyle dobra, że jako jedyna w strukturach Unii Europejskiej, druga w Europie, bo też Angola, oprócz jeszcze Amerykanie, przewidzieli tę wojnę, tak? Ale to nie było, że zgaduj zgadula, tylko to była bardzo solidna praca analityczno-wywiadowcza. Najpierw trzeba było pozyskać informacje wywiadowcze i na podstawie ich dokonać właściwej oceny. I to zostało zrobione. I ten pion analityczny w Służbie Wywiadu Wojskowego praktycznie został zlikwidowany. Nie jest tajemnicą, że pan Dominik Smyrgała stał na czele. Został bezprawnie zwolniony, wygrał sprawę w sądzie, ale to nie jest istotne. Doprowadzono do odejścia wielu młodych ludzi zupełnie bez sensu. I to była ta służba, która dawała rzetelne, prawdziwe informacje o tym, co będzie. Nasz konkurent mówię tu w cudzysłowie, bo nie konkurent, a służba cywilna, no właśnie, nie miała takich, powiedzmy najłagodniej, nie miała takich informacji. I cały pion analityczny do zastępcy szefa służby włącznie został zachowany. Proszę sobie wyciągnąć teraz z tego wnioski.
1: Szefem, ty jesteś od wniosków.
0: Nie, no to jest coś, o czym rzeczywiście też planowałem powiedzieć. Może to są zupełnie dwie... Tak, to są zupełnie dwie różne sytuacje, coś bo mówiłem o tych targach Kielce po prostu i chciałem powiedzieć, że są takie rzeczy, jak to jest takie ładne powiedzenie, że dłużej klasztora niż przyora. I miło się patrzy, jak się coś rozwija dobrze, bez względu na to, że tam jedni rządzą, drudzy rządzą, a coś tam się dalej rozwija, tak jak te targi Kielce na przykład, tak? I tak generalnie powinno być, że po prostu się dobre projekty rozwojowe czy jakieś dobrze działające instytucje są po prostu szanowane, są dalej popychane i w zasadzie to powinno być niekontrowersyjne, bo każdy może się dopisać do sukcesu.
1: I tak jest z wiatrakami, Szczepan, które cały czas atakujesz. Rozwijają się. Było zasiane za rządów Prawa i Sprawiedliwości, rozwija twórczo Platforma Obywatelska,
0: rozwijane są projekty deficytowe, kosztowne, które powodują wypływ pieniędzy z Polski. Natomiast faktycznie są takie miejsca, w których właśnie jakby coś, co dobrze działało, co zostało wyjątkowo dobrze zbudowane, tak jak ten pion, bo przedstawiając pana generała Krzysztofie na początku, nie wspomniałeś czegoś, co już wielokrotnie było powiedziane, że to jest właśnie ten generał, który dowodził tą służbą jedyną z całej Unii Europejskiej, która jako jedyna przewidziała...
1: Służba wywiadu wojskowego,
0: dokładnie,
1: tak.
0: I to w tamtym czasie i to wszystko dobrze działało.
2: Ale to nie jedyna zasługa, że przewidziała. Potem działała i robiła dużo dobrego dla naszych
0: sojuszników. Ale nie, i chcę powiedzieć to, że na przykład nasi sojusznicy też to widzą. W sensie oni widzą, że pion analityczny, który oni dobrze pamiętają, że to są ci ludzie, no mają to namierzone, rozumieją i tak dalej. I że ten pion został w tej chwili zaorany, no to po co z Polakami rozmawiać? Jak oni coś, co dobrze działało, zniszczyli, coś, co źle działało, zostawili. I tak, i trochę, przepraszam, ale tak samo wspomniałem o tym, o Smoleńsku, dlatego że ostatnio była długa rozmowa z Cezarym Gmyzem i była długa rozmowa z profesorem Biniendą. Akurat tak w ostatnim czasie te rozmowy się wydarzyły. I Gmyz opowiadał o tym, jak była publikacja tego artykułu o Trotylu, tak? I ja sobie dzisiaj tą rozmowę przesłuchałem. No i tam był ten fragment o tym, że Hajdarowicz, właściciel Rzeczpospolitej, no jak się dowiedział, że tego, to pojechał szybko do Sejmu i spotkał się z Pawłem Grasiem, żeby mu powiedzieć, co się kroi. I Tomasz Wróblewski został wezwany, już nie pamiętam, powiedzmy, że nie pamiętam z litości do kogo, ale któryś tam minister taki czy owaki mu powiedział, że jak wy to ujawnicie, to będzie trzecia wojna światowa. No i to jest trochę tak jak z tym Mercem, który, że jak wy im przekażecie Taurusy, to teraz zawsze jest taka gra w cykora po prostu, że ale i teraz jeżeli świat na nas patrzy i wie, że ludzie, którzy zajmowali się tuszowaniem, ukrywaniem, kłamaniem i tak dalej, w tej chwili są u sterów, no to oni nie mają szacunku. To się z nimi nie rozmawia, no bo to... Po co, no?
2: Ale to nawet nie chodzi o to, wiesz, bo ci...
1: Generał Marek Łapiński mówi.
2: Ci analitycy jeździli na fora natowskie. Przedstawiali to. Ludzie ich znali, nie? Bo to nie jest tak, że te służby, że każdy trzyma tę informację przy sobie, nikomu nie damy. Dzielimy się z tym. I ludzie, nasi partnerzy rozumieli, jaka była to ciężka praca, jak było to zrobione. I wracam do tego, nie? Że najpierw o tych informacjach wiedział nasz prezydent i nasz premier.
0: I to budziło szacunek.
2: Tak.
0: Dzisiaj premier przychodzi do Sejmu i mówi, że tam zonda krypto to jest ruska mafia, bo takie są informacje od ABW. A potem dziennikarze zadają pytania ABW, a ABW mówi, że nie ma takich informacji w ogóle. No i to dzisiaj mamy takie informacje przepływają i takie jest szacunek.
1: No dobrze, ale ja tylko naiwnie zapytam pana generała, przepraszam Szczepan, że się nie odniosę do tego, co powiedziałeś, ale to jest, że zepsuto czy wyrwano jeden z takich fundamentów nerwu państwa, to o czym powiedział pan generał, że pozbawiono państwo czegoś, co dostarcza informacji do mózgu i to informacji istotnych.
2: Nie tylko informacji, ale potrafi działać i reagować. To tak jakbyś miał mecz na Mistrzostwach Świata, tak? Wchodzisz do gry o medal i zdejmujesz dwóch najlepszych zawodników z boiska.
0: A po co nam informacje, jak są informacje w Berlinie?
2: No to znaczy, zapytać. Berlin miał na tyle złe informacje, przypomnę tylko, że Bruno Kahl, który miał przylecieć do mnie wtedy, kiedy wybuchała wojna, powiadomił mnie, że sorry, nie przylecę, bo lecę do Kijowa, no ale nie lecę. No i trzeba było go z tego Kijowa
0: ratować,
2: ściągać, bo wybuchła wojna, nie? I to jest ocena Niemców, bo Niemcy zakładali, że ta wojna nie wybuchnie, a nawet jak mieli informację o tym, że wybuchnie, to życzeniowe ich myślenie było takie, że nie, pojadę i może tym bohaterskim czynem powstrzymam. I dzisiaj, kiedy taki premier Merz, od jego decyzji zależy, czy ta wojna wybuchnie, czy nie. To nie będzie wojna, ale to będzie nasilenie działań hybrydowych i być może te rachunki, te ładunki wybuchowe zaczną częściej wybuchać w Niemczech i dokonywać różnych zniszczeń. No,
1: ale co, Rosjanie mają taką siatkę szpiegowską, żeby móc takie rzeczy robić?
2: Aj, Boże, Boże. Panie Krzysztofie, czytając bardzo naukowe...
0: Widać, że Krzysztof jeszcze nie oglądał trzeciego sezonu Majonez.
2: Nie ogląda Majonez, nie. Czytam raczej naukowe publikacje dotyczące osób rosyjskojęzycznych w Niemczech. To są milionowe cyfry. Taka prosta rzecz, taka wiedza, że w całym bloku państw demoludów, tak zwanych okupowanych przez Związek Radziecki, był tylko jeden kraj, w którym zezwalano na małżeństwa żołnierzy rosyjskich z tubylcami, czy tubylkami, i to było NRD. A więc to był długoplanowy sposób na wprowadzanie swoich zasobów, potencjalnych przyszłych aktywów, to jest jedno tylko ze źródeł tych aktywów. Odwieczna miłość rosyjsko-niemiecka, która była, która kwitnie. I tak naprawdę, gdybyśmy naprawdę zrobili ankietę w obu tych krajach i powiedzieli tak, odrzućmy chwilową wojnę na Ukrainie i drodzy obywatele, powiedzcie, jaki kraj, czy obywatele jakiego kraju, do jakiego kraju czujecie największą sympatię, to oba te kraje wzajemnie w swoich tych sondażach byłyby, prawda, na przemian na wysokich pozycjach. Z jednej strony szacunek, z drugiej strony podziw. I teraz mamy sytuację, kiedy ta alternatywa przychodzi, ale wcześniej byli zieloni. No, co to była partia zielonych? Przecież to pamiętacie. Ona była po to, aby blokować rozwój energetyki jądrowej w Niemczech, a przede wszystkim pozbyć się wojsk amerykańskich w Niemczech. Czy to było działanie na korzyść dla bezpieczeństwa Niemiec? Nie. A teraz alternatywa, która odwołuje się wprost do faszystowskich korzeni swoich dziadków. A tutaj, prawda, pani Alicja Weigel, tak, to zarzucają. Lesbijka, żyje z partnerką.
0: Mieszka w Szwajcarii.
2: Mieszka w Szwajcarii, ma dwójkę synów, prawda, adoptowanych. No, Führer się w grobie przewraca, jak patrzy na takich następców. Ale to jest z pozoru wykluczające się, ale takie same jak na Ukrainie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Zełenski jako prezydent, jako Żyd, który stoi na czele państwa ukraińskiego, gloryfikuje upowców jako tych współpracowników Hitlera, którzy mordowali w pierwszej kolejności Żydów nawet przed Polakami, A z drugiej strony Rosja, dla której faszyści do tej pory są najgorszym złem i zwycięstwo nad Hitlerem jest najważniejsze w całej historii, a wcale nie będzie to przeszkadzało we współpracy z partią AfD, wręcz przeciwnie, czyli z tymi, z którymi najbardziej walczą. Dlaczego? Dlatego, bo to jest wielki biznes. Bo tak się robi politykę. I tak się niestety wygrywa. Jeżeli ktoś mówi, że zasady z tymi nie będziemy, z tamtymi nie będziemy, to z nikim nie będziemy. Dobrze by było, gdyby nasz rząd albo nasze polityczne najwyższe gremia umówiły się, że w Polsce wyznaczą jakąś partię, jeżeli nie, to powołają po to, aby utrzymywać kontakty z takimi partiami jako alternatywa dla Niemiec, po to, żeby mieć przynajmniej realną wiedzę, co w tamtych głowach
1: no jest. Partia Grzegorza Brauna.
2: A nie wiem, czy ona będzie z alternatywą dla Niemiec.
1: Nie wiem.
2: Nie wiem, no raczej kordon sanitarny, ten, który w Niemczech będzie, bo przecież to, że ona wygrała, nie znaczy, że ona będzie rządziwa i to jest jeszcze ta skala, prawda, szlandowa. A to zobaczymy.
1: No dobrze, ale to jest... No dobrze, zanim przejdziemy do tego, że to jest rodzaj pułapki w takim razie, no bo jest to tak. Rodzaj pułapki, w której Rzeczpospolita się znajduje.
2: Zawsze była pomiędzy tymi dwoma państwami. Nic
1: no tak, ale czasami wyglądało na to akurat 20, 21 czy 22 rok, że z tej pułapki wyszliśmy. Że już nie jesteśmy w tej pułapce, że jesteśmy mocniejsi od tej pułapki, która mogłaby być, tak? No bo jest wojna na Ukrainie, bo Ukraina się broni, bo jesteśmy bardzo ważnym partnerem Zachodu i Ukrainy, że jesteśmy pomostem między jednym i drugim, że wykazaliśmy się solidarnością, że dostarczamy...
2: Minęło 4 lata i...
1: No właśnie, jest pułapka. No dobrze, ale to zanim do tego i Piotra włączymy do tej dyskusji. Ocena, no bo Rosjanie trafili w siedzibę SBU w Kijowie. I to dla pana generała jest jakieś symboliczne i ważne zdarzenie? Czy to jest tak po prostu, no trafili, bo trafili?
2: Nie, trafili mogli trafić wcześniej, bo zawsze jest przekaz, bo na początku wojny pierwsze rakiety poszły w siedzibę Służby Wywiadu Wojskowego, Chóru, nie? Czyli w browary i w Kijowie, nie? Czyli atakowano to, atakowano radary, systemy łączności. To zawsze jest przekaz, jaki nie powiem, no. Ale widzimy to, co dzieje się na Ukrainie. To jest mniej więcej tak, jakby szykowali się do pokoju, czyli zabezpieczają strefy wpływów, jeżeli służby między sobą...
0: Chodzi o tą strzelaninę między szefami chóru i...
2: Ustawianie się, pozycjonowanie na Ukrainie różnych wpływowych osób po to, aby zająć mocną pozycję w państwie po... wojennym.
0: Takim, jakie ono będzie.
2: Jakie ono będzie, tak.
1: Ratunku Piotr.
3: Kilka uwag mam. Dlaczego teraz tak jakby no nie ma informacji? Znaczy, generalnie w strukturach państwa, czy to na stanowiskach premiera, czy ministrów i różnego rodzaju szefów instytucji, sytuacja jest bardzo prosta. Jeżeli się otrzymuje informacje, nie wiem, czy to z SWW na przykład jako polityk, czy premier otrzymuje te informacje na piśmie, w meldunkach, w raportach, no to siłą rzeczy dostał to drogą służbową, jest ślad, tego się nie da skasować, zniszczyć, no to zwykle te informacje powinny wywoływać pewne działania. Jeżeli są nieznaczące, no to brak działania, jeżeli są znaczące, nie wiem, o zagrożeniu jednym, drugim, trzecim, to powinny skutkować podjęciem działania przez premiera przykładowo, czy jakiegoś ministra. No jest, jeżeli premier czy minister nie chce mieć takiej aktywności, no to nie dostaje tych informacji, bardzo często przetrąca się łeb, brzydko mówiąc, pewnym instytucjom i potem nie ma tych raportów. No więc nie musi nic robić, bo jeżeli mówię, jest informacja, no to już trzeba podjąć odpowiednie działanie, jeśli nie poweźmie, to też za to grozi w pewnym sensie odpowiedzialność po zmianie władzy, bo ktoś do tego dotrze i będzie widział, że była pasywność, tak?
0: Czyli mówiąc krótko, że to, likwidacja pionu analitycznego w Służbie Wywiadu Wojskowego, celem tej likwidacji było to, żeby po prostu informacje przestały spływać, no, patrząc, żeby nie trzeba było na nie reagować.
3: No bo każda informacja, każdy meldunek, czy nawet wysłanie pisma urzędowego zobowiązuje osobę, która to dostała, jest decydentem, do działania. Jak nie ma takiego pisma, no to nie ma działania, tak? Nie muszę nic robić. Natomiast jeśli chodzi o zatrzymywanie się, nie wiem, tutaj CIA, czy dyrektora wywiadów w Polsce, czy różnego innego rodzaju instytucji, no sprawa jest bardzo prosta. No, w sprawach międzynarodowych kraje między sobą, czy instytucje reprezentujące państwo rozmawiają ze sobą, nie dlatego, że się lubią. Nie dlatego, że mają wspólne wartości, czy na czymś im zależy. Każda instytucja, czy tak jak polityk, czy państwo, przez pryzmat w polityce międzynarodowej patrzy, co ja od tego drugiego mogę dostać. Jeżeli ja coś mogę skorzystać, to ja się podzielę tą informacją, albo, nie wiem, podejmę jakieś działania. Jeżeli się okazuje, że ja mogę się podzielić informacją, ale nie widzę wartości w tym kraju, czy w tej instytucji, tak? No my, nie wiem, nie pomagamy środkami jakimś krajowi afrykańskiemu, no bo co nas to obchodzi, tak? Nie mamy żadnych korzyści. No więc jeżeli, tutaj jak pan generał powiedział, przetrącono wartości analityczne, na przykład u nas w tej służbie, czy być może w innych służbach, no to jeżeli nie ma tej wartości, no to po co ktoś ma się dzielić informacjami? To jest raz. Dwa, nawet jeżeli uznaje, że my od Polski, jako Stany Zjednoczone, nie wiem, nic nie chcemy, tu nic nie mamy, albo i tak już wszystko dostaniemy, no to nie musimy więcej wykładać. Pewne aktywa kupuje się jak za najtańszą cenę, więc to pokazuje, że my nie mamy nic do zaoferowania. Kolejną rzeczą, to do pana generała miał pytanie, ponieważ no, my tu rozmawialiśmy, tu się skupiliśmy oczywiście o tym, że w Polsce były te czy pożary, czy wysadzenie tych torów, czy przygotowanie pod...
1: I rakieta.
3: Tak, rakieta, ale również w Niemczech. Ale u nas jakoś w mediach, przynajmniej ja tego nie zauważyłem w naszych mediach, natomiast jak byłem w Londynie, o tym się tam bardzo mocno mówiło, przecież fala pożarów przetaczała się przez Londyn. I to właśnie dokładnie podobnego rodzaju obiekty były podpalane, nie powodujące, że ktoś rzucił, brzydko mówiąc, peta, tylko bardzo mocno podpalane. Przez to, że po pierwsze służby brytyjskie siedzą tam na Ukrainie, firmy brytyjskie wspierają wojska ukraińskie, plus, co zobaczmy, jaka była konsekwencja do tego stopnia, że te pożary, mówię, u nas w mediach jakoś się o tym kompletnie przemilczało, natomiast tam naprawdę na szeroką skalę, to było, my nawet widzieliśmy, że jak powiem, czarny dym w Londynie jednego poranka, niesamowite to wrażenie było. Kwestia była taka, że przecież Brytyjczycy, premier Wielkiej Brytanii podjął decyzję o podzieleniu się technologią Storm Shadow, tych rakiet, tak? Właśnie między innymi przez to. Do tego stopnia, że przecież Kreml powiedział, że w takim razie my rozpatrujemy uderzenie na cele, po pierwsze, aktywa brytyjskie na Ukrainie, a po drugie, nawet na aktywa brytyjskie na terenie Wielkiej Brytanii, które produkują broń, która spada na Rosję, tak? Do tego stopnia, no więc to jest dużo ostrzejszy język niż w stosunku do mnie, niż w stosunku do nas, a o tym się przemilczało. Dziwne jest dla mnie, że taki język Rosjanie nie stosują w stosunku do Francji, albo ja nic nie wiem, też o tam problemach we Francji, ale Niemcy najmniej, ale Wielka Brytania wbrew pozorom na tej wojnie jest najbardziej brutalnie atakowana przez Rosję. I kolejna kwestia, już kończę, to jest, jak pan generał by się odniósł jednak do tego ryzyka, o którym mówią analitycy, że po wyborach teraz na jesieni w Rosji Putin ogłosi wielką mobilizację i ona ma być tym przygotowaniem, bo ja rozumiem, że nie byłoby raczej przesuwania wojsk, tak jak pan generał mówi, zgadzam się z tym, przesuwania na inny odcinek, ponieważ Ukraińcy by momentalnie to wykorzystali. Natomiast mówi się o tym, że być może nastąpi wielka mobilizacja w Rosji po wyborach teraz na jesieni, dlatego coraz więcej informacji dociera pokazujących, że bardzo dużo młodych mężczyzn w wieku poborowym ucieka generalnie przez Gruzję, tak? Uporządkowano prawo chyba związane z poborem, prawo z zajęciem mienia, wykorzystywanie mienia przez wojsko. Mówi się o budowaniu tej całej infrastruktury logistycznej, o której wcześniej widać, że się dany kraj przygotowuje do wojny w stosunku do Finlandii. Tam są niepokoje, tak? Więc Sztub nawet o tym głośno mówi. Mają mieć ćwiczenia rezerwistów. Więc jak pan generał mógł skomentować właśnie te symptomy? Czy to jest właśnie też taki trochę fake i raczej możemy być spokojni? Czy faktycznie tutaj może coś się dziać? Nie chodzi o Polskę konkretnie, ale no w tamtym kierunku jednak te niepokoje są mocne, o czym Sztub, Aleksander Sztub, prezydent Finlandii też mówił, tak? A jeszcze wspomnę do tego, co mówiłem o tych aktywach, tak? No przecież prezydent Sztub, ja pamiętam, on był jednym z, jeszcze jak nie był prezydentem, pił sobie z prezydenta Trumpa bardzo mocno na salonach europejskich, jeśli chodzi o pierwszą prezydenturę prezydenta Trumpa, a od pewnego momentu stali się przyjaciółmi. To między innymi wynika z tego, że właśnie Finlandia, taka no, mała, 5 milionów ludzi chyba, ma większe aktywa z punktu widzenia Trumpa miała niż my. Po pierwsze, oni mieli jedyną stocznię, która może budować lodołamacze, a wiemy, że przy tym ociepleniu i tej szlaki arktyczne i walka o Arktykę, było to Stanom potrzebne, bo oni praktycznie mieli niedobór w tej kwestii, a Rosjanie i Chińczycy mieli przewagę w tej kwestii. Więc to było aktywo. I drugie aktywo, no jednak Finlandia ma jedne z najbliższych, nazwijmy to, relacji, jeśli chodzi o Rosję, spenetrowanie i środowisk rosyjskich, bo te relacje między tymi politykami, czy nawet środowiskami, nawet Finlandczycy zbudowali kiedyś blisko granicy uniwersytet, żeby Rosjanie przyjeżdżali tam wykładowcy. Te relacje są dosyć bliskie. No, Sztub nieraz chwalił się nawet jeszcze na początku wojny, że SMS-ował sobie z Ławrowem i utrzymują bliskie relacje, takie nieformalne, tak? A ten język komunikacji, no, musi być utrzymany, więc to są aktywa, których my gdzieś chyba nie mamy.
1: Panie generale.
2: No tak. Kilka kwestii. Jeżeli chodzi o może tę najprostszą sprawę, czyli kwestie informacyjne, że nasze media nie podają o pożarach w Anglii. Weźmy rakietę, która spadła w Polsce, na Lubelszczyznę. Oczywistą oczywistością dla mnie, pierwszą, było to, że ona spadła nieprzypadkowo, nie zabłąkała się, tylko że dzień wcześniej w tymże Lublinie pan prezydent Zełenski spotkał się z premierem Tuskiem i dla mnie było to tak oczywiste połączenie tych dwóch spraw, że zdziwiłem się, że następnego dnia w telewizjach czy w prasie nie ma o tym na okrągło. No, być może jest takie embargo, że boimy się ujawnić te informacje, aby nie drażnić Rosji, ale jeżeli popatrzymy na działania sabotażowo-dywersyjne, to one są najbardziej skuteczne i najtańsze. Rosjanie posiadają gigantyczną sieć wpływów, nie tylko prostych agentów, ale użytecznych idiotów. Kiedyś chyba dzieliliśmy tak na dyskusję podział agentury na, prawda, agenta wpływu, użytecznego idiotę i zwykłego idiotę. To kiedy weźmiemy chociażby ekologów, ostatnie pokolenie, dzieciaki, które w dobrej wierze chcą ratować planetę, w większości nie wiedzą o tym, jak mogą być manipulowani bądź wręcz wykorzystywani do różnych aktów, włącznie do aktów terrorystycznych, o czym nie wiedzą. Jeżeli chodzi o Polskę, to najprostsze pytanie. Gdyby pan premier Tusk naprawdę na poważnie potraktował groźbę tej wojny, która miała być za kilka miesięcy, to zupełnie to inaczej by wyglądało. I porównajmy to teraz z Finlandią. Finlandia jest krajem, który od zawsze, od wojny, wojny jeszcze tej napastniczej rosyjskiej, przygotowywał się do obrony, kolejnej obrony przed Rosją. Tam społeczeństwo dzieli się na trzy kategorie, czyli myśliwych, wędkarzy oraz trzecia kategoria myśliwi i wędkarze. Czyli każdy potrafi posługiwać się bronią i robi to dobrze. Cały system obrony jest wpisany w ich teren, czyli to, co mają zapory, mosty, wiadukty, jest albo zaminowane właśnie dzisiaj, albo gotowe do zaminowania w ciągu chwili po to, aby uniemożliwić, przebić przejście rosyjskiej armii. Jeżeli ta rosyjska armia wkroczy, oni są doskonale przygotowani do tej walki, która będzie powstrzymywała, niszczyła. Widziałem te ćwiczenia i byłem pełen podziwu, bo oni robili te ćwiczenia z ostrą amunicją. Tak, u nas by to po prostu nie przeszło. Nasi żołnierze, dowódcy by, prawda, dostali zawału, gdyby zobaczyli, jak w cudzysłowie niebezpieczne są to ćwiczenia, ale one są prowadzone po to, że gdy będzie wojna, to ten żołnierz doskonale ma wiedzieć, o co chodzi. Popatrzmy na głupią sprawę. Znaczy nie, ona nie jest głupia, czyli powszechny dostęp do broni dla polskiego obywatela. Tutaj bardzo dobrze, że pan Możdżonek, siatkarz, kapitan reprezentacji Polski, zaangażował się w to, bo pamiętajcie o tym, że myśliwi będą na tych pierwszych listach proskrypcyjnych. Jak będzie wchodziła obca armia, to ich trzeba będzie czy internować, czy likwidować, bo oni stanowią zagrożenie, bo potrafią strzelać. I dlaczego do tej pory nie ma sensownego projektu o rozszerzonym czy powszechnym dostępie do broni w Polsce po to, aby uczciwy obywatel mógł się bronić? To dyskusja by była szersza i dłuższa, bo to moim zdaniem wynika też z zaszłości bolszewickiej, komunistycznej, gdzie służby specjalne dokonywały często napadu na uczciwego obywatela i żeby ten obywatel przypadkiem nie mógł się skutecznie bronić przy pomocy broni, to tej broni nie mógł mieć, nie? I mało tego, w orzecznictwie sądowym jest tak, że nie ma tej obrony koniecznej, że ja napadnięty mogę się bronić tam, prawda, używając wszelkich metod, czy wszelkich środków, jeżeli użyję środka, który zdaniem sądu będzie przekraczał granicę obrony koniecznej, to ja pójdę siedzieć, będę skazany, a nie napastnik. To też należałoby zmienić i to nie o to chodzi, że ja jestem zwolennikiem jakiejś tam strony politycznej, bo nigdy nie byłem członkiem żadnej partii, a uważam, że te rzeczy są absolutnie apolityczne i one powinny być dyskutowane w parlamencie, nie w oparach zaczadzenia nienawiści do przeciwnika politycznego, tylko w miłości do Polski, do naszych zdolności obronnych. Chciałbym się uczyć wiele od Finów, nawet miałem taki plan, żeby ściągnąć ich do pewnych rzeczy do Polski, ale no nasi wojskowi poczuli się urażeni wtedy trochę, ale to zupełnie inna historia. I teraz wracając jeszcze, dlaczego Wielkiej Brytanii? Panie ministrze, drogi Piotrze, dlatego, że Wielka Brytania udziela największego wsparcia Ukrainie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, raz, że ma dosyć duże zasoby, dwa, że ma bardzo dużą mniejszość ukraińską, trzy, że mimo wszystko ma cudowną dyplomację jeszcze tego starego typu, która potrafi ocenić prawidłowo interesy i zagrożenie interesów Imperium Brytyjskiego, jakie nazywamy. Czyli warto dzisiaj poświęcić te środki, pieniądze i broń, przekazując ją dla Ukrainy, po to, aby ratować Wielką Brytanię przed potencjalnym przyszłym atakiem, wrogim działaniem ze strony Rosji. I dobrze by było, gdyby wszystkie państwa w ten sposób myślały, ale wszystkie państwa myślą nie w ten sposób, a większość myśli w ten sposób, że ma swój interes i ileś tych państw ten interes ma wspólny z Rosją. I tu jest ten problem.
1: Na przykład
2: Niemcy.
0: Sojusz dwóch czarnych orłów.
1: Nie, na przykład, nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale informacja dzisiejsza z BBC nie o tym, że konsulat angielski w Jerozolimie ma być zamknięty, dlatego że Wielka Brytania została przez Izrael z jakiegoś powodu uznana za państwo wrogie, no to też jest jakieś...
2: Bardzo prostego. No. Za dużo jest obywateli wyznania muzułmańskiego w Wielkiej Brytanii, przeto ataki na mniejszość żydowską w Anglii, a także polityka, która piętnuje zbrodnie wojenne Izraela w Wielkiej Brytanii, nie podoba się władzom Izraela. To jest dosyć proste.
1: No dobrze, my w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich bardzo dużo dowodów przedstawiliśmy. Piotr, Szczepan, pan generał, teraz nasi goście, na to, że kondycja Rzeczpospolitej jest słaba, krótko mówiąc. I teraz, dobrze, to ja to wycofuję tą słabą Rzeczpospolitą.
2: Nie jest słaba, nie. Bo gdyby tak było, to nas by nie było, bo jedna ekipa oskarża drugą o wielkie złodziejstwa, trwonienie, rozdawnictwo, nie wiadomo co. I gdyby tak rzeczywiście było, to tej Polski by nie było. A my jesteśmy tak silnym, cudownym, pięknym krajem, że nawet jeżeli jest tak powszechne wielkie złodziejstwo, to my dalej istniejemy i zupełnie nieźle sobie radzimy.
3: To rządzi, PKB rośnie.
2: Tak, bardzo ciężko pracujemy.
1: I dług rośnie.
2: W porównaniu do Europy.
3: No to teraz.
1: A i dług
2: rośnie. Dług rośnie teraz cudownie, tak. To znaczy, my będziemy go płacili, nasze dzieci i wnuki. To będzie.
1: Jeżeli będzie nas stać w ogóle na to, żeby zapłacić, albo jeśli będziemy.
2: no, ktoś może potem wystawić.
1: No bo jeżeli opisaliśmy, jakie są intencje Moskwy, jak rozgrywa Władimir Putin wojnę na Ukrainie, jak powiedzieliśmy, co się dzieje w Niemczech, kim jest kanclerz Niemiec, jakie są intencje AfD, że to jest rodzaj pułapki. Jak patrzymy na to, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska i co mówią, no nie wiem, ekonomiści, wszystko jedno, na kogokolwiek się nie powołać, no, że jest. A mogę nawet na tą panią z AfD się powołać, tak? Że przemysł z Europy uciekł, deindustrializacja Europy następuje, że zadłużone są Niemcy, są zadłużone po uszy Włochy. Są, wszystko to wiemy. No i co, panie generale?
2: No i zarzucają, że ma dziadka.
1: A nie, no dobra, jeszcze dodam jedną rzecz. I nie mamy strategii wojskowej, tak? Nie mamy strategii bezpieczeństwa. Nie sformułowaliśmy. Mamy. Nie, no bo to pan generał w 20 roku, w 20 roku...
2: Ukochane dziecko.
1: No właśnie, no i...

0: dokumenty wojskowe się buduje, ale możemy robić to no, z tą, jak jest. Natomiast wypadałoby zgodzić się, czy dogadać w tak błahej sprawie, jak strategia bezpieczeństwa narodowego. I skoro to się nie udaje, to znaczy, że nie jest dobrze.
1: No właśnie.
0: Znaczy, to nie jest błaha, to jest ważna sprawa, więc dlatego no, wszystkie siły powinny się dogadać. Dlaczego tak nie ma? Proszę mnie nie pytać. Rozbawiło mnie to, że zarzucono różne rzeczy tej pani, ale zarzucono to, że jej dziadek był w NSDAP. Jeżeli weźmiemy pod...
1: Z Łupczyc. Bardzo ładny, tam bardzo tak, ładny basen jest
0: w Łupczycach. Weźmy statystykę. W NSDAP było przeszło 10 milionów, tak? To chwilę nie było. Była taka szansa. Jeżeli masz dwoje rodziców i czworo dziadków, to statystycznie masz przeszło 80% szans, że jeżeli jesteś Niemcem, że twój dziadek, proszę ja ciebie, był w NSDAP, czy twoja babcia, biorąc pod uwagę, że były też rozwody i ponowne małżeństwa, to ten procent jeszcze rośnie.
1: No i pan generał jako mecenas wystąpił teraz. To...
0: No ale no, taka jest, no, to jest ich historia. No, oni od tego nie uciekną. No, reparacje, tak? No, będzie trudniej, jeżeli będzie AfD prawda, rządziło, ale będzie też niemożliwe, jeżeli mamy takie kierownictwo, jak mamy, bo jest bardzo modna narracja, że nie mamy podstaw prawnych do tego, aby ubiegać się o reparacje od Niemiec. Odbiegłem za bardzo od tematu?
1: Nie.
0: Oczywiście.
1: Nie wiem.
0: Jako argumenta contrario zapytam, a jaka była podstawa do tego, aby po wojnie były podstawy prawne do wypłacania reparacji wojennych rekompensat Izraelowi? Nie było żadnej, bo Izraela nie było. Zgadza się, dopiero w 1948 powstało państwo Izrael, a w 1945 skończyła się wojna. Więc chociażby ten argument nie oznacza, że nie było kiedyś podstawy prawnej. Ona jest. Zamordowano i zabito 6 milionów Polaków. W kolejności zamordowano, zabito. Ponieśliśmy ogromne straty. I tak samo jak taktyka Gazety Wyborczej. Tak? Czyli będziemy cię chłostali, dopóki nie zrozumiesz, jaki jesteś podły. Tak?
1: To może być tu.
0: Oho, tresura. Win. Jakie my robiliśmy do Niemiec? Żadnych. Ale to nie o to chodzi, żeby ich obrażać. Chodzi o to, aby prowadzić rozsądną politykę informacyjną. Ile mamy gazet polskich w Niemczech? A ile gazet mamy niemieckich w Polsce? Czy mamy telewizję w Niemczech? Czy mamy taki przekaz? Czy Niemcy są świadomi? Oni nie znają tej historii. Zupełnie prawdziwa historia. Tu zdradzę dyplomację rozrywkową. Jest tak, że z Niemcami, wiadomo, też służby mają bardzo dobre kontakty, czy miały bardzo dobre kontakty, bo to nasz najsilniejszy sąsiad. I dwa razy szef wywiadu niemieckiego, Bruno Kahl, zapraszał mnie na Oktoberfest, gdzie wmieszani w tłum rozmawialiśmy sobie spokojnie przy piwie. I oczywiście to wieczorne było, bo tak cały dzień ta konferencja, to nie tylko nas, ale różne rzeczy były omawiane i jego zastępca, dosyć miły człowiek i dobrze wykształcony, był łaskaw powiedzieć do mnie, że Marek, czy ty wiesz, że ja mam polskie korzenie? Nie wiedziałem tego, zdziwiłem się, że słabo przygotowany jestem. A on mówi, słuchaj, mój ojciec z jego bratem uciekli z Mazur przed Armią Czerwoną. I byli w Niemczech uchodźcami. Wiesz, jak było trudno? On traktował to, że oni, Prusacy, uciekając stamtąd, mieli polskie korzenie. I nawet trudno było zarzucić jemu to, że on tego nie rozumie. Dalej. Prezydent Niemiec Horst Köhler. Dziecko za mężczyzn. Horst Köhler, jako prezydent były Niemiec, urodził się w Szczebrzeszynie, jako za mężczyzn. Urodził się z Niemców besarabskich, sprowadzanych tam do nasiedlenia polskich ziem i rugowania zamościan, czy tych miejsc porywania dzieci za mężczyzny i tam urodziwszy się, kiedy odwiedza